0: i dronami, co spowodowało śmierć co najmniej 10 osób i rany u 60 kolejnych. Ratownicy wciąż przeszukują gruzowiska, a liczba ofiar może wzrosnąć. W związku z atakiem polskie siły zbrojne rozpoczęły operację w polskiej przestrzeni powietrznej, jednak nie doszło do jej naruszenia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Polska od początku wojny na Ukrainie przekazała jej znaczące wsparcie wojskowe, w tym 318 czołgów, 586 pojazdów opancerzonych i 137 systemów artyleryjskich. Łączna wartość pomocy wojskowej, uwzględniając szkolenia i logistykę, przekroczyła 18 miliardów złotych. Polska była także kluczowym korytarzem dla zachodniej pomocy wojskowej. Przez jej terytorium przeszło ponad 90% wsparcia dla Ukrainy. Pomoc obejmowała również amunicję, części zamienne i sprzęt komunikacyjny, co miało strategiczne znaczenie dla Ukrainy. Amerykańska sieć sklepów Claire's kończy działalność w Polsce. Sąd rejonowy w Poznaniu potwierdził upadłość firmy, co otwiera drogę wierzycielom do zgłaszania roszczeń. Marka, znana z biżuterii dla nastolatek, nie poradziła sobie z globalnymi długami i zmianami w nawykach konsumentów.
0: Lato to czas wzmożonego zagrożenia dla pomidorów z powodu zarazy ziemniaczanej. Ta groźna choroba grzybowa może zniszczyć uprawy w kilka dni. Aby chronić rośliny, warto zastosować domowy oprysk z jodyny i krochmalu. Preparat ten należy stosować co 2 tygodnie. Najlepiej wieczorem, by uniknąć poparzenia liści. Perfumy to coś więcej niż tylko zapach. To sposób na wyrażenie siebie. Redaktorki Beauty zdradzają, że kluczowe przy wyborze perfum są trwałość, intensywność i projekcja zapachu. Coraz więcej osób tworzy swoje garderoby zapachowe, dobierając kompozycje do okazji i nastroju. Popularne są kobiece kompozycje kwiatowe oraz energetyzujące cytrusowe akordy, które idealnie wpisują się w najnowsze trendy.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Żółte plamy pod pachami to problem, który dotyka wielu z nas, szczególnie na białych ubraniach. Zwykłe pranie często nie wystarcza, by się ich pozbyć. Na szczęście istnieją domowe sposoby, takie jak pasta z sody oczyszczonej i octu, które mogą pomóc przywrócić świeżość tkaninom. Warto jednak pamiętać, by przed zastosowaniem każdej metody przetestować ją na mało widocznym fragmencie materiału.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmud-Drzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Grabowski, znany wszystkim jako Ferdynand Kiepski, postanowił odsłonić kulisy swojego życia. W szczerym wywiadzie wyznał, że alkohol był jego nieodłącznym towarzyszem, a scena teatralna nieraz widziała go w stanie, delikatnie mówiąc, nie najlepszym. Rozwód kosztował go fortunę, ale jak sam mówi, była to ulga po 3 latach dostawania w mordę. Grabowski, mimo burzliwej przeszłości, trzyma się zasady hulaj dusza, piekła nie ma i nie zamierza traktować życia zbyt poważnie. Polskie gwiazdy prześcigają się w pokazywaniu swoich luksusowych tarasów, które przypominają kurorty z katalogów. Katarzyna Dowbor walczy z remontem swojego hiszpańskiego domeczku, a Barbara Kurdej-Szatan relaksuje się na tarasie z widokiem na Warszawę. Tymczasem Małgorzata Rozenek-Majdan urządziła swój taras niczym lalka Barbie w luksusowym domku. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Tarasy zamiast czerwonych dywanów. Ach, jakże przewrotny jest los. Grzegorz Ciechowski, idol tłumów i głos pokolenia, zanim stał się ikoną, miał u boku Jolantę Muchlińską. To ona była jego pierwszą powierniczką, gdy Republika dopiero kiełkowała w zadymionych klubach. Jednak, gdy sława zapukała do drzwi, miłość nie wytrzymała próby. Ciechowski porzucił wszystko dla nowej miłości, zostawiając Jolantę z pustką, której nie wypełniły nawet największe hity. Cena sławy? Jak widać, czasem jest nią złamane serce. Cezary Pazura, nasz rodzimy gwiazdor, na planie programu LOL, to się śmieje ostatni, w Monachium czuje się jak prawdziwa światowa gwiazda. Niemcy rozpieszczają go słodyczami i kawą, a jego garderoba to prawdziwy luksus. Choć siedzenie przy biurku w półszpagacie nie brzmi jak marzenie, to Pazura ma nawet leżankę do prostowania kręgosłupa. 4. sezon programu startuje 10 lipca na Prime Video, a my możemy tylko zazdrościć takiego rozpieszczania.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Michał Wiśniewski, wokalista zespołu Ich Troje, po raz piąty staje na ślubnym kobiercu, a raczej z niego schodzi. Sąd wydał orzeczenie w sprawie jego dzieci z Polą Wiśniewską, ale ani Michał, ani Pola nie pojawili się na rozprawie. Michał miał ważniejsze sprawy zawodowe, a Pola relaksowała się na wakacjach. Cóż, może to właśnie jest przepis na udany rozwód, nieobecność. Maria Prokop, znana instruktorka jogi, odkryła nowy sposób na kontuzję – nadmierne używanie smartfona. Uraz kciuka, który uniemożliwia jej wykonywanie podstawowych ćwiczeń, to efekt trzymania w ręce gigantycznego iPhone'a. Mimo bólu, Maria nie rezygnuje z prowadzenia warsztatów jogi, ostrzegając jednocześnie, że nawet najprostsze czynności mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Cóż, kto by pomyślał, że technologia może być tak niebezpieczna dla zdrowia? Pearl Jam, zespół, który zdefiniował rockowe brzmienia lat 90., obchodzi dziś 35. rocznicę wydania swojego debiutanckiego singla Alive. Kto by pomyślał, że utwór, który początkowo przeszedł bez echa, stanie się jednym z największych hymnów grunge'u? A wszystko zaczęło się od tragedii w Mother Love Bone, która popchnęła Jeffa Amenta i Stone'a Gossarda do stworzenia nowej formacji. Dzięki nim i charyzmatycznemu Eddie'emu Vedderowi Pearl Jam stał się legendą, a Alive – nieśmiertelnym symbolem tamtych czasów. Jack White, tytan współczesnego rocka, zdradził, że jego muzyczna podróż zaczęła się od przeszukiwania śmietników w Detroit. W jednym z kontenerów znalazł winylowy album The Stooges, który odmienił jego życie i pchnął go w stronę punk rocka. White, wychowany w tradycyjnej rodzinie, nie narzekał na nudę i postanowił ocalić surowe brzmienie garażowego rocka. Dziś nazywa Fun House The Stooges najlepszym rock'n'rollowym albumem wszechczasów, a jego pasja i determinacja są nie do ogarnięcia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Joey Kramer, bębniarz Aerosmith, przeszedł prawdziwą szkołę życia. Po operacji kręgosłupa i osobistej tragedii, jaką była śmierć żony, odkrył w sobie prawdziwego byka. Mimo że 5 dekad grania na perkusji zostawiło ślad na jego zdrowiu, Kramer twierdzi, że czuje się lepiej niż kiedykolwiek. A relacje z kolegami z zespołu? Cóż, pozew przeciwko nim w 2020 roku mówi sam za siebie. Ale hej, kto by się przejmował, skoro Joey wraca do gry z nową siłą? 2 dekady minęły, jak z bicza strzelił, a Muse świętuje 20-lecie swojego przełomowego albumu Black Holes and Revelations. Matt Bellamy, lider zespołu, obiecuje fanom coś naprawdę wyjątkowego. Na koncertach w Ameryce Północnej już zagrali cały album, a teraz planują europejską trasę z kosmicznym rozmachem. Scenografia rodem z filmów science fiction i statek kosmiczny na scenie, czyżby Muse szykowało się do lotu w kosmos? The Rolling Stones znów na scenie z nowym albumem Foreign Tongues, który już 10 lipca zagości na półkach. Tym razem zaskakują coverem Amy Winehouse, a wspomnienia o niej wylewają się z ust Roniego Wooda i Keitha Richardsa jak woda z butelki po wódce. Na płycie pojawią się też goście specjalni, w tym Robert Smith i Paul McCartney, a także nieśmiertelny Charlie Watts. Cóż, Stonesi pokazują, że nawet po tylu latach potrafią zaskoczyć i wzruszyć. Taylor Momsen, liderka The Pretty Reckless, nie przestaje zaskakiwać. W najnowszym wywiadzie porównała twórczość Chrisa Cornella do cebuli, która nigdy się nie kończy. To chyba pierwszy raz, kiedy muzyka została opisana w tak łzawy sposób. Tymczasem zespół wydał nowy album Dear God, nagrywany w przerwach między trasami z AC/DC. Ciekawe, czy to też przypominało obieranie cebuli.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Toruniu prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Katowicach możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 20 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła śledztwo po groźnym wypadku autobusu linii 186, który zderzył się z tramwajem i samochodami, a następnie wpadł do przejścia podziemnego przy Dworcu Zachodnim. Śledczy badają, czy przyczyną mogła być poważna awaria pojazdu oraz czy zdarzenie ma związek z podobnym wypadkiem na Śląsku. Kierowca autobusu zostanie przesłuchany jako świadek, a prokuratura analizuje dane z komputera pokładowego pojazdu. W wyniku wypadku rannych zostało 6 osób. Dziś rano pasażerowie warszawskiego metra napotkali utrudnienia na linii M, jeden z powodu niezidentyfikowanej awarii technicznej. Składy kursują teraz tylko na odcinkach Kabaty, Wilanowska i Młociny, Świętokrzyska. W związku z tym uruchomiono specjalne linie autobusowe i tramwajowe, które mają pomóc w przemieszczaniu się po mieście. Na razie nie wiadomo, kiedy metro wróci do pełnej sprawności.
2: Sąd Najwyższy unieważnił wyroki więzienia dla Łukasza G. i Sebastiana W., skazanych za udział w śmiertelnej bójce w Warszawie. Decyzja wynika z niewłaściwej obsady sędziowskiej w pierwszej instancji. Proces ruszy od nowa w warszawskim sądzie okręgowym. Wyrok dla trzeciego oskarżonego, Radosława W., pozostaje bez zmian.
1: W warszawskim zoo narodziła się córeczka pary pudu południowych, Huany i Piczu. Maleństwo waży około 1 kg i czuje się świetnie. Obecnie trwa plebiscyt na imię dla nowej mieszkanki, które musi zaczynać się na literę S. Swoje propozycje można zgłaszać do niedzieli, 12 lipca, w mediach społecznościowych zoo.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Google Maps doszło do nietypowych zmian nazw wielu miejsc w Polsce. W niedzielę wieczorem niektóre zabytki i instytucje otrzymały obraźliwe i prowokacyjne nazwy. Większość z nich została już przywrócona do pierwotnego stanu, ale wciąż można znaleźć pojedyncze błędy, jak na przykład przy Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za te zmiany. Dziś na Alejach Róż 5 w Warszawie powiewa serbska flaga, a w modernistycznym budynku mieści się ambasada Serbii. To miejsce ma bogatą historię, sięgającą czasów renesansowej willi Schmidta, zniszczonej w 1944 roku. Aleja Róż od zawsze była symbolem prestiżu i dyplomacji, goszcząc elity oraz międzynarodowe poselstwa. Po wojnie ulica odrodziła się, a teraz kontynuuje tradycje dyplomatyczne stolicy. W Markach pod Warszawą doszło do tragicznej śmierci dwóch kolarzy podczas zawodów Lotto Poland Bike Marathon. Prokuratura bada sprawę, a wstępne wyniki sekcji zwłok wykluczają urazy mechaniczne i zmiany chorobowe jako przyczyny zgonów. Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. W dniu zawodów temperatura sięgała 40 stopni Celsjusza, co budzi pytania o wpływ upałów na tę tragedię.
2: ESK Summer City kontynuuje swoją wakacyjną trasę. W piątek zapraszamy do Term Bania na Podhalu, gdzie czekają konkursy i letnie atrakcje. W sobotę spotkamy się na Placu Targowym w Mogile w Krakowie na wydarzeniu Lato z rewitalizacją na targowisku. To doskonała okazja na rodzinny wypoczynek z muzyką, warsztatami i zabawą dla najmłodszych.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Stolica Apostolska uznała działania Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa X za schizmę. Archidiecezja krakowska apeluje do katolików o unikanie nabożeństw wprowadzonych przez bractwo. Udzielane przez nich sakramenty małżeństwa i pokuty są nieważne. Kościół przypomina, że jednorazowy udział w mszach bractwa nie skutkuje ekskomuniką, ale pełne zaangażowanie już tak. W Skawinie pod Krakowem doszło do tragicznej zbrodni, w której zginęły 4 osoby. W mieszkaniu znaleziono nóż, który prawdopodobnie posłużył do popełnienia morderstwa i samobójstwa. Śledczy pracują nad odtworzeniem przebiegu zdarzeń, a kluczowe będą wyniki poniedziałkowych badań ciał ofiar. Prokuratura wstrzymuje się z oficjalnym potwierdzeniem szczegółów tej tragedii. W Mszanie Dolnej doszło do tragicznych wydarzeń. 19-letnia Magdalena została brutalnie zamordowana przez swojego byłego partnera, Kacpra W. Mężczyzna, określany jako zabójca o twarzy dziecka, po ataku uciekł, a jego ciało znaleziono następnego dnia w lesie. Policja potwierdziła, że Kacper popełnił samobójstwo. Śledztwo w sprawie tych dramatycznych wydarzeń wciąż trwa.
2: W Beskidzie Żywiecko-Orawskim doszło do tragedii. Podczas niedzielnej wycieczki na Pilsko zmarł 32-letni mężczyzna. Mimo szybkiej interwencji polskich i słowackich ratowników, jego życia nie udało się uratować. Przyczyny nagłego zatrzymania krążenia są badane, a autopsja odbędzie się na Słowacji.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: We wtorek rano we Wrocławiu odbędzie się ewakuacja z powodu niewybuchu z czasów II wojny światowej znalezionego przy ulicy Trzemeskiej. Około 3000 mieszkańców musi opuścić swoje domy do godziny 8:30. Ewakuacja obejmie ulice takie jak Legnicka, Braniborska i Młodych Techników. Miasto zapewnia transport i miejsce zbiórki w szkole podstawowej numer 14 przy ulicy Zachodniej 2. Kierowcy powinni przygotować się na utrudnienia w ruchu w rejonie akcji saperskiej.
2: 24-letnia Klaudia Uciechowska, studentka z Wałbrzycha, została przetransportowana wojskowym samolotem z Pekinu do Wrocławia. Jej stan zdrowia jest bardzo ciężki, a lekarze utrzymują ją w śpiączce farmakologicznej. Klaudia cierpi na agresywny nowotwór oraz szereg innych poważnych schorzeń. Rodzina i bliscy nie tracą nadziei na jej powrót do zdrowia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Białymstoku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie we Wrocławiu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1012 hektopaskali. Powietrze w obydwóch miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Erling Haaland po znakomitym występie przeciwko Brazylii zapewnił Norwegii awans do kolejnej rundy Mistrzostw Świata. Dzięki dwóm zdobytym bramkom zrównał się z Lionelem Messim i Kylianem Mbappe na czele klasyfikacji strzelców, mając na koncie 7 goli. Haaland jest także pierwszym od 1970 roku zawodnikiem, który w swoich czterech pierwszych meczach mundialu zdobył co najmniej 7 bramek. Norweg dołączył do elitarnego grona piłkarzy, którzy czterokrotnie przesądzili o zwycięstwach swojej reprezentacji podczas jednego turnieju.
2: Na Estadio Azteca trwa właśnie emocjonujący mecz 1/8 finału Mundialu 2026 pomiędzy Meksykiem a Anglią. Obie drużyny walczą o awans do kolejnej rundy, ale jak na razie wynik pozostaje bezbramkowy. Statystyki pokazują, że posiadanie piłki jest równo podzielone, a żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na razie jedyną kartkę w meczu otrzymał Declan Rice z Anglii.
1: Australia odpadła z Mistrzostw Świata po przegranej z Egiptem w rzutach karnych. Mecz zakończył się remisem 1-1, a dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. W serii jedenastek Australijczycy pudłowali, co wykorzystali Egipcjanie, awansując do 1/8 finału. Rywala poznają po spotkaniu Argentyny z Wyspami Zielonego Przylądka. Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska we wspinaczce, przeżyła sportowy koszmar podczas Pucharu Świata w Krakowie. Straciła rekord świata na rzecz Amerykanki Emmy Hunt, która jako pierwsza zeszła poniżej 6 sekund. Dodatkowo Mirosław została zdyskwalifikowana za falstart. To smutne zakończenie kariery, którą ogłosiła na początku tego roku. Na pocieszenie, drugie miejsce w zawodach zajęła Natalia Kałucka.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Aleksander Śliwka, utytułowany siatkarz i kapitan reprezentacji Polski, dołącza na stałe do warszawskiego klubu Projekt. Jego transfer ma pomóc drużynie w walce o Mistrzostwo Polski. Śliwka, który wcześniej wspierał zespół jako zastępstwo medyczne, podpisał 2-letni kontrakt. Władze klubu liczą, że jego doświadczenie i umiejętności przyczynią się do sukcesów stołecznej drużyny.
2: Iga Świątek nie obroni tytułu mistrzyni Wimbledonu. Polka odpadła z turnieju już w trzeciej rundzie, przegrywając z Filipinką Aleksandrą Ilą 6-7, 2-6. Mimo porażki, Świątek pokazała klasę, gratulując rywalce słowami: gratulacje, dobry mecz. To kolejny trudny moment dla Igi, która w tym sezonie nie dotarła do ćwierćfinału żadnego z wielkoszlemowych turniejów.
1: Aryna Sabalenka odpadła z Wimbledonu po przegranej z Naomi Osaką w czwartej rundzie. Mimo że Białorusinka utrzyma pozycję liderki rankingu WTA, nie kryła rozczarowania swoją grą. Sabalenka przyznała, że chce zapomnieć o tenisie i wrócić w lepszej formie. To czwarta konfrontacja tych zawodniczek w tym roku, ale tym razem Japonka okazała się lepsza.
2: Podczas Mistrzostw Świata doszło do kontrowersyjnej decyzji FIFA. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump miał wpłynąć na anulowanie kary dla amerykańskiego piłkarza Folarina Baloguna, co wywołało oburzenie wśród Belgów. Belgijska federacja rozważa kroki prawne, a były szef FIFA Sepp Blatter krytykuje decyzję. Balogun zagra w kluczowym meczu z Belgią, co zwiększa szanse Stanów Zjednoczonych na awans.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Polskie środowisko sportów zimowych pogrążone jest w żałobie po śmierci Grzegorza Miętusa, 33-letniego skoczka narciarskiego i trenera. Polski Związek Narciarski potwierdził tę smutną informację, przypominając jego sportowe osiągnięcia, w tym brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorów. Żona zmarłego, Magdalena Prochot-Miętus, zaapelowała o uszanowanie prywatności rodziny w tym trudnym czasie.
1: Argentyna z trudem awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata po dramatycznym meczu z Republiką Zielonego Przylądka. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-2 po dogrywce, a decydujący gol padł po samobójczym trafieniu. Mimo awansu, postawa drużyny Lionela Messiego spotkała się z falą krytyki w argentyńskich mediach. Z kolei w Republice Zielonego Przylądka podkreślano odwagę i determinację debiutującej drużyny.
2: Hubert Hurkacz walczy na kortach Wimbledonu, a z trybun wspiera go nowa partnerka, Hanna Walicka. 21-letnia była lekkoatletka, pochodząca z Łodzi. Jest dla polskiego tenisisty ogromnym wsparciem. Hurkacz przyznał, że ich związek trwa już od kilku miesięcy i daje mu wiele siły w trudnych chwilach. Walicka, dzięki sportowej przeszłości, doskonale rozumie presję, z jaką mierzy się Hubert. Etap pucharowy Mundialu przynosi emocje i zaskakujące wyniki. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, chwali występ Leo Messiego w meczu Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka, ale krytykuje sędziów za kontrowersyjne decyzje. W 1/8 finału Tomaszewski stawia na Belgię przeciwko Stanom Zjednoczonym oraz Hiszpanię w derbach Półwyspu Iberyjskiego. Ciekawie zapowiadają się też starcia Meksyku z Anglią i Szwajcarii z Kolumbią.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: A tragiczne wieści z Wenezueli. W wyniku potężnego trzęsienia ziemi zginął Wilner Rivas, kapitan wenezuelskiej drużyny siatkarskiej, wraz z żoną i półtorarocznym synem. Kataklizm, który nawiedził region, spowodował śmierć ponad 3300 osób, w tym wielu znanych sportowców. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że liczba zaginionych może sięgać 50 tysięcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W 1937 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Artur Rogowski znajdzie się w centrum burzy. Jego romans z Joanną wyjdzie na jaw, a konsekwencje będą miażdżące. Barbara Mostowiak, która dotąd traktowała Artura jak syna, odwróci się od niego, gdy zdrada stanie się faktem. Artur będzie musiał opuścić dom Mostowiaków, co zniszczy jego małżeństwo z Marysią. Mimo prób zrozumienia ze strony teściowej, Artur nie zdoła ukryć prawdy przed rodziną. Wyprowadzka z grabiny może być początkiem nowego rozdziału w jego życiu, a Joanna będzie gotowa na wszystko, by zatrzymać go przy sobie. Czy romans przemieni się w poważny związek? Czas pokaże. Nowy sezon M jak miłość przyniesie dramatyczne zmiany w życiu Marysi. Po zdradzie męża Artura, który zakochał się w młodej lekarkę Joannie, Marysia postanowi opuścić grabinę. Jesienią widzowie zobaczą, jak wyjeżdża na Mazury, by uciec od bolesnych wspomnień i rodziny. Tam los zetknie ją z tajemniczym Jerzym Wielickim, którego życie uratuje podczas przypadkowego spotkania. To spotkanie może być początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Artur, zdradzając Marysię, straci nie tylko jej zaufanie, ale i wsparcie całej rodziny. W nadchodzących odcinkach emocje sięgną zenitu, a widzowie będą świadkami nieoczekiwanych zwrotów akcji. Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 911 odcinku, który zostanie wyemitowany 14 lipca o godzinie 18.25 na TVP1, mieszkańcy kamienicy zostają zaproszeni na spotkanie zorganizowane przez Inigo i Florę. Podczas tego wydarzenia para ujawnia, że nie są właścicielami lokalu La Deliciosa, co wywołuje niemałe zamieszanie. Tymczasem pułkownik Valverde, zmagający się z postępującą ślepotą, próbuje ukryć swoje problemy przed narzeczoną. W tle tych wydarzeń Samuel odnajduje Blankę i Ursulę w grobowcu rodziny Aldajów, co prowadzi do dramatycznych konfrontacji. Serial, osadzony w Madrycie z początku XX wieku, przyciąga widzów barwnymi postaciami i zaskakującymi zwrotami akcji. Serial Dziedzictwo w 977 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Nana staje w obliczu niesłusznych oskarżeń, ale wykazuje się ogromną empatią, starając się unikać konfliktów. Tymczasem Poyraz odkrywa, że Cancel straciła dziecko przez leki, a nie z winy Nany. Cancel, przerażona odkryciem jej kłamstw, inscenizuje próbę samobójczą, ale w szpitalu przyznaje się do wszystkiego, oczyszczając Nanę z zarzutów. Ibrahim próbuje naprawić swoje błędy po zdemaskowaniu jego oszustwa przez Czarną. Sinan, Ainur i Adalet wspierają go, ale Isl zaczyna dostrzegać nieścisłości. Odcinek zostanie wyemitowany 13 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial cieszy się ogromną popularnością, a jego zawiłe relacje i emocjonujące zwroty akcji przyciągają rzesze widzów. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap w 978 odcinku, który zostanie wyemitowany 14 lipca o godzinie 16 na TVP1. Nana podejmuje kluczową decyzję o wybaczeniu Cancel, co zamyka trudny rozdział w ich relacji. Tymczasem na komendzie policji pojawia się matka Sinana, co prowadzi do napiętej sytuacji, ale Czarna skutecznie ją rozwiązuje. Poyraz, mimo szczerych przeprosin, wciąż nie chce wrócić do domu. Serial, pełen miłosnych zawirowań i trudnych wyborów, przyciąga widzów swoją autentycznością i emocjami. Dziedzictwo to turecka produkcja, która zyskała serca wielu dzięki wciągającej fabule i barwnym postaciom. Warto zarezerwować sobie czas na te popołudniowe emocje.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 432 odcinek. W rezydencji atmosfera gęstnieje, gdy Markis odkrywa nielegalne działania Pelayo. Decyzja o jego usunięciu z pałacu wywołuje bunt córki Markiza, Kataliny, która staje w obronie ukochanego. Tymczasem Simona martwi się o zdrowie córki, a Maria rozważa nową ofertę pracy, obawiając się o przyszłość związku. Santos musi zmierzyć się z ostrą reprymendą, a Blanka próbuje przekonać Manuela, by zaakceptował swoje uczucia do Jany. Odcinek zostanie wyemitowany 14 lipca o godzinie 15 na TVP2. Serial pełen jest intryg, miłości i tajemnic, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: Proud to polski serial, który zdobywa serca widzów na całym świecie. Niedawno triumfował na prestiżowym festiwalu Series Mania, zdobywając dwie statuetki dla najlepszego serialu i za najlepszą kreację aktorską Ignacego Lissa. Serial zadebiutował 12 czerwca na platformie HBO Max i od tego czasu zbiera entuzjastyczne recenzje. Brytyjski The Guardian przyznał mu 4 gwiazdy, podkreślając piękne zdjęcia, mroczny humor i ważny społeczny komentarz. Opowieść o nieheteronormatywnym ojcu w Polsce porusza i skłania do refleksji. Nawet młoda aktorka w serialu zachwyca swoim talentem. Proud to produkcja, która nie tylko bawi, ale i wzrusza.
0: W nadchodzących odcinkach M jak miłość emocje sięgną zenitu. Prawda o ojcostwie małej Zosi w końcu wyjdzie na jaw. Okazuje się, że to Jakub jest biologicznym ojcem, co może wstrząsnąć widzami. Mimo tego szokującego odkrycia, Mariusz nie zamierza opuszczać swojej żony Kasi. Ich związek, choć wystawiony na próbę, wydaje się przetrwać ten kryzys. Intryga wokół sfałszowanych wyników badań genetycznych z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. Anka i Sowiński, znani z bezwzględności, mogą wykorzystać tę sytuację do własnych celów. Czy Kasia w końcu zdecyduje się wyznać prawdę Jakubowi? To jedna z największych zagadek nowych odcinków.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 15 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwu miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Podczas rozmowy w RMF FM Mariusz Błaszczak skrytykował inicjatywę Mateusza Morawieckiego, twierdząc, że odciąga ona uwagę od ważniejszych tematów politycznych. Były szef MON wyraził rozczarowanie, podkreślając, że PiS powinno skupić się na krytyce rządu Donalda Tuska i prezentowaniu własnych propozycji. Błaszczak zaznaczył, że wewnętrzne spory w partii nie zostały całkowicie wygaszone. W polskiej polityce znów gorąco. Senator Tomasz Grodzki zaatakował internautę Adama Abramczyka, zarzucając mu załatwienie stażu dla córki w Senacie. Abramczyk szybko obalił te oskarżenia, przedstawiając dowody, że jego córka odbyła jedynie dwudniowe praktyki. Grodzki przyznał się do błędu i przeprosił za nieprecyzyjny wpis. Polska przygotowuje się do odtajnienia listy sprzętu wojskowego przekazanego Ukrainie w latach od 2022 do 2026. Szef MSZ Radosław Sikorski podkreśla, że ujawnienie tych informacji pokaże skalę polskiej pomocy i może pozytywnie wpłynąć na relacje z Kijowem. Decyzja wywołała polityczne emocje, a Sikorski ostro skrytykował opozycję, zarzucając jej złośliwość. Sprawa może stać się kolejnym punktem sporu między rządem a opozycją.
2: Włoskie służby badają zagadkową śmierć 26-letniego Polaka, którego ciało znaleziono w basenie hotelowym w San Giovanni Rotondo. Mężczyzna przebywał tam po godzinach otwarcia, a jego ciało odkryła matka. Monitoring pokazuje, że przed wpadnięciem do wody wrzucił do basenu parasol z kamienną podstawą. Śledztwo trwa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Południe Europy zmaga się z ogromnymi pożarami lasów. W Portugalii, Grecji, Hiszpanii i Francji tysiące strażaków walczą z żywiołem, wspierani przez samoloty i śmigłowce. Gaśnicze. W Grecji mieszkańcy Salonik zostali wezwani do pozostania w domach z powodu toksycznego dymu. W Pirenejach we Francji ewakuowano dziesiątki tysięcy osób, a w Katalonii w Hiszpanii ogień zniszczył już prawie 2200 hektarów. Sytuację pogarszają wysokie temperatury i silny wiatr. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wznowienie rotacji wojsk amerykańskich w Polsce. Proces, który został wstrzymany kilka tygodni temu, ma zakończyć się w najbliższych tygodniach. Decyzja ta jest postrzegana jako pozytywny sygnał dla bezpieczeństwa kraju i współpracy polsko-amerykańskiej. Informacje przekazano w Bydgoszczy podczas podpisywania umowy na produkcję amerykańskich pocisków manewrujących.
2: W Ustrzykach Dolnych policjanci odnaleźli 4-letniego chłopca, który sam spacerował ulicą Fabryczną. Dziecko, ubrane nieodpowiednio do pogody, miało ze sobą plecak. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy, chłopiec bezpiecznie wrócił do mamy. Policja apeluje do opiekunów o właściwe zabezpieczanie miejsc, w których przebywają dzieci. Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku szczególnie cenią rodzinę i domowe ognisko. Raki, byki, panny i koziorożce to znaki, dla których bliscy są absolutnym priorytetem. Raki tworzą ciepłą atmosferę, byki cenią stabilność, panny dbają o codzienność, a koziorożce zapewniają finansowe bezpieczeństwo. Dla tych znaków dom to coś więcej niż miejsce. To emocje i wspomnienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Fabryka gum do żucia Mars w Poznaniu, największa w Europie i druga na świecie, produkuje miliardy drażetek rocznie, które trafiają do ponad 40 krajów. Zakład działa niemal bez przerwy, a jego produkcja opiera się na nowoczesnych technologiach, takich jak roboty i autonomiczne systemy transportu. Fabryka stawia na zrównoważony rozwój, korzystając w pełni z energii odnawialnej i ograniczając emisję dwutlenku węgla. W planach są kolejne inwestycje, w tym budowa nowego autonomicznego magazynu. Eksperci ostrzegają przed kupowaniem pokrojonych arbuzów w folii, które mogą być źródłem groźnych bakterii. Zaleca się wybór całych owoców, które mają naturalną ochronę przed drobnoustrojami, aby

0: Uniknąć zatrucia. Arbuz należy dokładnie umyć, pokroić i przechowywać w lodówce. Sezon na najlepsze arbuzy trwa w Polsce od lipca do sierpnia. Jeśli chcesz wybielić firanki bez użycia silnych detergentów, wystarczy dodać do pralki kilka łyżek sody oczyszczonej. Ten prosty trik pozwala przywrócić tkaninom śnieżnobiałą czystość. Pranie w temperaturze do 30 stopni i na delikatnym programie ochroni materiał przed uszkodzeniami.
1: Koszenie trawnika zbyt krótko może prowadzić do jego osłabienia i przesuszenia. Eksperci zalecają, by podczas jednego koszenia nie usuwać więcej niż 1/3 wysokości trawy. Dzięki temu trawnik lepiej zatrzymuje wilgoć i jest bardziej odporny na suszę. Regularne koszenie na odpowiedniej wysokości pomaga utrzymać trawnik w dobrej kondycji przez cały sezon.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Placki ziemniaczane zyskują nową, zdrowszą odsłonę dzięki zastąpieniu mąki pszennej płatkami owsianymi. Taki trik sprawia, że placki są bardziej chrupiące i sycące, a także dostarczają więcej błonnika. Dodatkowo można je przygotować w piekarniku lub frytkownicy beztłuszczowej, co zmniejsza ich kaloryczność. To prosta zmiana, która odmienia tradycyjne danie. Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Polski, został uchwycony przez fotoreportera, gdy wysiadał z limuzyny tuż przed przejściem dla pieszych, spiesząc się do fryzjera. Scena wyglądała jak z filmu, z ochroniarzem u boku i eleganckim wyglądem. W salonie fryzjerskim spędził dłuższą chwilę, a jego fryzura została dopracowana do perfekcji. Regularne wizyty u fryzjera to dla niego nie tylko kwestia estetyki, ale ważny element wizerunku.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że jakość powietrza w obu miastach jest dobra i nie stanowi zagrożenia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: A jednak Michałowa wraca do Wilkowy. Fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą, bo Marta Lipińska pojawiła się na planie, rozwiewając wszelkie wątpliwości. Serial, mimo upływu 10 lat od ostatniego odcinka, wciąż trzyma w napięciu swoich wiernych widzów. A co z Kusym? Twórcy postanowili nie sięgać po sztuczną inteligencję, by zastąpić Pawła Królikowskiego, co na pewno ucieszy tradycjonalistów. Klaudia Halejcio i jej mąż, Oskar Wojciechowski, znaleźli się w centrum internetowej burzy po publikacji fragmentu podcastu, w którym Oskar rzekomo zniechęcał Klaudię do teatru. Aktorka, zamiast cieszyć się świeżo zawartym małżeństwem, musiała zmierzyć się z falą krytyki i oskarżeń o toksyczność związku. Klaudia stanowczo broni swojego męża, twierdząc, że to ona sama podjęła decyzję o odejściu z teatru, a Oskar wspiera ją w rozwoju kariery w mediach społecznościowych. Internauci jednak nie są jednomyślni, a dyskusja w sieci trwa w najlepsze.
3: Colin, znany król Latino, nie przestaje zaskakiwać. Po parówkach, stacjach paliw i perfumach. Teraz w jego sklepie można znaleźć bieliznę z napisem Colin. Stringi i bokserki za prawie 80 zł rozchodzą się jak świeże bułeczki. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ten wszechstronny artysta, by zaskoczyć swoich fanów. Może czas na Colinowe skarpetki z napisem Wejdę, wyjdę.
2: Świat telewizji pogrążył się w żałobie po odejściu Mieczysława Małysza, legendy TVP, Trzy Łódź. Ten mistrz kamery, choć zawsze w cieniu, miał nieoceniony wpływ na polską telewizję. Jego spokój i profesjonalizm były jak balsam na nerwy współpracowników podczas transmisji na żywo. Małysz, który zaczynał swoją karierę jeszcze na studiach, pozostawił po sobie nie tylko programy, ale i niezatarte wspomnienia w sercach wielu.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
3: Ewa Farna, nasza ulubiona gwiazda, postanowiła odpocząć nad polskim morzem, ale zamiast słońca i plaży dostała chmury i telefony w rękach dzieci. Pogoda w Sopocie postanowiła zrobić psikusa, a temperatury spadły z 40 stopni Celsjusza do 20 stopni Celsjusza. Mimo to Ewa nie dała się zniechęcić i po krótkim pobycie w Sopocie ruszyła na dni gminy Krzemieniewo. Cóż, przynajmniej dzieci miały okazję zrobić kilka pamiątkowych zdjęć.
2: Międzyzdroje znów stały się stolicą polskiego show biznesu, a wszystko za sprawą Festiwalu Gwiazd. Na słynnej promenadzie swoje dłonie odcisnęli m.in. Piotr Głowacki i Irena Santor, a Olga Bołądź zaskoczyła wszystkich kreacją przypominającą koszulę nocną. Magdalena Różdżka postawiła na luz, wybierając garnitur, a tłumy fanów miały okazję zdobyć autografy i zrobić sobie zdjęcia z idolami. Organizatorzy zadbali o bogaty program, którym nie zabrakło koncertów, spektakli i seansów pod gwiazdami. Ameryka świętuje 250 lat od podpisania Deklaracji Niepodległości, ale kto by się tym przejmował, skoro Taylor Swift i Travis Kelce wzięli ślub tego samego dnia? W cieniu tego wydarzenia Metallica, choć w Wielkiej Brytanii, nie zapomniała o swojej ojczyźnie. Ekipa zespołu zorganizowała własną imprezę, a James Hetfield bawił się w Londynie w biało-czerwonych okularach. Cóż, nawet w deszczowym Londynie można poczuć ducha amerykańskiego świętowania.
3: Metallica zakończyła swoją 3-letnią trasę M72 World Tour, a fani mogą teraz odetchnąć z ulgą, bo nie muszą już martwić się o brak biletów. Zespół zagrał w Polsce aż 3 razy, a ich koncerty były pełne niespodzianek, jak choćby basista śpiewający po polsku Kocham Cię, kochanie moje. Scena w kształcie okręgu i rekordy frekwencji na stadionach to tylko część atrakcji, które przyciągnęły tłumy. A teraz czas na zasłużony odpoczynek dla muzyków, zanim znów wrócą na scenę jesienią.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ledwo opadł kurz po tegorocznym Open Air Festival, a już szykujemy się na kolejną edycję. Organizatorzy ogłosili, że w 2027 roku festiwal odbędzie się od 30 czerwca do 3 lipca na lotnisku Gdynia-Kossakowo. Po 4-letniej przerwie wracamy do tradycyjnego terminu, a spekulacje na temat line-upu już rozgrzewają fanów. Ciekawe, kto tym razem przyciągnie tłumy i celebrytów do Gdyni?
3: Na festiwalu Roskilde doszło do prawdziwej burzy, a wszystko za sprawą Damona Albarna z Gorillaz, który nie wytrzymał ciężkich riffów sąsiedniej sceny. Koncert Uncle Acid and the Deadbeats został przerwany, ponieważ lider Gorillaz uznał, że metalowe brzmienia są zbyt głośne. Organizatorzy próbowali tłumaczyć sytuację wiatrem, ale perkusista Uncle Acid nie zaakceptował tej wersji. W efekcie Albarn został okrzyknięty popową diwą, a jego zespół porównano do rysunkowej bajki.
2: Grzegorz Skawiński, znany z zespołów Kombi i ONA, przeszedł jedną z najbardziej spektakularnych metamorfoz w polskiej muzyce. Kiedyś rockowy buntownik, dziś z ogoloną głową i ciemnymi okularami, wygląda, jakby wpadł na plan filmu science fiction. Mimo że jego muzyczna kariera to pasmo sukcesów, Skawiński unika medialnego zgiełku jak ognia, skupiając się na swojej prawdziwej pasji – malarstwie. Cóż, nie każdy musi tańczyć z gwiazdami, by być ikoną. Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli sobie tak w Madison Square Garden, a ich ślub to prawdziwy popkulturowy hit. Wśród gości pojawiły się legendy, jak Paul McCartney, który po raz pierwszy od 6 dekad zaśpiewał I Want to Hold Your Hand. Koszt tej bajkowej imprezy to jedyne 20 milionów dolarów. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak zrobić wrażenie na weselu.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 16 stopni w Toruniu, z wiatrem zachodnim o sile 7 metrów na sekundę. W Katowicach zauważymy zachmurzenie całkowite, temperaturę 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Warszawskie zoo powitało nowego mieszkańca. Samica pudu południowego urodziła córeczkę, która waży około 1 kg. Pracownicy zoo rozpoczęli konkurs na imię dla małej, które musi zaczynać się na literę S. Propozycje można zgłaszać do 12 lipca.
1: Pasażerowie warszawskiego metra muszą dziś zmierzyć się z poważnymi utrudnieniami na linii M1. Z powodu problemów technicznych pociągi nie kursują na całej trasie, a metro podzielono na dwa odcinki: Kabaty, Wilanowska i Młociny, Świętokrzyska. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił zastępczą komunikację autobusową i tramwajową. Na razie nie wiadomo, kiedy awaria zostanie usunięta. Prokuratura w Warszawie bada wypadek autobusu linii 186, który miał miejsce przy Dworcu Zachodnim. Autobus zderzył się z tramwajem i innymi pojazdami, a następnie wpadł do przejścia podziemnego, raniąc 6 osób. Śledczy sprawdzają, czy przyczyną mogła być awaria techniczna pojazdu oraz czy zdarzenie ma związek z podobnym incydentem na Śląsku. Kierowca autobusu zostanie przesłuchany jako świadek.
0: Sąd Najwyższy uchylił wyroki wobec Łukasza G. i Sebastiana W., skazanych na 7 lat więzienia za udział w bójce na warszawskim Nowym Świecie, która zakończyła się śmiercią 29-letniego Macieja. Decyzja zapadła z powodu nienależytego obsadzenia sądu pierwszej instancji. Sprawa wróci teraz do Sądu Okręgowego w Warszawie i zostanie rozpoznana od początku. Wyrok wobec trzeciego oskarżonego, Radosława W., pozostaje prawomocny.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Stena Real Estate AB, szwedzki gigant nieruchomości, kupił biurowiec Studio A w Warszawie za 159 milionów euro od firmy Skanska. To już druga duża transakcja między tymi firmami w stolicy. Nowoczesny budynek przyciąga najemców innowacyjnymi technologiami i wysokim standardem. Studio A oferuje 27 700 metrów kwadratowych przestrzeni biurowej oraz 199 miejsc parkingowych. W Mszanie Dolnej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę. Po intensywnej obławie policja odnalazła ciało sprawcy w lesie, co wskazuje na samobójstwo. Śledztwo w sprawie zabójstwa i śmierci Kacpra trwa, a prokuratura bada szczegóły tej dramatycznej relacji. W Skawinie doszło do rodzinnej tragedii, która wstrząsnęła całą Polską. W jednym z mieszkań znaleziono ciała 4 osób, w tym kilkudniowego niemowlęcia. Śledczy podejrzewają, że 35-letni mężczyzna zabił swoją żonę, teściową i córkę, a następnie popełnił samobójstwo. Prokuratura prowadzi śledztwo, a wstępne wyniki sekcji zwłok wskazują na brutalne obrażenia zadane niebezpiecznym narzędziem. W Zabrzu doszło do niepokojącego ataku na 15-letnią dziewczynę. 22-letni mężczyzna chwycił ją za szyję i przystawił do głowy przedmiot przypominający broń, po czym uciekł, twierdząc, że się pomylił. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, który dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Śledczy nadal wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbył się Kongres Świadków Jehowy, przyciągając prawie 38 tysięcy uczestników. Kulminacyjnym momentem wydarzenia był chrzest 182 osób przez całkowite zanurzenie w wodzie. Na potrzeby ceremonii przygotowano dwa baseny, a całe wydarzenie śledziły tysiące wiernych. Kongresy odbyły się w 9 miastach Polski, gromadząc łącznie ponad 125 tysięcy uczestników.
1: Bytom, jedno z najstarszych miast Górnego Śląska, zachwyca bogatą historią i unikalną architekturą. Miasto łączy średniowieczny układ urbanistyczny z zabudową z przełomu XIX i XX wieku. Wśród najważniejszych zabytków znajdują się gotycki kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz neoklasycystyczny gmach Opery Śląskiej. Bytom to także ważny ośrodek kultury z licznymi terenami zielonymi, w tym rezerwatem Segiet, wpisanym na listę UNESCO.
0: W Czarnej Białostockiej odbyły się Dni Miasta, które przyciągnęły tłumy mieszkańców i turystów. Na scenie wystąpili m.in. Szeptucha, The Fellows i Voyager Music, zapewniając muzyczne emocje. W centrum miasta nie zabrakło pokazów tańca, degustacji i atrakcji przygotowanych przez SK Summer City. To coroczne święto podkreśla uroki regionu i zachęca do wspólnej zabawy.
1: Rodzice z Podlasia najczęściej wybierają imię Lidia dla swoich córek. W 2025 roku aż 39 dziewczynek w tym regionie otrzymało to imię, co jest ponad trzykrotnie częstsze niż średnia krajowa. Lidia pochodzi od nazwy starożytnej krainy w dzisiejszej Turcji.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Dziś w Suwałkach, między 9 a 13, mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe. To jednak tylko zaplanowany przegląd techniczny systemu, a nie sygnał ostrzegawczy. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego podkreśla, że wszystkie sygnały będą miały charakter testowy. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju.
1: We Wrocławiu trwa ewakuacja z powodu odkrycia niewybuchu z czasów II wojny światowej. Około 3000 mieszkańców musi opuścić swoje domy w rejonie ulicy Trzemeskiej. Saperzy przygotowują się do neutralizacji bomby, a ewakuacja obejmuje m.in. ulicę Legnicką, Braniborską i Młodych Techników. Mieszkańcy są proszeni o kierowanie się do punktu zbiórki w szkole podstawowej numer 14 przy ulicy Zachodniej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 22 stopnie, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. W nocy dzisiaj w Białymstoku jakość powietrza będzie dobra, a dla Wrocławia umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Liczba osób otrzymujących emerytury poniżej 500 zł w Polsce wciąż rośnie. Z najnowszych danych ZUS wynika, że takich seniorów jest już ponad 30 tysięcy, co oznacza wzrost o blisko 9% w ciągu roku. Mimo marcowej waloryzacji, coraz więcej osób otrzymuje świadczenia niższe od ustawowego minimum, a nawet poniżej 100 zł miesięcznie. ZUS wskazuje, że to efekt niskiego kapitału emerytalnego zgromadzonego przed zakończeniem pracy zawodowej. Jednocześnie największa grupa emerytów pobiera świadczenia w przedziale od 3000 do 3400 zł. Warto zauważyć, że po waloryzacji najniższa emerytura wzrosła do około 1978 zł i 50 groszy. Na rynku hurtowym paliw zapanowała stabilizacja po ostatnich podwyżkach. Czołowi dostawcy, tacy jak Orlen, Aramco i BP Europa, nie zmienili dzisiaj swoich cenników. Ceny benzyny 95-oktanowej są identyczne u wszystkich dostawców. Natomiast Orlen i BP Europa oferują nieco tańszy olej napędowy i benzynę premium PB 98 niż Aramco. Stabilizacja cen wynika z taniejącej ropy naftowej. Choć osłabienie złotego i powrót wyższego VAT-u wpływają na koszty. Kierowcy mogą spodziewać się utrzymania obecnych cen na stacjach w najbliższych dniach. Podczas wakacyjnych kontroli zwolnień lekarskich ujawniono wiele nadużyć. Aż 36% sprawdzonych przypadków w lipcu i sierpniu zeszłego roku wykazało nieprawidłowości. Pracownicy zamiast odpoczywać remontowali domy, pracowali na drugim etacie, czy nawet brali udział w zawodach sportowych. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą skutkować utratą prawa do zasiłku chorobowego. Zwolnienie lekarskie ma służyć leczeniu, a nie być dodatkowym urlopem. Kontrole są coraz skuteczniejsze, a konsekwencje mogą być dotkliwe. W ciągu ostatnich 10 lat wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wzrosły trzykrotnie, osiągając 360 miliardów złotych rocznie. Mimo to kolejki do specjalistów są coraz dłuższe, a szpitale borykają się z długami. Głośna afera w warszawskim Szpitalu Południowym zwróciła uwagę na wysokie zarobki lekarzy, które sięgają nawet milionów złotych rocznie. Wzrost wynagrodzeń nie przekłada się jednak na poprawę dostępności usług medycznych. Coraz więcej Polaków decyduje się na prywatne ubezpieczenia, płacąc za zdrowie nawet 3 razy. Eksperci podkreślają, że bez gruntownych zmian organizacyjnych i finansowych sytuacja może się nie poprawić.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Dziś w Ankarze rozpoczyna się kluczowy szczyt NATO, który może wyznaczyć nowy kierunek dla sojuszu. Przywódcy państw, w tym prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, będą dyskutować o bezpieczeństwie Europy. Na stole leżą miliardy euro na zbrojenia i wsparcie dla Ukrainy. Polska jest stawiana za wzór w kwestii wydatków na obronność, ale nie wszystkie kraje podchodzą do tego z entuzjazmem. Rosja zostanie określona jako długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa Europy. Ankara staje się dziś politycznym centrum świata, gdzie liderzy NATO próbują mówić jednym głosem wobec globalnych wyzwań.
2: Wysokie ceny energii stają się coraz większym wyzwaniem dla polskiej gospodarki. Podczas pierwszego Forum Bezpieczeństwa Polski 2026 roku na Uniwersytecie Warszawskim eksperci dyskutowali o przyszłości polskiego miksu energetycznego. Kluczowym tematem była rola biometanu jako stabilizatora systemu energetycznego. Podkreślano, że lokalne źródła energii, takie jak biogazownie, mogą zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. W debacie zwrócono uwagę na konieczność rozbudowy sieci energetycznych i magazynów energii. Bez tego rozwój odnawialnych źródeł energii będzie ograniczony.
1: Komputery kwantowe mogą zrewolucjonizować finanse i medycynę, podobnie jak sztuczna inteligencja. Przełom naukowców z Hongkongu przyspiesza rozwój tej technologii. Stworzyli oni chip z węglika krzemu, który działa w ekstremalnie niskich temperaturach, zużywając mniej energii. To odkrycie może uprościć konstrukcję komputerów kwantowych. Pierwsze praktyczne zastosowania tej technologii przewiduje się w ciągu najbliższych od 5 do 10 lat. Jednak komputery kwantowe mogą stanowić wyzwanie dla cyberbezpieczeństwa, łamiąc obecne metody szyfrowania.
2: Francuska armia wprowadza klatki antydronowe na swoje czołgi Leclerc, XLR oraz wozy bojowe VBCI. To odpowiedź na zmiany na polu walki, które wymusiła wojna w Ukrainie. Nowe rozwiązania mają chronić pojazdy przed atakami dronów, które stały się głównym zagrożeniem. Klatki antydronowe, początkowo wyśmiewane, teraz są kluczowym elementem modernizacji. Pierwsze zestawy trafiły już do jednostek pancernych i były testowane podczas ćwiczeń z armią szwajcarską. Modernizacja Leclerca to część szerszego programu Scorpion, który przygotowuje francuską armię na przyszłe wyzwania.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Pierwsze samobieżne armatochaubice K9PL wyruszyły z Korei Południowej do Polski. To kluczowy moment w modernizacji polskiej artylerii, który obejmuje nie tylko dostawy sprzętu, ale także transfer technologii. Umowa przewiduje dostarczenie 152 dział, z czego 146 to wersje K9PL, dostosowane do wymagań polskich sił zbrojnych. Wersja K9PL łączy koreańskie podwozie z polskimi systemami, takimi jak zautomatyzowany zestaw kierowania ogniem Topaz. Planowane jest także uruchomienie produkcji tych haubic w Polsce, co zwiększy udział polskiego przemysłu w projekcie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje emocjonujące zmiany w nowym sezonie. Po zdradzie Artura Marysia Rogowska wyjedzie na Mazury, by przemyśleć swoje życie. Tam spotka Jerzego Wielickiego, nową postać graną przez Marcina Kwaśnego. Ich pierwsze spotkanie będzie dramatyczne, gdy Marysia uratuje Jerzego przed śmiercią podczas spaceru. To wydarzenie stanie się początkiem głębokiej relacji, która rozwinie się w kolejnych odcinkach. Jerzy okaże się dla Marysi bratnią duszą, a ich wspólne chwile na Mazurach przyniosą jej uśmiech i nadzieję na lepsze jutro. Nowe odcinki z udziałem Jerzego zobaczymy późną jesienią. Czeka nas wiele wzruszeń i niespodzianek.
2: W nadchodzącym 4244 odcinku serialu Na Wspólnej widzowie będą świadkami dramatycznych wydarzeń. Internetowy koszmar doprowadzi młodą dziewczynę, Paulę, do próby samobójczej. Na szczęście w ostatniej chwili uda się ją uratować i trafi pod opiekę lekarzy. Te wstrząsające chwile głęboko poruszą Kajetana, który zrozumie, jak wielką krzywdę wyrządził koleżance. Wypełniony poczuciem winy odwiedzi Paulę w szpitalu i szczerze ją przeprosi. Ich wspólne cierpienie zbliży ich do siebie, a razem będą próbować odkryć, kto stoi za fałszywymi oskarżeniami. Emisja tego emocjonującego odcinka odbędzie się w poniedziałek, 13 lipca, o godzinie 20:15 na antenie TVN.
1: W serialu Na Wspólnej zbliża się emocjonujący finał. W odcinku 4247, który zostanie wyemitowany 16 lipca, Kajtek i Monika ratują Fionę przed podjęciem dramatycznej decyzji. Fiona, zrozpaczona po odkryciu choroby matki, planuje wyjazd, ale przyjaciele wkraczają w porę. W tym samym czasie Franek Berg dokonuje szokującego odkrycia. Okazuje się, że bezwzględnym hejterem, który zniszczył życie Kajetanowi i doprowadził Paulę do próby samobójczej, jest matka Fiony. To odkrycie wstrząśnie wszystkimi, a Fiona będzie musiała zmierzyć się z prawdą o swojej matce. Czy Kowalska poniesie konsekwencje swoich czynów? Odpowiedzi już wkrótce na antenie TVN.
2: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięcia w odcinku 976. Adalet staje przed wyzwaniem, które może odmienić losy jej bliskich, podejmując się nietypowej roli. Sinan i Ainur ujawniają, że ich niedawna kłótnia była częścią skomplikowanego planu, a Adalet postanawia ich wesprzeć. Tymczasem Poyraz zaczyna podejrzewać, co naprawdę stało się z ciążą Kansel i rozpoczyna poszukiwania dowodów. Czarna odkrywa oszustwo Ibrahima, który wysyłał sobie pogróżki, by zyskać jej przebaczenie. Nana z kolei odnajduje nowe wyzwanie w pracy w kawiarni u Semicha. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 12 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. To kolejna odsłona tej wielowątkowej tureckiej opowieści, która przyciąga widzów swoją złożonością i emocjami.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap z 431 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 13 lipca o godzinie 15:05 na kanale TVP2. W posiadłości atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Cruz podejrzewa, że Manuel ma romans z Blanką, co może zagrozić reputacji rodziny. Tymczasem stan zdrowia małego Diegita nie poprawia się, co wprowadza smutek w pałacu. Katalina zmaga się z decyzją o przekazaniu firmy Lorenzowi, martwiąc się o przyszłość pracujących tam kobiet. Pelayo postanawia wesprzeć swoją ukochaną w tej trudnej chwili. Santos flirtuje z pokojówkami, krytykując organizację pracy, a Martina nie może pogodzić się z postępowaniem matki. Serial pełen intryg i emocji, który przenosi nas do Hiszpanii początku XX wieku, nie przestaje zaskakiwać. Po wakacyjnym odcinku 1937 serialu M jak miłość Artur Rogowski podejmie dramatyczne decyzje. Po nocy spędzonej z Joanną postanowi zerwać z nią wszelkie kontakty. Aby udowodnić swoją determinację, zrezygnuje z pracy w przychodni w Grudku, gdzie pracowała Joanna. Córka Artura, Agnes, wróci z Niemiec, by skonfrontować się z ojcem i sprawdzić, czy dotrzymał obietnicy. Artur zapewni ją, że zakończył romans i zamierza naprawić swoje błędy. Mimo to Agnes nie okaże mu litości, podkreślając, że zasłużył na konsekwencje swoich czynów. Pytanie, czy rodzina wybaczy mu zdradę, pozostaje otwarte. W nadchodzących odcinkach M jak miłość zdrada Artura wstrząśnie rodziną Rogowskich. Romans Artura z Joanną zburzy dotychczasowe życie bohaterów, a Marysia i jej córki, Basia i Agnes, będą musiały zmierzyć się z brutalną rzeczywistością. To właśnie Agnes odkryła zdradę ojca, co wywołało ogromne emocje. Natalka, blisko związana z rodziną Mostowiaków, nie pozostanie obojętna na ich dramat. Jej wsparcie dla Marysi i córek będzie nieocenione. Po letniej przerwie ścieżki bohaterek ponownie się splotą, co może prowadzić do konfrontacji Natalki z Arturem. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, które z pewnością dostarczą wielu emocji. W serialu M jak miłość pojawiły się spekulacje dotyczące powrotu postaci Anki, granej przez Weronikę Rosati. Wszystko zaczęło się od zagadki na Instagramie, gdzie Katarzyna Cichopek, Anna Mucha i Rafał Mroczek przypomnieli widzom o tej intrygującej bohaterce. Anka była dawną rywalką Magdy i nieźle namieszała w małżeństwie Budzyńskich. Choć przypomnienie jej imienia rozgrzało fanów, nie oznacza to jej powrotu na ekrany. Nagranie było częścią quizu dla fanów serialu. Mimo że Anka zapisała się w pamięci widzów jako jedna z największych rywalek Magdy, scenarzyści raczej nie planują jej powrotu. Fani muszą zadowolić się wspomnieniami o jej intrygach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest dobra, a w Poznaniu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W dzisiejszym porannym ringu Karolina Pajączkowska i Maciej Kożuszek dyskutowali o potencjale militarnym Ukrainy oraz relacjach polsko-ukraińskich. Kożuszek podkreślił, że Ukraina zawdzięcza swoją siłę wsparciu Zachodu, a po wojnie nie stanie się gwarantem bezpieczeństwa Europy. Zwrócił też uwagę na możliwe problemy społeczne po zakończeniu konfliktu, które mogą być większym zagrożeniem niż ewentualna agresja militarna. W programie poruszono również temat pogarszających się relacji politycznych między Polską a Ukrainą. Stosunki polsko-ukraińskie są obecnie bardzo napięte. Decyzja Kijowa o nadaniu jednostce specjalnej imienia bohaterów UPA oraz utworzenie ukraińskiego narodowego panteonu wywołały kontrowersje w Polsce. W najnowszym sondażu większość Polaków obwinia prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, za eskalację napięć. Prezydent Polski, Karol Nawrocki, odebrał Zełenskiemu Order Orła Białego, co dodatkowo zaostrzyło sytuację. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha poinformował, że wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry do Polski nie został jeszcze złożony, ale to kwestia najbliższych tygodni. Sąd Okręgowy w Warszawie zatwierdził tymczasowe aresztowanie Ziobry, co jest krokiem w stronę jego powrotu do kraju. Wiceminister zaznaczył, że sytuacja polityka uległa ostatnio poważnym zmianom, które mogą wpłynąć na przyszłoroczne wybory.
2: W internecie pojawiła się plotka o śmierci Donalda Trumpa, która okazała się fałszywa. Zamieszanie wywołała sztuczna inteligencja, która potraktowała żart z Reddita jako prawdziwą informację. Chatbot w wyszukiwarce DuckDuckGo podał, że Trump zmarł na wściekliznę po ugryzieniu przez wiceprezydenta. To przykład, jak sztuczna inteligencja może rozprzestrzeniać nieprawdziwe informacje.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W Australii trwa śledztwo w sprawie śmierci 4-letniego chłopca, którego ciało znaleziono w miejscowości Wyoming. Matka dziecka została oskarżona o morderstwo, a policja bada również wątek kanibalizmu. Do zdarzenia doszło w sobotę, a kobieta sama zgłosiła się na komisaria. Śledczy podkreślają, że to wyjątkowo wstrząsająca sprawa, a celem jest pełne wyjaśnienie okoliczności tragedii. Rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak na Ukrainę, używając 68 rakiet i 351 dronów bojowych. W wyniku ataków w obwodzie kijowskim i stolicy zginęło co najmniej 12 osób. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła większość środków ataku, ale 29 rakiet i 18 dronów trafiło w 34 lokalizacje. Atak nastąpił tuż przed szczytem NATO w Ankarze, gdzie przywódcy mają omawiać wsparcie dla Ukrainy i kwestie bezpieczeństwa.
2: Polska od początku wojny na Ukrainie przekazała jej znaczące wsparcie wojskowe, w tym 318 czołgów, 586 pojazdów opancerzonych i 137 systemów artyleryjskich. Łączna wartość pomocy wojskowej, uwzględniając szkolenia i logistykę, przekroczyła 18 miliardów złotych. Polska była także kluczowym korytarzem dla zachodniej pomocy wojskowej. Przez jej terytorium przeszło ponad 90% wsparcia dla Ukrainy. Pomoc obejmowała również amunicję, części zamienne i sprzęt komunikacyjny, co miało strategiczne znaczenie dla Ukrainy. Amerykańska sieć sklepów Claire's kończy działalność w Polsce. Sąd rejonowy w Poznaniu potwierdził upadłość firmy, co otwiera drogę wierzycielom do zgłaszania roszczeń. Marka, znana z biżuterii dla nastolatek, nie poradziła sobie z globalnymi długami i zmianami w nawykach konsumentów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Lato to czas wzmożonego zagrożenia dla pomidorów z powodu zarazy ziemniaczanej. Ta groźna choroba grzybowa może zniszczyć uprawy w kilka dni. Aby chronić rośliny, warto zastosować domowy oprysk z jodyny i krochmalu. Preparat ten należy stosować co 2 tygodnie, najlepiej wieczorem, by uniknąć poparzenia liści. Perfumy to coś więcej niż tylko zapach. To sposób na wyrażenie siebie. Redaktorki Beauty zdradzają, że kluczowe przy wyborze perfum są trwałość, intensywność i projekcja zapachu. Coraz więcej osób tworzy swoje garderoby zapachowe, dobierając kompozycje do okazji i nastroju. Popularne są kobiece kompozycje kwiatowe oraz energetyzujące cytrusowe akordy, które idealnie wpisują się w najnowsze trendy.
2: Utrzymanie kabiny prysznicowej w czystości może być prostsze dzięki domowym sposobom. Wystarczy użyć mieszanki octu i sody oczyszczonej, aby skutecznie usunąć kamień i osady. Dodatkowo, połączenie gliceryny z wodą destylowaną tworzy warstwę ochronną, która zapobiega powstawaniu plam. Dzięki tym prostym metodom łazienka pozostaje czysta na dłużej.
0: Nasztorczyki, choć piękne, często uchodzą za wymagające rośliny. Kluczem do ich obfitego kwitnienia jest odpowiednia pielęgnacja i regularne nawożenie. Ciekawym domowym sposobem jest nawóz z pomidora, który dostarcza cennych składników mineralnych, takich jak potas i fosfor. Wystarczy zmiksować kawałek dojrzałego pomidora z wodą, przecedzić i rozcieńczyć, by cieszyć się zdrowymi i kwitnącymi storczykami.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska poinformowała o śmierci swojej babci. Ceremonia pożegnania odbyła się w Bangkoku, a wpis posłanki w mediach społecznościowych wywołał wiele słów wsparcia. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, mająca polsko-tajskie korzenie, podzieliła się zdjęciami z tajskich obrzędów pogrzebowych. W trudnym dla niej czasie kondolencje złożyli jej obserwatorzy oraz mąż, Sławosz Uznański-Wiśniewski.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Szczecinie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 18 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Grabowski, znany wszystkim jako Ferdynand Kiepski, postanowił odsłonić kulisy swojego życia. W szczerym wywiadzie wyznał, że alkohol był jego nieodłącznym towarzyszem, a scena teatralna nieraz widziała go w stanie, delikatnie mówiąc, nie najlepszym. Rozwód kosztował go fortunę, ale jak sam mówi, była to ulga po 3 latach dostawania w mordę. Grabowski, mimo burzliwej przeszłości, trzyma się zasady hulaj dusza, piekła nie ma i nie zamierza traktować życia zbyt poważnie. Maria Prokop, znana instruktorka jogi, zaskoczyła fanów informacją o swojej nowej chorobie cywilizacyjnej – kciuku influencera. Okazuje się, że zbyt częste trzymanie telefonu doprowadziło do bolesnego zapalenia stawu, które utrudnia jej wykonywanie nawet podstawowych pozycji jogi. Mimo kontuzji, Maria nie traci humoru i już dziś startuje z nowym cyklem warsztatów w Warszawie. To przypomnienie, że nawet niewinne nawyki mogą mieć swoje konsekwencje. Polskie gwiazdy prześcigają się w pokazywaniu swoich luksusowych tarasów, które przypominają kurorty z katalogów. Katarzyna Dowbor walczy z remontem swojego hiszpańskiego domeczku, a Barbara Kurdej-Szatan relaksuje się na tarasie z widokiem na Warszawę. Tymczasem Małgorzata Rozenek-Majdan urządziła swój taras niczym lalka Barbie w luksusowym domku. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Tarasy zamiast czerwonych dywanów. Michał Wiśniewski, wokalista zespołu Ich Troje, po raz 5 staje na ślubnym kobiercu, a raczej z niego schodzi. Sąd wydał orzeczenie w sprawie jego dzieci z Polą Wiśniewską, ale ani Michał, ani Pola nie pojawili się na rozprawie. Michał miał ważniejsze sprawy zawodowe, a Pola relaksowała się na wakacjach. Cóż, może to właśnie jest przepis na udany rozwód, nieobecność.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Międzyzdroje znów stały się letnią stolicą polskiej kultury, a wszystko za sprawą 29. Festiwalu Gwiazd. Jak co roku, nie zabrakło znanych twarzy i efektownych stylizacji, które przyciągnęły tłumy fanów i fotoreporterów. W Alei Gwiazd swoje dłonie odcisnęli m.in. Katarzyna Grochola i Robert Więckiewicz, a Olga Bołądź zaskoczyła wszystkich swoją bieliźnianą sukienką i kowbojkami. Festiwal to nie tylko gala, ale i mnóstwo wydarzeń, które zamieniły nadmorski kurort w prawdziwe centrum artystycznych spotkań.
1: Michał Wiśniewski znowu zaskoczył. Podczas koncertu w Drawsku Pomorskim lider Ich Troje postanowił zamienić scenę w plan horroru. Umazany sztuczną krwią, w piżamie i z rozerwaną poduszką udawał opętanego, a sanitariusze w kaftanie bezpieczeństwa wynieśli go ze sceny. Nagrania z tego widowiska szybko obiegły internet, wywołując niemałe poruszenie. Kto by pomyślał, że koncert popowy może przypominać sceny z filmu grozy? Pearl Jam, zespół, który zdefiniował rockowe brzmienia lat 90., obchodzi dziś 35. rocznicę wydania swojego debiutanckiego singla Alive. Kto by pomyślał, że utwór, który początkowo przeszedł bez echa, stanie się jednym z największych hymnów grunge'u? A wszystko zaczęło się od tragedii w Mother Love Bone, która popchnęła Jeffa Amenta i Stone'a Gossarda do stworzenia nowej formacji. Dzięki nim i charyzmatycznemu Eddie'emu Vedderowi Pearl Jam stał się legendą, a Alive nieśmiertelnym symbolem tamtych czasów. Jack White, tytan współczesnego rocka, zdradził, że jego muzyczna podróż zaczęła się od przeszukiwania śmietników w Detroit. W jednym z kontenerów znalazł winylowy album The Stooges, który odmienił jego życie i pchnął go w stronę punk rocka. White, wychowany w tradycyjnej rodzinie, nie narzekał na nudę i postanowił ocalić surowe brzmienie garażowego rocka. Dziś nazywa Fun House The Stooges najlepszym rock'n'rollowym albumem wszechczasów, a jego pasja i determinacja są nie do ogarnięcia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Joey Kramer, bębniarz Aerosmith, przeszedł prawdziwą szkołę życia. Po operacji kręgosłupa i osobistej tragedii, jaką była śmierć żony, odkrył w sobie prawdziwego byka. Mimo że 5 dekad grania na perkusji zostawiło ślad na jego zdrowiu, Kramer twierdzi, że czuje się lepiej niż kiedykolwiek. A relacje z kolegami z zespołu? Cóż, pozew przeciwko nim w 2020 roku mówi sam za siebie. Ale hej, kto by się przejmował, skoro Joey wraca do gry z nową siłą? 2 dekady minęły, jak z bicza strzelił, a Muse świętuje 20-lecie swojego przełomowego albumu Black Holes and Revelations. Matt Bellamy, lider zespołu, obiecuje fanom coś naprawdę wyjątkowego. Na koncertach w Ameryce Północnej już zagrali cały album, a teraz planują europejską trasę z kosmicznym rozmachem. Scenografia rodem z filmów science fiction i statek kosmiczny na scenie. Czyżby Muse szykowało się do lotu w kosmos? Syd Barrett, założyciel Pink Floyd, choć w zespole był zaledwie 3 lata, wciąż fascynuje świat muzyki. Jego psychodeliczne brzmienie i nieprzewidywalne zachowanie na scenie były równie legendarne, co jego krótka kariera. Barrett, który zmarł 20 lat temu, pozostaje ikoną, mimo że jego życie było pełne chaosu i używek. Nawet Johnny Depp chciał nakręcić o nim film, ale projekt utknął w martwym punkcie. Taylor Momsen, liderka The Pretty Reckless, nie przestaje zaskakiwać. W najnowszym wywiadzie porównała twórczość Chrisa Cornella do cebuli, która nigdy się nie kończy. To chyba pierwszy raz, kiedy muzyka została opisana w tak łzawy sposób. Tymczasem zespół wydał nowy album Dear God, nagrywany w przerwach między trasami z AC/DC. Ciekawe, czy to też przypominało obieranie cebuli.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 16 stopni w Toruniu. Z wiatrem południowo-zachodnim o sile 7 metrów na sekundę. W Katowicach zauważymy zachmurzenie całkowite. Temperaturę 24 stopnie. A wiatr południowo-zachodni powieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miniony weekend doszło do masowej modyfikacji nazw polskich instytucji i zabytków na mapach Google. Wulgarne i obraźliwe określenia pojawiły się przy wielu znanych lokalizacjach, w tym przy Pałacu Łazienkowskim i Muzeum Powstania Warszawskiego. Choć większość błędów już naprawiono, niektóre wciąż pozostają widoczne. Tożsamość sprawców tego incydentu nie została jeszcze ustalona. Prokuratura rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła śledztwo po groźnym wypadku autobusu linii 186, który zderzył się z tramwajem i samochodami, a następnie wpadł do przejścia podziemnego przy dworcu zachodnim. Śledczy badają, czy przyczyną mogła być poważna awaria pojazdu oraz czy zdarzenie ma związek z podobnym wypadkiem na Śląsku. Kierowca autobusu zostanie przesłuchany jako świadek, a prokuratura analizuje dane z komputera pokładowego pojazdu. W wyniku wypadku rannych zostało 6 osób. Dziś rano pasażerowie warszawskiego metra napotkali utrudnienia na linii M, jeden z powodu niezidentyfikowanej awarii technicznej. Składy kursują teraz tylko na odcinkach Kabaty, Wilanowska i Młociny, Świętokrzyska. W związku z tym uruchomiono specjalne linie autobusowe i tramwajowe, które mają pomóc w przemieszczaniu się po mieście. Na razie nie wiadomo, kiedy metro wróci do pełnej sprawności. W warszawskim zoo narodziła się córeczka pary pudu południowych, Puany i Piczu. Maleństwo waży około 1 kg i czuje się świetnie. Obecnie trwa plebiscyt na imię dla nowej mieszkanki, które musi zaczynać się na literę S. Swoje propozycje można zgłaszać do niedzieli, 12 lipca, w mediach społecznościowych zoo.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dziś na Alejach Róż 5 w Warszawie powiewa serbska flaga, a w modernistycznym budynku mieści się ambasada Serbii. To miejsce ma bogatą historię, sięgającą czasów renesansowej willi zniszczonej w 1944 roku. Aleja Róż od zawsze była symbolem prestiżu i dyplomacji, goszcząc elity oraz międzynarodowe poselstwa. Po wojnie ulica odrodziła się, a teraz kontynuuje tradycje dyplomatyczne stolicy. W Markach pod Warszawą doszło do tragicznej śmierci dwóch kolarzy podczas zawodów Lotto Poland Bike Marathon. Prokuratura bada sprawę, a wstępne wyniki sekcji zwłok wykluczają urazy mechaniczne i zmiany chorobowe jako przyczyny zgonów. Śledztwo prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. W dniu zawodów temperatura sięgała 40 stopni Celsjusza, co budzi pytania o wpływ upałów na tę tragedię.
2: ESK Summer City kontynuuje swoją wakacyjną trasę. W piątek zapraszamy do Term Bania na Podhalu, gdzie czekają konkursy i letnie atrakcje. W sobotę spotkamy się na Placu Targowym w Mogile w Krakowie na wydarzeniu Lato z rewitalizacją na targowisku. To doskonała okazja na rodzinny wypoczynek z muzyką, warsztatami i zabawą dla najmłodszych.
1: Tragedia w Skawinie wstrząsnęła Polską. W wyniku brutalnego ataku zginęły 4 osoby, w tym nowo narodzone dziecko. Śledczy potwierdzili, że ofiary miały obrażenia głowy oraz rany kłute i cięte. Prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie zabójstwa, analizując zebrane dowody.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Mszanie Dolnej doszło do tragicznych wydarzeń. 19-letnia Magdalena została brutalnie zamordowana przez swojego byłego partnera, Kacpra W. Mężczyzna, określany jako zabójca o twarzy dziecka, po ataku uciekł, a jego ciało znaleziono następnego dnia w lesie. Policja potwierdziła, że Kacper popełnił samobójstwo. Śledztwo w sprawie tych dramatycznych wydarzeń wciąż trwa.
2: Restauracja w hotelu Gołębiewski w Pobierowie otwiera swoje drzwi dla wszystkich, nie tylko dla gości hotelowych. Każdy może skorzystać z oferty gastronomicznej, wykupując posiłek w recepcji. Ceny wynoszą 140 zł dla dorosłych i 70 zł dla dzieci w wieku od 4 do 14 lat. W hotelu działają 3 restauracje oraz kawiarnia, w tym popularna restauracja Czerwona.
1: 8 dzieci w wieku od 12 do 14 lat stanie przed sądem rodzinnym za dewastację boiska Orlik w Bydgoszczy. Straty oszacowano na około 150 tysięcy złotych. Policja apeluje do rodziców o większą uwagę w okresie letnim. Sąd zdecyduje o konsekwencjach dla młodych wandali. We wtorek rano we Wrocławiu odbędzie się ewakuacja z powodu niewybuchu z czasów II wojny światowej znalezionego przy ulicy Trzemeskiej. Około 3 tysięcy mieszkańców musi opuścić swoje domy do godziny 8.30. Ewakuacja obejmie ulice takie jak Legnicka, Braniborska i Młodych Techników. Miasto zapewnia transport i miejsce zbiórki w szkole podstawowej numer 14 przy ulicy Zachodniej 2. Kierowcy powinni przygotować się na utrudnienia w ruchu w rejonie akcji saperskiej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Dziś mija 29 lat od powodzi tysiąclecia, która zalała ponad 1000 miejscowości w Polsce, pochłaniając dziesiątki ofiar. Wrocław, Opole i Racibórz to tylko niektóre z miast, które znalazły się pod wodą. Katastrofa stała się impulsem do rozwoju systemów ostrzegania i zarządzania kryzysowego. Pamiętamy o ofiarach i bohaterach tamtych dni, którzy z odwagą walczyli z żywiołem. 24-letnia Klaudia Uciechowska, studentka z Wałbrzycha, została przetransportowana wojskowym samolotem z Pekinu do Wrocławia. Jej stan zdrowia jest bardzo ciężki, a lekarze utrzymują ją w śpiączce farmakologicznej. Klaudia cierpi na agresywny nowotwór oraz szereg innych poważnych schorzeń. Rodzina i bliscy nie tracą nadziei na jej powrót do zdrowia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jakub Kamiński, czołowy zawodnik reprezentacji Polski, przechodzi do Benfiki Lizbona. To sensacyjny transfer, ponieważ FC Köln, które niedawno go wykupiło, sprzeda go za czterokrotnie wyższą kwotę. W Portugalii Kamiński zmierzy się z kolegami z reprezentacji, którzy grają w FC Porto. Kibice już czekają na te emocjonujące pojedynki.
2: Na Estadio Azteca trwa właśnie emocjonujący mecz 1/8 finału Mundialu 2026 pomiędzy Meksykiem a Anglią. Obie drużyny walczą o awans do kolejnej rundy, ale jak na razie wynik pozostaje bezbramkowy. Statystyki pokazują, że posiadanie piłki jest równo podzielone, a żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na razie jedyną kartkę w meczu otrzymał Declan Rice z Anglii.
1: Australia odpadła z Mistrzostw Świata po przegranej z Egiptem w rzutach karnych. Mecz zakończył się remisem 1-1, a dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. W serii jedenastek Australijczycy pudłowali, co wykorzystali Egipcjanie, awansując do 1/8 finału. Rywala poznają po spotkaniu Argentyny z Wyspami Zielonego Przylądka. Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska we wspinaczce, przeżyła sportowy koszmar podczas Pucharu Świata w Krakowie. Straciła rekord świata na rzecz Amerykanki Emmy Hunt, która jako pierwsza zeszła poniżej 6 sekund. Dodatkowo Mirosław została zdyskwalifikowana za falstart. To smutne zakończenie kariery, którą ogłosiła na początku tego roku. Na pocieszenie, drugie miejsce w zawodach zajęła Natalia Kałucka.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Aleksander Śliwka, utytułowany siatkarz i kapitan reprezentacji Polski, dołącza na stałe do warszawskiego klubu Projekt. Jego transfer ma pomóc drużynie w walce o Mistrzostwo Polski. Śliwka, który wcześniej wspierał zespół jako zastępstwo medyczne, podpisał 2-letni kontrakt. Władze klubu liczą, że jego doświadczenie i umiejętności przyczynią się do sukcesów stołecznej drużyny. W środę, 8 lipca, w Dzianiszu odbędzie się pogrzeb Grzegorza Miętusa, byłego skoczka narciarskiego, który zmarł 4 lipca w wieku 33 lat. Uroczystości rozpoczną się o 12:30 modlitwą różańcową, a następnie o 13:00 zostanie odprawiona msza żałobna. Żona zmarłego zaapelowała o uszanowanie prywatności i powstrzymanie się od spekulacji na temat przyczyn śmierci. Grzegorz Miętus był znany z występów w Pucharze Świata i zdobycia medalu Mistrzostw Polski.
2: Iga Świątek nie obroni tytułu mistrzyni Wimbledonu. Polka odpadła z turnieju już w 3. rundzie, przegrywając z Filipinką Aleksandrą Ilą 6-7, 2-6. Mimo porażki, Świątek pokazała klasę, gratulując rywalce słowami: gratulacje, dobry mecz. To kolejny trudny moment dla Igi, która w tym sezonie nie dotarła do ćwierćfinału żadnego z wielkoszlemowych turniejów.
1: Aryna Sabalenka odpadła z Wimbledonu po przegranej z Naomi Osaką w 4. rundzie. Mimo że Białorusinka utrzyma pozycję liderki rankingu WTA, nie kryła rozczarowania swoją grą. Sabalenka przyznała, że chce zapomnieć o tenisie i wrócić w lepszej formie. To 4. konfrontacja tych zawodniczek w tym roku, ale tym razem Japonka okazała się lepsza.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ewelina Woźniak, znana polska zawodniczka MMA, po dramatycznym starciu na gali KSW 116 w Gorzowie wraca do formy. Po poważnym razie mostka i pobycie w szpitalu teraz zachwyca fanów swoją sylwetką w mediach społecznościowych. Woźniak spędza aktywnie czas nad wodą, co wzbudza entuzjazm jej obserwatorów. W świecie futbolu wybuchł ogromny konflikt. FIFA anulowała karę dla amerykańskiego zawodnika Holarina Baloguna, co wywołało oburzenie UEFA. Europejska Unia Piłkarska uważa, że decyzja ta podważa zaufanie do trwających mistrzostw świata. Pojawiają się też doniesienia o naciskach Donalda Trumpa na władze FIFA. Argentyna z trudem awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata po dramatycznym meczu z Republiką Zielonego Przylądka. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-2 po dogrywce, a decydujący gol padł po samobójczym trafieniu. Mimo awansu, postawa drużyny Lionela Messiego spotkała się z falą krytyki w argentyńskich mediach. Z kolei w Republice Zielonego Przylądka podkreślano odwagę i determinację debiutującej drużyny.
2: Hubert Hurkacz walczy na kortach Wimbledonu, a z trybun wspiera go nowa partnerka, Hanna Walicka. 21-letnia była lekkoatletka, pochodząca z Łodzi. Jest dla polskiego tenisisty ogromnym wsparciem. Hurkacz przyznał, że ich związek trwa już od kilku miesięcy i daje mu wiele siły w trudnych chwilach. Walicka, dzięki sportowej przeszłości, doskonale rozumie presję, z jaką mierzy się Hubert.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Etap pucharowy Mundialu przynosi emocje i zaskakujące wyniki. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, chwali występ Leo Messiego w meczu Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka, ale krytykuje sędziów za kontrowersyjne decyzje. W 1/8 finału Tomaszewski stawia na Belgię przeciwko Stanom Zjednoczonym oraz Hiszpanię w derbach Półwyspu Iberyjskiego. Ciekawie zapowiadają się też starcia Meksyku z Anglią i Szwajcarii z Kolumbią. a tragiczne wieści z Wenezueli. W wyniku potężnego trzęsienia ziemi zginął Wilner Rivas, kapitan wenezuelskiej drużyny siatkarskiej, wraz z żoną i 1,5-rocznym synem. Kataklizm, który nawiedził region, spowodował śmierć ponad 3300 osób, w tym wielu znanych sportowców. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że liczba zaginionych może sięgać 50 tysięcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1007 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W 1937 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Artur Rogowski znajdzie się w centrum burzy. Jego romans z Joanną wyjdzie na jaw, a konsekwencje będą miażdżące. Barbara Mostowiak, która dotąd traktowała Artura jak syna, odwróci się od niego, gdy zdrada stanie się faktem. Artur będzie musiał opuścić dom Mostowiaków, co zniszczy jego małżeństwo z Marysią. Mimo prób zrozumienia ze strony teściowej, Artur nie zdoła ukryć prawdy przed rodziną. Wyprowadzka z grabiny może być początkiem nowego rozdziału w jego życiu, a Joanna będzie gotowa na wszystko, by zatrzymać go przy sobie. Czy romans przemieni się w poważny związek? Czas pokaże. Nowy sezon M jak miłość przyniesie dramatyczne zmiany w życiu Marysi. Po zdradzie męża Artura, który zakochał się w młodej lekarkę Joannie, Marysia postanowi opuścić grabinę. Jesienią widzowie zobaczą, jak wyjeżdża na Mazury, by uciec od bolesnych wspomnień i rodziny. Tam los zetknie ją z tajemniczym Jerzym Wielickim, którego życie uratuje podczas przypadkowego spotkania. To spotkanie może być początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Artur, zdradzając Marysię, straci nie tylko jej zaufanie, ale i wsparcie całej rodziny. W nadchodzących odcinkach emocje sięgną zenitu, a widzowie będą świadkami nieoczekiwanych zwrotów akcji. Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 911 odcinku, który zostanie wyemitowany 14 lipca o godzinie 18.25 na TVP1, mieszkańcy kamienicy zostają zaproszeni na spotkanie zorganizowane przez Inigo i Florę. Podczas tego wydarzenia para ujawnia, że nie są właścicielami lokalu La Deliciosa, co wywołuje niemałe zamieszanie. Tymczasem pułkownik Valverde, zmagający się z postępującą ślepotą, próbuje ukryć swoje problemy przed narzeczoną. W tle tych wydarzeń Samuel odnajduje Blankę i Ursulę w grobowcu rodziny Aldajów, co prowadzi do dramatycznych konfrontacji. Serial, osadzony w Madrycie z początku XX wieku, przyciąga widzów barwnymi postaciami i zaskakującymi zwrotami akcji. Serial Dziedzictwo w 977 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Nana staje w obliczu niesłusznych oskarżeń, ale wykazuje się ogromną empatią, starając się unikać konfliktów. Tymczasem Poyraz odkrywa, że Cancel straciła dziecko przez leki, a nie z winy Nany. Cancel, przerażona odkryciem jej kłamstw, inscenizuje próbę samobójczą, ale w szpitalu przyznaje się do wszystkiego, oczyszczając Nanę z zarzutów. Ibrahim próbuje naprawić swoje błędy po zdemaskowaniu jego oszustwa przez Czarną. Sinan, Ainur i Adalet wspierają go, ale Isl zaczyna dostrzegać nieścisłości. Odcinek zostanie wyemitowany 13 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial cieszy się ogromną popularnością, a jego zawiłe relacje i emocjonujące zwroty akcji przyciągają rzesze widzów. Dziedzictwo wkracza w emocjonujący etap w 978 odcinku, który zostanie wyemitowany 14 lipca o godzinie 16 na TVP1. Nana podejmuje kluczową decyzję o wybaczeniu Cancel, co zamyka trudny rozdział w ich relacji. Tymczasem na komendzie policji pojawia się matka Sinana, co prowadzi do napiętej sytuacji, ale Czarna skutecznie ją rozwiązuje. Poyraz, mimo szczerych przeprosin, wciąż nie chce wrócić do domu. Serial, pełen miłosnych zawirowań i trudnych wyborów, przyciąga widzów swoją autentycznością i emocjami. Dziedzictwo to turecka produkcja, która zyskała serca wielu dzięki wciągającej fabule i barwnym postaciom. Warto zarezerwować sobie czas na te popołudniowe emocje.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 432 odcinek. W rezydencji atmosfera gęstnieje, gdy Markis odkrywa nielegalne działania Pelayo. Decyzja o jego usunięciu z pałacu wywołuje bunt córki Markiza, Kataliny, która staje w obronie ukochanego. Tymczasem Simona martwi się o zdrowie córki, a Maria rozważa nową ofertę pracy, obawiając się o przyszłość związku. Santos musi zmierzyć się z ostrą reprymendą, a Blanka próbuje przekonać Manuela, by zaakceptował swoje uczucia do Jany. Odcinek zostanie wyemitowany 14 lipca o godzinie 15 na TVP2. Serial pełen jest intryg, miłości i tajemnic, które przyciągają widzów przed ekrany.
1: Proud to polski serial, który zdobywa serca widzów na całym świecie. Niedawno triumfował na prestiżowym festiwalu Series Mania, zdobywając dwie statuetki dla najlepszego serialu i za najlepszą kreację aktorską Ignacego Lissa. Serial zadebiutował 12 czerwca na platformie HBO Max i od tego czasu zbiera entuzjastyczne recenzje. Brytyjski The Guardian przyznał mu 4 gwiazdy, podkreślając piękne zdjęcia, mroczny humor i ważny społeczny komentarz. Opowieść o nieheteronormatywnym ojcu w Polsce porusza i skłania do refleksji. Nawet młoda aktorka w serialu zachwyca swoim talentem. Proud to produkcja, która nie tylko bawi, ale i wzrusza.
2: W nadchodzących odcinkach M jak miłość emocje sięgną zenitu. Prawda o ojcostwie małej Zosi w końcu wyjdzie na jaw. Okazuje się, że to Jakub jest biologicznym ojcem, co może wstrząsnąć widzami. Mimo tego szokującego odkrycia, Mariusz nie zamierza opuszczać swojej żony Kasi. Ich związek, choć wystawiony na próbę, wydaje się przetrwać ten kryzys. Intryga wokół sfałszowanych wyników badań genetycznych z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. Anka i Sowiński, znani z bezwzględności, mogą wykorzystać tę sytuację do własnych celów. Czy Kasia w końcu zdecyduje się wyznać prawdę Jakubowi? To jedna z największych zagadek nowych odcinków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 6 metrów na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Podczas rozmowy w RMF FM Mariusz Błaszczak skrytykował inicjatywę Mateusza Morawieckiego, twierdząc, że odciąga ona uwagę od ważniejszych tematów politycznych. Były szef MON wyraził rozczarowanie, podkreślając, że PiS powinno skupić się na krytyce rządu Donalda Tuska i prezentowaniu własnych propozycji. Błaszczak zaznaczył, że wewnętrzne spory w partii nie zostały całkowicie wygaszone. W polskiej polityce znów gorąco. Senator Tomasz Grodzki zaatakował internautę Adama Abramczyka, zarzucając mu załatwienie stażu dla córki w Senacie. Abramczyk szybko obalił te oskarżenia, przedstawiając dowody, że jego córka odbyła jedynie dwudniowe praktyki. Grodzki przyznał się do błędu i przeprosił za nieprecyzyjny wpis. Polska przygotowuje się do odtajnienia listy sprzętu wojskowego przekazanego Ukrainie w latach od 2022 do 2026. Szef MSZ Radosław Sikorski podkreśla, że ujawnienie tych informacji pokaże skalę polskiej pomocy i może pozytywnie wpłynąć na relacje z Kijowem. Decyzja wywołała polityczne emocje, a Sikorski ostro skrytykował opozycję, zarzucając jej złośliwość. Sprawa może stać się kolejnym punktem sporu między rządem a opozycją. Akcja ratownicza po trzęsieniu ziemi w Wenezueli dobiega końca. Oficjalne dane mówią o ponad 3000 ofiar śmiertelnych, a los dziesiątek tysięcy osób wciąż pozostaje nieznany. Zagraniczne ekipy ratunkowe, które pomogły wydobyć 14 żywych osób spod gruzów, opuszczają kraj. Teraz priorytetem staje się wsparcie dla ocalałych, którzy stracili dach nad głową.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Stolica Ukrainy była ostrzeliwana pociskami balistycznymi i dronami, co spowodowało śmierć co najmniej 10 osób i rany u 60 kolejnych. Ratownicy wciąż przeszukują gruzowiska, a liczba ofiar może wzrosnąć. W związku z atakiem polskie siły zbrojne rozpoczęły operacje w polskiej przestrzeni powietrznej, jednak nie doszło do jej naruszenia.
2: Włoskie służby badają zagadkową śmierć 26-letniego Polaka, którego ciało znaleziono w basenie hotelowym w San Giovanni Rotondo. Mężczyzna przebywał tam po godzinach otwarcia, a jego ciało odkryła matka. Monitoring pokazuje, że przed wpadnięciem do wody wrzucił do basenu parasol z kamienną podstawą. Śledztwo trwa.
0: Południe Europy zmaga się z ogromnymi pożarami lasów. W Portugalii, Grecji, Hiszpanii i Francji tysiące strażaków walczą z żywiołem, wspierani przez samoloty i śmigłowce gaśnicze. W Grecji mieszkańcy Salonik zostali wezwani do pozostania w domach z powodu toksycznego dymu. W Pirenejach we Francji ewakuowano dziesiątki tysięcy osób, a w Katalonii, w Hiszpanii ogień zniszczył już prawie 2200 hektarów. Sytuację pogarszają wysokie temperatury i silny wiatr. Polska przekazała Ukrainie pociski PAK-3 do systemu Patriot. Decyzja została podjęta na wniosek sekretarza generalnego NATO oraz innych dowództw wojskowych. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że przekazana ilość nie wpływa na zdolności obronne Polski. Dodatkowo Polska dąży do przeniesienia produkcji rakiet Patriot do Europy, w tym do naszego kraju.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. W Ustrzykach Dolnych policjanci odnaleźli 4-letniego chłopca, który sam spacerował ulicą Fabryczną. Dziecko, ubrane nieodpowiednio do pogody, miało ze sobą plecak. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy, chłopiec bezpiecznie wrócił do mamy. Policja apeluje do opiekunów o właściwe zabezpieczanie miejsc, w których przebywają dzieci. Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku szczególnie cenią rodzinę i domowe ognisko. Raki, byki, panny i koziorożce. To znaki, dla których bliscy są absolutnym priorytetem. Raki tworzą ciepłą atmosferę, byki cenią stabilność, panny dbają o codzienność, a koziorożce zapewniają finansowe bezpieczeństwo. Dla tych znaków dom to coś więcej niż miejsce. To emocje i wspomnienia.
0: Eksperci ostrzegają przed kupowaniem pokrojonych arbuzów w folii, które mogą być źródłem groźnych bakterii. Zaleca się wybór całych owoców, które mają naturalną ochronę przed drobnoustrojami. Aby uniknąć zatrucia, arbuz należy dokładnie umyć, pokroić i przechowywać w lodówce. Sezon na najlepsze arbuzy trwa w Polsce od lipca do sierpnia. Groszki wracają do łaski, stają się jednym z najgorętszych trendów tego sezonu. Pepco wprowadziło do sprzedaży satynową spódnicę w groszki, która łączy modny wygląd z przystępną ceną. Za jedyne 40 zł można nabyć elegancki model, który sprawdzi się zarówno na co dzień, jak i na bardziej formalne okazje. To świetna propozycja dla tych, którzy chcą odświeżyć swoją garderobę bez nadwyrężania budżetu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express. Koszenie trawnika zbyt krótko może prowadzić do jego osłabienia i przesuszenia. Eksperci zalecają, by podczas jednego koszenia nie usuwać więcej niż 1/3 wysokości trawy. Dzięki temu trawnik lepiej zatrzymuje wilgoć.

0: wilgoć i jest bardziej odporny na suszę. Regularne koszenie na odpowiedniej wysokości pomaga utrzymać trawnik w dobrej kondycji przez cały sezon.
1: Placki ziemniaczane zyskują nową, zdrowszą odsłonę dzięki zastąpieniu mąki pszennej płatkami owsianymi. Taki trik sprawia, że placki są bardziej chrupiące i sycące, a także dostarczają więcej błonnika. Dodatkowo można je przygotować w piekarniku lub frytkownicy beztłuszczowej, co zmniejsza ich kaloryczność. To prosta zmiana, która odmienia tradycyjne danie.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 8 metrów na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Barbara Bursztynowicz, znana jako Elżunia z Klanu, po 28 latach pożegnała się z serialem, by teraz szaleć po parku w habicie zakonnicy. Ale spokojnie, to tylko sceniczna przebieranka. Aktorka wraz z mężem Jackiem Bursztynowiczem wystąpi w jubileuszowej edycji Szekspira w parku. Premiera już jutro, a na scenie zobaczymy prawdziwą paradę gwiazd. Cóż, Elżunia może i rozwiodła się z Jerzym, ale z teatrem na pewno nie.
2: A jednak Michałowa wraca do Wilkowy. Fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą, bo Marta Lipińska pojawiła się na planie, rozwiewając wszelkie wątpliwości. Serial, mimo upływu 10 lat od ostatniego odcinka, wciąż trzyma w napięciu swoich wiernych widzów. A co z Kusym? Twórcy postanowili nie sięgać po sztuczną inteligencję, by zastąpić Pawła Królikowskiego, co na pewno ucieszy tradycjonalistów. Klaudia Halejcio i jej mąż, Oskar Wojciechowski, znaleźli się w centrum internetowej burzy po publikacji fragmentu podcastu, w którym Oskar rzekomo zniechęcał Klaudię do teatru. Aktorka, zamiast cieszyć się świeżo zawartym małżeństwem, musiała zmierzyć się z falą krytyki i oskarżeń o toksyczność związku. Klaudia stanowczo broni swojego męża, twierdząc, że to ona sama podjęła decyzję o odejściu z teatru, a Oskar wspiera ją w rozwoju kariery w mediach społecznościowych. Internauci jednak nie są jednomyślni, a dyskusja w sieci trwa w najlepsze. Ola Nowak i Maciej Mazurek powiedzieli sobie tak w iście filmowej scenerii włoskiej willi. Influencerka zadbała, by każdy szczegół był dopracowany, a goście mogli podziwiać nie tylko bajkowy klimat, ale i nietypowe rytuały przedślubne, jak zakopanie kiełbasy dla dobrej pogody. Pan młody zaskoczył wszystkich swoim sfrunięciem z okna, a Roxana Węgiel dodała uroczystości muzycznego blasku. Cóż, bajka Oli i Macieja rozpoczęła się z hukiem.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Roxana Węgiel-Mgley i Kevin Mgley, bohaterowie pierwszego numeru magazynu SK Story, postanowili podzielić się swoimi trudnościami z początków związku. Kevinowi zajęło aż 2 lata, by oswoić się z hejtem, a Roxana, niczym doświadczona przewodniczka po świecie show biznesu, próbowała go do tego przygotować. Cóż, kto by pomyślał, że w świecie, gdzie liczy się liczba przeczytanych książek, ważniejsze okaże się, czy jesteś chudy, czy gruby. Cały wywiad dostępny w SK Story.
1: Skolim, znany król Latino, nie przestaje zaskakiwać. Po parówkach, stacjach paliw i perfumach teraz w jego sklepie można znaleźć bieliznę z napisem Skolim. Stringi i bokserki za prawie 80 zł rozchodzą się jak świeże bułeczki. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ten wszechstronny artysta, by zaskoczyć swoich fanów. Może czas na skolimowe skarpetki z napisem Wejdę, wyjdę.
2: Ach, jakże przewrotny jest los. Grzegorz Ciechowski, idol tłumów i głos pokolenia, zanim stał się ikoną, miał u boku Jolantę Muchlińską. To ona była jego pierwszą powierniczką, gdy Republika dopiero kiełkowała w zadymionych klubach. Jednak, gdy sława zapukała do drzwi, miłość nie wytrzymała próby. Ciechowski porzucił wszystko dla nowej miłości, zostawiając Jolantę z pustką, której nie wypełniły nawet największe hity. Cena sławy? Jak widać, czasem jest nią złamane serce. Świat telewizji pogrążył się w żałobie po odejściu Mieczysława Małysza, legendy TVP, Trzy Łódź. Ten mistrz kamery, choć zawsze w cieniu, miał nieoceniony wpływ na polską telewizję. Jego spokój i profesjonalizm były jak balsam na nerwy współpracowników podczas transmisji na żywo. Małysz, który zaczynał swoją karierę jeszcze na studiach, pozostawił po sobie nie tylko programy, ale i niezatarte wspomnienia w sercach wielu.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Cezary Pazura, nasz rodzimy gwiazdor, na planie programu LOL, to się śmieje ostatni, w Monachium czuje się jak prawdziwa światowa gwiazda. Niemcy rozpieszczają go słodyczami i kawą, a jego garderoba to prawdziwy luksus. Choć siedzenie przy biurku w półszpagacie nie brzmi jak marzenie, to Pazura ma nawet leżankę do prostowania kręgosłupa. 4. sezon programu startuje 10 lipca na Prime Video, a my możemy tylko zazdrościć takiego rozpieszczania.
1: Metallica zakończyła swoją 3-letnią trasę M72 World Tour, a fani mogą teraz odetchnąć z ulgą, bo nie muszą już martwić się o brak biletów. Zespół zagrał w Polsce aż 3 razy, a ich koncerty były pełne niespodzianek, jak choćby basista śpiewający po polsku Kocham Cię, kochanie moje. Scena w kształcie okręgu i rekordy frekwencji na stadionach to tylko część atrakcji, które przyciągnęły tłumy. A teraz czas na zasłużony odpoczynek dla muzyków, zanim znów wrócą na scenę jesienią.
2: Ledwo opadł kurz po tegorocznym Open Air Festival, a już szykujemy się na kolejną edycję. Organizatorzy ogłosili, że w 2027 roku festiwal odbędzie się od 30 czerwca do 3 lipca na lotnisku Gdynia-Kossakowo. Po 4-letniej przerwie wracamy do tradycyjnego terminu, a spekulacje na temat line-upu już rozgrzewają fanów. Ciekawe, kto tym razem przyciągnie tłumy i celebrytów do Gdyni.
1: Na festiwalu Roskilde doszło do prawdziwej burzy, a wszystko za sprawą Damona Albarna z Gorillaz, który nie wytrzymał ciężkich riffów sąsiedniej sceny. Koncert Uncle Acid and the Deadbeats został przerwany, ponieważ lider Gorillaz uznał, że metalowe brzmienia są zbyt głośne. Organizatorzy próbowali tłumaczyć sytuację wiatrem, ale perkusista Uncle Acid nie zaakceptował tej wersji. W efekcie Albarn został okrzyknięty popową diwą, a jego zespół porównano do rysunkowej bajki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 24 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawskie zoo powitało nowego mieszkańca. Samica pudu południowego urodziła córeczkę, która waży około 1 kg. Pracownicy zoo rozpoczęli konkurs na imię dla małej, które musi zaczynać się na literę S. Propozycje można zgłaszać do 12 lipca.
2: Pasażerowie warszawskiego metra muszą dziś zmierzyć się z poważnymi utrudnieniami na linii M1. Z powodu problemów technicznych pociągi nie kursują na całej trasie, a metro podzielono na dwa odcinki – Kabaty, Wilanowska i Młociny, Świętokrzyska. Zarząd Transportu Miejskiego uruchomił zastępczą komunikację autobusową i tramwajową. Na razie nie wiadomo, kiedy awaria zostanie usunięta. Prokuratura w Warszawie bada wypadek autobusu linii 186, który miał miejsce przy Dworcu Zachodnim. Autobus zderzył się z tramwajem i innymi pojazdami, a następnie wpadł do przejścia podziemnego, raniąc 6 osób. Śledczy sprawdzają, czy przyczyną mogła być awaria techniczna pojazdu oraz czy zdarzenie ma związek z podobnym incydentem na Śląsku. Kierowca autobusu zostanie przesłuchany jako świadek. W Google Maps doszło do nietypowych zmian nazw wielu miejsc w Polsce. W niedzielę wieczorem niektóre zabytki i instytucje otrzymały obraźliwe i prowokacyjne nazwy. Większość z nich została już przywrócona do pierwotnego stanu, ale wciąż można znaleźć pojedyncze błędy, jak na przykład przy Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za te zmiany. Stena Real Estate AB, szwedzki gigant nieruchomości, kupił biurowiec Studio A w Warszawie za 159 milionów euro od firmy Skanska. To już druga duża transakcja między tymi firmami w stolicy. Nowoczesny budynek przyciąga najemców innowacyjnymi technologiami i wysokim standardem. Studio A oferuje 27 700 m2 przestrzeni biurowej oraz 199 miejsc parkingowych. W Mszanie Dolnej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę. Po intensywnej obławie policja odnalazła ciało sprawcy w lesie, co wskazuje na samobójstwo. Śledztwo w sprawie zabójstwa i śmierci Kacpra trwa, a prokuratura bada szczegóły tej dramatycznej relacji.
1: W Skawinie doszło do tragicznego zdarzenia. 35-letni Mateusz G. zabił swoją żonę Gabrysię, ich nowo narodzoną córkę Luizę oraz teściową Zofię, a następnie popełnił samobójstwo. Przyczyny tego dramatycznego wybuchu agresji pozostają nieznane. Społeczność jest w szoku, próbując zrozumieć, co mogło doprowadzić do tej tragedii.
2: W Zabrzu doszło do niepokojącego ataku na 15-letnią dziewczynę. 22-letni mężczyzna chwycił ją za szyję i przystawił do głowy przedmiot przypominający broń, po czym uciekł, twierdząc, że się pomylił. Policja szybko zatrzymała podejrzanego, który dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Śledczy nadal wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
1: Na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbył się Kongres Świadków Jehowy, przyciągając prawie 38 tysięcy uczestników. Kulminacyjnym momentem wydarzenia był chrzest 182 osób przez całkowite zanurzenie w wodzie. Na potrzeby ceremonii przygotowano dwa baseny, a całe wydarzenie śledziły tysiące wiernych. Kongresy odbyły się w 9 miastach Polski, gromadząc łącznie ponad 125 tysięcy uczestników.
2: Bytom, jedno z najstarszych miast Górnego Śląska, zachwyca bogatą historią i unikalną architekturą. Miasto łączy średniowieczny układ urbanistyczny z zabudową z przełomu XIX i XX wieku. Wśród najważniejszych zabytków znajdują się gotycki kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz neoklasycystyczny gmach Opery Śląskiej. Bytom to także ważny ośrodek kultury z licznymi terenami zielonymi, w tym rezerwatem Segiet, pisanym na listę UNESCO.
1: W Beskidzie Żywiecko-Orawskim doszło do tragedii. Podczas niedzielnej wycieczki na Pilsko zmarł 32-letni mężczyzna. Mimo szybkiej interwencji polskich i słowackich ratowników, jego życia nie udało się uratować. Przyczyny nagłego zatrzymania krążenia są badane, a autopsja odbędzie się na Słowacji.
2: Rodzice z Podlasia najczęściej wybierają imię Lidia dla swoich córek. W 2025 roku aż 39 dziewczynek w tym regionie otrzymało to imię, co jest ponad trzykrotnie częstsze niż średnia krajowa. Lidia pochodzi od nazwy starożytnej krainy w dzisiejszej Turcji.
1: Dziś w Suwałkach, między 9 a 13, mieszkańcy mogą usłyszeć syreny alarmowe. To jednak tylko zaplanowany przegląd techniczny systemu, a nie sygnał ostrzegawczy. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego podkreśla, że wszystkie sygnały będą miały charakter testowy. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie spokoju.
2: We Wrocławiu trwa ewakuacja z powodu odkrycia niewybuchu z czasów II wojny światowej. Około 3000 mieszkańców musi opuścić swoje domy w rejonie ulicy Trzemeskiej. Saperzy przygotowują się do neutralizacji bomby, a ewakuacja obejmuje m.in. ulicę Legnicką, Braniborską i Młodych Techników. Mieszkańcy są proszeni o kierowanie się do punktu zbiórki w szkole podstawowej nr 14 przy ulicy Zachodniej.
1: Na autostradzie A4 w okolicach Jawora doszło do tajemniczego wypadku. Osobowe auto wypadło z trasy, ścięło znak drogowy i całkowicie spłonęło. Kiedy służby dotarły na miejsce, okazało się, że uczestnicy zdarzenia zniknęli. Policja prowadzi teraz śledztwo, aby ustalić, kto kierował pojazdem i dlaczego opuścił miejsce wypadku.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Obecnie w Białymstoku powietrze jest dobre, podczas gdy we Wrocławiu jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Liczba osób otrzymujących emerytury poniżej 500 zł w Polsce wciąż rośnie. Z najnowszych danych ZUS wynika, że takich seniorów jest już ponad 30 tysięcy, co oznacza wzrost o blisko 9% w ciągu roku. Mimo marcowej waloryzacji, coraz więcej osób otrzymuje świadczenia niższe od ustawowego minimum, a nawet poniżej 100 zł miesięcznie. ZUS wskazuje, że to efekt niskiego kapitału emerytalnego zgromadzonego przed zakończeniem pracy zawodowej. Jednocześnie największa grupa emerytów pobiera świadczenia w przedziale od 3000 do 3400 zł. Warto zauważyć, że po waloryzacji najniższa emerytura wzrosła do około 1978 zł i 50 groszy.
2: Kontrole w smażalniach ryb nad Bałtykiem ujawniły poważne nieprawidłowości. W 76% z 50 skontrolowanych lokali klienci otrzymywali inne ryby niż zamawiali. Często zamiast dorsza atlantyckiego serwowano tańszego czarniaka. W menu brakowało też informacji o alergenach i składnikach. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zapowiada sankcje dla przedsiębiorców łamiących przepisy. Warto więc dokładnie sprawdzać menu przed złożeniem zamówienia.
1: Podczas wakacyjnych kontroli zwolnień lekarskich ujawniono wiele nadużyć. Aż 36% sprawdzonych przypadków w lipcu i sierpniu zeszłego roku wykazało nieprawidłowości. Pracownicy zamiast odpoczywać remontowali domy, pracowali na drugim etacie, czy nawet brali udział w zawodach sportowych. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą skutkować utratą prawa do zasiłku chorobowego. Zwolnienie lekarskie ma służyć leczeniu, a nie być dodatkowym urlopem. Kontrole są coraz skuteczniejsze, a konsekwencje mogą być dotkliwe.
2: Rząd zaprezentował nowy pakiet deregulacyjny dla firm, który ma ułatwić prowadzenie działalności i zmniejszyć biurokrację. Jedną z najważniejszych propozycji jest wprowadzenie kasy fiskalnej w telefonie, co ma obniżyć koszty i uprościć rozliczenia. Kolejna zmiana to wstępnie wypełniona deklaracja VAT, podobna do rozliczenia PIT. Przedsiębiorcy, którzy sami poprawią błędy, zapłacą tylko połowę odsetek. Rząd planuje także rozszerzenie zasady milczącej zgody, co ma przyspieszyć decyzje urzędowe. To wszystko ma uczynić polski biznes bardziej konkurencyjnym w Europie.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Leszek Miller i jego wnuczka Monika Miller w szczerej rozmowie z Hubertem Biskupskim opowiedzieli o swoich relacjach i wspólnych pasjach. Monika wspominała trudne dzieciństwo, naznaczone przemocą rówieśniczą z powodu politycznej kariery dziadka. Mówiła też o swoich zmaganiach z problemami psychicznymi i pobytach w szpitalu psychiatrycznym, które pomogły jej odzyskać równowagę. Leszek Miller podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina, a także wspólne zainteresowania z wnuczką, takie jak muzyka i kino. Monika przyznała, że choć czasem myśli o polityce, na razie nie planuje angażować się w tę dziedzinę.
2: Wysokie ceny energii stają się coraz większym wyzwaniem dla polskiej gospodarki. Podczas pierwszego Forum Bezpieczeństwa Polski 2026 roku na Uniwersytecie Warszawskim eksperci dyskutowali o przyszłości polskiego miksu energetycznego. Kluczowym tematem była rola biometanu jako stabilizatora systemu energetycznego. Podkreślano, że lokalne źródła energii, takie jak biogazownie, mogą zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. W debacie zwrócono uwagę na konieczność rozbudowy sieci energetycznych i magazynów energii. Bez tego rozwój odnawialnych źródeł energii będzie ograniczony.
1: W Warszawie odbyła się kontrowersyjna konferencja, w której uczestniczyły firmy związane z nielegalnym hazardem. Mimo restrykcyjnych przepisów, nielegalne kasyna online nadal działają i promują się w Polsce. Wśród partnerów wydarzenia znalazły się podmioty objęte sankcjami, takie jak GGBet czy 1xBet. Eksperci alarmują, że walka z szarą strefą hazardu przypomina zabawę w kotka i myszkę, gdzie państwo jest zawsze o krok z tyłu. Ministerstwo Finansów przyznaje, że konferencja miała charakter zamknięty, a wykłady prowadzone były po ukraińsku i angielsku. Problem nielegalnego hazardu w Polsce pozostaje nierozwiązany.
2: Francuska armia wprowadza klatki antydronowe na swoje czołgi Leclerc, XLR oraz wozy bojowe VBCI. To odpowiedź na zmiany na polu walki, które wymusiła wojna w Ukrainie. Nowe rozwiązania mają chronić pojazdy przed atakami dronów, które stały się głównym zagrożeniem. Klatki antydronowe, początkowo wyśmiewane, teraz są kluczowym elementem modernizacji. Pierwsze zestawy trafiły już do jednostek pancernych i były testowane podczas ćwiczeń z armią szwajcarską. Modernizacja Leclerca to część szerszego programu Scorpion, który przygotowuje francuską armię na przyszłe wyzwania.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa i Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 podpisały umowę z amerykańską firmą Anduril Industries na rozwój i produkcję niskokosztowych pocisków manewrujących barakuda w Polsce. Pociski te, dzięki modułowej konstrukcji, mogą być odpalane z różnych platform, w tym śmigłowców Apache i myśliwców F-35. Barakuda oferuje zasięg do ponad 900 km, a jej koszt stanowi ułamek ceny konkurencyjnych rozwiązań. Dzięki tej współpracy Polska zyska nowoczesne technologie, które mogą znacząco zwiększyć jej zdolności obronne. To krok w stronę unowocześnienia polskiego przemysłu zbrojeniowego i wzmocnienia pozycji na rynku międzynarodowym.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi wątkami. W nowym sezonie na jaw wyjdzie tajemnica ojcostwa małej Zosi. Jakub, biologiczny ojciec dziecka Kasi, w końcu dowie się prawdy. Wokół tej afery kręcić się będą nowe odcinki, a oszustwo z podrobionym testem na ojcostwo wywoła niemałe zamieszanie. Mariusz, mimo skandalu, nie zamierza opuszczać Kasi, co potwierdzają zdjęcia z planu. Para wydaje się szczęśliwa i pełna pozytywnej energii. Czy Mariusz wybaczy Kasi kłamstwa? Odpowiedzi na te pytania przyniosą kolejne odcinki tej popularnej telenoweli.
0: W 4240 odcinku Na Wspólnej emocje sięgną zenitu. Krzysztof Smolny postanawia wykorzystać skandal z romansem Sandry Smoczyńskiej, by zebrać na nią haki i pozbyć się jej z redakcji. Sandra jednak nie zamierza się poddać i grozi oskarżeniem gwiazdy o wykorzystanie seksualne. Smolny nie daje za wygraną i odkrywa, że Sandra to oszustka z lewymi dyplomami z uczelni w Poznaniu. W tle pojawia się także były mąż Basi, Andrzej Brzozowski, co dodaje sprawie pikanterii. Czy Smolny zdoła zakończyć współpracę z Sandrą, mimo że ona wciąż ma w zanadrzu groźne informacje? Odcinek zostanie wyemitowany dziś o 20.15 na TVN. Jacek z Love is Blind otwiera nowy rozdział w swoim życiu po zakończeniu burzliwej relacji z Julitą. W najnowszym wywiadzie opowiedział o swojej nowej partnerce, Anieli, którą poznał w zupełnie codziennych okolicznościach. Ich znajomość zaczęła się na grupie biegowej, gdzie wspólne treningi przerodziły się w coś więcej. Jacek podkreśla, że to naturalny i niewymuszony sposób nawiązywania relacji, z dala od kamer i medialnego szumu. Po doświadczeniach z Julitą, Jacek stawia na spokojniejsze budowanie związku. Obecna relacja rozwija się poza medialnym zainteresowaniem, w codziennym rytmie życia. Wszystko wskazuje na to, że związek z Anielą rozwija się stabilnie i harmonijnie.
1: Akacjowa 38 zbliża się do emocjonującego 910 odcinka, który zostanie wyemitowany 13 lipca o 18.25 na TVP1. Blanca postanawia zmierzyć się z przeszłością i stawia Ursulę w dramatycznej sytuacji na cmentarzu. Pułkownik Valverde, zmagający się z obawami o utratę wzroku, prosi Estebana o opiekę nad Silvią podczas jej podróży do Włoch. Tymczasem Agustina decyduje się wyjawić Silvii prawdę o stanie zdrowia pułkownika. W tle tych wydarzeń Diego, zaniepokojony zniknięciem Blanki, prosi o pomoc w jej odnalezieniu. Serial, pełen tajemnic i nagłych zwrotów akcji, wciąż przyciąga przed ekrany rzesze widzów. To prawdziwa gratka dla miłośników hiszpańskich opowieści kostiumowych.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięcia w odcinku 976. Adalet staje przed wyzwaniem, które może odmienić losy jej bliskich, podejmując się nietypowej roli. Sinan i Ainur ujawniają, że ich niedawna kłótnia była częścią skomplikowanego planu, a Adalet postanawia ich wesprzeć. Tymczasem Poyraz zaczyna podejrzewać, co naprawdę stało się z ciążą Kansel i rozpoczyna poszukiwania dowodów. Czarna odkrywa oszustwo Ibrahima, który wysyłał sobie pogróżki, by zyskać jej przebaczenie. Nana z kolei odnajduje nowe wyzwania w pracy w kawiarni u Semicha. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 12 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. To kolejna odsłona tej wielowątkowej tureckiej opowieści, która przyciąga widzów swoją złożonością i emocjami. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap z 431 odcinkiem, który zostanie wyemitowany 13 lipca o godzinie 15.05 na kanale TVP2. W posiadłości atmosfera staje się coraz bardziej napięta. Cruz podejrzewa, że Manuel ma romans z Blanką, co może zagrozić reputacji rodziny. Tymczasem stan zdrowia małego Diegita nie poprawia się, co wprowadza smutek w pałacu. Katalina zmaga się z decyzją o przekazaniu firmy Lorencowi, martwiąc się o przyszłość pracujących tam kobiet. Pelayo postanawia wesprzeć swoją ukochaną w tej trudnej chwili. Santos flirtuje z pokojówkami, krytykując organizację pracy, a Martina nie może pogodzić się z postępowaniem matki. Serial pełen intryg i emocji, który przenosi nas do Hiszpanii początku XX wieku, nie przestaje zaskakiwać. W nadchodzących odcinkach M jak miłość zdrada Artura wstrząśnie rodziną Rogowskich. Romans Artura z Joanną zburzy dotychczasowe życie bohaterów, a Marysia i jej córki, Basia i Agnes, będą musiały zmierzyć się z brutalną rzeczywistością. To właśnie Agnes odkryła zdradę ojca, co wywołało ogromne emocje. Natalka, blisko związana z rodziną Mostowiaków, nie pozostanie obojętna na ich dramat. Jej wsparcie dla Marysi i córek będzie nieocenione. Po letniej przerwie ścieżki bohaterek ponownie się splotą, co może prowadzić do konfrontacji Natalki z Arturem. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, które z pewnością dostarczą wielu emocji. W serialu M jak miłość pojawiły się spekulacje dotyczące powrotu postaci Anki, granej przez Weronikę Rosati. Wszystko zaczęło się od zagadki na Instagramie, gdzie Katarzyna Cichopek, Anna Mucha i Rafał Mroczek przypomnieli widzom o tej intrygującej bohaterce. Anka była dawną rywalką Magdy i nieźle namieszała w małżeństwie Budzyńskich. Choć przypomnienie jej imienia rozgrzało fanów, nie oznacza to jej powrotu na ekrany. Nagranie było częścią quizu dla fanów serialu. Mimo że Anka zapisała się w pamięci widzów jako jedna z największych rywalek Magdy, scenarzyści raczej nie planują jej powrotu. Fani muszą zadowolić się wspomnieniami o jej intrygach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Gdańsku prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 18 czołgów, 586 pojazdów opancerzonych i 137 systemów artyleryjskich. Łączna wartość pomocy wojskowej, uwzględniając szkolenia i logistykę, przekroczyła 18 miliardów złotych. Polska była także kluczowym korytarzem dla zachodniej pomocy wojskowej. Przez jej terytorium przeszło ponad 90% wsparcia dla Ukrainy. Pomoc obejmowała również amunicję, części zamienne i sprzęt komunikacyjny, co miało strategiczne znaczenie dla Ukrainy. Behawioryści obalają mit o złośliwych kotach. Zachowania takie jak drapanie mebli czy zrzucanie przedmiotów wynikają z naturalnych instynktów, a nie z chęci do kuczenia. Problemy z kuwetą mogą być sygnałem stresu lub problemów zdrowotnych. Kluczowe jest zrozumienie potrzeb kota i odpowiednia komunikacja, co pozwala na budowanie harmonijnej relacji. Amerykańska sieć sklepów Claire's kończy działalność w Polsce. Sąd rejonowy w Poznaniu potwierdził upadłość firmy, co otwiera drogę wierzycielom do zgłaszania roszczeń. Marka, znana z biżuterii dla nastolatek, nie poradziła sobie z globalnymi długami i zmianami w nawykach konsumentów.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dolnośląscy policjanci z Wałbrzycha i Milicza zabezpieczyli ponad 5 kg narkotyków w dwóch oddzielnych interwencjach. W Wałbrzychu zatrzymano 31-letniego mężczyznę, który miał przy sobie ponad 2,6 kg marihuany. W Miliczu 30-letni mieszkaniec gminy Krośnice usłyszał zarzuty za posiadanie znacznych ilości substancji psychotropowych oraz inne przestępstwa. Obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani. Fabryka gum do żucia Mars w Poznaniu, największa w Europie i druga na świecie, produkuje miliardy drażetek rocznie, które trafiają do ponad 40 krajów. Zakład działa niemal bez przerwy, a jego produkcja opiera się na nowoczesnych technologiach, takich jak roboty i autonomiczne systemy transportu. Fabryka stawia na zrównoważony rozwój, korzystając w pełni z energii odnawialnej i ograniczając emisję dwutlenku węgla. W planach są kolejne inwestycje, w tym budowa nowego autonomicznego magazynu. Funkcjonariusze CBŚP i Łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali nielegalną fabrykę tytoniu w województwie łódzkim. Zabezpieczono blisko 8 ton surowca oraz kompletną linię technologiczną. Zatrzymano 3 osoby, a straty budżetu państwa mogłyby sięgnąć prawie 10 milionów złotych. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Bełchatowie. W Siedlcach policja i służba celno-skarbowa przeprowadziły akcję przeciwko nielegalnemu hazardowi. W wyniku działań zabezpieczono 31 automatów do gier oraz gotówkę o wartości ponad 385 tysięcy złotych. Jedna osoba usłyszała zarzuty. Przypominamy, że organizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi surowymi karami, w tym wysokimi grzywnami i karą więzienia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Perfumy to coś więcej niż tylko zapach. To sposób na wyrażenie siebie. Redaktorki Beauty zdradzają, że kluczowe przy wyborze perfum są trwałość, intensywność i projekcja zapachu. Coraz więcej osób tworzy swoje garderoby zapachowe, dobierając kompozycje do okazji i nastroju. Popularne są kobiece kompozycje kwiatowe oraz energetyzujące cytrusowe akordy, które idealnie wpisują się w najnowsze trendy.
0: Żółte plamy pod pachami to problem, który dotyka wielu z nas, szczególnie na białych ubraniach. Zwykłe pranie często nie wystarcza, by się ich pozbyć. Na szczęście istnieją domowe sposoby, takie jak pasta z sody oczyszczonej i octu, które mogą pomóc przywrócić świeżość tkaninom. Warto jednak pamiętać, by przed zastosowaniem każdej metody przetestować ją na mało widocznym fragmencie materiału.
2: W Nowym Dworze Gdańskim zatrzymano 62-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad psem rasy Border Collie. Do zdarzenia doszło 26 czerwca, gdy właściciel psa był poza domem. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze, która obejmuje grzywnę oraz zakaz posiadania psów przez 5 lat. Policja apeluje o zgłaszanie przypadków przemocy wobec zwierząt, podkreślając, że każda reakcja może pomóc w ochronie czworonogów. Storczyki, choć piękne, często uchodzą za wymagające rośliny. Kluczem do ich obfitego kwitnienia jest odpowiednia pielęgnacja i regularne nawożenie. Ciekawym domowym sposobem jest nawóz z pomidora, który dostarcza cennych składników mineralnych, takich jak potas i fosfor. Wystarczy zmiksować kawałek dojrzałego pomidora z wodą, przecedzić i rozcieńczyć, by cieszyć się zdrowymi i kwitnącymi storczykami.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska poinformowała o śmierci swojej babci. Ceremonia pożegnania odbyła się w Bangkoku, a wpis posłanki w mediach społecznościowych wywołał wiele słów wsparcia. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, mająca polsko-tajskie korzenie, podzieliła się zdjęciami z tajskich obrzędów pogrzebowych. W trudnym dla niej czasie kondolencje złożyli jej obserwatorzy oraz mąż, Sławosz Uznański-Wiśniewski.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów

0: na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 24 stopnie, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 8 metrów na sekundę. Wszystko dzieje się wolniej. Temperatura dyktuje wakacyjny rytm. Cieszmy się tą chwilą.
1: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
2: Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
2: I po reklamie.
1: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Grabowski, znany wszystkim jako Ferdynand Kiepski, postanowił odsłonić kulisy swojego życia. W szczerym wywiadzie wyznał, że alkohol był jego nieodłącznym towarzyszem, a scena teatralna nieraz widziała go w stanie, delikatnie mówiąc, nie najlepszym. Rozwód kosztował go fortunę, ale jak sam mówi, była to ulga po 3 latach dostawania w mordę. Grabowski, mimo burzliwej przeszłości, trzyma się zasady hulaj dusza, piekła nie ma i nie zamierza traktować życia zbyt poważnie. W świecie influencerów znowu się dzieje. Anna Fanka, Wójcik i Cezary Gołębiowski, czyli Czarek Czaruje, zostali rodzicami. Ich córeczka przyszła na świat w warszawskim Szpitalu Południowym, który przypominał bardziej zatłoczony koncert niż miejsce narodzin. Czarek w emocjonalnej relacji przyznał, że te kilka dni jako tata to najtrudniejsze, ale i najpiękniejsze chwile w jego życiu. Kto by pomyślał, że influencerzy potrafią tak długo trzymać coś w tajemnicy? Polskie gwiazdy prześcigają się w pokazywaniu swoich luksusowych tarasów, które przypominają kurorty z katalogów. Katarzyna Dowbor walczy z remontem swojego hiszpańskiego domeczku, a Barbara Kurdej-Szatan relaksuje się na tarasie z widokiem na Warszawę. Tymczasem Małgorzata Rozenek-Majdan urządziła swój taras niczym lalka Barbie w luksusowym domu. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Tarasy zamiast czerwonych dywanów. Michał Wiśniewski, wokalista zespołu Ich Troje, po raz 5 staje na ślubnym kobiercu, a raczej z niego schodzi. Sąd wydał orzeczenie w sprawie jego dzieci z Polą Wiśniewską, ale ani Michał, ani Pola nie pojawili się na rozprawie. Michał miał ważniejsze sprawy zawodowe, a Pola relaksowała się na wakacjach. Cóż, może to właśnie jest przepis na udany rozwód, nieobecność.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Międzyzdroje znów stały się letnią stolicą polskiej kultury, a wszystko za sprawą 29. Festiwalu Gwiazd. Jak co roku, nie zabrakło znanych twarzy i efektownych stylizacji, które przyciągnęły tłumy fanów i fotoreporterów. W Alei Gwiazd swoje dłonie odcisnęli między innymi Katarzyna Grochola i Robert Więckiewicz, a Olga Bołądź zaskoczyła wszystkich swoją bieliznianą sukienką i kowbojkami. Festiwal to nie tylko gala, ale i mnóstwo wydarzeń, które zamieniły nadmorski kurort w prawdziwe centrum artystycznych spotkań.
1: Joey Kramer, bębniarz Aerosmith, przeszedł prawdziwą szkołę życia. Po operacji kręgosłupa i osobistej tragedii, jaką była śmierć żony, odkrył w sobie prawdziwego byka. Mimo że 5 dekad grania na perkusji zostawiło ślad na jego zdrowiu, Kramer twierdzi, że czuje się lepiej niż kiedykolwiek. A relacje z kolegami z zespołu? Cóż, pozew przeciwko nim w 2020 roku mówi sam za siebie. Ale hej, kto by się przejmował, skoro Joey wraca do gry z nową siłą? 2 dekady minęły, jak z bicza strzelił, a Muse świętuje 20-lecie swojego przełomowego albumu Black Holes and Revelations. Matt Bellamy, lider zespołu, obiecuje fanom coś naprawdę wyjątkowego. Na koncertach w Ameryce Północnej już zagrali cały album, a teraz planują europejską trasę z kosmicznym rozmachem. Scenografia rodem z filmów science fiction i statek kosmiczny na scenie, czyżby Muse szykowało się do lotu w kosmos? The Rolling Stones znów na scenie z nowym albumem Foreign Tongues, który już 10 lipca zagości na półkach. Tym razem zaskakują coverem Amy Winehouse, a wspomnienia o niej wylewają się z ust Roniego Wooda i Keitha Richardsa jak woda z butelki po wódce. Na płycie pojawią się też goście specjalni, w tym Robert Smith i Paul McCartney, a także nieśmiertelny Charlie Watts. Cóż, Stonesi pokazują, że nawet po tylu latach potrafią zaskoczyć i wzruszyć.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Syd Barrett, założyciel Pink Floyd, choć w zespole był zaledwie 3 lata, wciąż fascynuje świat muzyki. Jego psychodeliczne brzmienie i nieprzewidywalne zachowanie na scenie były równie legendarne, co jego krótka kariera. Barrett, który zmarł 20 lat temu, pozostaje ikoną, mimo że jego życie było pełne chaosu i używek. Nawet Johnny Depp chciał nakręcić o nim film, ale projekt utknął w martwym punkcie. Taylor Momsen, liderka The Pretty Reckless, nie przestaje zaskakiwać. W najnowszym wywiadzie porównała twórczość Chrisa Cornella do cebuli, która nigdy się nie kończy. To chyba pierwszy raz, kiedy muzyka została opisana w tak łzawy sposób. Tymczasem zespół wydał nowy album Dear God, nagrywany w przerwach między trasami z AC/DC. Ciekawe, czy to też przypominało obieranie cebuli. Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli sobie tak w Madison Square Garden, a ich ślub to prawdziwy popkulturowy hit. Wśród gości pojawiły się legendy, jak Paul McCartney, który po raz pierwszy od 6 dekad zaśpiewał I Want to Hold Your Hand. Koszt tej bajkowej imprezy to jedyne $20 milionów. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak zrobić wrażenie na weselu.
2: Lata 90. były prawdziwym koszmarem dla zespołów metalowych, a Judas Priest to doskonały przykład. Gdy Rob Halford opuścił zespół, na jego miejsce wskoczył Tim Reaper Owens, ale trafił na najgorszy możliwy moment dla heavy metalu. Owens wspomina, że jego czas w zespole był ciężki, a powrót Halforda i Bruce'a Dickinsona do Iron Maiden uratował gatunek. Co ciekawe, Judas Priest nie gra na koncertach żadnych utworów z czasów Owensa, bo jak twierdzi perkusista Scott Travis, po prostu nie ma na to czasu. Fani Owensa muszą obejść się smakiem, ponieważ jego albumy z zespołem nie są dostępne w serwisach streamingowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Toruń za oknem, lekkie opady deszczu z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 25 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1012 hektopaskali. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miniony weekend doszło do masowej modyfikacji nazw polskich instytucji i zabytków na mapach Google. Wulgarne i obraźliwe określenia pojawiły się przy wielu znanych lokalizacjach, w tym przy Pałacu Łazienkowskim i Muzeum Powstania Warszawskiego. Choć większość błędów już naprawiono, niektóre wciąż pozostają widoczne. Tożsamość sprawców tego incydentu nie została jeszcze ustalona. Prokuratura rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła śledztwo po groźnym wypadku autobusu linii 186, który zderzył się z tramwajem i samochodami, a następnie wpadł do przejścia podziemnego przy Dworcu Zachodnim. Śledczy badają, czy przyczyną mogła być poważna awaria pojazdu oraz czy zdarzenie ma związek z podobnym wypadkiem na Śląsku. Kierowca autobusu zostanie przesłuchany jako świadek, a prokuratura analizuje dane z komputera pokładowego pojazdu. W wyniku wypadku rannych zostało 6 osób. W warszawskim zoo narodziła się córeczka pary pudu południowych, Puany i Piczu. Maleństwo waży około 1 kg i czuje się świetnie. Obecnie trwa plebiscyt na imię dla nowej mieszkanki, które musi zaczynać się na literę S. Swoje propozycje można zgłaszać do niedzieli, 12 lipca, w mediach społecznościowych Zoo. Na stacji metra Zacisze w Warszawie pojawiła się nietypowa instalacja. Wielki, różowy jamnik przyciąga wzrok i jest widoczny z kilkuset metrów. Stacja, otwarta w 2022 roku, jest najmniej uczęszczaną w mieście, zaledwie 1500 pasażerów dziennie. Mieszkańcy wciąż częściej wybierają samochody, co budzi pytania o zasadność tej inwestycji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Skawinie doszło do tragicznego zdarzenia. Młode małżeństwo, Gabrysia i Mateusz G. oraz ich nowo narodzona córka Luiza zostali znalezieni martwi w swoim mieszkaniu. Policja ustaliła, że Mateusz zabił rodzinę, a następnie odebrał sobie życie. Sąsiedzi i bliscy są w szoku, nie mogąc zrozumieć, jak doszło do tej tragedii.
2: Mieszkańcy Piekar Śląskich otrzymali ważne przypomnienie dotyczące młodych ptaków znalezionych na ziemi. W wielu przypadkach są to podloty, które nie potrzebują pomocy, ponieważ ich rodzice są w pobliżu. Kluczowe jest rozróżnienie podlota od pisklęcia, które może wymagać interwencji, zwłaszcza jeśli jest ranne. Najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie zdrowego podlota w jego naturalnym środowisku.
1: Botaniczna Piątka świętuje swoje dziesięciolecie, rozpoczynając letnią edycję biegów w 12 polskich miastach. Uczestnicy będą mieli okazję rywalizować na 5-kilometrowych trasach w wyjątkowych zielonych lokalizacjach. Od nadmorskich krajobrazów po zabytkowe ogrody. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, niezależnie od poziomu zaawansowania, a specjalna zielona fala umożliwia pokonanie dystansu w dowolnym tempie. Organizatorzy obiecują niespodzianki, a jubileuszowe medale nawiązują do pierwszej edycji z 2016 roku.
2: Restauracja w hotelu Gołębiewski w Pobierowie otwiera swoje drzwi dla wszystkich, nie tylko dla gości hotelowych. Każdy może skorzystać z oferty gastronomicznej, wykupując posiłek w recepcji. Ceny wynoszą 140 zł dla dorosłych i 70 zł dla dzieci w wieku od 4 do 14 lat. W hotelu działają 3 restauracje oraz kawiarnia, w tym popularna restauracja Czerwona.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 8 dzieci w wieku od 12 do 14 lat stanie przed sądem rodzinnym za dewastację boiska Orlik w Bydgoszczy. Straty oszacowano na około 150 tysięcy złotych. Policja apeluje do rodziców o większą uwagę w okresie letnim. Sąd zdecyduje o konsekwencjach dla młodych wandali. Na Podlasiu powstaje pierwsze pole do disc golfa, zlokalizowane w leśnictwie Krzemianka. To efekt współpracy Nadleśnictwa Knyszyn i Stowarzyszenia Disc Golf Podlasie. Inicjatywa ma na celu udostępnienie lasów społeczeństwu w sposób bezinwazyjny dla ekosystemu. Otwarcie planowane jest na wrzesień.
2: W Białymstoku już w czwartek rusza festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar, który potrwa do 12 lipca. To 4 dni pełne sztuki, muzyki, warsztatów i spotkań z artystami. Wydarzenie, organizowane wspólnie z Lublinem i Rzeszowem, od lat przyciąga miłośników kultury z całej Polski. Festiwal promuje wielokulturowe dziedzictwo Podlasia, łącząc ludzi i kultury w atmosferze otwartości i dialogu.
1: SK Summer City zawitało do Mariny Wrocław, gdzie odbyło się pełne atrakcji spotkanie w Master Jachting. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w żeglarstwie i motorowodniactwie, a także wziąć udział w konkursach i zdobyć gadżety. Rodzinna atmosfera i mnóstwo zabawy przyciągnęły wielu mieszkańców. Kolejne przystanki SK Summer City już wkrótce na Dolnym Śląsku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Karlowych Warach ruszył innowacyjny projekt monitorowania ruchu turystycznego. W 5 popularnych miejscach zainstalowano urządzenia, które zbierają dane o liczbie odwiedzających i ich trasach. Technologia jest zaawansowana, ale nie narusza prywatności, nie rejestruje obrazu ani dźwięku. Celem projektu jest lepsze zarządzanie ruchem i ochrona przyrody, a jego realizacja potrwa do 2028 roku.
2: 24-letnia Klaudia Uciechowska, studentka z Wałbrzycha, została przetransportowana wojskowym samolotem z Pekinu do Wrocławia. Jej stan zdrowia jest bardzo ciężki, a lekarze utrzymują ją w śpiączce farmakologicznej. Klaudia cierpi na agresywny nowotwór oraz szereg innych poważnych schorzeń. Rodzina i bliscy nie tracą nadziei na jej powrót do zdrowia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Nowy raport Ośrodka Studiów Wschodnich i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ostrzega przed rosnącą dominacją Chin w gospodarce. Chiny, które kiedyś były fabryką świata, teraz stają się jego rywalem, wykorzystując subsydia i inne narzędzia do wzmocnienia swojej pozycji. W 2025 roku deficyt handlowy Unii Europejskiej z Chinami osiągnął rekordowe 425 miliardów euro. Polska gospodarka, jako ważne ogniwo dostaw dla Europy Zachodniej, jest szczególnie narażona na chińską ekspansję. Straty w polskim przemyśle wyniosły około 11,5 miliarda euro, a zagrożonych jest około 45 tysięcy miejsc pracy. Raport podkreśla potrzebę modernizacji i uniezależnienia się od chińskich dostaw.
2: Kontrole w smażalniach ryb nad Bałtykiem ujawniły poważne nieprawidłowości. W 76% z 50 skontrolowanych lokali klienci otrzymywali inne ryby niż zamawiali. Często zamiast dorsza atlantyckiego serwowano tańszego czarniaka. W menu brakowało też informacji o alergenach i składnikach. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zapowiada sankcje dla przedsiębiorców łamiących przepisy. Warto więc dokładnie sprawdzać menu przed złożeniem zamówienia.
1: Podczas wakacyjnych kontroli zwolnień lekarskich ujawniono wiele nadużyć. Aż 36% sprawdzonych przypadków w lipcu i sierpniu zeszłego roku wykazało nieprawidłowości. Pracownicy zamiast odpoczywać remontowali domy, pracowali na drugim etacie, czy nawet brali udział w zawodach sportowych. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą skutkować utratą prawa do zasiłku chorobowego. Zwolnienie lekarskie ma służyć leczeniu, a nie być dodatkowym urlopem. Kontrole są coraz skuteczniejsze, a konsekwencje mogą być dotkliwe. W ciągu ostatnich 10 lat wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wzrosły trzykrotnie, osiągając 360 miliardów złotych rocznie. Mimo to kolejki do specjalistów są coraz dłuższe, a szpitale borykają się z długami. Głośna afera w warszawskim Szpitalu Południowym zwróciła uwagę na wysokie zarobki lekarzy, które sięgają nawet milionów złotych rocznie. Wzrost wynagrodzeń nie przekłada się jednak na poprawę dostępności usług medycznych. Coraz więcej Polaków decyduje się na prywatne ubezpieczenia, płacąc za zdrowie nawet 3 razy. Eksperci podkreślają, że bez gruntownych zmian organizacyjnych i finansowych sytuacja może się nie poprawić.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Ponad 4 miliony Polaków zgromadziło już w pracowniczych planach kapitałowych ponad 53 miliardy złotych. Program, który miał pomóc w odkładaniu na emeryturę, zyskuje na popularności. Jednak część uczestników traktuje te środki jako dodatkowy fundusz na wakacje czy remonty. Eksperci zauważają, że najwięcej wypłat z PPK następuje latem i w okresie świątecznym. Od tego roku osoby z niższymi dochodami mogą obniżyć swoją składkę, co może przyciągnąć kolejnych uczestników. PPK stało się jednym z najpopularniejszych sposobów oszczędzania w Polsce.
2: Rząd zaprezentował nowy pakiet deregulacyjny dla firm, który ma ułatwić prowadzenie działalności i zmniejszyć biurokrację. Jedną z najważniejszych propozycji jest wprowadzenie kasy fiskalnej w telefonie, co ma obniżyć koszty i uprościć rozliczenia. Kolejna zmiana to wstępnie wypełniona deklaracja VAT, podobna do rozliczenia PIT. Przedsiębiorcy, którzy sami poprawią błędy, zapłacą tylko połowę odsetek. Rząd planuje także rozszerzenie zasady milczącej zgody, co ma przyspieszyć decyzje urzędowe. To wszystko ma uczynić polski biznes bardziej konkurencyjnym w Europie. Wysokie ceny energii stają się coraz większym wyzwaniem dla polskiej gospodarki. Podczas pierwszego Forum Bezpieczeństwa Polski 2026 roku na Uniwersytecie Warszawskim eksperci dyskutowali o przyszłości polskiego miksu energetycznego. Kluczowym tematem była rola biometanu jako stabilizatora systemu energetycznego. Podkreślano, że lokalne źródła energii, takie jak biogazownie, mogą zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. W debacie zwrócono uwagę na konieczność rozbudowy sieci energetycznych i magazynów energii. Bez tego rozwój odnawialnych źródeł energii będzie ograniczony. Pierwsze samobieżne armatochaubice K9PL wyruszyły z Korei Południowej do Polski. To kluczowy moment w modernizacji polskiej artylerii, który obejmuje nie tylko dostawy sprzętu, ale także transfer technologii. Umowa przewiduje dostarczenie 152 dział, z czego 146 to wersje K9PL, dostosowane do wymagań polskich sił zbrojnych. Wersja K9PL łączy koreańskie podwozie z polskimi systemami, takimi jak zautomatyzowany zestaw kierowania ogniem Topaz. Planowane jest także uruchomienie produkcji tych chałubic w Polsce, co zwiększa największy udział polskiego przemysłu w projekcie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Centralny port komunikacyjny wkracza w kluczowy etap budowy. 5 konsorcjów budowlanych walczy o kontrakt na budowę gigantycznego terminala pasażerskiego, którego wartość może sięgnąć 10 miliardów euro. Terminal ma mieć powierzchnię 450 tysięcy metrów kwadratowych, co odpowiada ponad 63 boiskom piłkarskim. W pierwszej fazie obsłuży aż 34 miliony pasażerów rocznie, a w przyszłości nawet 44 miliony. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku, a zakończenie prac planowane jest na 2031 rok. Całkowity koszt projektu CPK szacowany jest na niecałe 132 miliardy złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 17 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W 1937 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Artur Rogowski znajdzie się w centrum burzy. Jego romans z Joanną wyjdzie na jaw, a konsekwencje będą miażdżące. Barbara Mostowiak, która dotąd traktowała Artura jak syna, odwróci się od niego, gdy zdrada stanie się faktem. Artur będzie musiał opuścić dom Mostowiaków, co zniszczy jego małżeństwo z Marysią. Mimo prób zrozumienia ze strony teściowej, Artur nie zdoła ukryć prawdy przed rodziną. Wyprowadzka z Grabiny może być początkiem nowego rozdziału w jego życiu, a Joanna będzie gotowa na wszystko, by zatrzymać go przy sobie. Czy romans przemieni się w poważny związek? Czas pokaże. Nowy sezon M jak miłość przyniesie dramatyczne zmiany w życiu Marysi. Po zdradzie męża Artura, który zakochał się w młodej lekarkę Joannie, Marysia postanowi opuścić Grabinę. Jesienią widzowie zobaczą, jak wyjeżdża na Mazury, by uciec od bolesnych wspomnień i rodziny. Tam los zetknie ją z tajemniczym Jerzym Wielickim, którego życie uratuje podczas przypadkowego spotkania. To spotkanie może być początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Artur, zdradzając Marysię, straci nie tylko jej zaufanie, ale i wsparcie całej rodziny. W nadchodzących odcinkach emocje sięgną zenitu, a widzowie będą świadkami nieoczekiwanych zwrotów akcji. Serial Dziedzictwo w 977 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Nana staje w obliczu niesłusznych oskarżeń, ale wykazuje się ogromną empatią, starając się unikać konfliktów. Tymczasem Poyraz odkrywa, że Cancel straciła dziecko przez leki, a nie z winy Nany. Cancel, przerażona odkryciem jej kłamstw, inscenizuje próbę samobójczą, ale w szpitalu przyznaje się do wszystkiego, oczyszczając Nanę z zarzutów. Ibrahim próbuje naprawić swoje błędy po zdemaskowaniu jego oszustwa przez Czarną. Sinan, Ainur i Adalet wspierają go, ale Isl zaczyna dostrzegać nieścisłości. Odcinek zostanie wyemitowany 13 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial cieszy się ogromną popularnością, a jego zawiłe relacje i emocjonujące zwroty akcji przyciągają rzesze widzów. W nadchodzących odcinkach M jak miłość zdrada Artura wstrząśnie rodziną Rogowskich. Romans Artura z Joanną zburzy dotychczasowe życie bohaterów, a Marysia i jej córki, Basia i Agnes, będą musiały zmierzyć się z brutalną rzeczywistością. To właśnie Agnes odkryła zdradę ojca, co wywołało ogromne emocje. Natalka, blisko związana z rodziną Mostowiaków, nie pozostanie obojętna na ich dramat. Jej wsparcie dla Marysi i córek będzie nieocenione. Po letniej przerwie ścieżki bohaterek ponownie się splotą, co może prowadzić do konfrontacji Natalki z Arturem. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, które z pewnością dostarczą wielu emocji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Proud to polski serial, który zdobywa serca widzów na całym świecie. Niedawno triumfował na prestiżowym festiwalu Series Mania, zdobywając dwie statuetki dla najlepszego serialu i za najlepszą kreację aktorską Ignacego Lissa. Serial zadebiutował 12 czerwca na platformie HBO Max i od tego czasu zbiera entuzjastyczne recenzje. Brytyjski The Guardian przyznał mu 4 gwiazdy, podkreślając piękne zdjęcia, mroczny humor i ważny społeczny komentarz. Opowieść o nieheteronormatywnym ojcu w Polsce porusza i skłania do refleksji. Nawet młoda aktorka w serialu zachwyca swoim talentem. Proud to produkcja, która nie tylko bawi, ale i wzrusza. W serialu M jak miłość pojawiły się spekulacje dotyczące powrotu postaci Anki, granej przez Weronikę Rosati. Wszystko zaczęło się od zagadki na Instagramie, gdzie Katarzyna Cichopek, Anna Mucha i Rafał Mroczek przypomnieli widzom o tej intrygującej bohaterce. Anka była dawną rywalką Magdy i nieźle namieszała w małżeństwie Budzyńskich. Choć przypomnienie jej imienia rozgrzało fanów, nie oznacza to jej powrotu na ekrany. Nagranie było częścią quizu dla fanów serialu. Mimo że Anka zapisała się w pamięci widzów jako jedna z największych rywalek Magdy, scenarzyści raczej nie planują jej powrotu. Fani muszą zadowolić się wspomnieniami o jej intrygach.
2: The Office PL powraca z 6 sezonem, który już tej jesieni zagości na platformie Canal+. Pracownicy Kropliczanki opuszczają biura, by w nowym sezonie zmierzyć się z codziennymi absurdami, które wykraczają poza biurowe mury. Kryzys męskości, wyścig po władzę i nowe postaci to tylko niektóre z tematów, które będą poruszane. Darek Wasiak znajdzie się na życiowym zakręcie, a całość okraszona będzie charakterystycznym humorem i satyrą. Reżyser Maciej Bochniak obiecuje, że emocje z planu przeniosą się na ekran. W głównych rolach ponownie zobaczymy między innymi Piotra Polaka i Vanessę Aleksander. Serial, który stał się ikoną polskiej komedii, nie przestaje zaskakiwać i bawić.
1: Złoty chłopak powraca z emocjonującym odcinkiem 332. Rodzina Korchanów staje w obliczu poważnych problemów zdrowotnych Nestora Rodu, Kalisa, który wymaga pilnej operacji. Ferit nie waha się ani chwili i leci, by wspierać dziadka. Tymczasem Tesco postanawia odkryć rodzinne tajemnice, co prowadzi do szczerych rozmów o dawnych konfliktach. Wspomnienia rzucają nowe światło na relacje między Seiran a Feritem. Ostatnie wydarzenia przyniosły wiele zaskakujących zwrotów akcji, a Seiran musiała ukrywać prawdę o zniknięciu Ferita przed ich córką. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 13 lipca o godzinie 14 na TVP1. To turecka telenowela, która porusza trudne tematy, takie jak walka o niezależność i rodzinne tajemnice.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1008 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W internecie pojawiła się plotka o śmierci Donalda Trumpa, która okazała się fałszywa. Zamieszanie wywołała sztuczna inteligencja, która potraktowała żart z Reddita jako prawdziwą informację. Chatbot w wyszukiwarce DuckDuckGo podał, że Trump zmarł na wściekliznę po ugryzieniu przez wiceprezydenta. To przykład, jak sztuczna inteligencja może rozprzestrzeniać nieprawdziwe informacje.
3: Akcja ratownicza po trzęsieniu Wenezueli dobiega końca.

0: któremu postawiono zarzut usiłowania zabójstwa. Śledczy wciąż badają przyczyny konfliktu, który rozpoczął się podczas prywatnej imprezy.
1: W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Stolica Ukrainy była ostrzeliwana pociskami balistycznymi i dronami, co spowodowało śmierć co najmniej 10 osób i rany u 60 kolejnych. Ratownicy wciąż przeszukują gruzowiska, a liczba ofiar może wzrosnąć. W związku z atakiem polskie siły zbrojne rozpoczęły operacje w polskiej przestrzeni powietrznej. Jednak nie doszło do jej naruszenia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Południe Europy zmaga się z ogromnymi pożarami lasów. W Portugalii, Grecji, Hiszpanii i Francji tysiące strażaków walczą z żywiołem, wspierani przez samoloty i śmigłowce gaśnicze. W Grecji mieszkańcy Salonik zostali wezwani do pozostania w domach z powodu toksycznego dymu. W Pirenejach we Francji ewakuowano dziesiątki tysięcy osób, a w Katalonii w Hiszpanii ogień zniszczył już prawie 2200 hektarów. Sytuację pogarszają wysokie temperatury i silny wiatr. Polska przekazała Ukrainie pociski PAK-3 do systemu Patriot. Decyzja została podjęta na wniosek sekretarza generalnego NATO oraz innych dowództw wojskowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że przekazana ilość nie wpływa na zdolności obronne Polski. Dodatkowo Polska dąży do przeniesienia produkcji rakiet Patriot do Europy, w tym do naszego kraju.
0: W Ustrzykach Dolnych policjanci odnaleźli 4-letniego chłopca, który sam spacerował ulicą Fabryczną. Dziecko, ubrane nieodpowiednio do pogody, miało ze sobą plecak. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy, chłopiec bezpiecznie wrócił do mamy. Policja apeluje do opiekunów o właściwe zabezpieczanie miejsc, w których przebywają dzieci. Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku szczególnie cenią rodzinę i domowe ognisko. Raki, byki, panny i koziorożce to znaki, dla których bliscy są absolutnym priorytetem. Raki tworzą ciepłą atmosferę, byki cenią stabilność, panny dbają o codzienność, a koziorożce zapewniają finansowe bezpieczeństwo. Dla tych znaków dom to coś więcej niż miejsce. To emocje i wspomnienia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Eksperci ostrzegają przed kupowaniem pokrojonych arbuzów w folii, które mogą być źródłem groźnych bakterii. Zaleca się wybór całych owoców, które mają naturalną ochronę przed drobnoustrojami. Aby uniknąć zatrucia, arbuz należy dokładnie umyć, pokroić i przechowywać w lodówce. Sezon na najlepsze arbuzy trwa w Polsce od lipca do sierpnia.
0: Koszenie trawnika zbyt krótko może prowadzić do jego osłabienia i przesuszenia. Eksperci zalecają, by podczas jednego koszenia nie usuwać więcej niż 1/3 wysokości trawy. Dzięki temu trawnik lepiej zatrzymuje wilgoć i jest bardziej odporny na suszę. Regularne koszenie na odpowiedniej wysokości pomaga utrzymać trawnik w dobrej kondycji przez cały sezon.
1: Placki ziemniaczane zyskują nową, zdrowszą odsłonę dzięki zastąpieniu mąki pszennej płatkami owsianymi. Taki trik sprawia, że placki są bardziej chrupiące i sycące, a także dostarczają więcej błonnika. Dodatkowo można je przygotować w piekarniku lub frytkownicy beztłuszczowej, co zmniejsza ich kaloryczność. To prosta zmiana, która odmienia tradycyjne danie.
0: Utrzymanie kabiny prysznicowej w czystości może być prostsze dzięki domowym sposobom. Wystarczy użyć mieszanki octu i sody oczyszczonej, aby skutecznie usunąć kamień i osady. Dodatkowo połączenie gliceryny z wodą destylowaną tworzy warstwę ochronną, która zapobiega powstawaniu plam. Dzięki tym prostym metodom łazienka pozostaje czysta na dłużej.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Polski, został uchwycony przez fotoreportera, gdy wysiadał z limuzyny tuż przed przejściem dla pieszych, spiesząc się do fryzjera. Scena wyglądała jak z filmu, z ochroniarzem u boku i eleganckim wyglądem. W salonie fryzjerskim spędził dłuższą chwilę, a jego fryzura została dopracowana do perfekcji. Regularne wizyty u fryzjera to dla niego nie tylko kwestia estetyki, ale ważny element wizerunku. Na Google Maps przy Pałacu Prezydenckim w Warszawie pojawiła się nietypowa nazwa – Pałac Kibolski. Obok widnieje również Biuro Bezpieczeństwa Kibolskiego. To prawdopodobnie internetowy żart lub błąd systemu, który wywołał spore zamieszanie. Google umożliwia zgłaszanie takich błędów, co może pomóc w przywróceniu poprawnej nazwy.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Szczecinie prognozowana temperatura to 20 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. Natomiast w Krakowie termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka

0: Kotwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
1: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Klaudia Halejcio i jej mąż, Oskar Wojciechowski, znaleźli się w centrum internetowej burzy po publikacji fragmentu podcastu, w którym Oskar rzekomo zniechęcał Klaudię do teatru. Aktorka, zamiast cieszyć się świeżo zawartym małżeństwem, musiała zmierzyć się z falą krytyki i oskarżeń o toksyczność związku. Klaudia stanowczo broni swojego męża, twierdząc, że to ona sama podjęła decyzję o odejściu z teatru, a Oskar wspiera ją w rozwoju kariery w mediach społecznościowych. Internauci jednak nie są jednomyślni, a dyskusja w sieci trwa w najlepsze. Jacek Jeszke wraca do Tańca z Gwiazdami, ale nie jako tancerz, lecz choreograf. To zaskakujący zwrot akcji, ponieważ jeszcze niedawno planował odpoczynek od show. Teraz będzie mógł połączyć pracę z czasem dla rodziny, a fani mogą odetchnąć z ulgą. Ciekawe, czy nowa rola przyniesie mu tyle samo emocji, co taniec na parkiecie. Ola Nowak i Maciej Mazurek powiedzieli sobie tak w iście filmowej scenerii włoskiej willi. Influencerka zadbała, by każdy szczegół był dopracowany, a goście mogli podziwiać nie tylko bajkowy klimat, ale i nietypowe rytuały przedślubne, jak zakopanie kiełbasy dla dobrej pogody. Pan młody zaskoczył wszystkich swoim sfrunięciem z okna, a Roxana Węgiel dodała uroczystości muzycznego blasku. Cóż, bajka Oli i Macieja rozpoczęła się z hukiem.
2: Skolim, znany król latino, nie przestaje zaskakiwać. Po parówkach, stacjach paliw i perfumach teraz w jego sklepie można znaleźć bieliznę z napisem Skolim. Stringi i bokserki za prawie 80 zł rozchodzą się jak świeże bułeczki. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ten wszechstronny artysta, by zaskoczyć swoich fanów. Może czas na skolimowe skarpetki z napisem Wejdę, wyjdę.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Tajemnicza śmierć Magdaleny Majtyki wciąż pozostaje zagadką, a prokuratura w Oławie prowadzi śledztwo, które jak dotąd nie przyniosło żadnych przełomowych odkryć. Sekcja zwłok i badania toksykologiczne nie dały odpowiedzi, a rodzina prosi o milczenie. Może to tylko przypadek, że w tej sprawie jest więcej pytań niż odpowiedzi? Detektyw Marczulewska sugeruje, że warto przyjrzeć się otoczeniu aktorki, ale prokuratura milczy jak zaklęta. Cóż, może kiedyś dowiemy się, co naprawdę się wydarzyło.
1: Ach, jakże przewrotny jest los. Grzegorz Ciechowski, idol tłumów i głos pokolenia, zanim stał się ikoną, miał u boku Jolantę Muchlińską. To ona była jego pierwszą powierniczką, gdy Republika dopiero kiełkowała w zadymionych klubach. Jednak, gdy sława zapukała do drzwi, miłość nie wytrzymała próby. Ciechowski porzucił wszystko dla nowej miłości, zostawiając Jolantę z pustką, której nie wypełniły nawet największe hity. Cena sławy? Jak widać, czasem jest nią złamane serce. Cezary Pazura, nasz rodzimy gwiazdor, na planie programu LOL, kto się śmieje ostatni, w Monachium czuje się jak prawdziwa światowa gwiazda. Niemcy rozpieszczają go słodyczami i kawą, a jego garderoba to prawdziwy luksus. Choć siedzenie przy biurku w półszpagacie nie brzmi jak marzenie, to Pazura ma nawet leżankę do prostowania kręgosłupa. Czwarty sezon programu startuje 10 lipca na Prime Video, a my możemy tylko zazdrościć takiego rozpieszczania.
2: Ewa Farna, nasza ulubiona gwiazda, postanowiła odpocząć nad polskim morzem, ale zamiast słońca i plaży dostała chmury i telefony w rękach dzieci. Pogoda w Sopocie postanowiła zrobić psikusa, a temperatury spadły z 40 stopni Celsjusza do 20 stopni Celsjusza. Mimo to Ewa nie dała się zniechęcić i po krótkim pobycie w Sopocie ruszyła na dni gminy Krzemieniewo. Cóż, przynajmniej dzieci miały okazję zrobić kilka pamiątkowych zdjęć.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Maria Prokop, znana instruktorka jogi, odkryła nowy sposób na kontuzję. Nadmierne używanie smartfona. Uraz kciuka, który uniemożliwia jej wykonywanie podstawowych ćwiczeń, to efekt trzymania w ręce gigantycznego iPhone'a. Mimo bólu, Maria nie rezygnuje z prowadzenia warsztatów jogi, ostrzegając jednocześnie, że nawet najprostsze czynności mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Cóż, kto by pomyślał, że technologia może być tak niebezpieczna dla zdrowia?
2: Metallica zakończyła swoją 3-letnią trasę M72 World Tour, a fani mogą teraz odetchnąć z ulgą, bo nie muszą już martwić się o brak biletów. Zespół zagrał w Polsce aż 3 razy, a ich koncerty były pełne niespodzianek, jak choćby basista śpiewający po polsku Kocham Cię, kochanie moje. Scena w kształcie okręgu i rekordy frekwencji na stadionach to tylko część atrakcji, które przyciągnęły tłumy. A teraz czas na zasłużony odpoczynek dla muzyków, zanim znów wrócą na scenę jesienią.
1: Ledwo opadł kurz po tegorocznym Open Air Festival, a już szykujemy się na kolejną edycję. Organizatorzy ogłosili, że w 2027 roku festiwal odbędzie się od 30 czerwca do 3 lipca na lotnisku Gdynia-Kossakowo. Po 4-letniej przerwie wracamy do tradycyjnego terminu, a spekulacje na temat line-upu już rozgrzewają fanów. Ciekawe, kto tym razem przyciągnie tłumy i celebrytów do Gdyni?
2: Na festiwalu Roskilde doszło do prawdziwej burzy, a wszystko za sprawą Damona Albarna z Gorillaz, który nie wytrzymał ciężkich riffów sąsiedniej sceny. Koncert Uncle Acid and the Deadbeats został przerwany, ponieważ lider Gorillaz uznał, że metalowe brzmienia są zbyt głośne. Organizatorzy próbowali tłumaczyć sytuację wiatrem, ale perkusista Uncle Acid nie zaakceptował tej wersji. W efekcie Albarn został okrzyknięty popową diwą, a jego zespół porównano do rysunkowej bajki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Warszawskie zoo powitało nowego mieszkańca. Samica pudu południowego urodziła córeczkę, która waży około 1 kg. Pracownicy zoo rozpoczęli konkurs na imię dla małej, które musi zaczynać się na literę S. Propozycje można zgłaszać do 12 lipca.
1: Prokuratura w Warszawie bada wypadek autobusu linii 186, który miał miejsce przy Dworcu Zachodnim. Autobus zderzył się z tramwajem i innymi pojazdami, a następnie wpadł do przejścia podziemnego, raniąc 6 osób. Śledczy sprawdzają, czy przyczyną mogła być awaria techniczna pojazdu oraz czy zdarzenie ma związek z podobnym incydentem na Śląsku. Kierowca autobusu zostanie przesłuchany jako świadek. W Google Maps doszło do nietypowych zmian nazw wielu miejsc w Polsce. W niedzielę wieczorem niektóre zabytki i instytucje otrzymały obraźliwe i prowokacyjne nazwy. Większość z nich została już przywrócona do pierwotnego stanu, ale wciąż można znaleźć pojedyncze błędy, jak na przykład przy Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za te zmiany. Stena Real Estate AB, szwedzki gigant nieruchomości, kupił biurowiec Studio A w Warszawie za 159 milionów euro od firmy Skanska. To już druga duża transakcja między tymi firmami w stolicy. Nowoczesny budynek przyciąga najemców innowacyjnymi technologiami i wysokim standardem. Studio A oferuje 27 700 m2 przestrzeni biurowej oraz 199 miejsc parkingowych. W Mszanie Dolnej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę. Po intensywnej obławie policja odnalazła ciało sprawcy w lesie, co wskazuje na samobójstwo. Śledztwo w sprawie zabójstwa i śmierci Kacpra trwa, a prokuratura bada szczegóły tej dramatycznej relacji.
0: ESK Summer City kontynuuje swoją wakacyjną trasę. W piątek zapraszamy do Term Bania na Podhalu, gdzie czekają konkursy i letnie atrakcje. W sobotę spotkamy się na Placu Targowym w Mogile w Krakowie na wydarzeniu Lato z rewitalizacją na targowisku. To doskonała okazja na rodzinny wypoczynek z muzyką, warsztatami i zabawą dla najmłodszych. W Skawinie doszło do tragicznego zdarzenia. 35-letni Mateusz G. zabił swoją żonę Gabrysię, ich nowonarodzoną córkę Luizę oraz teściową Zofię, a następnie popełnił samobójstwo. Przyczyny tego dramatycznego wybuchu agresji pozostają nieznane. Społeczność jest w szoku, próbując zrozumieć, co mogło doprowadzić do tej tragedii. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbył się Kongres Świadków Jehowy, przyciągając prawie 38 tysięcy uczestników. Kulminacyjnym momentem wydarzenia był chrzest 182 osób przez całkowite zanurzenie w wodzie. Na potrzeby ceremonii przygotowano dwa baseny, a całe wydarzenie śledziły tysiące wiernych. Kongresy odbyły się w 9 miastach Polski, gromadząc łącznie ponad 125 tysięcy uczestników.
1: Bytom, jedno z najstarszych miast Górnego Śląska, zachwyca bogatą historią i unikalną architekturą. Miasto łączy średniowieczny układ urbanistyczny z zabudową z przełomu XIX i XX wieku. Wśród najważniejszych zabytków znajdują się gotycki kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz neoklasycystyczny gmach Opery Śląskiej. Bytom to także ważny ośrodek kultury z licznymi terenami zielonymi, w tym rezerwatem Segiet, wpisanym na listę UNESCO.
0: W Beskidzie Żywiecko-Orawskim doszło do tragedii. Podczas niedzielnej wycieczki na Pilsko zmarł 32-letni mężczyzna. Mimo szybkiej interwencji polskich i słowackich ratowników, jego życia nie udało się uratować. Przyczyny nagłego zatrzymania krążenia są badane, a autopsja odbędzie się na Słowacji.
1: W piątkowy wieczór w Shelter Hotel Resort & Spa odbyła się impreza w rytmach latino. Goście i ekipa uczyli się nowych kroków tanecznych, a atmosfera była pełna pozytywnych emocji, mimo niesprzyjającej pogody. W sierpniu patrol SK Summer City powróci do tego miejsca.
0: W Czarnej Białostockiej odbyły się Dni Miasta, które przyciągnęły tłumy mieszkańców i turystów. Na scenie wystąpili m.in. Szeptucha, The Fellows i Voyager Music, zapewniając muzyczne emocje. W centrum miasta nie zabrakło pokazów tańca, degustacji i atrakcji przygotowanych przez SK Summer City. To coroczne święto podkreśla uroki regionu i zachęca do wspólnej zabawy.
1: Rodzice z Podlasia najczęściej wybierają imię Lidia dla swoich córek. W 2025 roku aż 39 dziewczynek w tym regionie otrzymało to imię, co jest ponad trzykrotnie częstsze niż średnia krajowa. Lidia pochodzi od nazwy starożytnej krainy w dzisiejszej Turcji.
0: Na autostradzie A4 w okolicach Jawora doszło do tajemniczego wypadku. Osobowe auto wypadło z trasy, ścięło znak drogowy i całkowicie spłonęło. Kiedy służby dotarły na miejsce, okazało się, że uczestnicy zdarzenia zniknęli. Policja prowadzi teraz śledztwo, aby ustalić, kto kierował pojazdem i dlaczego opuścił miejsce wypadku.
1: W Karlowych Warach ruszył innowacyjny projekt monitorowania ruchu turystycznego. W 5 popularnych miejscach zainstalowano nowoczesne liczniki, które śledzą pieszych i rowerzystów. Urządzenia zbierają dane o liczbie odwiedzających i wybieranych trasach, co ma pomóc w lepszym zarządzaniu ruchem i ochronie przyrody. Projekt jest częścią międzynarodowej inicjatywy Green Balance i potrwa do jesieni 2028 roku.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1010 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Brak upału zachęca do większych treningów. Pamiętajmy jednak o piciu wody i lekkiej czapce przeciwsłonecznej.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jakub Kamiński, czołowy zawodnik reprezentacji Polski, przechodzi do Benfiki Lizbona. To sensacyjny transfer, ponieważ FC Köln, które niedawno go wykupiło, sprzeda go za czterokrotnie wyższą kwotę. W Portugalii Kamiński zmierzy się z kolegami z reprezentacji, którzy grają w FC Porto. Kibice już czekają na te emocjonujące pojedynki.
2: Na Estadio Azteca trwa właśnie emocjonujący mecz 1/8 finału Mundialu 2026 pomiędzy Meksykiem a Anglią. Obie drużyny walczą o awans do kolejnej rundy, ale jak na razie wynik pozostaje bezbramkowy. Statystyki pokazują, że posiadanie piłki jest równo podzielone, a żadna z drużyn nie oddała jeszcze celnego strzału. Na razie jedyną kartkę w meczu otrzymał Declan Rice z Anglii.
1: Australia odpadła z Mistrzostw Świata po przegranej z Egiptem w rzutach karnych. Mecz zakończył się remisem 1-1, a dogrywka nie przyniosła rozstrzygnięcia. W serii jedenastek Australijczycy pudłowali, co wykorzystali Egipcjanie, awansując do 1/8 finału. Rywala poznają po spotkaniu Argentyny z Wyspami Zielonego Przylądka. Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska we wspinaczce, przeżyła sportowy koszmar podczas Pucharu Świata w Krakowie. Straciła rekord świata na rzecz Amerykanki Emmy Hunt, która jako pierwsza zeszła poniżej 6 sekund. Dodatkowo Mirosław została zdyskwalifikowana za falstart. To smutne zakończenie kariery, którą ogłosiła na początku tego roku. Na pocieszenie drugie miejsce w zawodach zajęła Natalia Kałucka.
0: Sport w Radiu Super Express.
1: Aleksander Śliwka, utytułowany siatkarz i kapitan reprezentacji Polski, dołącza na stałe do warszawskiego klubu Projekt. Jego transfer ma pomóc drużynie w walce o Mistrzostwo Polski. Śliwka, który wcześniej wspierał zespół jako zastępstwo medyczne, podpisał 2-letni kontrakt. Władze klubu liczą, że jego doświadczenie i umiejętności przyczynią się do sukcesów stołecznej drużyny. W środę, 8 lipca, w Dzianiszu odbędzie się pogrzeb Grzegorza Miętusa, byłego skoczka narciarskiego, który zmarł 4 lipca w wieku 33 lat. Uroczystości rozpoczną się o 12:30 modlitwą różańcową, a następnie o 13:00 zostanie odprawiona msza żałobna. Żona zmarłego zaapelowała o uszanowanie prywatności i powstrzymanie się od spekulacji na temat przyczyn śmierci. Grzegorz Miętus był znany z występów w Pucharze Świata i zdobycia medalu Mistrzostw Polski.
2: Iga Świątek nie obroni tytułu mistrzyni Wimbledonu. Polka odpadła z turnieju już w 3. rundzie, przegrywając z Filipinką Aleksandrą Ilą 6-7, 2-6. Mimo porażki, Świątek pokazała klasę, gratulując rywalce słowami: gratulacje, dobry mecz. To kolejny trudny moment dla Igi, która w tym sezonie nie dotarła do ćwierćfinału żadnego z wielkoszlemowych turniejów.
1: Aryna Sabalenka odpadła z Wimbledonu po przegranej z Naomi Osaką w 4. rundzie. Mimo że Białorusinka utrzyma pozycję liderki rankingu WTA, nie kryła rozczarowania swoją grą. Sabalenka przyznała, że chce zapomnieć o tenisie i wrócić w lepszej formie. To 4. konfrontacja tych zawodniczek w tym roku, ale tym razem Japonka okazała się lepsza.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ewelina Woźniak, znana polska zawodniczka MMA, po dramatycznym starciu na gali KSW 116 w Gorzowie wraca do formy. Po poważnym urazie mostka i pobycie w szpitalu teraz zachwyca fanów swoją sylwetką w mediach społecznościowych. Woźniak spędza aktywnie czas nad wodą, co wzbudza entuzjazm jej obserwatorów. W świecie futbolu wybuchł ogromny konflikt. FIFA anulowała karę dla amerykańskiego zawodnika Folarina Baloguna, co wywołało oburzenie UEFA. Europejska Unia Piłkarska uważa, że decyzja ta podważa zaufanie do trwających mistrzostw świata. Pojawiają się też doniesienia o naciskach Donalda Trumpa na władze FIFA. Argentyna z trudem awansowała do 1/8 finału Mistrzostw Świata po dramatycznym meczu z Republiką Zielonego Przylądka. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3-2 po dogrywce, a decydujący gol padł po samobójczym trafieniu. Mimo awansu, postawa drużyny Lionela Messiego spotkała się z falą krytyki w argentyńskich mediach. Z kolei w Republice Zielonego Przylądka podkreślano odwagę i determinację debiutującej drużyny.
2: Hubert Hurkacz walczy na kortach Wimbledonu, a z trybun wspiera go nowa partnerka, Hanna Walicka. 21-letnia była lekkoatletka, pochodząca z Łodzi. Jest dla polskiego tenisisty ogromnym wsparciem. Hurkacz przyznał, że ich związek trwa już od kilku miesięcy i daje mu wiele siły w trudnych chwilach. Walicka, dzięki sportowej przeszłości, doskonale rozumie presję, z jaką mierzy się Hubert.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Etap pucharowy Mundialu przynosi emocje i zaskakujące wyniki. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, chwali występ Leo Messiego w meczu Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka, ale krytykuje sędziów za kontrowersyjne decyzje. W 1/8 finału Tomaszewski stawia na Belgię przeciwko Stanom Zjednoczonym oraz Hiszpanię w derbach Półwyspu Iberyjskiego. Ciekawie zapowiadają się też starcia Meksyku z Anglią i Szwajcarii z Kolumbią. tragiczne wieści z Wenezueli. W wyniku potężnego trzęsienia ziemi zginął Wilner Rivas, kapitan wenezuelskiej drużyny siatkarskiej, wraz z żoną i półtorarocznym synem. Kataklizm, który nawiedził region, spowodował śmierć ponad 3300 osób, w tym wielu znanych sportowców. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że liczba zaginionych może sięgać 50 tysięcy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1007 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W 1937 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Artur Rogowski znajdzie się w centrum burzy. Jego romans z Joanną wyjdzie na jaw, a konsekwencje będą miażdżące. Barbara Mostowiak, która dotąd traktowała Artura jak syna, odwróci się od niego, gdy zdrada stanie się faktem. Artur będzie musiał opuścić dom Mostowiaków, co zniszczy jego małżeństwo z Marysią. Mimo prób zrozumienia ze strony teściowej, Artur nie zdoła ukryć prawdy przed rodziną. Wyprowadzka z grabiny może być początkiem nowego rozdziału w jego życiu, a Joanna będzie gotowa na wszystko, by zatrzymać go przy sobie. Czy romans przemieni się w poważny związek? Czas pokaże. Nowy sezon M jak miłość przyniesie dramatyczne zmiany w życiu Marysi. Po zdradzie męża Artura, który zakochał się w młodej lekarkę Joannie, Marysia postanowi opuścić grabinę. Jesienią widzowie zobaczą, jak wyjeżdża na Mazury, by uciec od bolesnych wspomnień i rodziny. Tam los zetknie ją z tajemniczym Jerzym Wielickim, którego życie uratuje podczas przypadkowego spotkania. To spotkanie może być początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Artur, zdradzając Marysię, straci nie tylko jej zaufanie, ale i wsparcie całej rodziny. W nadchodzących odcinkach emocje sięgną zenitu, a widzowie będą świadkami nieoczekiwanych zwrotów akcji. Serial Dziedzictwo w 977 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Nana staje w obliczu niesłusznych oskarżeń, ale wykazuje się ogromną empatią, starając się unikać konfliktów. Tymczasem Poyraz odkrywa, że Kansel straciła dziecko przez leki, a nie z winy Nany. Kansel, przerażona odkryciem jej kłamstw, inscenizuje próbę samobójczą, ale w szpitalu przyznaje się do wszystkiego, oczyszczając Nanę z zarzutu. Ibrahim próbuje naprawić swoje błędy po zdemaskowaniu jego oszustwa przez Czarną. Sinan, Ainur i Adalet wspierają go, ale Isl zaczyna dostrzegać nieścisłości. Odcinek zostanie wyemitowany 13 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial cieszy się ogromną popularnością, a jego zawiłe relacje i emocjonujące zwroty akcji przyciągają rzesze widzów. W nadchodzących odcinkach M jak miłość zdrada Artura wstrząśnie rodziną Rogowskich. Romans Artura z Joanną zburzy dotychczasowe życie bohaterów, a Marysia i jej córki, Basia i Agnes, będą musiały zmierzyć się z brutalną rzeczywistością. To właśnie Agnes odkryła zdradę ojca, co wywołało ogromne emocje. Natalka, blisko związana z rodziną Mostowiaków, nie pozostanie obojętna na ich dramat. Jej wsparcie dla Marysi i córek będzie nieocenione. Po letniej przerwie ścieżki bohaterek ponownie się splotą, co może prowadzić do konfrontacji Natalki z Arturem. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, które z pewnością dostarczą wielu emocji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Proud to polski serial, który zdobywa serca widzów na całym świecie. Niedawno triumfował na prestiżowym festiwalu Series Mania, zdobywając dwie statuetki dla najlepszego serialu i za najlepszą kreację aktorską Ignacego Lissa. Serial zadebiutował 12 czerwca na platformie HBO Max i od tego czasu zbiera entuzjastyczne recenzje. Brytyjski The Guardian przyznał mu 4 gwiazdy, podkreślając piękne zdjęcia, mroczny humor i ważny społeczny komentarz. Opowieść o nieheteronormatywnym ojcu w Polsce porusza i skłania do refleksji. Nawet młoda aktorka w serialu zachwyca swoim talentem. Proud to produkcja, która nie tylko bawi, ale i wzrusza. W serialu M jak miłość pojawiły się spekulacje dotyczące powrotu postaci Anki, granej przez Weronikę Rosati. Wszystko zaczęło się od zagadki na Instagramie, gdzie Katarzyna Cichopek, Anna Mucha i Rafał Mroczek przypomnieli widzom o tej intrygującej bohaterce. Anka była dawną rywalką Magdy i nieźle namieszała w małżeństwie Budzyńskich. Choć przypomnienie jej imienia rozgrzało fanów, nie oznacza to jej powrotu na ekrany. Nagranie było częścią quizu dla fanów serialu. Mimo że Anka zapisała się w pamięci widzów jako jedna z największych rywalek Magdy, scenarzyści raczej nie planują jej powrotu. Fani muszą zadowolić się wspomnieniami o jej intrygach.
2: The Office PL powraca z 6. sezonem, który już tej jesieni zagości na platformie Canal+. Pracownicy Kropliczanki opuszczają biura, by w nowym sezonie zmierzyć się z codziennymi absurdami, które wykraczają poza biurowe mury. Kryzys męskości, wyścig po władzę i nowe postaci to tylko niektóre z tematów, które będą poruszane. Darek Wasiak znajdzie się na życiowym zakręcie, a całość okraszona będzie charakterystycznym humorem i satyrą. Reżyser Maciej Bochniak obiecuje, że emocje z planu przeniosą się na ekran. W głównych rolach ponownie zobaczymy m.in. Piotra Polaka i Vanessę Aleksander. Serial, który stał się ikoną polskiej komedii, nie przestaje zaskakiwać i bawić.
1: Złoty chłopak powraca z emocjonującym odcinkiem 332. Rodzina Korchanów staje w obliczu poważnych problemów zdrowotnych Nestora Rodu, Kalisa, który wymaga pilnej operacji. Ferit nie waha się ani chwili i leci, by wspierać dziadka. Tymczasem Tesco postanawia odkryć rodzinne tajemnice, co prowadzi do szczerych rozmów o dawnych konfliktach. Wspomnienia rzucają nowe światło na relacje między Seiran a Feritem. Ostatnie wydarzenia przyniosły wiele zaskakujących zwrotów akcji, a Seiran musiała ukrywać prawdę o zniknięciu Ferita przed ich córką. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 13 lipca o godzinie 14 na TVP1. To turecka telenowela, która porusza trudne tematy, takie jak walka o niezależność i rodzinne tajemnice.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1007 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 16 stopni, z wiatrem z prędkością 5 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 9 metrów na sekundę. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W Australii trwa śledztwo w sprawie śmierci 4-letniego chłopca, którego ciało znaleziono w miejscowości Wyoming. Matka dziecka została oskarżona o morderstwo, a policja bada również wątek kanibalizmu. Do zdarzenia doszło w sobotę, a kobieta sama zgłosiła się na komisaria. Śledczy podkreślają, że to wyjątkowo wstrząsająca sprawa, a celem jest pełne wyjaśnienie okoliczności tragedii.
2: Polska od początku wojny na Ukrainie przekazała jej znaczące wsparcie wojskowe, w tym 318 czołgów, 586 pojazdów opancerzonych i 137 systemów artyleryjskich. Łączna wartość pomocy wojskowej, uwzględniając szkolenia i logistykę, przekroczyła 18 miliardów złotych. Polska była także kluczowym korytarzem dla zachodniej pomocy wojskowej. Przez jej terytorium przeszło ponad 90% wsparcia dla Ukrainy. Pomoc obejmowała również amunicję, części zamienne i sprzęt komunikacyjny, co miało strategiczne znaczenie dla Ukrainy.
0: Zainteresowanie studiami na uczelniach wojskowych. Studenta

0: mogą być sygnałem stresu lub problemów zdrowotnych. Kluczowe jest zrozumienie potrzeb kota i odpowiednia komunikacja, co pozwala na budowanie harmonijnej relacji.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dolnośląscy policjanci z Wałbrzycha i Milicza zabezpieczyli ponad 5 kg narkotyków w dwóch oddzielnych interwencjach. W Wałbrzychu zatrzymano 31-letniego mężczyznę, który miał przy sobie ponad 2,6 kg marihuany. W Miliczu 30-letni mieszkaniec gminy Krośnice usłyszał zarzuty za posiadanie znacznych ilości substancji psychotropowych oraz inne przestępstwa. Obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani. Fabryka gum do żucia Mars w Poznaniu, największa w Europie i druga na świecie, produkuje miliardy drażetek rocznie, które trafiają do ponad 40 krajów. Zakład działa niemal bez przerwy, a jego produkcja opiera się na nowoczesnych technologiach, takich jak roboty i autonomiczne systemy transportu. Fabryka stawia na zrównoważony rozwój, korzystając w pełni z energii odnawialnej i ograniczając emisję dwutlenku węgla. W planach są kolejne inwestycje, w tym budowa nowego autonomicznego magazynu. W Siedlcach policja i służba celno-skarbowa przeprowadziły akcję przeciwko nielegalnemu hazardowi. W wyniku działań zabezpieczono 31 automatów do gier oraz gotówkę o wartości ponad 385 tysięcy zł. Jedna osoba usłyszała zarzuty. Przypominamy, że organizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi surowymi karami, w tym wysokimi grzywnami i karą więzienia. Jeśli chcesz wybielić firanki bez użycia silnych detergentów, wystarczy dodać do pralki kilka łyżek sody oczyszczonej. Ten prosty trik pozwala przywrócić tkaninom śnieżnobiałą czystość. Pranie w temperaturze do 30 stopni i na delikatnym programie ochroni materiał przed uszkodzeniami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Perfumy to coś więcej niż tylko zapach. To sposób na wyrażenie siebie. Redaktorki beauty zdradzają, że kluczowe przy wyborze perfum są trwałość, intensywność i projekcja zapachu. Coraz więcej osób tworzy swoje garderoby zapachowe, dobierając kompozycje do okazji i nastroju. Popularne są kobiece kompozycje kwiatowe oraz energetyzujące cytrusowe akordy, które idealnie wpisują się w najnowsze trendy.
0: Żółte plamy pod pachami to problem, który dotyka wielu z nas, szczególnie na białych ubraniach. Zwykłe pranie często nie wystarcza, by się ich pozbyć. Na szczęście istnieją domowe sposoby, takie jak pasta z sody oczyszczonej i octu, które mogą pomóc przywrócić świeżość tkaninom. Warto jednak pamiętać, by przed zastosowaniem każdej metody przetestować ją na mało widocznym fragmencie materiału.
2: W Nowym Dworze Gdańskim zatrzymano 62-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad psem rasy Border Collie. Do zdarzenia doszło 26 czerwca, gdy właściciel psa był poza domem. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze, która obejmuje grzywnę oraz zakaz posiadania psów przez 5 lat. Policja apeluje o zgłaszanie przypadków przemocy wobec zwierząt, podkreślając, że każda reakcja może pomóc w ochronie czworonogów. Storczyki, choć piękne, często uchodzą za wymagające rośliny. Kluczem do ich obfitego kwitnienia jest odpowiednia pielęgnacja i regularne nawożenie. Ciekawym domowym sposobem jest nawóz z pomidora, który dostarcza cennych składników mineralnych, takich jak potas i fosfor. Wystarczy zmiksować kawałek dojrzałego pomidora z wodą, przecedzić i rozcieńczyć, by cieszyć się zdrowymi i kwitnącymi storczykami.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska poinformowała o śmierci swojej babci. Ceremonia pożegnania odbyła się w Bangkoku, a wpis posłanki w mediach społecznościowych wywołał wiele słów wsparcia. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, mająca polsko-tajskie korzenie, podzieliła się zdjęciami z tajskich obrzędów pogrzebowych. W trudnym dla niej czasie kondolencje złożyli jej obserwatorzy oraz mąż, Sławosz Uznański-Wiśniewski.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Szczecinie termometry wskażą 20 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 8 metrów na sekundę. W Krakowie zaś możemy liczyć na 23 stopnie i wiatr zachodni z prędkością do 7 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję.

0: wolność ta w końcu przyszła.
1: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
2: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Grabowski, znany wszystkim jako Ferdynand Kiepski, postanowił odsłonić kulisy swojego życia. W szczerym wywiadzie wyznał, że alkohol był jego nieodłącznym towarzyszem, a scena teatralna nieraz widziała go w stanie, delikatnie mówiąc, nie najlepszym. Rozwód kosztował go fortunę, ale jak sam mówi, była to ulga po 3 latach dostawania w mordę. Grabowski, mimo burzliwej przeszłości, trzyma się zasady hulaj dusza, piekła nie ma i nie zamierza traktować życia zbyt poważnie. W świecie influencerów znowu się dzieje. Anna Fanka, Wójcik i Cezary Gołębiowski, czyli Czarek Czaruje, zostali rodzicami. Ich córeczka przyszła na świat w warszawskim szpitalu południowym, który przypominał bardziej zatłoczony koncert niż miejsce narodzin. Czarek w emocjonalnej relacji przyznał, że te kilka dni jako tata to najtrudniejsze, ale i najpiękniejsze chwile w jego życiu. Kto by pomyślał, że influencerzy potrafią tak długo trzymać coś w tajemnicy? Polskie gwiazdy prześcigają się w pokazywaniu swoich luksusowych tarasów, które przypominają kurorty z katalogów. Katarzyna Dowbor walczy z remontem swojego hiszpańskiego domeczku, a Barbara Kurdej-Szatan relaksuje się na tarasie z widokiem na Warszawę. Tymczasem Małgorzata Rozenek-Majdan urządziła swój taras niczym lalka Barbie w luksusowym domu. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Tarasy zamiast czerwonych dywanów. Michał Wiśniewski, wokalista zespołu Ich Troje, po raz 5 staje na ślubnym kobiercu, a raczej z niego schodzi. Sąd wydał orzeczenie w sprawie jego dzieci z Polą Wiśniewską, ale ani Michał, ani Pola nie pojawili się na rozprawie. Michał miał ważniejsze sprawy zawodowe, a Pola relaksowała się na wakacjach. Cóż, może to właśnie jest przepis na udany rozwód, nieobecność.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Międzyzdroje znów stały się letnią stolicą polskiej kultury, a wszystko za sprawą 29. Festiwalu Gwiazd. Jak co roku, nie zabrakło znanych twarzy i efektownych stylizacji, które przyciągnęły tłumy fanów i fotoreporterów. W Alei Gwiazd swoje dłonie odcisnęli m.in. Katarzyna Grochola i Robert Więckiewicz, a Olga Bołądź zaskoczyła wszystkich swoją bieliźnianą sukienką i kowbojkami. Festiwal to nie tylko gala, ale i mnóstwo wydarzeń, które zamieniły nadmorski kurort w prawdziwe centrum artystycznych spotkań.
1: Joey Kramer, bębniarz Aerosmith, przeszedł prawdziwą szkołę życia. Po operacji kręgosłupa i osobistej tragedii, jaką była śmierć żony, odkrył w sobie prawdziwego byka. Mimo że 5 dekad grania na perkusji zostawiło ślad na jego zdrowiu, Kramer twierdzi, że czuje się lepiej niż kiedykolwiek. A relacje z kolegami z zespołu? Cóż, pozew przeciwko nim w 2020 roku mówi sam za siebie. Ale hej, kto by się przejmował, skoro Joey wraca do gry z nową siłą? 2 dekady minęły jak z bicza strzelił, a Muse świętuje 20-lecie swojego przełomowego albumu Black Holes and Revelations. Matt Bellamy, lider zespołu, obiecuje fanom coś naprawdę wyjątkowego. Na koncertach w Ameryce Północnej już zagrali cały album, a teraz planują europejską trasę z kosmicznym rozmachem. Scenografia rodem z filmów science fiction i statek kosmiczny na scenie, czyżby Muse szykowało się do lotu w kosmos? The Rolling Stones znów na scenie z nowym albumem Foreign Tongues, który już 10 lipca zagości na półkach. Tym razem zaskakują coverem Amy Winehouse, a wspomnienia o niej wylewają się z ust Roniego Wooda i Keitha Richardsa jak woda z butelki po wódce. Na płycie pojawią się też goście specjalni, w tym Robert Smith i Paul McCartney, a także nieśmiertelny Charlie Watts. Cóż, Stonesi pokazują, że nawet po tylu latach potrafią zaskoczyć i wzruszyć.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Syd Barrett, założyciel Pink Floyd, choć w zespole był zaledwie 3 lata, wciąż fascynuje świat muzyki. Jego psychodeliczne brzmienie i nieprzewidywalne zachowanie na scenie były równie legendarne, co jego krótka kariera. Barrett, który zmarł 20 lat temu, pozostaje ikoną, mimo że jego życie było pełne chaosu i używek. Nawet Johnny Depp chciał nakręcić o nim film, ale projekt utknął w martwym punkcie. Taylor Momsen, liderka The Pretty Reckless, nie przestaje zaskakiwać. W najnowszym wywiadzie porównała twórczość Chrisa Cornella do cebuli, która nigdy się nie kończy. To chyba pierwszy raz, kiedy muzyka została opisana w tak łzawy sposób. Tymczasem zespół wydał nowy album Dear God, nagrywany w przerwach między trasami z AC/DC. Ciekawe, czy to też przypominało obieranie cebuli. Taylor Swift i Travis Kelce powiedzieli sobie tak w Madison Square Garden, a ich ślub to prawdziwy popkulturowy hit. Wśród gości pojawiły się legendy, jak Paul McCartney, który po raz pierwszy od 6 dekad zaśpiewał I Want to Hold Your Hand. Koszt tej bajkowej imprezy to jedyne $20 milionów. Cóż, niektórzy naprawdę wiedzą, jak zrobić wrażenie na weselu.
0: Lata 90. były prawdziwym koszmarem dla zespołów metalowych, a Judas Priest to doskonały przykład. Gdy Rob Halford opuścił zespół, na jego miejsce wskoczył Tim Reaper Owens, ale trafił na najgorszy możliwy moment dla heavy metalu. Owens wspomina, że jego czas w zespole był ciężki, a powrót Halforda i Bruce'a Dickinsona do Iron Maiden uratował gatunek. Co ciekawe, Judas Priest nie gra na koncertach żadnych utworów z czasów Owensa, bo jak twierdzi perkusista Scott Travis, po prostu nie ma na to czasu. Fani Owensa muszą obejść się smakiem, ponieważ jego albumy z zespołem nie są dostępne w serwisach streamingowych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1012 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 16 stopni z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miniony weekend doszło do masowej modyfikacji nazw polskich instytucji i zabytków na mapach Google. Wulgarne i obraźliwe określenia pojawiły się przy wielu znanych lokalizacjach, w tym przy Pałacu Łazienkowskim i Muzeum Powstania Warszawskiego. Choć większość błędów już naprawiono, niektóre wciąż pozostają widoczne. Tożsamość sprawców tego incydentu nie została jeszcze ustalona. Prokuratura rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła śledztwo po groźnym wypadku autobusu linii 186, który zderzył się z tramwajem i samochodami, a następnie wpadł do przejścia podziemnego przy dworcu zachodnim. Śledczy badają, czy przyczyną mogła być poważna awaria pojazdu oraz czy zdarzenie ma związek z podobnym wypadkiem na Śląsku. Kierowca autobusu zostanie przesłuchany jako świadek, a prokuratura analizuje dane z komputera pokładowego pojazdu. W wyniku wypadku rannych zostało 6 osób. W warszawskim zoo narodziła się córeczka pary pudł południowych, Puany i Piczu. Maleństwo waży około 1 kg i czuje się świetnie. Obecnie trwa plebiscyt na imię dla nowej mieszkanki, które musi zaczynać się na literę S. Swoje propozycje można zgłaszać do niedzieli, 12 lipca, w mediach społecznościowych Zoo. Na stacji metra Zacisze w Warszawie pojawiła się nietypowa instalacja. Wielki, różowy jamnik przyciąga wzrok i jest widoczny z kilkuset metrów. Stacja, otwarta w 2022 roku, jest najmniej uczęszczaną w mieście, zaledwie 1500 pasażerów dziennie. Mieszkańcy wciąż częściej wybierają samochody, co budzi pytania o zasadność tej inwestycji.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Skawinie doszło do tragicznego zdarzenia. Młode małżeństwo, Gabrysia i Mateusz G. oraz ich nowo narodzona córka Luiza zostali znalezieni martwi w swoim mieszkaniu. Policja ustaliła, że Mateusz zabił rodzinę, a następnie odebrał sobie życie. Sąsiedzi i bliscy są w szoku, nie mogąc zrozumieć, jak doszło do tej tragedii.
2: Mieszkańcy Piekar Śląskich otrzymali ważne przypomnienie dotyczące młodych ptaków znalezionych na ziemi. W wielu przypadkach są to podloty, które nie potrzebują pomocy, ponieważ ich rodzice są w pobliżu. Kluczowe jest rozróżnienie podlota od pisklęcia, które może wymagać interwencji, zwłaszcza jeśli jest ranne. Najlepszym rozwiązaniem jest pozostawienie zdrowego podlota w jego naturalnym środowisku.
1: Botaniczna Piątka świętuje swoje dziesięciolecie, rozpoczynając letnią edycję biegów w 12 polskich miastach. Uczestnicy będą mieli okazję rywalizować na 5-kilometrowych trasach w wyjątkowych zielonych lokalizacjach. Od nadmorskich krajobrazów po zabytkowe ogrody. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich, niezależnie od poziomu zaawansowania, a specjalna zielona fala umożliwia pokonanie dystansu w dowolnym tempie. Organizatorzy obiecują niespodzianki, a jubileuszowe medale nawiązują do pierwszej edycji z 2016 roku.
2: Restauracja w hotelu Gołębiewski w Pobierowie otwiera swoje drzwi dla wszystkich, nie tylko dla gości hotelowych. Każdy może skorzystać z oferty gastronomicznej, wykupując posiłek w recepcji. Ceny wynoszą 140 zł dla dorosłych i 70 zł dla dzieci w wieku od 4 do 14 lat. W hotelu działają 3 restauracje oraz kawiarnia, w tym popularna restauracja Czerwona.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 8 dzieci w wieku od 12 do 14 lat stanie przed sądem rodzinnym za dewastację boiska Orlik w Bydgoszczy. Straty oszacowano na około 150 tysięcy złotych. Policja apeluje do rodziców o większą uwagę w okresie letnim. Sąd zdecyduje o konsekwencjach dla młodych wandali. Na Podlasiu powstaje pierwsze pole do disc golfa, zlokalizowane w leśnictwie Krzemianka. To efekt współpracy Nadleśnictwa Knyszyn i Stowarzyszenia Disc Golf Podlasie. Inicjatywa ma na celu udostępnienie lasów społeczeństwu w sposób bezinwazyjny dla ekosystemu. Otwarcie planowane jest na wrzesień.
2: W Białymstoku już w czwartek rusza festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar, który potrwa do 12 lipca. To 4 dni pełne sztuki, muzyki, warsztatów i spotkań z artystami. Wydarzenie, organizowane wspólnie z Lublinem i Rzeszowem, od lat przyciąga miłośników kultury z całej Polski. Festiwal promuje wielokulturowe dziedzictwo Podlasia, łącząc ludzi i kultury w atmosferze otwartości i dialogu.
1: SK Summer City zawitało do Mariny Wrocław, gdzie odbyło się pełne atrakcji spotkanie w Master Jachting. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w żeglarstwie i motorowodniactwie, a także wziąć udział w konkursach i zdobyć gadżety. Rodzinna atmosfera i mnóstwo zabawy przyciągnęły wielu mieszkańców. Kolejne przystanki SK Summer City już wkrótce na Dolnym Śląsku.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Karlowych Warach ruszył innowacyjny projekt monitorowania ruchu turystycznego. W 5 popularnych miejscach zainstalowano urządzenia, które zbierają dane o liczbie odwiedzających i ich trasach. Technologia jest zaawansowana, ale nie narusza prywatności. Nie rejestruje obrazu ani dźwięku. Celem projektu jest lepsze zarządzanie ruchem i ochrona przyrody, a jego realizacja potrwa do 2028 roku.
2: 24-letnia Klaudia Uciechowska, studentka z Wałbrzycha, została przetransportowana wojskowym samolotem z Pekinu do Wrocławia. Jej stan zdrowia jest bardzo ciężki, a lekarze utrzymują ją w śpiączce farmakologicznej. Klaudia cierpi na agresywny nowotwór oraz szereg innych poważnych schorzeń. Rodzina i bliscy nie tracą nadziei na jej powrót do zdrowia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Białymstoku prognozowana temperatura to 17 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie 9 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Nowy raport Ośrodka Studiów Wschodnich i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ostrzega przed rosnącą dominacją Chin w gospodarce. Chiny, które kiedyś były fabryką świata, teraz stają się jego rywalem, wykorzystując subsydia i inne narzędzia do wzmocnienia swojej pozycji. W 2025 roku deficyt handlowy Unii Europejskiej z Chinami osiągnął rekordowe 425 miliardów euro. Polska gospodarka, jako ważne ogniwo dostaw dla Europy Zachodniej, jest szczególnie narażona na chińską ekspansję. Straty w polskim przemyśle wyniosły około 11,5 miliarda euro, a zagrożonych jest około 45 tysięcy miejsc pracy. Raport podkreśla potrzebę modernizacji i uniezależnienia się od chińskich dostaw.
2: Kontrole w smażalniach ryb nad Bałtykiem ujawniły poważne nieprawidłowości. W 76% z 50 skontrolowanych lokali klienci otrzymywali inne ryby niż zamawiali. Często zamiast dorsza atlantyckiego serwowano tańszego czarniaka. W menu brakowało też informacji o alergenach i składnikach. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zapowiada sankcje dla przedsiębiorców łamiących przepisy. Warto więc dokładnie sprawdzać menu przed złożeniem zamówienia.
1: Podczas wakacyjnych kontroli zwolnień lekarskich ujawniono wiele nadużyć. Aż 36% sprawdzonych przypadków w lipcu i sierpniu zeszłego roku wykazało nieprawidłowości. Pracownicy zamiast odpoczywać remontowali domy, pracowali na drugim etacie, czy nawet brali udział w zawodach sportowych. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą skutkować utratą prawa do zasiłku chorobowego. Zwolnienie lekarskie ma służyć leczeniu, a nie być dodatkowym urlopem. Kontrole są coraz skuteczniejsze, a konsekwencje mogą być dotkliwe. W ciągu ostatnich 10 lat wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wzrosły trzykrotnie, osiągając 360 miliardów złotych rocznie. Mimo to kolejki do specjalistów są coraz dłuższe, a szpitale borykają się z długami. Głośna afera w warszawskim Szpitalu Południowym zwróciła uwagę na wysokie zarobki lekarzy, które sięgają nawet milionów złotych rocznie. Wzrost wynagrodzeń nie przekłada się jednak na poprawę dostępności usług medycznych. Coraz więcej Polaków decyduje się na prywatne ubezpieczenia, płacąc za zdrowie nawet 3 razy. Eksperci podkreślają, że bez gruntownych zmian organizacyjnych i finansowych sytuacja może się nie poprawić.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Ponad 4 miliony Polaków zgromadziło już w pracowniczych planach kapitałowych ponad 53 miliardy złotych. Program, który miał pomóc w odkładaniu na emeryturę, zyskuje na popularności. Jednak część uczestników traktuje te środki jako dodatkowy fundusz na wakacje czy remonty. Eksperci zauważają, że najwięcej wypłat z PPK następuje latem i w okresie świątecznym. Od tego roku osoby z niższymi dochodami mogą obniżyć swoją składkę, co może przyciągnąć kolejnych uczestników. PPK stało się jednym z najpopularniejszych sposobów oszczędzania w Polsce.
2: Rząd zaprezentował nowy pakiet deregulacyjny dla firm, który ma ułatwić prowadzenie działalności i zmniejszyć biurokrację. Jedną z najważniejszych propozycji jest wprowadzenie kasy fiskalnej w telefonie, co ma obniżyć koszty i uprościć rozliczenia. Kolejna zmiana to wstępnie wypełniona deklaracja VAT, podobna do rozliczenia PIT. Przedsiębiorcy, którzy sami poprawią błędy, zapłacą tylko połowę odsetek. Rząd planuje także rozszerzenie zasady milczącej zgody, co ma przyspieszyć decyzje urzędowe. To wszystko ma uczynić polski biznes bardziej konkurencyjnym w Europie. Wysokie ceny energii stają się coraz większym wyzwaniem dla polskiej gospodarki. Podczas pierwszego Forum Bezpieczeństwa Polski 2026 roku na Uniwersytecie Warszawskim eksperci dyskutowali o przyszłości polskiego miksu energetycznego. Kluczowym tematem była rola biometanu jako stabilizatora systemu energetycznego. Podkreślano, że lokalne źródła energii, takie jak biogazownie, mogą zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. W debacie zwrócono uwagę na konieczność rozbudowy sieci energetycznych i magazynów energii. Bez tego rozwój odnawialnych źródeł energii będzie ograniczony. Pierwsze samobieżne armatochaubice K9PL wyruszyły z Korei Południowej do Polski. To kluczowy moment w modernizacji polskiej artylerii, który obejmuje nie tylko dostawy sprzętu, ale także transfer technologii. Umowa przewiduje dostarczenie 152 dział, z czego 146 to wersje K9PL, dostosowane do wymagań polskich sił zbrojnych. Wersja K9PL łączy koreańskie podwozie z polskimi systemami, takimi jak zautomatyzowany zestaw kierowania ogniem Topaz. Planowane jest także uruchomienie produkcji tych chałubic w Polsce, co zwiększa największy udział polskiego przemysłu w projekcie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Centralny port komunikacyjny wkracza w kluczowy etap budowy. 5 konsorcjów budowlanych walczy o kontrakt na budowę gigantycznego terminala pasażerskiego, którego wartość może sięgnąć 10 miliardów euro. Terminal ma mieć powierzchnię 450 tysięcy metrów kwadratowych, co odpowiada ponad 63 boiskom piłkarskim. W pierwszej fazie obsłuży aż 34 miliony pasażerów rocznie, a w przyszłości nawet 44 miliony. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku, a zakończenie prac planowane jest na 2031 rok. Całkowity koszt projektu CPK szacowany jest na niecałe 132 miliardy złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1007 hektopaskali. W Bydgoszczy temperatura wyniesie 16 stopni z wiatrem z prędkością 7 metrów na sekundę. Dla Warszawy przewidywana temperatura to 18 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 6 metrów na sekundę. Lato w pełni. Ciepło otula świat bez przesady, bez pośpiechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W 1937 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Artur Rogowski znajdzie się w centrum burzy. Jego romans z Joanną wyjdzie na jaw, a konsekwencje będą miażdżące. Barbara Mostowiak, która dotąd traktowała Artura jak syna, odwróci się od niego, gdy zdrada stanie się faktem. Artur będzie musiał opuścić dom Mostowiaków, co zniszczy jego małżeństwo z Marysią. Mimo prób zrozumienia ze strony teściowej, Artur nie zdoła ukryć prawdy przed rodziną. Wyprowadzka z grabiny może być początkiem nowego rozdziału w jego życiu, a Joanna będzie gotowa na wszystko, by zatrzymać go przy sobie. Czy romans przemieni się w poważny związek? Czas pokaże. Nowy sezon M jak miłość przyniesie dramatyczne zmiany w życiu Marysi. Po zdradzie męża Artura, który zakochał się w młodej lekarkę Joannie, Marysia postanowi opuścić grabinę. Jesienią widzowie zobaczą, jak wyjeżdża na Mazury, by uciec od bolesnych wspomnień i rodziny. Tam los zetknie ją z tajemniczym Jerzym Wielickim, którego życie uratuje podczas przypadkowego spotkania. To spotkanie może być początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Artur, zdradzając Marysię, straci nie tylko jej zaufanie, ale i wsparcie całej rodziny. W nadchodzących odcinkach emocje sięgną ze Zenitu, a widzowie będą świadkami nieoczekiwanych zwrotów akcji. Serial Dziedzictwo w 977 odcinku przynosi prawdziwą burzę emocji. Nana staje w obliczu niesłusznych oskarżeń, ale wykazuje się ogromną empatią, starając się unikać konfliktów. Tymczasem Poyraz odkrywa, że Cancel straciła dziecko przez leki, a nie z winy Nany. Cancel, przerażona odkryciem jej kłamstw, inscenizuje próbę samobójczą, ale w szpitalu przyznaje się do wszystkiego, oczyszczając Nanę z zarzutów. Ibrahim próbuje naprawić swoje błędy po zdemaskowaniu jego oszustwa przez Czarną. Sinan, Ainur i Adalet wspierają go, ale Isl zaczyna dostrzegać nieścisłości. Odcinek zostanie wyemitowany 13 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. Serial cieszy się ogromną popularnością, a jego zawiłe relacje i emocjonujące zwroty akcji przyciągają rzesze widzów. W nadchodzących odcinkach M jak miłość zdrada Artura wstrząśnie rodziną Rogowskich. Romans Artura z Joanną zburzy dotychczasowe życie bohaterów, a Marysia i jej córki, Basia i Agnes, będą musiały zmierzyć się z brutalną rzeczywistością. To właśnie Agnes odkryła zdradę ojca, co wywołało ogromne emocje. Natalka, blisko związana z rodziną Mostowiaków, nie pozostanie obojętna na ich dramat. Jej wsparcie dla Marysi i córek będzie nieocenione. Po letniej przerwie ścieżki bohaterek ponownie się splotą, co może prowadzić do konfrontacji Natalki z Arturem. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, które z pewnością dostarczą wielu emocji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Proud to polski serial, który zdobywa serca widzów na całym świecie. Niedawno triumfował na prestiżowym festiwalu Series Mania, zdobywając dwie statuetki dla najlepszego serialu i za najlepszą kreację aktorską Ignacego Lissa. Serial zadebiutował 12 czerwca na platformie HBO Max i od tego czasu zbiera entuzjastyczne recenzje. Brytyjski The Guardian przyznał mu 4 gwiazdy, podkreślając piękne zdjęcia, mroczny humor i ważny społeczny komentarz. Opowieść o nieheteronormatywnym ojcu w Polsce porusza i skłania do refleksji. Nawet młoda aktorka w serialu zachwyca swoim talentem. Proud to produkcja, która nie tylko bawi, ale i wzrusza. W serialu M jak miłość pojawiły się spekulacje dotyczące powrotu postaci Anki, granej przez Weronikę Rosati. Wszystko zaczęło się od zagadki na Instagramie, gdzie Katarzyna Cichopek, Anna Mucha i Rafał Mroczek przypomnieli widzom o tej intrygującej bohaterce. Anka była dawną rywalką Magdy i nieźle namieszała w małżeństwie Budzyńskich. Choć przypomnienie jej imienia rozgrzało fanów, nie oznacza to jej powrotu na ekrany. Nagranie było częścią quizu dla fanów serialu. Mimo że Anka zapisała się w pamięci widzów jako jedna z największych rywalek Magdy, scena Scenarzyści raczej nie planują jej powrotu. Fani muszą zadowolić się wspomnieniami o jej intrygach.
2: The Office PL powraca z 6. sezonem, który już tej jesieni zagości na platformie Canal+. Pracownicy Kropliczanki opuszczają biura, by w nowym sezonie zmierzyć się z codziennymi absurdami, które wykraczają poza biurowe mury. Kryzys męskości, wyścig po władzę i nowe postaci to tylko niektóre z tematów, które będą poruszane. Darek Wasiak znajdzie się na życiowym zakręcie, a całość okraszona będzie charakterystycznym humorem i satyrą. Reżyser Maciej Bochniak obiecuje, że emocje z planu przeniosą się na ekran. W głównych rolach ponownie zobaczymy między innymi Piotra Polaka i Vanessę Aleksander. Serial, który stał się ikoną polskiej komedii, nie przestaje zaskakiwać i bawić.
1: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym odcinkiem 332. Rodzina Korchanów staje w obliczu poważnych problemów zdrowotnych Nestora Rodu, Kalisa, który wymaga pilnej operacji. Ferit nie waha się ani chwili i leci, by wspierać dziadka. Tymczasem Tesco postanawia odkryć rodzinne tajemnice, co prowadzi do szczerych rozmów o dawnych konfliktach. Wspomnienia rzucają nowe światło na relacje między Seiran a Feritem. Ostatnie wydarzenia przyniosły wiele zaskakujących zwrotów akcji, a Seiran musiała ukrywać prawdę o zniknięciu Ferita przed ich córką. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 13 lipca o godzinie 14 na TVP1. To turecka telenowela, która porusza trudne tematy, takie jak walka o niezależność i rodzinne tajemnice.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Gdańsku prognozowana temperatura to 16 stopni z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 9 metrów na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: 9.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W internecie pojawiła się plotka o śmierci Donalda Trumpa, która okazała się fałszywa. Zamieszanie wywołała sztuczna inteligencja, która potraktowała żart z Reddita jako prawdziwą informację. Chatbot w wyszukiwarce DuckDuckGo podał, że Trump zmarł na wściekliznę po ugryzieniu przez wiceprezydenta. To przykład, jak sztuczna inteligencja może rozprzestrzeniać nieprawdziwe informacje.
3: Akcja ratownicza po trzęsieniu ziemi w Wenezueli dobiega końca. Oficjalne dane mówią o ponad 3000 ofiar śmiertelnych, a los dziesiątek tysięcy osób wciąż pozostaje nieznany. Zagraniczne ekipy ratunkowe, które pomogły wydobyć 14 żywych osób spod gruzów, opuszczają kraj. Teraz priorytetem staje się wsparcie dla ocalałych, którzy stracili dach nad głową.
2: W dzielnicy Rüttenscheid w Essen doszło do krwawej bójki, w której uczestniczyło około 150 osób. W wyniku starcia z użyciem noży i maczet zginął 56-letni mężczyzna, a kilku innych trafiło do szpitali. Policja zatrzymała 46-letniego Turka, któremu postawiono zarzut usiłowania zabójstwa. Śledczy wciąż badają przyczyny konfliktu, który rozpoczął się podczas prywatnej imprezy.
3: W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Stolica Ukrainy była ostrzeliwana pociskami balistycznymi i dronami, co spowodowało śmierć co najmniej 10 osób i rany u 60 kolejnych. Ratownicy wciąż przeszukują gruzowiska, a liczba ofiar może wzrosnąć. W związku z atakiem polskie siły zbrojne rozpoczęły operację.

0: oraz innych dowództw wojskowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że przekazana ilość nie wpływa na zdolności obronne Polski. Dodatkowo Polska dąży do przeniesienia produkcji rakiet Patriot do Europy, w tym do naszego kraju.
1: W Ustrzykach Dolnych policjanci odnaleźli 4-letniego chłopca, który sam spacerował ulicą Fabryczną. Dziecko, ubrane nieodpowiednio do pogody, miało ze sobą plecak. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy, chłopiec bezpiecznie wrócił do mamy. Policja apeluje do opiekunów o właściwe zabezpieczanie miejsc, w których przebywają dzieci. Astrologowie wskazują, że niektóre znaki zodiaku szczególnie cenią rodzinę i domowe ognisko. Raki, byki, panny i koziorożce. To znaki, dla których bliscy są absolutnym priorytetem. Raki tworzą ciepłą atmosferę, byki cenią stabilność, panny dbają o codzienność, a koziorożce zapewniają finansowe bezpieczeństwo. Dla tych znaków dom to coś więcej niż miejsce. To emocje i wspomnienia.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Funkcjonariusze CBŚP i Łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali nielegalną fabrykę tytoniu w województwie łódzkim. Zabezpieczono blisko 8 ton surowca oraz kompletną linię technologiczną. Zatrzymano 3 osoby, a straty budżetu państwa mogłyby sięgnąć prawie 10 milionów złotych. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Bełchatowie. Eksperci ostrzegają przed kupowaniem pokrojonych arbuzów w folii, które mogą być źródłem groźnych bakterii. Zaleca się wybór całych owoców, które mają naturalną ochronę przed drobnoustrojami. Aby uniknąć zatrucia, arbuz należy dokładnie umyć, pokroić i przechowywać w lodówce. Sezon na najlepsze arbuzy trwa w Polsce od lipca do sierpnia.
1: Koszenie trawnika zbyt krótko może prowadzić do jego osłabienia i przesuszenia. Eksperci zalecają, by podczas jednego koszenia nie usuwać więcej niż 1/3 wysokości trawy. Dzięki temu trawnik lepiej zatrzymuje wilgoć i jest bardziej odporny na suszę. Regularne koszenie na odpowiedniej wysokości pomaga utrzymać trawnik w dobrej kondycji przez cały sezon.
0: Placki ziemniaczane zyskują nową, zdrowszą odsłonę dzięki zastąpieniu mąki pszennej płatkami owsianymi. Taki trik sprawia, że placki są bardziej chrupiące i sycące, a także dostarczają więcej błonnika. Dodatkowo można je przygotować w piekarniku lub frytkownicy beztłuszczowej, co zmniejsza ich kaloryczność. To prosta zmiana, która odmienia tradycyjne danie.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Utrzymanie kabiny prysznicowej w czystości może być prostsze dzięki domowym sposobom. Wystarczy użyć mieszanki octu i sody oczyszczonej, aby skutecznie usunąć kamień i osady. Dodatkowo połączenie gliceryny z wodą destylowaną tworzy warstwę ochronną, która zapobiega powstawaniu plam. Dzięki tym prostym metodom łazienka pozostaje czysta na dłużej.
0: Aleksander Kwaśniewski, były prezydent Polski, został uchwycony przez fotoreportera, gdy wysiadał z limuzyny tuż przed przejściem dla pieszych, spiesząc się do fryzjera. Scena wyglądała jak z filmu, z ochroniarzem u boku i eleganckim wyglądem. W salonie fryzjerskim spędził dłuższą chwilę, a jego fryzura została dopracowana do perfekcji. Regularne wizyty u fryzjera to dla niego nie tylko kwestia estetyki, ale ważny element wizerunku.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr zachodni może osiągnąć 8 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: A jednak Michałowa wraca do Wilkowy. Fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą, bo Marta Lipińska pojawiła się na planie, rozwiewając wszelkie wątpliwości. Serial, mimo upływu 10 lat od ostatniego odcinka, wciąż trzyma w napięciu swoich wiernych widzów. A co z Kusym? Twórcy postanowili nie sięgać po sztuczną inteligencję, by zastąpić Pawła Królikowskiego, co na pewno ucieszy tradycjonalistów. Klaudia Halejcio i jej mąż, Oskar Wojciechowski, znaleźli się w centrum internetowej burzy po publikacji fragmentu podcastu, w którym Oskar rzekomo zniechęcał Klaudię do teatru. Aktorka, zamiast cieszyć się świeżo zawartym małżeństwem, musiała zmierzyć się z falą krytyki i oskarżeń o toksyczność związku. Klaudia stanowczo broni swojego męża, twierdząc, że to ona sama podjęła decyzję o odejściu z teatru, a Oskar wspiera ją w rozwoju kariery w mediach społecznościowych. Internauci jednak nie są jednomyślni, a dyskusja w sieci trwa w najlepsze. Włoska willa, gwiazdy internetu i showbiznesu, a na stole zaledwie dwa dania. Ślub Oli Nowak i Macieja Mazurka, choć pełen przepychu, zaskoczył skromnym menu. Goście delektowali się jedynie maltagliati z białym ragu i grillowanym stekiem z wołowiny kianina. Włoska tradycja czy oszczędność? Cóż, niektórzy mogli spodziewać się bardziej rozbudowanej uczty. Daniel Olbrychski na planie Rancha czuje się jak prawdziwy król. Podczas gdy inni aktorzy muszą radzić sobie sami, Olbrychski ma do dyspozycji dwie panie, które wachlują go i chronią przed słońcem. Wygląda na to, że marzenia o królewskim traktowaniu się spełniają, przynajmniej w Jeruzalu. Ciekawe, czy reszta obsady nie zacznie zazdrościć takiego luksusu.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
3: Tajemnicza śmierć Magdaleny Majtyki wciąż pozostaje zagadką, a prokuratura w Oławie prowadzi śledztwo, które jak dotąd nie przyniosło żadnych przełomowych odkryć. Sekcja zwłok i badania toksykologiczne nie dały odpowiedzi, a rodzina prosi o milczenie. Może to tylko przypadek, że w tej sprawie jest więcej pytań niż odpowiedzi? Detektyw Marczulewska sugeruje, że warto przyjrzeć się otoczeniu aktorki, ale prokuratura milczy jak zaklęta. Cóż, może kiedyś dowiemy się, co naprawdę się wydarzyło. Kuba Grabowski, znany jako Quebona Fide, obchodzi dziś swoje 35. urodziny. Ten artysta, który zaskakiwał nas nie tylko muzyką, ale i spektakularnymi metamorfozami, zakończył już karierę, ale jego dziedzictwo wciąż żyje. Od studenta filozofii do supergwiazdy, Quebo nie bał się ryzyka, a jego akcje promocyjne były niczym scenariusze filmowe. Jego historia to nie tylko diamentowe płyty, ale i odwaga w mówieniu o swoich zmaganiach, co zyskało mu ogromne wsparcie fanów.
2: Świat muzyki wstrząśnięty. Lauren Bennett, głos kultowego party rock anthem od LMFAO, zmarła w wieku zaledwie 37 lat. Artystka, która podbiła serca fanów na całym świecie, odeszła, pozostawiając po sobie niezapomniane hity i złamane serca. Jej koleżanki z zespołu GRL opublikowały wzruszające pożegnanie, podkreślając, jak wiele dla nich znaczyła. Przyczyna śmierci pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne. Jej duch na zawsze pozostanie w sercach fanów. Maria Prokop, znana instruktorka jogi, odkryła nowy sposób na kontuzję – nadmierne używanie smartfona. Uraz kciuka, który uniemożliwia jej wykonywanie podstawowych ćwiczeń, to efekt trzymania w ręce gigantycznego iPhone'a. Mimo bólu, Maria nie rezygnuje z prowadzenia warsztatów jogi, ostrzegając jednocześnie, że nawet najprostsze czynności mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Cóż, kto by pomyślał, że technologia może być tak niebezpieczna dla zdrowia?
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ameryka świętuje 250 lat od podpisania deklaracji niepodległości. Ale kto by się tym przejmował, skoro Taylor Swift i Travis Kelce wzięli ślub tego samego dnia? W cieniu tego wydarzenia Metallica, choć w Wielkiej Brytanii, nie zapomniała o swojej ojczyźnie. Ekipa zespołu zorganizowała własną imprezę, a James Hetfield bawił się w Londynie w biało-czerwonych okularach. Cóż, nawet w deszczowym Londynie można poczuć ducha amerykańskiego świętowania. Krzysztof Skiba, niegdyś buntownik z gołym tyłkiem przed premierem, teraz zaskakuje eleganckim stylem. Lider Big Cyca, który kiedyś rozrzucał ulotki i organizował happeningi, dziś wybiera marynarki i koszule. Jego kariera to nie tylko skandale i kontrowersje, ale także felietony i książki, które wciąż przyciągają uwagę. Skiba, choć zmienił wizerunek, nadal pozostaje jednym z najważniejszych głosów swojego pokolenia.
3: Metallica zakończyła swoją 3-letnią trasę M72 World Tour, a fani mogą teraz odetchnąć z ulgą, bo nie muszą już martwić się o brak biletów. Zespół zagrał w Polsce aż 3 razy, a ich koncerty były pełne niespodzianek, jak choćby basista śpiewający po polsku „Kocham cię, kochanie moje”. Scena w kształcie okręgu i rekordy frekwencji na stadionach to tylko część atrakcji, które przyciągnęły tłumy. A teraz czas na zasłużony odpoczynek dla muzyków, zanim znów wrócą na scenę jesienią.
2: Till Lindemann, niekwestionowany mistrz sceny, nie zwalnia tempa. Choć Rammstein zrobił sobie przerwę, Till nie próżnuje i właśnie zorganizował swój własny festiwal w Lipsku. Podczas Tillfest zapowiedział nową płytę koncertową, która ma być zapisem jego występu w Krakowie z grudnia zeszłego roku. Album Live in Kraków ma pojawić się już 25 września, a przedsprzedaż ruszy niebawem. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że Rammstein kiedyś istniał.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1012 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury lekka, przyjemna, niewymuszona.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Warszawskie zoo powitało nowego mieszkańca. Samica pudu południowego urodziła córeczkę, która waży około 1 kg. Pracownicy zoo rozpoczęli konkurs na imię dla małej, które musi zaczynać się na literę S. Propozycje można zgłaszać do 12 lipca.
2: Prokuratura w Warszawie bada wypadek autobusu linii 186, który miał miejsce przy Dworcu Zachodnim. Autobus zderzył się z tramwajem i innymi pojazdami, a następnie wpadł do przejścia podziemnego, raniąc 6 osób. Śledczy sprawdzają, czy przyczyną mogła być awaria techniczna pojazdu oraz czy zdarzenie ma związek z podobnym incydentem na Śląsku. Kierowca autobusu zostanie przesłuchany jako świadek. W Google Maps doszło do nietypowych zmian nazw wielu miejsc w Polsce. W niedzielę wieczorem niektóre zabytki i instytucje otrzymały obraźliwe i prowokacyjne nazwy. Większość z nich została już przywrócona do pierwotnego stanu, ale wciąż można znaleźć pojedyncze błędy, jak na przykład przy Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Nie wiadomo, kto jest odpowiedzialny za te zmiany. Stena Real Estate AB, szwedzki gigant nieruchomości, kupił biurowiec Studio A w Warszawie za 159 milionów euro od firmy Skanska. To już druga duża transakcja między tymi firmami w stolicy. Nowoczesny budynek przyciąga najemców innowacyjnymi technologiami i wysokim standardem. Studio A oferuje 27 700 metrów kwadratowych przestrzeni biurowej oraz 199 miejsc parkingowych. W Mszanie Dolnej doszło do tragicznego zdarzenia, w którym 19-letni Kacper W. zamordował swoją byłą dziewczynę Magdalenę. Po intensywnej obławie policja odnalazła ciało sprawcy w lesie, co wskazuje na samobójstwo. Śledztwo w sprawie zabójstwa i śmierci Kacpra trwa, a prokuratura bada szczegóły tej dramatycznej relacji.
1: ESK Summer City kontynuuje swoją wakacyjną trasę. W piątek zapraszamy do Term Bania na Podhalu, gdzie czekają konkursy i letnie atrakcje. W sobotę spotkamy się na Placu Targowym w Mogile w Krakowie na wydarzeniu Lato z rewitalizacją na targowisku. To doskonała okazja na rodzinny wypoczynek z muzyką, warsztatami i zabawą dla najmłodszych. W Skawinie doszło do tragicznego zdarzenia. 35-letni Mateusz G. zabił swoją żonę Gabrysię, ich nowonarodzoną córkę Luizę oraz teściową Zofię, a następnie popełnił samobójstwo. Przyczyny tego dramatycznego wybuchu agresji pozostają nieznane. Społeczność jest w szoku, próbując zrozumieć, co mogło doprowadzić do tej tragedii. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbył się Kongres Świadków Jehowy, przyciągając prawie 38 tysięcy uczestników. Kulminacyjnym momentem wydarzenia był chrzest 182 osób przez całkowite zanurzenie w wodzie. Na potrzeby ceremonii przygotowano dwa baseny, a całe wydarzenie śledziły tysiące wiernych. Kongresy odbyły się w 9 miastach Polski, gromadząc łącznie ponad 125 tysięcy uczestników.
2: Bytom, jedno z najstarszych miast Górnego Śląska, zachwyca bogatą historią i unikalną architekturą. Miasto łączy średniowieczny układ urbanistyczny z zabudową z przełomu XIX i XX wieku. Wśród najważniejszych zabytków znajdują się gotycki kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz neoklasycystyczny gmach Opery Śląskiej. Bytom to także ważny ośrodek kultury z licznymi terenami zielonymi, w tym rezerwatem Segiet, wpisanym na listę UNESCO.
1: W Beskidzie Żywiecko-Orawskim doszło do tragedii. Podczas niedzielnej wycieczki na Pilsko zmarł 32-letni mężczyzna. Mimo szybkiej interwencji polskich i słowackich ratowników, jego życia nie udało się uratować. Przyczyny nagłego zatrzymania krążenia są badane, a autopsja odbędzie się na Słowacji.
2: Piątkowy wieczór w Shelter Hotel Resort and Spa odbyła się impreza w rytmach latino. Goście i ekipa uczyli się nowych kroków tanecznych, a atmosfera była pełna pozytywnych emocji, mimo niesprzyjającej pogody. W sierpniu patrol SK Summer City powróci do tego miejsca.
1: W Czarnej Białostockiej odbyły się Dni Miasta, które przyciągnęły tłumy mieszkańców i turystów. Na scenie wystąpili m.in. Szeptucha, The Fellows i Voyager Music, zapewniając muzyczne emocje. W centrum miasta nie zabrakło pokazów tańca, degustacji i atrakcji przygotowanych przez SK Summer City. To coroczne święto podkreśla uroki regionu i zachęca do wspólnej zabawy.
2: Rodzice z Podlasia najczęściej wybierają imię Lidia dla swoich córek. W 2025 roku aż 39 dziewczynek w tym regionie otrzymało to imię, co jest ponad trzykrotnie częstsze niż średnia krajowa. Lidia pochodzi od nazwy starożytnej krainy w dzisiejszej Turcji.
1: Na autostradzie A4 w okolicach Jawora doszło do tajemniczego wypadku. Osobowe auto wypadło z trasy, ścięło znak drogowy i całkowicie spłonęło. Kiedy służby dotarły na miejsce, okazało się, że uczestnicy zdarzenia zniknęli. Policja prowadzi teraz śledztwo, aby ustalić, kto kierował pojazdem i dlaczego opuścił miejsce wypadku.
2: Karlowych Warach ruszył innowacyjny projekt monitorowania ruchu turystycznego. W 5 popularnych miejscach zainstalowano nowoczesne liczniki, które śledzą pieszych i rowerzystów. Urządzenia zbierają dane o liczbie odwiedzających i wybieranych trasach, co ma pomóc w lepszym zarządzaniu ruchem i ochronie przyrody. Projekt jest częścią międzynarodowej inicjatywy Green Balance i potrwa do jesieni 2028 roku.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr zachodni może osiągnąć 9 metrów na sekundę. Letnie ciepło dziś w całej okazałości. Dzień otula słońcem i spokojem. Warto wyjść na zewnątrz, choć na chwilę.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jakub Kamiński, czołowy zawodnik reprezentacji Polski, przechodzi do Benfiki Lizbona. To sensacyjny transfer, ponieważ FC Köln, które niedawno go wykupiło, sprzeda go za czterokrotnie wyższą kwotę. W Portugalii Kamiński zmierzy się z kolegami z reprezentacji, którzy grają w FC Porto. Kibice już czekają na te emocjonujące pojedynki. Hiszpania pokonała Portugalię 1-0 w meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Decydującego gola w doliczonym czasie gry strzelił Mikel Merino. Wcześniej do ćwierćfinałów awansowały Maroko, Francja, Norwegia i Anglia. Wśród emocjonujących spotkań wyróżnia się zwycięstwo Anglików nad Meksykiem 3-2, mimo gry w osłabieniu. Na Lumen Field w Seattle trwa emocjonujący mecz 1/8 finału Mundialu 2026, gdzie Stany Zjednoczone mierzą się z Belgią. Belgia prowadzi 1-0 po golu Charlesa de Ketelaere. Belgowie dominują w posiadaniu piłki, mając 65% czasu gry. Słuchajcie nas dalej, by być na bieżąco z wynikami tego spotkania. Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska we wspinaczce, przeżyła sportowy koszmar podczas Pucharu Świata w Krakowie. Straciła rekord świata na rzecz Amerykanki Emmy Hunt, która jako pierwsza zeszła poniżej 6 sekund. Dodatkowo Mirosław została zdyskwalifikowana za falstart. To smutne zakończenie kariery, którą ogłosiła na początku tego roku. Na pocieszenie drugie miejsce w zawodach zajęła Natalia Kałucka.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Aleksander Śliwka, utytułowany siatkarz i kapitan reprezentacji Polski, dołącza na stałe do warszawskiego klubu Projekt. Jego transfer ma pomóc drużynie w walce o Mistrzostwo Polski. Śliwka, który wcześniej wspierał zespół jako zastępstwo medyczne, podpisał 2-letni kontrakt. Władze klubu liczą, że jego doświadczenie i umiejętności przyczynią się do sukcesów stołecznej drużyny. W środę, 8 lipca, w Dzianiszu odbędzie się pogrzeb Grzegorza Miętusa, byłego skoczka narciarskiego, który zmarł 4 lipca w wieku 33 lat. Uroczystości rozpoczną się o 12:30 modlitwą różańcową, a następnie o 13:00 zostanie odprawiona msza żałobna. Żona zmarłego zaapelowała o uszanowanie prywatności i powstrzymanie się od spekulacji na temat przyczyn śmierci. Grzegorz Miętus był znany z występów w Pucharze Świata i zdobycia medalu Mistrzostw Polski.
2: Marta Kostiuk awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu 2026 po zwycięstwie nad Ashlyn Kruger. Ukrainka ma udany sezon, pokonując wcześniej Igę Świątek w Roland Garros i docierając tam do półfinału. Obecnie zajmuje 11 miejsce w rankingu WTA z szansą na wejście do pierwszej dziesiątki. Jej sukcesy wspiera polska trenerka Sandra Zaniewska, która podkreśla duży potencjał Kostiuk. Iga Świątek nie obroni tytułu mistrzyni Wimbledonu. Polka odpadła z turnieju już w 3. rundzie, przegrywając z Filipinką Aleksandrą Ilą 6-7, 2-6. Mimo porażki, Świątek pokazała klasę, gratulując rywalce słowami: gratulacje, dobry mecz. To kolejny trudny moment dla Igi, która w tym sezonie nie dotarła do ćwierćfinału żadnego z wielkoszlemowych turniejów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Aryna Sabalenka odpadła z Wimbledonu po przegranej z Naomi Osaką w 4. rundzie. Mimo że Białorusinka utrzyma pozycję liderki rankingu WTA, nie kryła rozczarowania swoją grą. Sabalenka przyznała, że chce zapomnieć o tenisie i wrócić w lepszej formie. To czwarta konfrontacja tych zawodniczek w tym roku, ale tym razem Japonka okazała się lepsza. Ewelina Woźniak, znana polska zawodniczka MMA, po dramatycznym starciu na gali KSW 116 w Gorzowie wraca do formy. Po poważnym urazie mostka i pobycie w szpitalu teraz zachwyca fanów swoją sylwetką w mediach społecznościowych. Woźniak spędza aktywnie czas nad wodą, co wzbudza entuzjazm jej obserwatorów. W świecie futbolu wybuchł ogromny konflikt. FIFA anulowała karę dla amerykańskiego zawodnika Polarina Baloguna, co wywołało oburzenie UEFA. Europejska Unia Piłkarska uważa, że decyzja ta podważa zaufanie do trwających Mistrzostw Świata. Pojawiają się też doniesienia o naciskach Donalda Trumpa na władze FIFA.
2: Etap pucharowy Mundialu przynosi emocje i zaskakujące wyniki. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, chwali występ Leo Messiego w meczu Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka, ale krytykuje sędziów za kontrowersyjne decyzje. W 1/8 finału Tomaszewski stawia na Belgię przeciwko Stanom Zjednoczonym oraz Hiszpanię w derbach Półwyspu Iberyjskiego. Ciekawie zapowiadają się też starcia Meksyku z Anglią i Szwajcarii z Kolumbią.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Na piłkarskich Mistrzostwach Świata Norwegia zaskoczyła. Eliminując Brazylię po wygranej 2-1. Bohaterem meczu został Erling Haaland, który zdobył 2 bramki, oraz bramkarz Orjan Nyland, który mimo braku klubu popisał się świetnymi interwencjami. Dzięki ich wysiłkom Norwegowie awansowali do ćwierćfinału, gdzie zmierzą się z Anglią. Erling Haaland, znany napastnik Manchesteru City, od lat związany jest z Isabel Haugseng Johansen. Para poznała się w dzieciństwie w norweskim Brenne, gdzie oboje trenowali piłkę nożną. Isabel, choć nie zajmuje się już sportem, wspiera Haalanda na stadionach i w życiu prywatnym. W grudniu 2024 roku na świat przyszedł ich pierwszy syn, co dodatkowo umocniło ich relacje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Słońce nie przytłacza, a ogrzewa. Lato w wersji idealnej.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Love is Blind znów wzbudza emocje. Damian, uczestnik pierwszej polskiej edycji, publicznie potwierdził rozpad małżeństwa z Martą. W odpowiedzi Marta opublikowała emocjonalne nagranie na Instagramie, w którym zarzuciła Damianowi jednostronne przedstawienie historii. Podkreśliła, że nie zgadza się na promowanie podcastu ich rozstaniem. Marta przyznała, że nie wiedziała o planach Damiana dotyczących ujawnienia szczegółów ich związku. Wyjaśniła, że jej odejście było spowodowane chronicznym poczuciem braku bezpieczeństwa. Mimo trudnych doświadczeń, Marta podkreśla, że nadal wierzy w piękno miłości. To nagranie pokazuje, jak różne mogą być perspektywy na zakończenie związku.
2: Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonujący etap. W 911 odcinku, który zostanie wyemitowany 14 lipca o godzinie 18.25 na TVP1, mieszkańcy kamienicy zostają zaproszeni na spotkanie zorganizowane przez Inigo i Florę. Podczas tego wydarzenia para ujawnia, że nie są właścicielami lokalu La Deliciosa, co wywołuje niemałe zamieszanie. Tymczasem pułkownik Valverde, zmagający się z postępującą ślepotą, próbuje ukryć swoje problemy przed narzeczoną. W tle tych wydarzeń Samuel odnajduje Blankę i Ursulę w grobowcu rodziny Aldajów, co prowadzi do dramatycznych konfrontacji. Serial, osadzony w Madrycie z początku XX wieku, przyciąga widzów barwnymi postaciami i zaskakującymi zwrotami akcji. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięcia w odcinku 976. Adalet staje przed wyzwaniem, które może odmienić losy jej bliskich, podejmując się nietypowej roli. Sinan i Ainur ujawniają, że ich niedawna kłótnia była częścią skomplikowanego planu, a Adalet postanawia ich wesprzeć. Tymczasem Poyraz zaczyna podejrzewać, co naprawdę stało się z ciążą Tansel i rozpoczyna poszukiwania dowodów. Czarna odkrywa oszustwo Ibrahima, który wysyłał sobie pogróżki, by zyskać jej przebaczenie. Nana z kolei odnajduje nowe wyzwania w pracy w kawiarni u Semicha. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 12 lipca o godzinie 16 na kanale TVP1. To kolejna odsłona tej wielowątkowej tureckiej opowieści, która przyciąga widzów swoją złożonością i emocjami.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w emocjonujący 432 odcinek. W rezydencji atmosfera gęstnieje, gdy Markis odkrywa nielegalne działania Pelayo. Decyzja o jego usunięciu z pałacu wywołuje bunt córki Markiza, Kataliny, która staje w obronie ukochanego. Tymczasem Simona martwi się o zdrowie córki, a Maria rozważa nową ofertę pracy, obawiając się o przyszłość związku. Santos musi zmierzyć się z ostrą reprymendą, a Blanka próbuje przekonać Manuela, by zaakceptował swoje uczucia do Jany. Odcinek zostanie wyemitowany 14 lipca o godzinie 15 na TVP2. Serial pełen jest intryg, miłości i tajemnic, które przyciągają widzów przed ekrany.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W nadchodzących odcinkach M jak miłość, zdrada Artura wstrząśnie rodziną Rogowskich. Romans Artura z Joanną zburzy dotychczasowe życie bohaterów, a Marysia i jej córki, Basia i Agnes, będą musiały zmierzyć się z brutalną rzeczywistością. To właśnie Agnes odkryła zdradę ojca, co wywołało ogromne emocje. Natalka, blisko związana z rodziną Mostowiaków, nie pozostanie obojętna na ich dramat. Jej wsparcie dla Marysi i córek będzie nieocenione. Po letniej przerwie ścieżki bohaterek ponownie się splotą, co może prowadzić do konfrontacji Natalki z Arturem. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń, które z pewnością dostarczą wielu emocji. Proud to polski serial, który zdobywa serca widzów na całym świecie. Niedawno triumfował na prestiżowym festiwalu Series Mania, zdobywając dwie statuetki dla najlepszego serialu i za najlepszą kreację aktorską Ignacego Lissa. Serial zadebiutował 12 czerwca na platformie HBO Max i od tego czasu zbiera entuzjastyczne recenzje. Brytyjski The Guardian przyznał mu 4 gwiazdy, podkreślając piękne zdjęcia, mroczny humor i ważny społeczny komentarz. Opowieść o nieheteronormatywnym ojcu w Polsce porusza i skłania do refleksji. Nawet młoda aktorka w serialu zachwyca swoim talentem. Proud to produkcja, która nie tylko bawi, ale i wzrusza. W serialu M jak miłość pojawiły się spekulacje dotyczące powrotu postaci Anki, granej przez Weronikę Rosati. Wszystko zaczęło się od zagadki na Instagramie, gdzie Katarzyna Cichopek, Anna Mucha i Rafał Mroczek przypomnieli widzom o tej intrygującej bohaterce. Anka była dawną rywalką Magdy i nieźle namieszała w małżeństwie Budzyńskich. Choć przypomnienie jej imienia rozgrzało fanów, nie oznacza to jej powrotu na ekrany. Nagranie było częścią quizu dla fanów serialu. Mimo że Anka zapisała się w pamięci widzów jako jedna z największych rywalek Magdy, scena Scenarzyści raczej nie planują jej powrotu. Fani muszą zadowolić się wspomnieniami o jej intrygach.
1: The Office PL powraca z 6. sezonem, który już tej jesieni zagości na platformie Canal+. Pracownicy Kropliczanki opuszczają biura, by w nowym sezonie zmierzyć się z codziennymi absurdami, które wykraczają poza biurowe mury. Kryzys męskości, wyścig po władzę i nowe postaci to tylko niektóre z tematów, które będą poruszane. Darek Wasiak znajdzie się na życiowym zakręcie, a całość okraszona będzie charakterystycznym humorem i satyrą. Reżyser Maciej Bochniak obiecuje, że emocje z planu przeniosą się na ekran. W głównych rolach ponownie zobaczymy m.in. Piotra Polaka i Vanessę Aleksander. Serial, który stał się ikoną polskiej komedii, nie przestaje zaskakiwać i bawić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 19 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1007 hektopaskali. Brak upału przynosi ulgę. Taki dzień warto zakończyć odwiedzinami w ulubionej lodziarni lub kawiarni.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Polska odtajniła wykaz przekazanej Ukrainie broni, co było odpowiedzią na polityczne ataki. W latach od 2022 do 2026 Polska przekazała Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości ponad 16 miliardów złotych, w tym kilka rakiet Patriot. Premier Tusk apeluje o odpowiedzialność, podkreślając, że pomoc dla Ukrainy była przedmiotem narodowego konsensusu. Szef MON zapewnia, że donacje nie osłabiły obrony powietrznej Polski. W Australii trwa śledztwo w sprawie śmierci 4-letniego chłopca, którego ciało znaleziono w miejscowości Wyong. Matka dziecka została oskarżona o morderstwo, a policja bada również wątek kanibalizmu. Do zdarzenia doszło w sobotę, a kobieta sama zgłosiła się na komisaria. Śledczy podkreślają, że to wyjątkowo wstrząsająca sprawa, a celem jest pełne wyjaśnienie okoliczności tragedii. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił wznowienie rotacji wojsk amerykańskich w Polsce. Proces, który został wstrzymany kilka tygodni temu, ma zakończyć się w najbliższych tygodniach. Decyzja ta jest postrzegana jako pozytywny sygnał dla bezpieczeństwa kraju i współpracy polsko-amerykańskiej. Informacje przekazano w Bydgoszczy podczas podpisywania umowy na produkcję amerykańskich pocisków manewrujących.
2: Behawioryści obalają mit o złośliwych kotach. Zachowania takie jak drapanie mebli czy zrzucanie przedmiotów wynikają z naturalnych instynktów, a nie z chęci dokuczenia. Problemy z kuwetą mogą być sygnałem stresu lub problemów zdrowotnych. Kluczowe jest zrozumienie potrzeb kota i odpowiednia komunikacja, co pozwala na budowanie harmonijnej relacji. W Bydgoszczy, na rzece Brda, policjanci uratowali mężczyznę w kryzysie emocjonalnym. Funkcjonariusze z ogniwa wodnego szybko zareagowali, wyciągając go z wody i udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki ich działaniom udało się zapobiec tragedii przed przybyciem ratowników medycznych.
0: Fabryka gum do żucia Mars w Poznaniu, największa w Europie i druga na świecie, produkuje miliardy drażetek rocznie, które trafiają do ponad 40 krajów. Zakład działa niemal bez przerwy, a jego produkcja opiera się na nowoczesnych technologiach, takich jak roboty i autonomiczne systemy transportu. Fabryka znoważony rozwój, korzystając

0: Siedlcach policja i służba celno-skarbowa przeprowadziły akcję przeciwko nielegalnemu hazardowi. W wyniku działań zabezpieczono 31 automatów do gier oraz gotówkę o wartości ponad 385 tysięcy zł. Jedna osoba usłyszała zarzuty. Przypominamy, że organizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi surowymi karami, w tym wysokimi grzywnami i karą więzienia. Jeśli chcesz wybielić firanki bez użycia silnych detergentów, wystarczy dodać do pralki kilka łyżek sody oczyszczonej. Ten prosty trik pozwala przywrócić tkaninom śnieżnobiałą czystość. Pranie w temperaturze do 30 stopni i na delikatnym programie ochroni materiał przed uszkodzeniami. Perfumy to coś więcej niż tylko zapach. To sposób na wyrażenie siebie. Redaktorki Beauty zdradzają, że kluczowe przy wyborze perfum są trwałość, intensywność i projekcja zapachu. Coraz więcej osób tworzy swoje garderoby zapachowe, dobierając kompozycje do okazji i nastroju. Popularne są kobiece kompozycje kwiatowe oraz energetyzujące cytrusowe akordy, które idealnie wpisują się w najnowsze trendy.
1: Żółte plamy pod pachami to problem, który dotyka wielu z nas, szczególnie na białych ubraniach. Zwykłe pranie często nie wystarcza, by się ich pozbyć. Na szczęście istnieją domowe sposoby, takie jak pasta z sody oczyszczonej i octu, które mogą pomóc przywrócić świeżość tkaninom. Warto jednak pamiętać, by przed zastosowaniem każdej metody przetestować ją na mało widocznym fragmencie materiału.
0: W Nowym Dworze Gdańskim zatrzymano 62-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad psem rasy Border Collie. Do zdarzenia doszło 26 czerwca, gdy właściciel psa był poza domem. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze, która obejmuje grzywnę oraz zakaz posiadania psów przez 5 lat. Policja apeluje o zgłaszanie przypadków przemocy wobec zwierząt, podkreślając, że każda reakcja może pomóc w ochronie czworonogów. Posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska poinformowała o śmierci swojej babci. Ceremonia pożegnania odbyła się w Bangkoku, a wpis posłanki w mediach społecznościowych wywołał wiele słów wsparcia. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, mająca polsko-tajskie korzenie, podzieliła się zdjęciami z tajskich obrzędów pogrzebowych. W trudnym dla niej czasie kondolencje złożyli jej obserwatorzy oraz mąż, Sławosz Uznański-Wiśniewski.
1: Pierwsza dama Marta Nawrocka odwiedziła Janinę Jankowską, znaną jako Jasia, z okazji jej 99. urodzin. Pani Janina była sanitariuszką Powstania Warszawskiego, a jej życiorys przypomina o bohaterstwie pokolenia wojennego. Wizyta miała osobisty charakter, podkreślając znaczenie pamięci o uczestnikach powstania. W sieci pojawiło się wzruszające nagranie z tego spotkania.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1011 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 23 stopnie. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić podobnie 23 stopnie Celsjusza. Letni krajobraz zaskoczy nas dzisiaj lekkim deszczem, który przyniesie chwilę wytchnienia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Grabowski, znany wszystkim jako Ferdynand Kiepski, postanowił odsłonić kulisy swojego życia. W szczerym wywiadzie wyznał, że alkohol był jego nieodłącznym towarzyszem, a scena teatralna nieraz widziała go w stanie, delikatnie mówiąc, nie najlepszym. Rozwód kosztował go fortunę, ale jak sam mówi, była to ulga po 3 latach dostawania w mordę. Grabowski, mimo burzliwej przeszłości, trzyma się zasady hulaj dusza, piekła nie ma i nie zamierza traktować życia zbyt poważnie. W świecie influencerów znowu się dzieje. Anna Fanka, Wójcik i Cezary Gołębiowski, czyli Czarek Czaruje, zostali rodzicami. Ich córeczka przyszła na świat w warszawskim Szpitalu Południowym, który przypominał bardziej zatłoczony koncert niż miejsce narodzin. Czarek w emocjonalnej relacji przyznał, że te kilka dni jako tata to najtrudniejsze, ale i najpiękniejsze chwile w jego życiu. Kto by pomyślał, że influencerzy potrafią tak długo trzymać coś w tajemnicy?
2: Skolim, znany król Latino, nie przestaje zaskakiwać. Po parówkach, stacjach paliw i perfumach teraz w jego sklepie można znaleźć bieliznę z napisem Skolim. Stringi i bokserki za prawie 80 zł rozchodzą się jak świeże bułeczki. Ciekawe, co jeszcze wymyśli ten wszechstronny artysta, by zaskoczyć swoich fanów. Może czas na skolimowe skarpetki z napisem Wejdę, wyjdę.
1: Świat telewizji pogrążył się w żałobie po odejściu Mieczysława Małysza, legendy TVP, Trzy Łódź. Ten mistrz kamery, choć zawsze w cieniu, miał nieoceniony wpływ na polską telewizję. Jego spokój i profesjonalizm były jak balsam na nerwy współpracowników podczas transmisji na żywo. Małysz, który zaczynał swoją karierę jeszcze na studiach, pozostawił po sobie nie tylko programy, ale i niezatarte wspomnienia w sercach wielu.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Michał Wiśniewski, wokalista zespołu Ich Troje, po raz piąty staje na ślubnym kobiercu, a raczej z niego schodzi. Sąd wydał orzeczenie w sprawie jego dzieci z Polą Wiśniewską, ale ani Michał, ani Pola nie pojawili się na rozprawie. Michał miał ważniejsze sprawy zawodowe, a Pola relaksowała się na wakacjach. Cóż, może to właśnie jest przepis na udany rozwód, nieobecność. Joey Kramer, bębniarz Aerosmith, przeszedł prawdziwą szkołę życia. Po operacji kręgosłupa i osobistej tragedii, jaką była śmierć żony, odkrył w sobie prawdziwego byka. Mimo że 5 dekad grania na perkusji zostawiło ślad na jego zdrowiu, Kramer twierdzi, że czuje się lepiej niż kiedykolwiek. A relacje z kolegami z zespołu? Cóż, pozew przeciwko nim w 2020 roku mówi sam za siebie. Ale hej, kto by się przejmował, skoro Joey wraca do gry z nową siłą? 2 dekady minęły jak z bicza strzelił, a Muse świętuje 20-lecie swojego przełomowego albumu Black Holes and Revelations. Matt Bellamy, lider zespołu, obiecuje fanom coś naprawdę wyjątkowego. Na koncertach w Ameryce Północnej już zagrali cały album, a teraz planują europejską trasę z kosmicznym rozmachem. Scenografia rodem z filmów science fiction i statek kosmiczny na scenie. Czyżby Muse szykowało się do lotu w kosmos? The Rolling Stones znów na scenie z nowym albumem Foreign Tongues, który już 10 lipca zagości na półkach. Tym razem zaskakują coverem Amy Winehouse, a wspomnienia o niej wylewają się z ust Roniego Wooda i Keitha Richardsa jak woda z butelki po wódce. Na płycie pojawią się też goście specjalni, w tym Robert Smith i Paul McCartney, a także nieśmiertelny Charlie Watts. Cóż, Stonesi pokazują, że nawet po tylu latach potrafią zaskoczyć i wzruszyć.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Ledwo opadł kurz po tegorocznym Open Air Festival, a już szykujemy się na kolejną edycję. Organizatorzy ogłosili, że w 2027 roku festiwal odbędzie się od 30 czerwca do 3 lipca na lotnisku Gdynia-Kossakowo. Po 4-letniej przerwie wracamy do tradycyjnego terminu, a spekulacje na temat line-upu już rozgrzewają fanów. Ciekawe, kto tym razem przyciągnie tłumy i celebrytów do Gdyni?
2: Na festiwalu Roskilde doszło do prawdziwej burzy, a wszystko za sprawą Damona Albarna z Gorillaz, który nie wytrzymał ciężkich riffów sąsiedniej sceny. Koncert Uncle Acid and the Deadbeats został przerwany, ponieważ lider Gorillaz uznał, że metalowe brzmienia są zbyt głośne. Organizatorzy próbowali tłumaczyć sytuację wiatrem, ale perkusista Uncle Acid nie zaakceptował tej wersji. W efekcie Albarn został okrzyknięty popową diwą, a jego zespół porównano do rysunkowej bajki.
1: Syd Barrett, założyciel Pink Floyd, choć w zespole był zaledwie 3 lata, wciąż fascynuje świat muzyki. Jego psychodeliczne brzmienie i nieprzewidywalne zachowanie na scenie były równie legendarne, co jego krótka kariera. Barrett, który zmarł 20 lat temu, pozostaje ikoną, mimo że jego życie było pełne chaosu i używek. Nawet Johnny Depp chciał nakręcić o nim film, ale projekt utknął w martwym punkcie.
2: Lata 90. były prawdziwym koszmarem dla zespołów metalowych, a Judas Priest to doskonały przykład. Gdy Rob Halford opuścił zespół, na jego miejsce wskoczył Tim Reaper Owens, ale trafił na najgorszy możliwy moment dla heavy metalu. Owens wspomina, że jego czas w zespole był ciężki, a powrót Halforda i Bruce'a Dickinsona do Iron Maiden uratował gatunek. Co ciekawe, Judas Priest nie gra na koncertach żadnych utworów z czasów Owensa, bo jak twierdzi perkusista Scott Travis, po prostu nie ma na to czasu. Fani Owensa muszą obejść się smakiem, ponieważ jego albumy z zespołem nie są dostępne w serwisach streamingowych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Toruniu prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W miniony weekend doszło do masowej modyfikacji nazw polskich instytucji i zabytków na mapach Google. Wulgarne i obraźliwe określenia pojawiły się przy wielu znanych lokalizacjach, w tym przy Pałacu Łazienkowskim i Muzeum Powstania Warszawskiego. Choć większość błędów już naprawiono, niektóre wciąż pozostają widoczne. Tożsamość sprawców tego incydentu nie została jeszcze ustalona. W warszawskim zoo narodziła się córeczka pary pudu południowych, Puany i Piczu. Maleństwo waży około 1 kg i czuje się świetnie. Obecnie trwa plebiscyt na imię dla nowej mieszkanki, które musi zaczynać się na literę S. Swoje propozycje można zgłaszać do niedzieli, 12 lipca, w mediach społecznościowych Zoo. Były proboszcz parafii w Przypkach, Mirosław M., został oskarżony o zabójstwo bezdomnego Anatola C. ze szczególnym okrucieństwem oraz wcześniejsze usiłowanie jego zabójstwa. Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała akt oskarżenia do sądu. Do tragicznych wydarzeń doszło w lipcu zeszłego roku, kiedy to 68-letni bezdomny został brutalnie zaatakowany i podpalony. Sprawa wzbudza duże poruszenie ze względu na brutalność czynu i funkcję pełnioną przez oskarżonego. W miejscowości Stoplacki doszło do tragicznego wypadku. Na ulicy Pałacowej zderzył się motocykl z samochodem osobowym, w wyniku czego motocyklista zginął na miejscu. Droga jest nieprzejezdna, a śledczy badają okoliczności zdarzenia. Policja apeluje o ostrożność i korzystanie z objazdów. Na stacji metra Zacisze w Warszawie pojawiła się nietypowa instalacja. Wielki, różowy jamnik przyciąga wzrok i jest widoczny z kilkuset metrów. Stacja, otwarta w 2022 roku, jest najmniej uczęszczaną w mieście, zaledwie 1500 pasażerów dziennie. Mieszkańcy wciąż częściej wybierają samochody, co budzi pytania o zasadność tej inwestycji. W Skawinie doszło do tragicznej zbrodni, w której zginęły 4 osoby, w tym 8-dniowe niemowlę. Ciała odkryto w piątek w mieszkaniu w centrum miasta. Śledczy podejrzewają, że mogło to być zabójstwo samobójcze. Sekcja zwłok wykazała obrażenia głowy oraz rany kłute i cięte u wszystkich ofiar. Mieszkańcy i sąsiedzi są wstrząśnięci tym, co się stało. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała firmę Budimex do budowy obwodnicy Mierzyna. Inwestycja na drodze krajowej nr 10 ma ruszyć po podpisaniu umowy, co planowane jest na jesień tego roku. Budowa potrwa 22 miesiące, a nowa trasa ma być gotowa w pierwszej połowie 2029 roku. Obwodnica ma rozwiązać problem korków w Mierzynie, szczególnie po otwarciu zachodniej obwodnicy Szczecina.
0: Restauracja w hotelu Gołębiewski w Pobierowie otwiera swoje drzwi dla wszystkich, nie tylko dla gości hotelowych. Każdy może skorzystać z oferty gastronomicznej, wykupując posiłek w recepcji. Ceny wynoszą 140 zł dla dorosłych i 70 zł dla dzieci w wieku od 4 do 14 lat. W hotelu działają 3 restauracje oraz kawiarnia, w tym popularna restauracja Czerwona.
1: 8 dzieci w wieku od 12 do 14 lat stanie przed sądem rodzinnym za dewastację boiska Orlik w Bydgoszczy. Straty oszacowano na około 150 tysięcy złotych. Policja apeluje do rodziców o większą uwagę w okresie letnim. Sąd zdecyduje o konsekwencjach dla młodych wandali. Na Podlasiu powstaje pierwsze pole do disc golfa, zlokalizowane w leśnictwie Krzemianka. To efekt współpracy Nadleśnictwa Knyszyn i Stowarzyszenia Disc Golf Podlasie. Inicjatywa ma na celu udostępnienie lasów społeczeństwu w sposób bezinwazyjny dla ekosystemu. Otwarcie planowane jest na wrzesień.
0: W Białymstoku już w czwartek rusza festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar, który potrwa do 12 lipca. To 4 dni pełne sztuki, muzyki, warsztatów i spotkań z artystami. Wydarzenie, organizowane wspólnie z Lublinem i Rzeszowem, od lat przyciąga miłośników kultury z całej Polski. Festiwal promuje wielokulturowe dziedzictwo Podlasia, łącząc ludzi i kultury w atmosferze otwartości i dialogu. Jagiellonia Białystok rozpoczęła obóz przygotowawczy w austriackim Hopfgarten. Trener zabrał 28 zawodników, w tym młode talenty, takie jak Paweł Pakieła i Maksim Konanau. Obóz potrwa do 18 lipca, a drużyna rozegra 4 sparingi z zespołami z Ukrainy, Cypru, Czech i Danii.
1: SK Summer City zawitało do Mariny Wrocław, gdzie odbyło się pełne atrakcji spotkanie w Master Jachting. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w żeglarstwie i motorowodniactwie, a także wziąć udział w konkursach i zdobyć gadżety. Rodzinna atmosfera i mnóstwo zabawy przyciągnęły wielu mieszkańców. Kolejne przystanki SK Summer City już wkrótce na Dolnym Śląsku. W Karlowych Warach ruszył innowacyjny projekt monitorowania ruchu turystycznego. W 5 popularnych miejscach zainstalowano urządzenia, które zbierają dane o liczbie odwiedzających i ich trasach. Technologia jest zaawansowana, ale nie narusza prywatności, nie rejestruje obrazu ani dźwięku. Celem projektu jest lepsze zarządzanie ruchem i ochrona przyrody, a jego realizacja potrwa do 2028 roku.
0: 24-letnia Klaudia Uciechowska, studentka z Wałbrzycha, została przetransportowana wojskowym samolotem z Pekinu do Wrocławia. Jej stan zdrowia jest bardzo ciężki, a lekarze utrzymują ją w śpiączce farmakologicznej. Klaudia cierpi na agresywny nowotwór oraz szereg innych poważnych schorzeń. Rodzina i bliscy nie tracą nadziei na jej powrót do zdrowia.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr zachodni może osiągnąć 9 metrów na sekundę. Letnie dni w naszym kraju bywają kapryśne, a krótki deszcz będzie idealnym dodatkiem do wakacyjnej atmosfery.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Podczas wakacyjnych kontroli zwolnień lekarskich ujawniono wiele nadużyć. Aż 36% sprawdzonych przypadków w lipcu i sierpniu zeszłego roku wykazało nieprawidłowości. Pracownicy zamiast odpoczywać remontowali domy, pracowali na drugim etacie, czy nawet brali udział w zawodach sportowych. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą skutkować utratą prawa do zasiłku chorobowego. Zwolnienie lekarskie ma służyć leczeniu, a nie być dodatkowym urlopem. Kontrole są coraz skuteczniejsze, a konsekwencje mogą być dotkliwe. W ciągu ostatnich 10 lat wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wzrosły trzykrotnie, osiągając 360 miliardów złotych rocznie. Mimo to kolejki do specjalistów są coraz dłuższe, a szpitale borykają się z długami. Głośna afera w warszawskim Szpitalu Południowym zwróciła uwagę na wysokie zarobki lekarzy, które sięgają nawet milionów złotych rocznie. Wzrost wynagrodzeń nie przekłada się jednak na poprawę dostępności usług medycznych. Coraz więcej Polaków decyduje się na prywatne ubezpieczenia, płacąc za zdrowie nawet 3 razy. Eksperci podkreślają, że bez gruntownych zmian organizacyjnych i finansowych sytuacja może się nie poprawić.
0: Rząd zaprezentował nowy pakiet deregulacyjny dla firm, który ma ułatwić prowadzenie działalności i zmniejszyć biurokrację. Jedną z najważniejszych propozycji jest wprowadzenie kasy fiskalnej w telefonie, co ma obniżyć koszty i uprościć rozliczenia. Kolejna zmiana to wstępnie wypełniona deklaracja VAT, podobna do rozliczenia PIT. Przedsiębiorcy, którzy sami poprawią błędy, zapłacą tylko połowę odsetek. Rząd planuje także rozszerzenie zasady milczącej zgody, co ma przyspieszyć decyzje urzędowe. To wszystko ma uczynić polski biznes bardziej konkurencyjnym w Europie. Rząd zapowiada kolejną falę deregulacji, która ma uprościć życie przedsiębiorców i podatników. W ramach programu Deregulacja 2.0 wprowadzone zostaną między innymi darmowa aplikacja do wystawiania paragonów oraz nowe zasady interpretacji podatkowych. Urzędy będą samodzielnie wymieniać się dokumentami, co oznacza koniec z bieganiem po urzędach. Dla podatników, którzy sami poprawią błędy w deklaracjach, przewidziano obniżenie odsetek. Nowe przepisy mogą wejść w życie już na początku 2027 roku.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
0: Francuska armia wprowadza klatki antydronowe na swoje czołgi Leclerc, XLR oraz wozy bojowe VBCI. To odpowiedź na zmiany na polu walki, które wymusiła wojna w Ukrainie. Nowe rozwiązania mają chronić pojazdy przed atakami dronów, które stały się głównym zagrożeniem. Klatki antydronowe, początkowo wyśmiewane, teraz są kluczowym elementem modernizacji. Pierwsze zestawy trafiły już do jednostek pancernych i były testowane podczas ćwiczeń z armią szwajcarską. Modernizacja Leclerca to część szerszego programu Skorpion, który przygotowuje francuską armię na przyszłe wyzwania. Pierwsze samobieżne armatochaubice K9PL wyruszyły z Korei Południowej do Polski. To kluczowy moment w modernizacji polskiej artylerii, który obejmuje nie tylko dostawy sprzętu, ale także transfer technologii. Umowa przewiduje dostarczenie 152 dział, z czego 146 to wersje K9PL, dostosowane do wymagań polskich sił zbrojnych. Wersja K9PL łączy koreańskie podwozie z polskimi systemami, takimi jak zautomatyzowany zestaw kierowania ogniem Topaz. Planowane jest także uruchomienie produkcji tych haubic w Polsce, co zwiększy udział polskiego przemysłu w projekcie.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa i Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 podpisały umowę z amerykańską firmą Anduril Industries na rozwój i produkcję niskokosztowych pocisków manewrujących Barakuda w Polsce. Pociski te, dzięki modułowej konstrukcji, mogą być odpalane z różnych platform, w tym śmigłowców Apache i myśliwców F-35. Barakuda oferuje zasięg do ponad 900 km, a jej koszt stanowi ułamek ceny konkurencyjnych rozwiązań. Dzięki tej współpracy Polska zyska nowoczesne technologie, które mogą znacząco zwiększyć jej zdolności obronne. To krok w stronę unowocześnienia polskiego przemysłu zbrojeniowego i wzmocnienia pozycji na rynku międzynarodowym. Wołodymyr Zełenski ponownie zaapelował do Zachodu o dostarczenie większej liczby pocisków do systemów Patriot. Ukraińcy mogą nimi skutecznie neutralizować rosyjskie rakiety balistyczne, jednak najnowsze pociski PAK-3 MSE są towarem deficytowym. Wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem znacząco uszczupliła amerykańskie zapasy, a produkcja nowych pocisków nie nadąża za popytem. Polska, jako jedno z państw frontowych, zamówiła 852 pociski, ale na dostawy trzeba będzie poczekać. Tymczasem Polska przekazała Ukrainie część swoich zapasów, co budzi kontrowersje, choć według Ministerstwa Obrony Narodowej nie wpływa to na zdolności obronne kraju.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Centralny port komunikacyjny wkracza w kluczowy etap budowy. 5 konsorcjów budowlanych walczy o kontrakt na budowę gigantycznego terminala pasażerskiego, którego wartość może sięgnąć 10 miliardów euro. Terminal ma mieć powierzchnię 450 tysięcy metrów kwadratowych, co odpowiada ponad 63 boiskom piłkarskim. W pierwszej fazie obsłuży aż 34 miliony pasażerów rocznie, a w przyszłości nawet 44 miliony. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku, a zakończenie prac planowane jest na 2031 rok. Całkowity koszt projektu CPK szacowany jest na niecałe 132 miliardy złotych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1007 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić podobnie 18 stopni Celsjusza. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W 1937 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Artur Rogowski znajdzie się w centrum burzy. Jego romans z Joanną wyjdzie na jaw, a konsekwencje będą miażdżące. Barbara Mostowiak, która dotąd traktowała Artura jak syna, odwróci się od niego, gdy zdrada stanie się faktem. Artur będzie musiał opuścić dom Mostowiaków, co zniszczy jego małżeństwo z Marysią. Mimo prób zrozumienia ze strony teściowej, Artur nie zdoła ukryć prawdy przed rodziną. Wyprowadzka z grabiny może być początkiem nowego rozdziału w jego życiu, a Joanna będzie gotowa na wszystko, by zatrzymać go przy sobie. Czy romans przemieni się w poważny związek? Czas pokaże. Nowy sezon M jak miłość przyniesie dramatyczne zmiany w życiu Marysi. Po zdradzie męża Artura, który zakochał się w młodej lekarkę Joannie, Marysia postanowi opuścić grabinę. Jesienią widzowie zobaczą, jak wyjeżdża na Mazury, by uciec od bolesnych wspomnień i rodziny. Tam los zetknie ją z tajemniczym Jerzym Wielickim, którego życie uratuje podczas przypadkowego spotkania. To spotkanie może być początkiem nowego rozdziału w jej życiu. Artur, zdradzając Marysię, straci nie tylko jej zaufanie, ale i wsparcie całej rodziny. W nadchodzących odcinkach emocje sięgną zenitu, a widzowie będą świadkami nieoczekiwanych zwrotów akcji.
0: Serial Love is Blind znów wzbudza emocje. Damian, uczestnik pierwszej polskiej edycji, publicznie potwierdził rozpad małżeństwa z Martą. W odpowiedzi Marta opublikowała emocjonalne nagranie na Instagramie, w którym zarzuciła Damianowi jednostronne przedstawienie historii. Podkreśliła, że nie zgadza się na promowanie podcastu ich rozstaniem. Marta przyznała, że nie wiedziała o planach Damiana dotyczących ujawnienia szczegółów ich związku. Wyjaśniła, że jej odejście było spowodowane chronicznym poczuciem braku bezpieczeństwa. Mimo trudnych doświadczeń, Marta podkreśla, że nadal wierzy w piękno miłości. To nagranie pokazuje, jak różne mogą być perspektywy na zakończenie związku.
1: Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 912 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 18:25 na TVP1, pułkownik Valverde staje przed dramatycznym wyzwaniem. Zmaga się z utratą wzroku, co prowadzi go do desperackiego kroku. Na szczęście czujna służąca ratuje go w ostatniej chwili. Tymczasem El Pena, nowy właściciel La Deliciosy, ma trudności z zaakceptowaniem swojej roli. Inigo i Flora ujawniają prawdę o własności lokalu, co wywołuje poruszenie wśród mieszkańców. Serial, osadzony w historycznych realiach Madrytu, przyciąga widzów intrygami i emocjonującymi wątkami. To opowieść o wielkich namiętnościach i rodzinnych tajemnicach, która zdobyła serca widzów.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. Serial Kasia i Tomek to prawdziwy fenomen polskiej telewizji. Od premiery pierwszego odcinka minęły już 24 lata, a produkcja wciąż budzi ciepłe wspomnienia. Serial opowiadał o perypetiach pary, Kasi i Tomka, którzy z humorem i dystansem mierzyli się z codziennością. Joanna Brodzik i Paweł Wilczak stworzyli niezapomniane kreacje, a ich chemia na ekranie przyciągała miliony widzów. Serial zdobył ogromną popularność, zwłaszcza w dużych miastach, i został nagrodzony dwiema telekamerami. Choć od zakończenia emisji minęło ponad 20 lat, aktorzy wciąż są kojarzeni z tymi rolami. Dziś można zobaczyć, jak zmienili się od czasów serialu, oglądając ich najnowsze zdjęcia.
1: W serialu M jak miłość pojawiły się spekulacje dotyczące powrotu postaci Anki, granej przez Weronikę Rosati. Wszystko zaczęło się od zagadki na Instagramie, gdzie Katarzyna Cichopek, Anna Mucha i Rafał Mroczek przypomnieli widzom o tej intrygującej bohaterce. Anka była dawną rywalką Magdy i nieźle namieszała w małżeństwie Budzyńskich. Choć przypomnienie jej imienia rozgrzało fanów, nie oznacza to jej powrotu na ekrany. Nagranie było częścią quizu dla fanów serialu. Mimo że Anka zapisała się w pamięci widzów jako jedna z największych rywalek Magdy, scenarzyści raczej nie planują jej powrotu. Fani muszą zadowolić się wspomnieniami o jej intrygach.
0: The Office PL powraca z szóstym sezonem, który już tej jesieni zagości na platformie Canal+. Pracownicy Kropliczanki opuszczają biura, by w nowym sezonie zmierzyć się z codziennymi absurdami, które wykraczają poza biurowe mury. Kryzys męskości, wyścig po władzę i nowe postaci to tylko niektóre z tematów, które będą poruszane. Darek Wasiak znajdzie się na życiowym zakręcie, a całość okraszona będzie charakterystycznym humorem i satyrą. Reżyser Maciej Bochniak obiecuje, że emocje z planu przeniosą się na ekran. W głównych rolach ponownie zobaczymy między innymi Piotra Polaka i Vanessę Aleksander. Serial, który stał się ikoną polskiej komedii, nie przestaje zaskakiwać i bawić.
1: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym odcinkiem 332. Rodzina Korchanów staje w obliczu poważnych problemów zdrowotnych Nestora Rodu, Kalisa, który wymaga pilnej operacji. Ferit nie waha się ani chwili i leci, by wspierać dziadka. Tymczasem Tesco postanawia odkryć rodzinne tajemnice, co prowadzi do szczerych rozmów o dawnych konfliktach. Wspomnienia rzucają nowe światło na relacje między Seiran a Feritem. Ostatnie wydarzenia przyniosły wiele zaskakujących zwrotów akcji, a Seiran musiała ukrywać prawdę o zniknięciu Ferita przed ich córką. Najnowszy odcinek zostanie wyemitowany 13 lipca o godzinie 14 na TVP1. To turecka telenowela, która porusza trudne tematy, takie jak walka o niezależność i rodzinne tajemnice.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 9 metrów na sekundę. To idealny czas na odkrywanie okolicy. Ciepło i komfort idą dziś w parze.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Leszek Miller włączył się do debaty o rakietach Patriot, podważając narrację rządu o bezpieczeństwie Polski. Były premier zacytował słowa wiceszefa Ministerstwa Obrony Narodowej, Cezarego Tomczyka, który mówił o 10-krotnie większym wsparciu od sojuszników w razie zagrożenia. Miller pyta, dlaczego premier i politycy koalicyjni ostrzegają przed rosyjskim zagrożeniem, skoro Polska nie otrzymała dodatkowych rakiet. Sprawa rakiet Patriot stała się jednym z najgorętszych tematów politycznych ostatnich dni. Akcja ratownicza po trzęsieniu ziemi w Wenezueli dobiega końca. Oficjalne dane mówią o ponad 3000 ofiar śmiertelnych, a los dziesiątek tysięcy osób wciąż pozostaje nieznany. Zagraniczne ekipy ratunkowe, które pomogły wydobyć 14 żywych osób spod gruzów, opuszczają kraj. Teraz priorytetem staje się wsparcie dla ocalałych, którzy stracili dach nad głową. W nocy z niedzieli na poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowany atak na Kijów. Stolica Ukrainy była ostrzeliwana pociskami balistycznymi i dronami, co spowodowało śmierć co najmniej 10 osób i rany u 60 kolejnych. Ratownicy wciąż przeszukują gruzowiska, a liczba ofiar może wzrosnąć. W związku z atakiem polskie siły zbrojne rozpoczęły operacje w polskiej przestrzeni powietrznej, jednak nie doszło do jej naruszenia. Południe Europy zmaga się z ogromnymi pożarami lasów. W Portugalii, Grecji, Hiszpanii i Francji tysiące strażaków walczą z żywiołem, wspierani przez samoloty i śmigłowce gaśnicze. W Grecji mieszkańcy Salonik zostali wezwani do pozostania w domach z powodu toksycznego dymu. W Pirenejach we Francji ewakuowano dziesiątki tysięcy osób, a w Katalonii w Hiszpanii ogień zniszczył już prawie 2200 hektarów. Sytuację pogarszają wysokie temperatury i silny wiatr.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział odtajnienie polskich donacji wojskowych dla Ukrainy z lat 2022 do 2026. Wśród przekazanego sprzętu znalazły się m.in. pociski PAC-3 do systemu Patriot, czołgi T-72 i Leopard 2A4 oraz śmigłowce Mi-24. Proces ujawniania szczegółów potrwa, a najwięcej uwagi przyciągnęła informacja o pociskach PAC-3, kluczowych dla obrony powietrznej. Koszt pomocy w latach 2022 do 2023 wyniósł około 15 miliardów złotych, a od 2024 roku 1,5 miliarda złotych. W Ustrzykach Dolnych policjanci odnaleźli 4-letniego chłopca, który sam spacerował ulicą Fabryczną. Dziecko, ubrane nieodpowiednio do pogody, miało ze sobą plecak. Dzięki szybkiej interwencji funkcjonariuszy, chłopiec bezpiecznie wrócił do mamy.

0: środków odurzających. W jego mieszkaniu znaleziono między innymi amfetaminę, haszysz i kokainę. Podejrzanemu grozi do 10 lat więzienia.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Funkcjonariusze CBŚP i Łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali nielegalną fabrykę tytoniu w województwie łódzkim. Zabezpieczono blisko 8 ton surowca oraz kompletną linię technologiczną. Zatrzymano 3 osoby, a straty budżetu państwa mogłyby sięgnąć prawie 10 milionów złotych. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Bełchatowie.
2: Koszenie trawnika zbyt krótko może prowadzić do jego osłabienia i przesuszenia. Eksperci zalecają, by podczas jednego koszenia nie usuwać więcej niż 1/3 wysokości trawy. Dzięki temu trawnik lepiej zatrzymuje wilgoć i jest bardziej odporny na suszę. Regularne koszenie na odpowiedniej wysokości pomaga utrzymać trawnik w dobrej kondycji przez cały sezon. Kalarepa, popularne polskie warzywo, okazuje się być lepszym źródłem witaminy C niż cytrusy. W 100 gramach kalarepy znajduje się około 60 do 70 mg witaminy C, podczas gdy cytryny dostarczają średnio 50 mg. Regularne spożywanie kalarepy wspiera odporność, dostarcza błonnika i wielu minerałów. To niskokaloryczne warzywo jest idealne dla dbających o sylwetkę.
0: Placki ziemniaczane zyskują nową, zdrowszą odsłonę dzięki zastąpieniu mąki pszennej płatkami owsianymi. Taki trik sprawia, że placki są bardziej chrupiące i sycące, a także dostarczają więcej błonnika. Dodatkowo można je przygotować w piekarniku lub frytkownicy beztłuszczowej, co zmniejsza ich kaloryczność. To prosta zmiana, która odmienia tradycyjne danie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Utrzymanie kabiny prysznicowej w czystości może być prostsze dzięki domowym sposobom. Wystarczy użyć mieszanki octu i sody oczyszczonej, aby skutecznie usunąć kamień i osady. Dodatkowo połączenie gliceryny z wodą destylowaną tworzy warstwę ochronną, która zapobiega powstawaniu plam. Dzięki tym prostym metodom łazienka pozostaje czysta na dłużej.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Krakowa przewidywana temperatura wynosi 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Szczecina zaś termometry pokażą też 23 stopnie, a wiatr zachodni może osiągnąć 8 metrów na sekundę. Letnie dni w naszym kraju bywają kapryśne, a lekki deszcz tylko podkreśli tę różnorodność pogody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: wrócili do zalanych mieszkań, do odłażących tapet, napuchłych podłóg, pokrytych szlamem mebli, wypaczonych drzwi i okien, do smrodu i beznadziei, do śladów na ścianach, brudnych kresek wyznaczających poziom wody. Te, nawet zmyte, zamalowane, pokryte szpachlą, zawsze już tam będą. Niczym ofiary gwałtu, gdy uświadomią sobie, że to, co jeszcze kilka godzin temu było najgorsze na świecie, sam akt, stanowiło tylko preludium, bo najgorsza jest utrata wiary. W dom, w bezpieczne miejsce. Zdarzyło się raz, może zdarzyć się znowu. Zdarzyło się raz i nie ma już normalności. Jakub Ćwiek, Topiel. Michał Poklękowski, witam i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego reportażu w ramach cyklu Polska na ucho. Pokazujemy w nim efekty pracy naszych reporterów, którzy rejestrują naszą codzienność. Pochylają się nad tragediami i nad szczęściem. Starają się być wszędzie tam, gdzie jest coś, o czym powinniście usłyszeć. Powódź, która nawiedziła południowo-zachodnią Polskę w 1997 roku, jest uznawana za największą katastrofę naturalną XX wieku w naszym kraju. Nie bez powodu jest nazywana powodzią tysiąclecia. Jednak przybywa głosów, z których wynika, że tegoroczny kataklizm, który w szczególności dotknął dolnośląskie, śląskie i opolszczyznę, okazał się znacznie większy.
1: W 97 była mniejsza woda, tak powyżej pół gramy. Może metr, metr 20, a w tym to ponad 2.
2: W porównaniu z 97 rokiem to są w zasadzie 3 razy większe zniszczenia, 3 razy chyba bardziej się wydaje dotknięci i ludzie, i pracownicy, także myślę sobie, że ciężko będzie się z tego podnieść.
3: To tragedia, naprawdę. Przeżyliśmy w 97 tą wodę, ale to, co teraz jest, to jest tragedia, naprawdę tragedia.
0: Dorobek życia w mgnieniu oka straciło tysiące osób. Z danych służb na koniec września wynika, że realnie tegoroczną powodzią dotkniętych jest nawet 60 tysięcy Polek i Polaków. To ludzie, którym często dosłownie zawalił się świat. Większość mogła tylko bezradnie patrzeć, jak mętna i wzburzona woda zalewa ich wioski i miasta, jak porywa samochody, jak bezlitośnie patroszy ich mieszkania z wszystkiego, co mieli najcenniej.
4: Woda była do samego sufitu. Jakżem weszła, wszystko powywalane. Wszystko. Ja dobrze, że ja uciekłam na drugie piętro, bym się utopiła.
0: Straty materialne są liczone w miliardach złotych. Usuwanie skutków żywiołu może potrwać lata. Skala zniszczeń jest ogromna. Identycznie jak 27 lat temu, koszmarna sytuacja powodzian zmobilizowała do pomocy. We wsparcie poszkodowanych zaangażował się cały kraj.
5: W każdej sytuacji, czy to był czas COVID-u, czy czas, kiedy rozpoczęła się wojna, pojechaliśmy na granicę w Medyce, czy również trzęsienie ziemi w Turcji w zeszłym roku, jesteśmy wtedy od razu błyskawicznie w decyzji po to, żeby jechać, pomagać, karmić, przytulać ludzi, którzy potrzebują pomocy.
0: W pomoc powodzianom włączyli się i starsi, i młodsi, biedniejsi i bogatsi. Dla wielu z nich taka reakcja w obliczu takiej katastrofy to oczywistość, która nie podlega dyskusji.
6: Są moje starsze córki, no żeby one jakby nabrały pewnej perspektywy życiowej, nie? No bo ja mam takie osobiście przekonanie i wrażenie, że ta młodzież dzisiejsza tak nie do końca rozumie, o co chodzi w życiu. To niech zobaczą prawdziwe problemy, niech przyłożą rękę, żeby coś tam pomóc. To na pewno im pomoże, nie?
7: Początkowo nie chciałam jechać, ale tata mnie namówił i bardzo mi się spodobało zrobienie dla innych po prostu.
0: Na katastrofalne w skutkach ulewy we wrześniu 2024 roku wpłynęły zarówno zmiany klimatyczne, jak i nieprzystosowana do tak skrajnych warunków infrastruktura. Tak tłumaczą przyczyny powodzi na południu kraju polscy naukowcy. Ostrzegają, że do podobnych tragedii będzie dochodzić częściej. Niesmak u wielu ludzi budzą politycy z każdej strony politycznej barykady, którzy obwiniają siebie nawzajem o nieprzygotowanie Polski na atak żywiołu. Rozliczenia potrwają długo. Nie to jednak jest teraz najważniejsze dla poszkodowanych przez powódź. Oni chcą przede wszystkim jak najszybciej, przynajmniej w części, odzyskać życie, jakie mieli przed nadejściem kataklizmu. Nasz niestrudzony reporter Darek Brombosz ruszył z mikrofonem do miejsc dotkniętych tegoroczną powodzią. Spędził tam kilka dni w pierwszym tygodniu tych tragicznych wydarzeń. Pamiętam, że bardzo ujął mnie jego wpis na Facebooku, który zamieścił w trakcie szykowania reportażu, który usłyszycie za chwilę. Jestem w Bodzanowie na Opolszczyźnie. Praktycznie cała wioska do odbudowania. Tragedia to zbyt mało powiedzieć. I w samym oku tego dramatu, po wielu godzinach pracy, laptop, jak zawsze w nieodpowiednim momencie i chwili, się wyładował. Poziom baterii wskazywał, że mam jeszcze jakiś czas na pracę. I oto, naprzeciwko mnie, kompletnie zrujnowane materialnie, wykończone fizycznie i psychicznie małżeństwo uśmiecha się do mnie i pyta, czy w czymś pomóc. Jakoś niezręcznie w obliczu tego, co panowało dookoła, było powiedzieć, że pojawił się prozaiczny problem. Powiedzieli, że nic im nie zostało, ale mogą podzielić się prądem, bo widzą, że mam kłopot. Zabrakło mi słów. Pozostaną w mojej pamięci na zawsze.
8: Jesteśmy w Bodzanowie, tak?
1: Tak, w Bodzanowie.
8: Patrzę na tą rzeczkę, która tu przepływa tuż obok pana domu. Mała, niepozorna rzeczka.
1: 10-15 centymetrów płynie zwykle, jak przy zwykłej pogodzie, a w tym roku miała 2,5 metra wysokości. Także tej bramy nie było widać. Tyle wody było. Zalany cały parter. Wszystko widzi pan powyrzucane tutaj. Meble. Tragedia. No tragedia jednym słowem.
8: Mogłoby się wydawać, że mieszkanie przy takim strumyczku to sama przyjemność.
1: Tak, tak. A tu się okazuje. I to już drugi raz. W 97 i teraz w tym roku też. W 24 to samo. Nawet w 97 była mniejsza woda. Tak powyżej pół bramy. Może metr, metr 20. A w tym to ponad 2. Tak, a mówili, że nie, że może ten, że wały powinny wytrzymać, że to, a jednak ten mosty tam robili, bo ten most w Głuchołazach robili, tymczasowy zrobili i robili nowy obok. I ten most nie wytrzymał, runął w ten nowy i trochę zablokował na pewien czas, to wylało na całe Głuchołazy, bo to na boki wyszła woda i potem przerwało te mosty, to wszystko i to szło i tędy tu. Poza domy, bo tu jest też rzeka, taka młynówka płynie. Wszystko razem, jedna rzeka była.
8: Widzę, że sporo pan stracił.
1: No cały dobytek. Widzi pan, to wszystko w tych workach, to są rzeczy, które te najgorsze dzieci. Bo nie mówcie, nie chcę. Bo dzieci, 8 lat i 5, wnuczki. No i oni tu na dole i co? Nie ma nic, widzi pan, łazienka, meble, wszystko poszło. I teraz od nowa wszystko, tylko skąd, jak i kiedy? To nie do opisania. Nie do opisania.
8: Woda szybko przyszła.
1: Bardzo szybko, bardzo szybko. No i w 97 była przez 3 dni, a teraz jeden dzień. Na drugi dzień już stopniowo opadała, że jeden dzień, że nie trwało to te 3 dni, no bo 3 dni to, wie pan, ani nie dowozili jedzenia, ani nic, bo w tym po tej powodzi tu to strasznie, no trzeba dziękować. Ludzie jednak są w tej Polsce, tak, tyle mamy jedzenia i wszystkiego, widzi pan, już zupa gorąca przywieźli, kto chce, ile chce i wszystkiego jest pod dostatkiem, no. Rąk do pracy brak. Rąk. Ja mam 72 lata, ja też nie mam. Było 2 kuzynów żony z Bydgoszczy, tam z Koronowa, aż pomogli to, co największe, to powynosić. No i do pracy musieli jechać. Dzisiaj pojechali, bo od poniedziałku do pracy. I tak my sami zostali.
8: Pierwsi przegraliście z żywiołem.
1: To znaczy pierwszy to Głuchołazy pierwsza, a my jako wioska to tak samo, jako pierwsi. I w 97 i teraz tak samo, bo my jesteśmy zaraz, no tu jest 100-150 metrów do Głuchołazy, jesteśmy zaraz pod samymi Głuchołazami.
8: Czyli w zasadzie z powodu tego, że nie dało się uratować tego mostu?
1: Tak, no i wały. Wały, bo wie pan, to trzeba było, jest długa historia. W 97 przyjechały spychy i ta, co woda naniosła tego żwiru, to z tego zrobili wały takie prowizoryczne i dzieciom kazali trawę siać po tym ze szkoły, po tych wałach, żeby trawa rosła. No trawa jakaś tam urosła, ale przyszła ta woda i tu koło młyna, tu tak między w połowie drogi od Głuchołaz przerwało wał i tu drugi raz przy stadionie drugi wał.
8: Ktoś dbał o te wały?
1: Nikt, to tak jakby, proszę pana, po niemieckie, tak do tej pory nikt nic nie robił. To są wały po niemieckie.
8: Czyli gdyby ktoś wcześniej dbał o wały, to Bodzanów udałoby się uratować?
1: Bodzanów, no i te, bo tam wie pan, Bodzanów, no to my to mieli tutaj ten, ale następna ta miejscowość Rudawa przed Nowym Świętowem, to tam jest coraz niżej, tam było, no w tej Malcie Dekor 6 metrów wody. 6 metrów, dwa budynki rozwaliło całkiem, zakład likwidują, nie będą już odnawiać.
8: Bo się
1: nie
8: w Rudawie? Opłaca.
1: Tak, nie opłaca się.
8: Na terenie zakładu?
2: Malta Dekor.
8: Proszę powiedzieć, bo zniszczenia są...
2: No widać. Ogromne, ogromne, ogromne. Nie do pisania to jest w porównaniu z 97 rokiem, bo to są w zasadzie 3 razy większe zniszczenia, 3 razy chyba bardziej się wydaje dotknięci i ludzie, i pracownicy, także... Myślę sobie, że ciężko będzie się z tego podnieść. Takie jest moje zdanie, ale to jest tylko moje zdanie prywatne, że tak powiem.
8: Ilu pracowników tutaj zatrudnionych było?
2: Ponad 120.
8: A zakład teraz stoi?
2: Tak, no to jest, no to widać. No to jest kwestia odmulenia teraz. Nie ma napięcia, nie ma wody, nie ma gazu. No tak jak ludzie mają w domach, podobnie my mamy tutaj w zakładzie. Także niczym się nie różni. To obszar jest tylko większy, terytorium jest takie, jak widać, zrujnowane.
8: No właśnie chciałem zapytać, bo tu są też chyba bardzo drogie maszyny.
2: Bardzo drogie. To już idzie w miliony euro. W miliony euro, nie w miliony złotych, tylko w miliony euro. No i o widać, no to ciężko tak opowiadać. No tak jak pan widzi, wszystkie mozery, pojemniki, celuloza, to co było na drodze wody, wszystko woda zabierała, rwała tutaj i tyle.
8: Budynki też runęły.
2: No jeden. Jeden jest w stanie, który się za chwilę może zawalić, no dlatego jest to odcięte. Tutaj muszę patrzeć, kto chodzi. Jest to wszystko, mówię, zabezpieczone na tyle, na ile no fabryka mogła. A ludzie są czasami bezmyślni i na własne ryzyko wchodzą. O, w różne miejsce.
8: A przychodzi ktoś wam tutaj pomagać?
2: O, mamy firmę, zresztą to widać. Są ludzie z zewnątrz. Co, Maruś? Dzień dobry. Przepraszam.
9: No nic, przyszedłem po taczki, bo nie ma taczki. Ale mam nagrane.
8: To jest drama dla tak wielu pracowników z tych terenów?
2: Tak, no tutaj większość ludzi to jest zamieszkałych tu na miejscu, można powiedzieć, bo 20 km w promieniu, więc tutaj rzeczywiście, tutaj jest ciężko. To praca, rynek pracy jest, wiemy, jak w takim. To nie jest ośrodek jakiś bugie przemysłowy. Zresztą na Śląsku też zaczynają się pokazywać problemy zatrudnienia, więc tu może być podobnie. Oby nie, każdy ma tą nadzieję, dużą nadzieję, no, że jednak zakład się odbuduje i te miejsca pracy zostaną zachowane w mniejszym, większym stopniu. Ale widać, gołym okiem to wymaga mnóstwo pracy, mnóstwo pracy. Tragiczny, bo smutny to mało powiedziane, to jest tragiczny obraz. Bo mówię, ja mam przed oczami 97 rok, więc ja wiem, jak to wyglądało wtedy, a jak to wygląda dzisiaj. To jest nieporównywalna katastrofa.
8: Proszę powiedzieć, czy ma pan takie wrażenie, że kosztem małych wsi, że ratuje się miasta przed powodzią kosztem małych wsi?
2: No wiem, ja nie jestem w stanie tego udowodnić, ale takie wrażenie odnoszę, że łatwiej jest poświęcić takie o lokalne społeczności, gdzie jest zamieszkanie no, rzędu kilkuset osób, jak poświęcić kilkutysięczny bądź kilkuset tysięczny, taki Wrocław na przykład, czy Poznań, czy nawet mówię, już stolica naszego kraju. Więc nie, uważam, że to nie jest robione celowo. Ale te zabezpieczenia się bardziej koncentrują później w górę rzeki, niż to, co się może wydarzyć tutaj. Posądzanie Czechów o to, że... Bo takie mity krążą. Dla mnie to jest mit. Ja tu mieszkam tyle lat. Czesi nie mają na tej trasie żadnej zapory. To jest wszystko, to są rzeki górskie, potoki. Więc jeżeli cokolwiek nam tu wylewa, to ten... A to, co mówię, Głuchołazy są dotknięte drugi raz, te miejscowości tutaj kolejny raz, więc...
8: Pan był świadkiem zalania?
2: Tak, tak. Tutaj się amfibie topiły w 97 roku. Więc mówię, tu na tym mostku, tam, gdzie w tej chwili jest ta żółta...
8: Ciężko tak zaczynać znowu od nowa.
1: No w moim, ja nawet nie wiem, czy ja doczekam, żeby to wszystko ten... No ale są dzieci, no to dzieci będą może po trochę jakoś robić. Po 97, no mówię panu, doszło się do wszystkiego, zrobiło się i co się zrobiło, to poszło wszystko.
8: Może to coś spadło.
10: A moje te kosi, jedzenie. Dziękuję bardzo.
8: Czy są jeszcze siły?
10: Nie ma, właśnie tego nie ma. Brak nam sił, mamy żywność, jesteśmy dobrze zaopatrzeni przez ofiarodawców, ale brak nam siły z dnia na dzień. To jest teraz problem, tego się nie da obdarować nikogo, bo ręce wysiadają, bolą ręce.
8: Aż trudno uwierzyć, że taki mały strumyk zrównał z ziemią Bodzanów.
10: Nie tylko on, większe i mniejsze rzeczki, wszystkie to zrobiła przyroda, żywioł, wszystko. Co woda, to niszczy, jednak to prawda.
8: Czy udało się coś uratować?
10: Nam tak. Nam domu nie zalało, samochodu nie zalało, ale obejście to katastrofa. To jest katastrofa, samo obejście.
8: Ale nie każdy z sąsiadów miał tyle szczęścia.
10: Nie miał tego szczęścia. Ja to szczęście doceniam, bo ta robota na zewnątrz trochę może poczekać, ale też sobie chyba rady nie damy, bo są bardzo duże wyrwy. I tu trzeba też chyba jakiś sprzęt, bo właściwie na naszym podwórku wiele rzeczy się zatrzymało. Bardzo dużych gabarytów i to jest problem.
8: Tak się zastanawiam, zapasem zima.
10: Tak daleko nie myślę. Myślę, że jakoś to będzie.
11: A do czego się to przygotować? To trzeba po prostu sprzątać. Od rana do wieczora po prostu jest się na pełnych obrotach, ale ja jestem dobrych zawsze myśli.
8: A tu przecież jeszcze trzeba do pracy pójść?
11: Tak, bo ja już musiałam wrócić do pracy, więc z rannych godzin, no niestety, od tej 9 do 15 nie mam je w domu, jesteśmy sami z mężem, więc powoli jakoś ogarniamy.
8: Zdążycie przed zimą?
11: A to się okaże. Jak nie zdążymy, to trudno. Będziemy dokończyć na wiosnę, prawda? Najważniejsze, żeby zapewnić w domu, żeby było to ogrzewanie i... Znaczy, no, sprawdzaliśmy już piec, więc na szczęście piec nie ucierpiał, więc tu jesteśmy zadowoleni, że po prostu no, będzie ogrzewanie, tak? A podwórko, jak się nie dokończy, no to trudno. Tutaj my to jeszcze ten, jak my jedziemy stamtąd od Sołtysowej, tam jest jeszcze gorzej. Tam w stronę Rudawy, tam jest naprawdę jeszcze gorzej, tam nawet domy były poniszczone całkowicie, nie?
8: Do Rudawy da się tutaj tą drogą dojechać?
11: Tak. Teraz już się da, tylko że lepiej, jak będzie pan jechał i tam będzie taki klasztorek, więc wyjechać, skręcić tam w prawo koło tego klasztoru, wyjechać na główną i zaraz jak będzie pisał Wakmet, to skręcić z powrotem i później już jechać wioską. I tam jest, naprawdę są ogromne zniszczenia.
8: Jesteśmy w Rudawie.
12: Tak. Ale ja nie jestem z Rudawy. Ja jestem z Nowego Świętowa.
8: Też ucierpiał?
12: To znaczy bloki nie. Bloki, piwnice, że pozalewane, a mieszkania nie.
8: W Rudawie ma pani kogoś...
12: Syn jest zalany. Syn synowa to zalanie. Właśnie wracam z garkami, bo obiad nosiłam.
8: Chyba no. Ciężko rozpoznać tą Rudawę.
12: W ogóle nie można jej rozpoznać. W ogóle to, co tutaj jest, to tragedia. To tragedia, naprawdę. Przeżyliśmy w 97 tą... wodę, ale to, co teraz jest, to jest tragedia, naprawdę tragedia.
8: Mówi się, że władze zapomniały o wsiach.
12: No chyba tak. No ale co zrobić?
8: Gdyby nie wolontariusze?
12: To nie wiem, co by tu było. Nie mam pojęcia, jakby te ludzie sobie poradzili. To jest nie do pomyślenia. Nie daliby sobie rady.
13: To, co pokazują w telewizji, pokazywali tylko głuchołazy, nie pokazują w ogóle ludzi tutaj na wsi, co tu się dzieje, to jest po prostu dramat, nie do opisania w ogóle, co się dzieje na wsi. Zero na początku, to w ogóle do soboty, tak, do niedzieli, zero jakiejkolwiek pomocy, by zostaliśmy sami zdani, wszyscy ludzie sami na siebie.
14: Ale później było dużo, to nie gadaj.
13: Dopiero później.
14: Wojsko terytorialsi, straż ochotnicza. Naprawdę dużo tego wszystkiego tu jest.
13: Później, jak już tutaj gdzieś się zaczęło roznosić, to przyjechali, zaczęli pomagać. No i teraz dzięki Bogu mamy tą pomoc.
8: Ale politycy sobie zdjęcia robią w miastach.
13: W miastach tak, no żeby się nie pobrudzić, prawda? Bo jakby tutaj przyszedł w tym mule, to jakby przeszedł po tym błocie. Musieliby mu dywan rozcielać, żeby butów nie pobrudził, czy co?
8: No właśnie, ratownicy mówili mi, że w zasadzie gdyby nie wolontariusze, to bylibyście sami tutaj.
13: Tak, jakby nie wojsko, nie straż, wolontariusze, ludzie dobrego serca przede wszystkim. Bo nawet obiady nam ludzie przywożą, bo tutaj przecież nie ma warunków, żeby w ogóle coś zjeść, ugotować cokolwiek. Gazu nie ma, no nie ma nawet, jakbyśmy chcieli coś ludziom ugotować, nawet nie mamy na czym przede wszystkim tego gotować.
8: A tu jesień za pasem, zima.
13: Właśnie.
14: Mamy, żeby zdążyć przed zimą.
13: Od rana do wieczora. Idziemy spać o 24, o 7 jesteśmy na nogach i do roboty. I tak tydzień czasu już, od poniedziałku praktycznie, jak żeśmy wrócili do domu. Po dzisiejszy dzień.
8: To chyba w międzyczasie jeszcze jest też praca zawodowa.
14: No jest, trzeba wracać.
13: Poszli w ogóle na układ, że po prostu dali nam wolne, ale w ogóle jest tam chyba nawet, przysługuje, tak? 10 dni.
8: Ale co to 10 dni w obliczu takiej tragedii?
13: No właśnie, dobrej te 10 dni.
15: Mam na imię Cieleń Mariusz. Wszystkim chcę podziękować. Strażakom, tutaj przyjezdnym, to są chłopaki z Poznania. Wszystkim za ten odzew, który tutaj mamy, wszystkim serdecznie dziękuję. Naprawdę dziękuję.
8: Chciałem zapytać, która to już taczka?
16: Która? Ja nie liczę taczek. To się wozi.
8: Rozpoznaje pan swoją wieś po tym kataklizmie?
16: No nie bardzo. Obraz nędzy i rozpaczy. Niestety.
8: Udało się coś uratować?
16: Zero. Do góry ścian, wszystko poszło. Nie ma nic.
8: Mówi się o powodzi z 97. Pana zdaniem ta jest gorsza?
16: No, pół metra więcej wody. No jak to powiem? Przecież żyję 70 lat, to już wiem. My 30 miałem 97 wody, a teraz mamy 80. No, pół metra różnicy i bardzo gwałtowna, szybko. Przyszła i szybko poszła, no ale robiła skut. Czy większe szkody jak tamta powódź.
8: Jak długo to odbudowanie będzie trwało?
16: O Boże, to musi to wysnąć, wszystko tego, to tak się nie da. Z parę miesięcy zejdzie.
8: A tu jesień, zima?
16: No właśnie, no ale jak się uruchomi pieso, będzie już może lepiej. Się napali, to będzie inaczej. Teraz nie da się nic zrobić, bo zalało licznik od prądu. No ma nic, wszystko wyrzuciłem. Ubrania, wszystko. Szafa, meble, to wiadomo, to płyta, to wszystko poszło. Nic się nie udało ocalić. Życie się udało. Uciekłem łódką.
8: Łódką pan uciekał?
16: No a jak w południe, w niedzielę. Chcieli nas zabrać sobotę wieczorem, a to byłaby tragedia. Bym sobotę popłynął, to nie wiem, czy bym dożył. No bo tutaj żołnierze nie znają tych terenów, nie? No, w niedzielę już sąsiad trochę nimi pokierował i jakoś udało się przepłynąć.
8: Ostrzegał ktoś państwa w Rudawie przed tak wielką wodą?
16: Nie bardzo. Tylko alerty były, nie na telefon. No tak nigdy za bardzo. No ale przerwało podobno wał w Bezonowie, to przez to rozlało się, nie?
15: Tylko modlitwa, bo nic innego nam nie pomoże. Jak nie będziemy z Bogiem, to nie będziemy z nikim. Jest wszystko rzecz nabyta. Piwnice, domy, wszystko. Jak nie ma Boga i zdrowia, to nie ma nic. Ludzie zaczynają więcej myśleć o życiu.
8: Pan z Ukrainy?
17: Tak. Ja już drugi raz popadaję pod wodę. Pierwszy raz tam pracowałem jeszcze młodym, kiedy, a to drugi raz. Утікала двойне два рази і ще й так на 70 лет так мусило стати.
8: Чи утік пан перед війною, а трапив пан на повуч?
17: В 14-му раз утік від війни, далі від другої війни приїхали з жіном в Києві в 22-й, а тепер ще третій раз ще й повод зацепили.
8: Pomagają wszyscy sobie?
17: Tak, i się dadzim radę.
8: Głuchołazy podniosą się po takiej tragedii?
18: Jeżdżę tu od 5 lat, odkąd mamy tu domek letniskowy i szczerze powiem, że wątpię. Po tym, jaki tu jest przekrój społeczeństwa, jeśli chodzi o wiek ludzi, to myślę, że jest mało prawdopodobne, żeby wróciły głuchołazy do takiego stanu gospodarczego i biznesików małych, jaki był wcześniej. To są takie straty, no właśnie przeszliśmy przez sporą część głuchołaz, że tutaj brakuje wszystkiego, jeśli chodzi o chodniki, o parkingi, bardzo dużo jest zalanych samochodów, no jest masakra.
8: Smutny obraz.
18: Dokładnie tak.
19: Jestem cała zalana, ja nic nie mam. Nic.
4: Naprawdę nic. No, niech sobie się to, co miałam na strychu, to mam. Na Szczelcu Bytomskich, nie wiem, czy pan wie tę ulicę. Szczelcu Bytomskich 4. Ja mam tu, ja panu pokażę, bo ja mam te zdjęcia porobione z mieszkania. Mówię panu, ja nie wiem, gdzie ja pójdę na zimę.
8: To kamienica jest?
4: Nie, to jest z domu GDBS-u. Mieszkanie jest, no...
8: Proszę pokazać.
4: Widzi pan? To jest moje mieszkanie. Tu zalane wszystko.
8: Coś pozostało? Coś udało się uratować?
4: Nic! Ja jestem sama. Co ja miałam uratować? To dobrze, że mnie nie... że żyję. No, zobacz pan, to jest na... Ja tam jestem w takim małym pokoiku, też zalane. A tu jest wszystko, wszystko zniszczone, wszystko. Jak meble, ubrania, wszystko. No zobacz pan. Nie, już nie chcę gadać, wie pan, bo idziesz pan po jakieś dary, to te pijołki pełno. Ich jest, a ja dopiero pierwszy raz wyszła.
8: Nie ma pani szans, żeby się przebić?
4: Tak, tak, bo też mają, wie pan. Ja tylko panu mówię. Dzisiaj byłam tam. Swoim dają. Ja nie mówię, że mi nie dają. Ale innym trybem, a tych, co tego, to lewym trybem.
8: Czuje się pani opuszczona?
4: Wie pan co, nie, nie chcę od nich nic. Nie chcę. Powiedziałam, że nie chcę i już nie pójdę. Nie pójdę. No co, chleb mam. Do chleba mam. Na obiad sobie gdzieś pójdę. Mieszkam na samym parterze. Nas było pięcioro. Troje dzieci i nas dwoje. Tak, mąż mi zmarł, a tam był syn ten, co mi też zmarł. A ci dwóch wyjechali. Jeden jest w Polsce, drugi jest w Niemczech. Ja tam nie chcę jechać. Pójść tutaj do siostry, jest w Głuchołaza. Mówię panu, jakby pan tam przyszedł, pan by nie uwierzył. Nie uwierzyłby pan. Woda była do samego sufitu. Jakżem weszła, wszystko powywalane. Wszystko.
8: Woda przyszła nagle?
4: Nagle. Nagle. Ja dobrze, że ja uciekłam na drugie piętro, bym się utopiła.
8: Jak dużo tej wody było?
4: Chyba 2 metry. Przez okna nie leciało. Tylko jakoś, wie pan, jak miałam tak meble, to stamtąd mi uciekało, jak ja pierwszy raz weszłam. A potem ulicą i od podwórka. Przez drzwi. Były zamknięte drzwi.
8: W ostatnim momencie pani uciekła na podaży.
4: Uciekłam tam, tak. To była niedziela. Po prostu obudziłam się przed 4:00. Rano przed 4:00. Umyłam się, ubrałam się, patrzę, już jest woda. Ale ja patrzę, że tylko trochę. Poszłam do pokoju, a w pokoju już. I zobaczyłam, że już leci od podwórka i od ulicy, tak uciekłam na... On myślał, że ja nie żyję.
8: Kto tak myślał?
4: Ten pan, ja nie wiem, jak on się nazywa.
8: Jak zobaczył tę skalę zniszczeń, to się dziwił, że pani przeżyła.
4: Że ja przeżyłam. No, naprawdę. W poniedziałek jestem w oknie i patrzę, telewizja, jest rano. I zeszłam. I mówiłam im. I mieli mi załatwić prowiant, obiad tylko. Raz tylko przynieśli, do dzisiaj koniec.
8: I... Może pani powiedzieć śmiało, że otrzymała pani drugie życie?
4: Tak. Tak. Mogę to powiedzieć. Naprawdę. Ale przyszli mi, zrobili takie, żeby nie padało na mnie. Jeszcze z GDBS-u nikt nie przyszedł, bo wiedzą, że jestem sama. Nikt nie przyszedł. Nikt. Żeby czy ja żyję, czy ja nie żyję. Dobrze, tam mam na pierwszym piętrze tego panią. 94 lata, to też do niej pójdę, pogadamy. Koniec.
8: Ile ma pani lat?
4: Tamta pani ma 94 lata.
8: A pani?
4: A ja 77. GDBS nie dba o ludzi. Nie dba. Powiedziałabym panu więcej, ale nie chcę.
8: Czyli starsze osoby pozostawione same sobie?
4: Tak. Tak, jeśli jesteśmy z tą panią w oknie, to idą takie panie, czym jesteśmy głodni. Ja mówię, no chcielibyśmy coś gorącego zjeść, nie? No ale gdzie ja z taką panią pójdę tu na rynek i będę się kłóciła tutaj? Te pijaki więcej mają jak ja. Jak gadam, to mi łzy lecą same, a jak nie gadam, to nie płaczę. No i tyle.
8: Ale mimo tego nie chce pani opuścić Głuchołaz?
4: Nie, nie. Po prostu nie.
8: Trudno zostawić rodzinne miasto.
4: Tak, bo mam tutaj i męża pochowanego, i rodziców, i syna, i 3 braci. To gdzie ja pójdę w świat? Nawet syn mówi, że mnie zabierze do Łuski. Ja mówię, Grzegorz, nawet mi nie gadaj. Nie gadaj mi o tym. Ten z Niemiec też. Ja mówię, ja do Niemiec nie jeżdżę.
19: Grażyna Walkiewicz, kierownik apteki na Dobrej Nazwy w Głuchołazach.
8: Wszystkie apteki w Głuchołazach były pozalewane. Dzisiaj już są otwarte.
19: Tak, są już dzisiaj otwarte. Znaczy, nasza apteka chyba ucierpiała najmniej. Raz, że byliśmy dobrze zaopatrzeni. Dwa, że mieliśmy trochę korzystniejsze położenie od innych aptek, które zostały zalane. I my w momencie, kiedy pojawiło się światło i można było obsługiwać pacjentów, podjęliśmy pracę. Więc najwcześniej chyba ze wszystkich aptek w Głuchołazach. Aktualnie pracują 3 apteki. Natomiast 2 apteki bardzo zalane są w tej chwili zamknięte. Ale realizujemy już normalnie recepty, pomagamy pacjentom w taki sposób, jaki możemy, zgodnie z przepisami prawa farmaceutycznego.
8: Proszę powiedzieć, czy jakieś leki na receptę ich brakuje teraz, bo któreś tam zostały zniszczone, ktoś was prosi też o pomoc innych aptek?
19: Myślę, że w aptekach, które zostały zalane, to prawie wszystkie leki zostały zniszczone. No, pacjenci próbują, przychodzą do nas. My możemy wystawić w takich warunkach receptę farmaceutyczną, 100% płatną, ale tylko z takich wskazań jak ratowanie życia. No, na przykład cukrzyca, na przykład nadciśnienie. No, wiele jest takich chorób, których potrzebne jest kontynuowanie leczenia.
8: Proszę powiedzieć, o co najczęściej pytają dzisiaj pacjenci po tych zalaniach?
19: No, tak trudno powiedzieć. Przede wszystkim są zatroskani o te leki, które stale biorą i których zaczyna im brakować. W związku z tym, że przychodnia była również zalana, więc też był troszkę utrudniony dostęp do lekarza. Ale mam już informację, że od poniedziałku przychodnia zaczyna pracować. Natomiast przychodnia przy alei chyba nie była zalana i cały czas pracowała.
8: Tak, otwarta.
20: Tak, otwarta, bez problemu. Można kupić wszędzie. Każda jedna otwarta na rynku jest.
8: Ale były pozalewane?
20: Były.
8: Co tu pan kupił?
20: Witaminy przeciwbólowe, magnez. Podstawowe leki takie.
8: A proszę powiedzieć, czy są jakieś kłopoty z dostaniem się do tych leków takich specjalistycznych?
20: Nie, nie ma żadnych problemów. Jest wszystko na bieżąco, jeśli nie, to zamawiają na poniedziałek i sprowadzają. Myślę, że to potrwa co najmniej 2-3 lata, żeby dojść do normalności. Co najmniej. Tu są straszne zniszczenia.
21: No były pozamykane, ale już są potwierane. Wiem, że tutaj, bo mi zięć powiedział i przyjechałem.
8: Ale szukał pan jakichś konkretnych leków?
21: Nie, ja tylko po plaster przyjechałem na oparzenia. Wie pan co, mam trochę lat, ale mało chorowałem i choruję.
8: Bez problemu można dostać leki?
21: Tak.
22: My jesteśmy z miejscowości, z wioski, co nie mamy dojazdu. My teraz nam dopiero udrożnili w Wielomowicach most, ale tu widać, że tak jak sklepy, wiadomo, no są pozalewane, dopiero sprzątałem, ale apteki jak zdziwo, to normalnie naprawdę, że są czynne. Można dostać normalnie leki, wszystko normalnie. Nie?
8: No właśnie, bo były informacje, że apteki były pozalewane.
22: Były pozalewane, tutaj było wszystko pozalewane, bo tu na rynku była woda, praktycznie bankomaty są nieczynne. Żadne bankomaty są nieczynne, no bo poszła woda, elektronika, ta sprzątają, ale apteki są czynne, chyba musieli to ogarnąć jakoś po prostu, nie? Tutaj na rynku to wiadomo, tylko tu ten róg jest trochę zniszczony, tu woda szła tędy i tam wypływała. Ja tu podniósł się stan, ale tu auta były normalnie pozalewane, nie?
8: Jakie potrzeby z apteki?
22: To tylko tabletki przeciwbólowe i takie witaminy i tak dalej. Na razie my tu nie jesteśmy chorzy, ale widzę, że tu ludzie normalnie przeziębieni, nie? Kupują lekarstwa na przeziębienie. Nawet jakieś tutaj dają dodatkowo za darmo, apteki dają jakieś, mają od siebie, nie wiem, może z farmaceutyki dodatkowo od siebie gratis coś tam dają, nie? No. Także tu apteki, no działają służby, no zniszczenia wiadomo jakie są. To nie ma co mówić, nie? Z poprzedniej strony miasta i my jesteśmy z wioski, z Gierałcic. My mamy, cały jesteśmy odcięci, bo nam wszystkie mosty pozrywało. Tu te co robili w Gładach, te 2 nowe. W Markowicach most jest całkiem zerwany, w Wielomowicach zrobili, teraz dopiero ludzie jeżdżą i tylko tam mogą się, tam jest 6 wiosek, gdzie my tylko tędy możemy się tutaj dostać w ogóle, nie? Ale tak jak, bo myśmy jeszcze jechali aż na Nysę, na Białą Nyskę, żeby przejechać przez Przełęk, ale tam też jest jeszcze wał gdzieś uszkodzony z Białej Głowackiej i tam służby robią, nie wiem, chyba dzisiaj już jest przejezdne, ale tu przynajmniej te wioski nasze, 50 wiosek, no to już przejeżdżałem Wielomowiecami powoli, ale tak jak tu zaopatrzenie widzę, woda, no wiadomo, tu wody nie ma, my mamy tam w Gierowicach wodę, bo my mamy swoją wodę i tak dalej.
8: Przyszedł pan popatrzeć, no od 2 dni budują tymczasowy most tutaj, tak?
23: To znaczy na razie przygotowują całą tą przeprawę, tak? Bo to wszystko, co się zawaliło, muszą teraz usunąć, bo podobno już mosty zapasowe jadą. Tylko chodzi o to, żeby to wszystko, co tu był zastępczy jeden most, a tam był już budowany drugi, miał być 2 dni przed powodzią, miał być wylewany.
8: Ciężka praca przed nimi.
23: Strasznie ciężka praca. Współczuć tym żołnierzom, tym wszystkim. No i na mnie.
8: Ja tak myślę sobie...
23: Zawaliły się jak domki z kart obydwa. Pod naporem wody.
8: A walka trwała o niego?
23: Oj, trwała, trwała.
8: Nie udało się.
23: Niestety.
8: Byliście pierwszym miastem, które tak szybko zalało?
23: Tak, tak, tak. Dwa dni wcześniej, trzy godziny wcześniej jeszcze była woda, tak jak druga linia tego murku. Pół godziny poszły dwa mosty, wszystko wylało się na miasto. Zresztą widać, jakie tu zgliszcza wszędzie dookoła. Tam zobaczy, jak ta droga tam wygląda. Drogę zabrało. Nikt się nie spodziewał. Mnóstwo ludzi wały układało.
8: Ten most dla was jest bardzo ważny?
23: Proszę pana, to jest międzynarodowa droga i na drugą stronę nie ma się jak dostać. Ludzie do pracy. Są dwa zakłady przemysłowe. Nie wiem, jak oni tam materiały dostają i wszystko.
8: Czyli jednym słowem teraz Głuchołazy są, jedna część jest odcięta od świata.
23: Dokładnie tak, dokładnie tak. Lewa strona jest odcięta od świata.
8: Ci, którzy tam po drugiej stronie rzeki mieszkają, mają duży problem?
23: No mają problem. Samochody pozostawiali, komu się udało na tej stronie. Przechodzą na piechotę i dopiero jeżdżą do pracy. A tutaj nie wiem, jak się do tych fabryk dostają, którędy. Bo tam żadnego wyjścia od Zdroju nie ma, dojazdu. A tutaj jest droga, widzi pan, zabrana. Stadion piękny, wybudowany 4 lata temu. No, nie daj Bóg, żeby to się nie udało do zimy. Bo jak to wszystko zacznie zima, jeszcze jakby był mróz, to tragedia. A już niedługo, prawda? Niedługo październik, listopad i co? Zobaczymy, jak będzie. No, trudno powiedzieć.
8: Ciężka praca przed wami.
14: Oj, ciężka, ciężka, naprawdę. Najgorsze jest właśnie teraz to, że myślimy nad tym, jak to teraz w rzece usunąć. Bo nie ma dźwigu, nie ma sprzętu, żeby to podnieść do góry. Oj, nie będzie lekko.
8: Przed powodzią z Wilamowic tutaj do centrum Głuchołaz to ile się jechało, a po powodzi ile?
22: My jesteśmy z Gierałcic i z Gierałcic przez, do Głuchołaz to przez ten most, ten tymczasowy, żeśmy jechali. Tu mamy 4 km i 15 minut. Teraz przez Wilamowice, zgodę się, jedzie się może długie 15 minut, może 10 minut dłużej jest, bo trzeba objechać. Ale jak my jechali we wtorek pierwszy raz, żeby się dostać do Głuchołaz, bo myśmy tam nawet nie mogli, są dwa sklepy w wiosce, nie mogli dojechać z żadną żywnością, z niczym. No bo nie mieli skąd, bo wszystko było pozalewane, Nysa wtedy była zalewana już po Głuchołazach, a my jeszcze, ta woda schodziła, nie? To myśmy spróbowali przez Białą Nyskę, no to była godzina, żeby objechać. To jest w granicach 25 km, żeby objechać, a jest 4 tutaj, nie?
3: Teraz na wioskach, teraz jest, na wioskach jest wszystko.
22: Jest już na wioskach wodę w cysterkach, na wioskach poprzywozili, wywożą wojskową cysterną i straż rozwoziła w tych takich 3-litrowych, pakowane oryginalnie, no nie wiem skąd chyba to, tak, jedynie zniszczenia, no ludzie tu tragicznie. Nas, mnie na przykład osobiście nie zalało, bo my na górce mieszkamy w Grałcie, tak, tam dół trochę ludzi pozalewało, ale jeżeli chodzi o tu o miasto, no to jest tragedia. Na przykład tam za mostem, jak się jedzie na Jana Pawła, to całe jest odcięte, gdzie wodociągi, ludzie nie mają nawet dojazdu. Tam ludzie ponoć po 2-3 dni prosili, żeby jakieś jedzenie dostarczyć, nie wiem, tam chyba im dostarczyli, bo drogi pozabierało, nie? Drogi pozabierało normalnie z jednej, tam jak ten most właśnie, co ten tymczasowy zabrało, to po jednej stronie jest droga, a po drugiej jest właśnie, jak się na krzyżówkę Świętą Gładzach jedzie i tam nie było dojazdu. No zanim to zrobią, oni myślę, że drogi udrożnią mniej więcej te takie główne tutaj, no ale most, no wojsko pracuje teraz, nie? Mają postawić.
5: Spieszę się, bo jesteśmy zalani i muszę, pójdę do drugiej apteki, bo strasznie mnie ręce bolą, muszę kupić leki.
6: Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce.
8: Karmicie.
6: Karmimy, dlatego że mamy przede wszystkim super sprzęt, wielkie gary, w których możemy tysiące posiłków przygotować na trudnych warunkach, bo nie potrzebujemy prądu, nie potrzebujemy gazu, mamy drzewo, ogień, woda i za chwilę z tego są już posiłki gorące. A po drugie mamy wspaniałych wolontariuszy, ludzi, którzy są niezłomni, którzy w każdej sytuacji, czy to był czas COVID-u, czy czas, kiedy rozpoczęła się wojna, pojechaliśmy na granicę w Medyce, czy również trzęsienie ziemi w Turcji w zeszłym roku, jesteśmy wtedy od razu błyskawicznie w decyzji po to, żeby jechać, pomagać, karmić, przytulać ludzi, którzy potrzebują pomocy. Każdego dnia gotujemy co najmniej 4 różne zupy. Wczoraj te były pyszne fasolowe, oczywiście kalafiorowa, była też na końcu ogórkowa. Dzisiaj planujemy kilka fajnych zup, jak zupa bolognese, żurek, oczywiście klasyka też, co prawie codziennie staramy się robić, to takie barsze białe żurkowe. Kilka fajnych jeszcze pewnie wymysłów naszych wolontariuszy, ale co jest bardzo ciekawe, jutro jest niedziela i już mamy zakupione, zamówione kurczaki, więc oczywiście będą pyszne rosoły. No jutro przyjedzie co najmniej 400 kg nóżek właśnie z kurczaka, więc to pokazuje, jaka

0: wiem, płacone za czynsz. Ale ile to nie wiem, jak długo to nie wiem. Coś słyszałam właśnie, coś tam mówiła mi wnuczka, ale nie jestem pewna.
1: Krzysztof Kuśmirek, założyciel klubu UKS Hat-Trick Głazy. No, my mieliśmy ogromnego pecha, ponieważ nawet sprzęt, który niedawno dostaliśmy z marszałkowskiego budżetu obywatelskiego, składowaliśmy akurat w piwnicach Gosiru i to wszystko, no tego nie ma. Straciliśmy stroje reprezentacyjne, w których jeszcze nie zagraliśmy. Straciliśmy trochę piłek, jak widać tutaj ratujemy część piłek, myjemy je i dezynfekujemy, więc będziemy mogli grać. No w zasadzie straciliśmy wszystko. Jakieś tam pojedyncze rzeczy, które wcześniej rozdaliśmy zawodnikom, to mają gdzieś tam w domach, ale nie mamy dresów, nie mamy butów, nie mamy skarpet. No nie mamy niczego, nie mam co wymieniać. My nie mieliśmy osobiście, do nas nie dotarł żaden komunikat, że będzie aż takie zagrożenie. Ja akurat pamiętam powódź 97 roku i że też tutaj część stadionu zabrało, ale nie wiedzieliśmy, nigdy nie ruszyło na tej wysokości, jakiej są teraz budynki, bo tutaj są budynki administracji stadionu i też woda wdarła się na parter i piwnice te, w których mieliśmy sprzęt. Nie było takiej informacji, żebyśmy mieli coś stąd wywozić. Poza tym każdy ma rodziny i pierwszy musiał zabezpieczać domy, chociaż tam też ludzie są zaskoczeni. Ja akurat jestem z Bodzanowa, przez Bodzanów przetoczyła się nawałnica. Wszyscy walczyli. Naprawdę wtedy niekoniecznie ludzie myśleli o sprzęcie sportowym, tylko o rodzinach.
2: Wy w ogóle jesteście tutaj bardzo mocno pokrzywdzeni, bo tymczasowy most i ten, który był budowany...
1: Samochody tylko te, które mają przepustki, które mogą jechać tutaj przez tą kładkę. Zerwało nam, nie liczyłem ich, ale słyszałem, że 5 mostów tutaj zerwało. 5 mostów to jest paraliż komunikacyjny. Nie mamy mostu tymczasowego, zawalił się każdy inny, więc będzie ciężko. Ja tylko nie ukrywam, że od dawna mamy tutaj takie rozmowy i zastanawiamy się, czy jest sens odbudowywać most na takiej rzece, który ma 2 filary.
2: Patrzę na ten smutny obrazek stadionu, pozostałe trybuny, ale środek raczej stadion już nie przypomina.
1: To jest nie tylko stadion, bo nie wie pan, że jest tutaj bieżnia lekkoatletyczna, ale nie wie pan, bo tego nie widać. Wszystko jest przykryte grubą warstwą mułu. Tutaj w zasadzie nie można chyba mówić o remoncie stadionu, ale o jego odbudowie. I tylko to nas czeka. To wszystko trzeba najpierw usunąć, a potem zacząć pracę od nowa. UKS Hat-Trick wczoraj miał kolegium trenerskie z prezesem i trenerami. Trenerzy sami mają wiele inicjatyw, a poza tym solidaryzują się z nami kluby. Odezwała się do nas Polonia Nysa, która powiedziała, że wszystkie mecze, które mamy u siebie, możemy grać na ich obiektach, tylko będziemy musieli grać w nietypowych godzinach, ale to nie jest żaden problem. Od wczoraj mamy już zaplanowane treningi, oczywiście w nieco okrojone czasie. Szkoła podstawowa numer 2 udostępniła nam boisko przeszkolne, a ośrodek Banderosa udostępnił nam ośrodek Banderosa, który myśleliśmy, że popłynął, ale tam szefowi, rozmawiałem się z Jackiem Laskowskim, powiedział, że po ostatnich powodziach tak się pozabezpieczał murkami oporowymi i tak dalej, także świetna wykonana robota i teraz udostępnia nam obiekt, ten jego tak zwany orlik, który był zawsze przykryty balonem, ale teraz nie jest i my będziemy mogli tam trenować, także rozrzucamy grupy w kilka różnych miejsc. Tutaj próbujemy coś uratować ze sprzętu, ale już na przykład firma Team Football World z Opola, u której zawsze kupujemy, już nam wysyła piłki we wtorek. Odzywają się kluby, chcą nam pomagać. Gdyby państwo działało tak szybko jak ludzie, byłoby wspaniale.
2: I na koniec, odbudowa tej całej infrastruktury sportowej to chyba nie kwestia miesięcy, a raczej lat.
1: On to jest kwestia determinacji. Jeżeli coś można zbudować szybko, to i odbudować można szybko, ale determinacja, środki, determinacja, sprzęt i naprzód. Jeżeli będziemy mieli to budować sobie systemem gospodarczym, tutaj wstawiam to w cudzysłów, to możemy się odbudowywać i 20 lat. Cały czas, jak rozmawiamy, wszyscy mamy nadzieję, że nie będziemy pudrować trupów, tylko zaczniemy to miasto odbudowywać i że za 2 lata to miasto będzie piękniejsze, funkcjonalniejsze i tak dalej. Ale jeżeli będziemy tylko odbudowywać tak jak było, to będziemy narażeni dalej na takie sytuacje, jakie się wydarzyły teraz.
3: Dawid, Tymek.
2: Ratujecie, co możecie w klubie?
3: No, staramy się z tego, co zostało, żeby cokolwiek, żebyśmy jeszcze mieli, nie?
2: Jak to wyglądało tutaj przed powodzią?
4: No to ten stadion był jeden z lepszych tak naprawdę w tym województwie i myślę, że ten stadion był na pewno czymś wyjątkowym dla klubu, tak? I teraz będzie ciężko się odbudować, ale wszyscy razem damy radę. No my trenujemy piłkę

0: nożną.
1: No ale tu też właśnie był klub Juvenia, dużo jakieś zawody, różne szkoły przecież organizowały lekkoatleci i w ogóle, no to też nie chodzi tylko o nas, tylko tu wiele osób z Głuchoła, z okolic korzystało z tego stadionu, tak?
2: Niewiele udało się uratować.
0: No niewiele, ale zawsze te drobne jednostki to coś, więc ratujemy co się da i...
2: No właśnie, sportowcy są nauczeni tego, że nigdy się nie poddają.
1: No, staramy się przynajmniej. Jakoś sobie z tym trzeba poradzić i miejmy nadzieję, że jakoś się uda szybko wrócić do normalności. Dopóki tutaj nie będzie jakiegoś większego remontu ani nic, się jakoś tego nie zbierze i jakichś lepszych rzeczy, żeby to ogarniać, to nie ma szans, żeby cokolwiek organizować ani nic. To trzeba wszystko odbudowywać na nowo, remontować i tyle zostało.
2: A gdybyście mogli zwrócić się z apelem do darczyńców, to o co byście poprosili?
0: To na pewno o fundusze na odbudowę, tak? I na pewno będzie nam potrzebny też jakby taka zbiórka dla klubu, więc bardzo byśmy podziękowali, jakby ktoś wpłacił właśnie zbiórkę na nasz stadion.
2: Bo zrzutka ruszyła.
0: Tak, ruszyła.
1: Tak, to GKS tam widziałem, organizował też jakąś zrzutkę. No i też na pewno jakieś sprzęty piłkarskie, nie? Piłki, cokolwiek, inne rzeczy. No i jakoś damy radę, no.
3: Bardzo dziękuję za wysłuchanie reportażu Darka. Może skala zniszczeń i ludzkich dramatów byłaby mniejsza, gdyby nie zawiodła prewencja? Nie tylko rozmówcy naszego reportera skarżą się na brak lub zbyt późne ostrzeżenia o nadchodzącym zagrożeniu.
4: Do nas nie dotarł żaden komunikat, że będzie aż takie zagrożenie. Nie było takiej informacji, żebyśmy mieli coś stąd wywozić.
3: O nas, o Polakach, czasem mówi się, że zbyt często stawiamy na prowizorkę, na byle jakość, na jakoś to będzie, że nie zapobiegamy, kiedy powinniśmy. Ile w tym prawdy? Każdy oceni po swojemu. Odbudowa zdewastowanych miast i wsi trwa i ten proces będzie długi oraz kosztowny. I w tym miejscu chciałbym, żeby raz jeszcze wybrzmiał głos jednego z rozmówców naszego reportera. Te słowa chyba najlepiej pokazują, że nie możemy sobie pozwolić na kolejne zaniechania i kolejne prowizorki. Tracimy na nich wszyscy.
4: Jeżeli będziemy mieli to budować sobie systemem gospodarczym, tutaj wstawiam to w cudzysłów, to możemy się odbudowywać i 20 lat. Wszyscy mamy nadzieję, że nie będziemy pudrować trupów, tylko zaczniemy to miasto odbudowywać i że za 2 lata to miasto będzie piękniejsze, funkcjonalniejsze i tak dalej. Ale jeżeli będziemy tylko odbudowywać tak jak było, to będziemy narażeni dalej na takie sytuacje, jakie się wydarzyły teraz.
3: Katastrofalna powódź to nie tylko koszmarne straty materialne, to nie tylko zdewastowane wioski i miasta. To także rany emocjonalne, które goją się najdłużej.
5: Ludzie są zmęczeni, zaczynają się ze sobą kłócić. Tych stresorów w życiu człowieka pojawia się bardzo wiele. I to jest właśnie jeden z problemów przy katastrofach. Z definicji one dotyczą dużej grupy ludzi, że one mają takie fale oddziaływania bardzo duże. I to nie jest tylko kwestia samego tego bardzo nieprzyjemnego doświadczenia, które może się i w większości przypadków na szczęście kończy się o tyle szczęśliwie, że nikomu fizycznie się nic złego nie dzieje. Ale później te zniszczenia materialne zalewa jakieś, no nie wiem, niekiedy jakieś ważne dla mnie rzeczy osobiste i tak dalej, no takie straty też są. No i to oczywiście zaburza człowiekowi poczucie bezpieczeństwa.
3: O zmianach społecznych, do których dochodzi w wyniku katastrof, także tych naturalnych, o solidarności w ich obliczu, o porozumieniu ponad podziałami, o współpracy, która ma jak najszybciej przywrócić normalność i wspomnianych przeze mnie przed chwilą ranach emocjonalnych u ludzi, którzy zostali poszkodowani przez żywioł. Mówimy także w Drogowskazach, cenionym podcaście, który bardzo łatwo znajdziecie między innymi na mediateka.pl. Moja redakcyjna koleżanka Aleksandra Galant rozmawia o tym z dr Magdaleną Kaczmarek, psycholożką związaną z Uniwersytetem SWPS oraz Instytutem Badań Edukacyjnych. Podcast Polska na Ucho znajdziecie na mediateka.pl i w waszych ulubionych serwisach z podcastami. Nieustająco zachęcam do subskrybowania, do polecenia innym i dzielenia się z nami waszymi refleksjami oraz uwagami. Jeśli jest w twoim otoczeniu coś, co ciebie szokuje, smuci, cieszy, zastanawia, to nam o tym napisz. Polska na Ucho /grupazpr.pl. A może czujesz się na siłach, żeby dołączyć do naszych tych reporterów. Może chcesz pochwalić się nam swoim własnym reportażem? Odwagi, zapraszamy. Uważnie przestudiujemy każdą wiadomość, którą dostaniemy. Nasi reporterzy starają się być wszędzie tam, gdzie ktoś chce opowiedzieć im swoją historię, po to, żebyście mogli ją u nas usłyszeć. Wierzę, że będziecie regularnie sięgać po nasze reportaże. Stawiamy na wartościowe i jakościowe treści. Michał Poklękowski. Wszystkiego spokojnego. Do usłyszenia.
6: Słuchacie Radia Super Express.

0: Minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polska odtajniła wykaz przekazanej Ukrainie broni, co było odpowiedzią na polityczne ataki. W latach od 2022 do 2026 Polska przekazała Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości ponad 16 miliardów złotych, w tym kilka rakiet Patriot. Premier Tusk apeluje o odpowiedzialność, podkreślając, że pomoc dla Ukrainy była przedmiotem narodowego konsensusu. Szef MON zapewnia, że donacje nie osłabiły obrony powietrznej Polski.
3: Behawioryści obalają mit o złośliwych kotach. Zachowania takie jak drapanie mebli czy zrzucanie przedmiotów wynikają z naturalnych instynktów, a nie z chęci do kuczenia. Problemy z kuwetą mogą być sygnałem stresu lub problemów zdrowotnych. Kluczowe jest zrozumienie potrzeb kota i odpowiednia komunikacja, co pozwala na budowanie harmonijnej relacji. W Bydgoszczy, na rzece Brda, policjanci uratowali mężczyznę w kryzysie emocjonalnym. Funkcjonariusze z ogniwa wodnego szybko zareagowali, wyciągając go z wody i udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki ich działaniom udało się zapobiec tragedii przed przybyciem ratowników medycznych. Amerykańska sieć sklepów Claire's kończy działalność w Polsce. Sąd rejonowy w Poznaniu potwierdził upadłość firmy, co otwiera drogę wierzycielom do zgłaszania roszczeń. Marka, znana z biżuterii dla nastolatek, nie poradziła sobie z globalnymi długami i zmianami w nawykach konsumentów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Fabryka gum do rzucia Mars w Poznaniu, największa w Europie i druga na świecie, produkuje miliardy drażetek rocznie, które trafiają do ponad 40 krajów. Zakład działa niemal bez przerwy, a jego produkcja opiera się na nowoczesnych technologiach, takich jak roboty i autonomiczne systemy transportu. Fabryka stawia na zrównoważony rozwój, korzystając w pełni z energii odnawialnej i ograniczając emisję dwutlenku węgla. W planach są kolejne inwestycje, w tym budowa nowego autonomicznego magazynu. Nie wszystkie rośliny lubią pełne słońce. Wiele z nich, jak funkie, paprocie czy begonie, lepiej rozwija się w cieniu lub półcieniu. Zacienione miejsca w ogrodzie mogą być atutem, jeśli wybierzemy odpowiednie gatunki. Takie rośliny są często łatwiejsze w pielęgnacji i wymagają mniej wody, co jest korzystne w upalne dni. W Siedlcach policja i służba celno-skarbowa przeprowadziły akcję przeciwko nielegalnemu hazardowi. W wyniku działań zabezpieczono 31 automatów do gier oraz gotówkę o wartości ponad 385 tysięcy złotych. Jedna osoba usłyszała zarzuty. Przypominamy, że organizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi surowymi karami, w tym wysokimi grzywnami i karą więzienia. Jeśli chcesz wybielić firanki bez użycia silnych detergentów, wystarczy dodać do pralki kilka łyżek sody oczyszczonej. Ten prosty trik pozwala przywrócić tkaninom śnieżnobiałą czystość. Pranie w temperaturze do 30 stopni i na delikatnym programie ochroni materiał przed uszkodzeniami.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Perfumy to coś więcej niż tylko zapach. To sposób na wyrażenie siebie. Redaktorki beauty zdradzają, że kluczowe przy wyborze perfum są trwałość, intensywność i projekcja zapachu. Coraz więcej osób tworzy swoje garderoby zapachowe, dobierając kompozycje do okazji i nastroju. Popularne są kobiece kompozycje kwiatowe oraz energetyzujące cytrusowe akordy, które idealnie wpisują się w najnowsze trendy.
3: Żółte plamy pod pachami to problem, który dotyka wielu z nas, szczególnie na białych ubraniach. Zwykłe pranie często nie wystarcza, by się ich pozbyć. Na szczęście istnieją domowe sposoby, takie jak pasta z sody oczyszczonej i octu, które mogą pomóc przywrócić świeżość tkaninom. Warto jednak pamiętać, by przed zastosowaniem każdej metody przetestować ją na mało widocznym fragmencie materiału.
2: W Nowym Dworze Gdańskim zatrzymano 62-letniego mężczyznę, podejrzanego o znęcanie się nad psem rasy Border Collie. Do zdarzenia doszło 26 czerwca, gdy właściciel psa był poza domem. Mężczyzna przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze, która obejmuje grzywnę oraz zakaz posiadania psów przez 5 lat. Policja apeluje o zgłaszanie przypadków przemocy wobec zwierząt, podkreślając, że każda reakcja może pomóc w ochronie czworonogów. Storczyki, choć piękne, często uchodzą za wymagające rośliny. Kluczem do ich obfitego kwitnienia jest odpowiednia pielęgnacja i regularne nawożenie. Ciekawym domowym sposobem jest nawóz z pomidora, który dostarcza cennych składników mineralnych, takich jak potas i fosfor. Wystarczy zmiksować kawałek dojrzałego pomidora z wodą, przecedzić i rozcieńczyć, by cieszyć się zdrowymi i kwitnącymi storczykami.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska poinformowała o śmierci swojej babci. Ceremonia pożegnania odbyła się w Bangkoku, a wpis posłanki w mediach społecznościowych wywołał wiele słów wsparcia. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, mająca polsko-tajskie korzenie, podzieliła się zdjęciami z tajskich obrzędów pogrzebowych. W trudnym dla niej czasie kondolencje złożyli jej obserwatorzy oraz mąż, Sławosz Uznański-Wiśniewski.
3: Pierwsza dama Marta Nawrocka odwiedziła Janinę Jankowską, znaną jako Jasia, z okazji jej 99. urodzin. Pani Janina była sanitariuszką Powstania Warszawskiego, a jej życiorys przypomina o bohaterstwie pokolenia wojennego. Wizyta miała osobisty charakter, podkreślając znaczenie pamięci o uczestnikach powstania. W sieci pojawiło się wzruszające nagranie z tego spotkania.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 21 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 8 metrów na sekundę. Polska w środku lata może być dziś skąpana w lekkim deszczu, który doda świeżości miejskim ulicom.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Grabowski, znany wszystkim jako Ferdynand Kiepski, postanowił odsłonić kulisy swojego życia. W szczerym wywiadzie wyznał, że alkohol był jego nieodłącznym towarzyszem, a scena teatralna nieraz widziała go w stanie, delikatnie mówiąc, nie najlepszym. Rozwód kosztował go fortunę, ale jak sam mówi, była to ulga po 3 latach dostawania w mordę. Grabowski, mimo burzliwej przeszłości, trzyma się zasady hulaj dusza, piekła nie ma i nie zamierza traktować życia zbyt poważnie. A jednak Michałowa wraca do Wilkowy. Fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą, bo Marta Lipińska pojawiła się na planie, rozwiewając wszelkie wątpliwości. Serial, mimo upływu 10 lat od ostatniego odcinka, wciąż trzyma w napięciu swoich wiernych widzów. A co z Kusym? Twórcy postanowili nie sięgać po sztuczną inteligencję, by zastąpić Pawła Królikowskiego, co na pewno ucieszy tradycjonalistów. Magda Narożna, liderka zespołu Piękni i Młodzi, wybrała się na włoskie wakacje, które początkowo przypominały bardziej horror pogodowy niż sielankę. Jednak niebo szybko się rozpogodziło, a gwiazda teraz praży się w słońcu nad jeziorem Garda, prezentując swoje wdzięki w skąpym bikini. Pani są zachwyceni, a komentarze typu Madzia, marzenie faceta tylko potwierdzają, że włoskie wakacje to strzał w dziesiątkę. Wygląda na to, że Narożna ładuje baterie przed kolejnymi zawodowymi wyzwaniami, a jej nogi do nieba robią furorę na Instagramie. W świecie influencerów znowu się dzieje. Anna Fanka, Wójcik i Cezary Gołębiowski, czyli Czarek Czaruje, zostali rodzicami. Ich córeczka przyszła na świat w warszawskim Szpitalu Południowym, który przypominał bardziej zatłoczony koncert niż miejsce narodzin. Czarek w emocjonalnej relacji przyznał, że te kilka dni jako tata to najtrudniejsze, ale i najpiękniejsze chwile w jego życiu. Kto by pomyślał, że influencerzy potrafią tak długo trzymać coś w tajemnicy?
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
1: Świat telewizji pogrążył się w żałobie po odejściu Mieczysława Małysza, legendy TVP, Trzy Łódź. Ten mistrz kamery, choć zawsze w cieniu, miał nieoceniony wpływ na polską telewizję. Jego spokój i profesjonalizm były jak balsam na nerwy współpracowników podczas transmisji na żywo. Małysz, który zaczynał swoją karierę jeszcze na studiach, pozostawił po sobie nie tylko programy, ale i niezatarte wspomnienia w sercach wielu. Michał Wiśniewski, wokalista zespołu Ich Troje, po raz piąty staje na ślubnym kobiercu, a raczej z niego schodzi. Sąd wydał orzeczenie w sprawie jego dzieci z Polą Wiśniewską, ale ani Michał, ani Pola nie pojawili się na rozprawie. Michał miał ważniejsze sprawy zawodowe, a Pola relaksowała się na wakacjach. Cóż, może to właśnie jest przepis na udany rozwód, nieobecność. Joey Kramer, bębniarz Aerosmith, przeszedł prawdziwą szkołę życia. Po operacji kręgosłupa i osobistej tragedii, jaką była śmierć żony, odkrył w sobie prawdziwego byka. Mimo że 5 dekad grania na perkusji zostawiło ślad na jego zdrowiu, Kramer twierdzi, że czuje się lepiej niż kiedykolwiek. A relacje z kolegami z zespołu? Cóż, pozew przeciwko nim w 2020 roku mówi sam za siebie. Ale hej, kto by się przejmował, skoro Joey wraca do gry z nową siłą?
2: Jarocin znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie tylko dzięki muzyce. Po raz pierwszy w historii festiwalu, obok koncertów, odbędzie się branżowa konferencja Rytmy Młodych, czyli KONFA. Przez 3 dni artyści i eksperci będą debatować o współczesnym rynku muzycznym, a wszystko to w rytmie warsztatów i paneli. Czyżby Jarocin szykował się na nową muzyczną rewolucję? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Nie będzie czasu na sen, bo program trwa od 10 rano do 3 w nocy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Bracia Gallagher znowu na ustach wszystkich. O reaktywacyjnej trasie koncertowej, która zakończyła się w Brazylii, Oasis nie zwalnia tempa. Już we wrześniu do kin trafi dokument Don't Look Back in Anger, a w przyszłym roku zespół ma zagrać 12 koncertów na Etihad Stadium. Plotki o powrocie na scenę nie cichną, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie. Czyżby szykowała się kolejna muzyczna sensacja? Ledwo opadł kurz po tegorocznym Open Air Festival, a już szykujemy się na kolejną edycję. Organizatorzy ogłosili, że w 2027 roku festiwal odbędzie się od 30 czerwca do 3 lipca na lotnisku Gdynia-Kossakowo. Po 4-letniej przerwie wracamy do tradycyjnego terminu, a spekulacje na temat line-upu już rozgrzewają fanów. Ciekawe, kto tym razem przyciągnie tłumy i celebrytów do Gdyni?
2: Na festiwalu Roskilde doszło do prawdziwej burzy, a wszystko za sprawą Damona Albarna z Gorillaz, który nie wytrzymał ciężkich riffów sąsiedniej sceny. Koncert Uncle Acid and the Deadbeats został przerwany, ponieważ lider Gorillaz uznał, że metalowe brzmienia są zbyt głośne. Organizatorzy próbowali tłumaczyć sytuację wiatrem, ale perkusista Uncle Acid nie zaakceptował tej wersji. W efekcie Albarn został okrzyknięty popową diwą, a jego zespół porównano do rysunkowej bajki. Eddie Van Halen. Człowiek, który zrewolucjonizował rocka. Nie potrzebował fajerwerków ani skandali, by zdobyć sławę. Podczas gdy inni gitarzyści kupowali najdroższy sprzęt, on w garażu składał swoje instrumenty z tanich części, tworząc legendarny Frankenstrat. Jego filozofia była prosta. Graj, graj, graj. A sukces przyjdzie sam. Nawet król popu, Michael Jackson, nie mógł się oprzeć jego talentowi, gdy Eddie zagrał solo w Beat It. I to za darmo, bo dla niego liczyła się tylko muzyka.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Toruniu prognozowana temperatura to 18 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności, wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota wszczęła śledztwo po groźnym wypadku autobusu linii 186, który zderzył się z tramwajem i samochodami, a następnie wpadł do przejścia podziemnego przy Dworcu Zachodnim. Śledczy badają, czy przyczyną mogła być poważna awaria pojazdu oraz czy zdarzenie ma związek z podobnym wypadkiem na Śląsku. Kierowca autobusu zostanie przesłuchany jako świadek, a prokuratura analizuje dane z komputera pokładowego pojazdu. W wyniku wypadku rannych zostało 6 osób. Były proboszcz parafii w Przypkach, Mirosław M., został oskarżony o zabójstwo bezdomnego Anatola C. ze szczególnym okrucieństwem oraz wcześniejsze usiłowanie jego zabójstwa. Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała akt oskarżenia do sądu. Do tragicznych wydarzeń doszło w lipcu zeszłego roku, kiedy to 68-letni bezdomny został brutalnie zaatakowany i podpalony. Sprawa wzbudza duże poruszenie ze względu na brutalność czynu i funkcję pełnioną przez oskarżonego. Na stacji metra Zacisze w Warszawie pojawiła się nietypowa instalacja. Wielki, różowy jamnik przyciąga wzrok i jest widoczny z kilkuset metrów. Stacja, otwarta w 2022 roku, jest najmniej uczęszczaną w mieście, zaledwie 1500 pasażerów dziennie. Mieszkańcy wciąż częściej wybierają samochody, co budzi pytania o zasadność tej inwestycji. W Skawinie doszło do tragicznej zbrodni, w której zginęły 4 osoby, w tym 8-dniowe niemowlę. Ciała odkryto w piątek w mieszkaniu w centrum miasta. Śledczy podejrzewają, że mogło to być zabójstwo samobójcze. Sekcja zwłok wykazała obrażenia głowy oraz rany kłute i cięte u wszystkich ofiar. Mieszkańcy i sąsiedzi są wstrząśnięci tym, co się stało.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Ponad 200 osób protestowało wczoraj na krakowskim osiedlu Podwawelskim przeciwko działalności obiektu przy ulicy Dworskiej. Jeden, który według mieszkańców pełni funkcję meczetu. Manifestacja przebiegła spokojnie, a nad bezpieczeństwem czuwała policja. Organizatorzy zapowiadają monitorowanie sytuacji, ponieważ umowa najmu lokalu ma wygasnąć z końcem lipca. Obiekt został ponownie wystawiony do wynajęcia, ale nie wiadomo, kto będzie nowym najemcą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała firmę Budimex do budowy obwodnicy Mierzyna. Inwestycja na drodze krajowej nr 10 ma ruszyć po podpisaniu umowy, co planowane jest na jesień tego roku. Budowa potrwa 22 miesiące, a nowa trasa ma być gotowa w pierwszej połowie 2029 roku. Obwodnica ma rozwiązać problem korków w Mierzynie, szczególnie po otwarciu zachodniej obwodnicy Szczecina.
2: Restauracja w hotelu Gołębiewski w Pobierowie otwiera swoje drzwi dla wszystkich, nie tylko dla gości hotelowych. Każdy może skorzystać z oferty gastronomicznej, wykupując posiłek w recepcji. Ceny wynoszą 140 zł dla dorosłych i 70 zł dla dzieci w wieku od 4 do 14 lat. W hotelu działają 3 restauracje oraz kawiarnia, w tym popularna restauracja Czerwona.
1: 8 dzieci w wieku od 12 do 14 lat stanie przed sądem rodzinnym za dewastację boiska Orlik w Bydgoszczy. Straty oszacowano na około 150 tysięcy złotych. Policja apeluje do rodziców o większą uwagę w okresie letnim. Sąd zdecyduje o konsekwencjach dla młodych wandali.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na Podlasiu powstaje pierwsze pole do disc golfa, zlokalizowane w leśnictwie Krzemianka. To efekt współpracy nadleśnictwa Knyszyn i Stowarzyszenia Disc Golf Podlasie. Inicjatywa ma na celu udostępnienie lasów społeczeństwu w sposób bezinwazyjny dla ekosystemu. Otwarcie planowane jest na wrzesień.
2: W Białymstoku już w czwartek rusza festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar, który potrwa do 12 lipca. To 4 dni pełne sztuki, muzyki, warsztatów i spotkań z artystami. Wydarzenie, organizowane wspólnie z Lublinem i Rzeszowem, od lat przyciąga miłośników kultury z całej Polski. Festiwal promuje wielokulturowe dziedzictwo Podlasia, łącząc ludzi i kultury w atmosferze otwartości i dialogu. Jagiellonia Białystok rozpoczęła obóz przygotowawczy w austriackim Hopfgarten. Trener zabrał 28 zawodników, w tym młode talenty, takie jak Paweł Pakieła i Maksim Konanał. Obóz potrwa do 18 lipca, a drużyna rozegra 4 sparingi z zespołami z Ukrainy, Cypru, Czech i Danii. A tragiczny wypadek na trasie Brańsk-Ciechanowiec. Wczoraj w miejscowości Brzeźnica 19-letni kierowca BMW zginął po czołowym zderzeniu z Toyotą podczas wyprzedzania. 38-letni kierowca Toyoty trafił do szpitala. Droga była zamknięta na czas działań służb, a policja bada okoliczności zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: SK Summer City zawitało do Mariny Wrocław, gdzie odbyło się pełne atrakcji spotkanie w Master Jachting. Uczestnicy mogli spróbować swoich sił w żeglarstwie i motorowodniactwie, a także wziąć udział w konkursach i zdobyć gadżety. Rodzinna atmosfera i mnóstwo zabawy przyciągnęły wielu mieszkańców. Kolejne przystanki SK Summer City już wkrótce na Dolnym Śląsku.
2: 24-letnia Klaudia Uciechowska, studentka z Wałbrzycha, została przetransportowana wojskowym samolotem z Pekinu do Wrocławia. Jej stan zdrowia jest bardzo ciężki, a lekarze utrzymują ją w śpiączce farmakologicznej. Klaudia cierpi na agresywny nowotwór oraz szereg innych poważnych schorzeń. Rodzina i bliscy nie tracą nadziei na jej powrót do zdrowia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Białegostoku przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr osiągnie 9 metrów na sekundę. Ciepło wypełnia ulice, pola i myśli. Klasyczne lato w pełni.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Podczas wakacyjnych kontroli zwolnień lekarskich ujawniono wiele nadużyć. Aż 36% sprawdzonych przypadków w lipcu i sierpniu zeszłego roku wykazało nieprawidłowości. Pracownicy zamiast odpoczywać remontowali domy, pracowali na drugim etacie, czy nawet brali udział w zawodach sportowych. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą skutkować utratą prawa do zasiłku chorobowego. Zwolnienie lekarskie ma służyć leczeniu, a nie być dodatkowym urlopem. Kontrole są coraz skuteczniejsze, a konsekwencje mogą być dotkliwe. W ciągu ostatnich 10 lat wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wzrosły trzykrotnie, osiągając 360 miliardów złotych rocznie. Mimo to kolejki do specjalistów są coraz dłuższe, a szpitale borykają się z długami. Głośna afera w warszawskim Szpitalu Południowym zwróciła uwagę na wysokie zarobki lekarzy, które sięgają nawet milionów złotych rocznie. Wzrost wynagrodzeń nie przekłada się jednak na poprawę dostępności usług medycznych. Coraz więcej Polaków decyduje się na prywatne ubezpieczenia, płacąc za zdrowie nawet 3 razy. Eksperci podkreślają, że bez gruntownych zmian organizacyjnych i finansowych sytuacja może się nie poprawić.
0: Rząd zaprezentował nowy pakiet deregulacyjny dla firm, który ma ułatwić prowadzenie działalności i zmniejszyć biurokrację. Jedną z najważniejszych propozycji jest wprowadzenie kasy fiskalnej w telefonie, co ma obniżyć koszty i uprościć rozliczenia. Kolejna zmiana to wstępnie wypełniona deklaracja VAT, podobna do rozliczenia PIT. Przedsiębiorcy, którzy sami poprawią błędy, zapłacą tylko połowę odsetek. Rząd planuje także rozszerzenie zasady milczącej zgody, co ma przyspieszyć decyzje urzędowe. To wszystko ma uczynić polski biznes bardziej konkurencyjnym w Europie. Rząd zapowiada kolejną falę deregulacji, która ma uprościć życie przedsiębiorców i podatników. W ramach programu Deregulacja 2.0 wprowadzone zostaną m.in. darmowa aplikacja do wystawiania paragonów oraz nowe zasady interpretacji podatkowych. Urzędy będą samodzielnie wymieniać się dokumentami, co oznacza koniec z bieganiem po urzędach. Dla podatników, którzy sami poprawią błędy w deklaracjach, przewidziano obniżenie odsetek. Nowe przepisy mogą wejść w życie już na początku 2027 roku.
2: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
0: Francuska armia wprowadza klatki antydronowe na swoje czołgi Leclerc, XLR oraz wozy bojowe VBCI. To odpowiedź na zmiany na polu walki, które wymusiła wojna w Ukrainie. Nowe rozwiązania mają chronić pojazdy przed atakami dronów, które stały się głównym zagrożeniem. Klatki antydronowe, początkowo wyśmiewane, teraz są kluczowym elementem modernizacji. Pierwsze zestawy trafiły już do jednostek pancernych i były testowane podczas ćwiczeń z armią szwajcarską. Modernizacja Leclerca to część szerszego programu Skorpion, który przygotowuje francuską armię na przyszłe wyzwania. Pierwsze samobieżne armatochaubice K9PL wyruszyły z Korei Południowej do Polski. To kluczowy moment w modernizacji polskiej artylerii, który obejmuje nie tylko dostawy sprzętu, ale także transfer technologii. Umowa przewiduje dostarczenie 152 dział, z czego 146 to wersje K9PL, dostosowane do wymagań polskich sił zbrojnych. Wersja K9PL łączy koreańskie podwozie z polskimi systemami, takimi jak zautomatyzowany zestaw kierowania ogniem Topaz. Planowane jest także uruchomienie produkcji tych haubic w Polsce, co zwiększy udział polskiego przemysłu w projekcie.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa i Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 podpisały umowę z amerykańską firmą Anduril Industries na rozwój i produkcję niskokosztowych pocisków manewrujących Barakuda w Polsce. Pociski te, dzięki modułowej konstrukcji, mogą być odpalane z różnych platform, w tym śmigłowców Apache i myśliwców F-35. Barakuda oferuje zasięg do ponad 900 km, a jej koszt stanowi ułamek ceny konkurencyjnych rozwiązań. Dzięki tej współpracy Polska zyska nowoczesne technologie, które mogą znacząco zwiększyć jej zdolności obronne. To krok w stronę unowocześnienia polskiego przemysłu zbrojeniowego i wzmocnienia pozycji na rynku międzynarodowym. Wołodymyr Zełenski ponownie zaapelował do Zachodu o dostarczenie większej liczby pocisków do systemów Patriot. Ukraińcy mogą nimi skutecznie neutralizować rosyjskie rakiety balistyczne, jednak najnowsze pociski PAK-3 MSE są towarem deficytowym. Wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem znacząco uszczupliła amerykańskie zapasy, a produkcja nowych pocisków nie nadąża za popytem. Polska, jako jedno z państw frontowych, zamówiła 852 pociski, ale na dostawy trzeba będzie poczekać. Tymczasem Polska przekazała Ukrainie część swoich rosyjskich zapasów, co budzi kontrowersje, choć według Ministerstwa Obrony Narodowej nie wpływa to na zdolności obronne kraju.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Centralny port komunikacyjny wkracza w kluczowy etap budowy. 5 konsorcjów budowlanych walczy o kontrakt na budowę gigantycznego terminala pasażerskiego, którego wartość może sięgnąć 10 miliardów euro. Terminal ma mieć powierzchnię 450 tysięcy metrów kwadratowych, co odpowiada ponad 63 boiskom piłkarskim. W pierwszej fazie obsłuży aż 34 miliony pasażerów rocznie, a w przyszłości nawet 44 miliony. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku, a zakończenie prac planowane jest na 2031 rok. Całkowity koszt projektu CPK szacowany jest na niecałe 132 miliardy złotych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1007 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą podobnie 18 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury, lekka, przyjemna, niewymuszona.
3: Radio Super Express.

0: minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Leszek Miller włączył się do debaty o rakietach Patriot, podważając narrację rządu o bezpieczeństwie Polski. Były premier zacytował słowa wiceszefa Ministerstwa Obrony Narodowej, Cezarego Tomczyka, który mówił o 10-krotnie większym wsparciu od sojuszników w razie zagrożenia. Miller pyta, dlaczego premier i politycy koalicyjni ostrzegają przed rosyjskim zagrożeniem, skoro Polska nie otrzymała dodatkowych rakiet. Sprawa rakiet Patriot stała się jednym z najgorętszych tematów politycznych ostatnich dni. Szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski, w wywiadzie dla CNN przed szczytem NATO w Ankarze podkreślił, że Rosja nie ma sił do otwartego ataku na NATO. Ostrzegł jednak przed możliwymi prowokacjami, które mogą być przeprowadzone pod fałszywą flagą. Sikorski zapewnił, że Polska ufa amerykańskim gwarancjom bezpieczeństwa i domaga się drugiej stałej bazy USA na swoim terytorium. Dodał, że NATO jest silniejsze od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, co potwierdza dołączenie do sojuszu Finlandii i Szwecji.
3: Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zbigniew Bogucki, został wpisany na listę ukraińskiej organizacji Myrotworeć jako zagrożenie dla Ukrainy. Powodem były jego wypowiedzi dotyczące Stepana Bandery i użycie terminu Małopolska Wschodnia. To wydarzenie pogłębia napięcia w polsko-ukraińskich relacjach. Organizacja oskarża Boguckiego o antyukraińską propagandę i podżeganie do nienawiści.
2: Akcja ratownicza po trzęsieniu ziemi w Wenezueli dobiega końca. Oficjalne dane mówią o ponad 3000 ofiar śmiertelnych, a los dziesiątek tysięcy osób wciąż pozostaje nieznany. Zagraniczne ekipy ratunkowe, które pomogły wydobyć 14 żywych osób spod gruzów, opuszczają kraj. Teraz priorytetem staje się wsparcie dla ocalałych, którzy stracili dach nad głową.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Południe Europy zmaga się z ogromnymi pożarami lasów. W Portugalii, Grecji, Hiszpanii i Francji tysiące strażaków walczą z żywiołem, wspierani przez samoloty i śmigłowce gaśnicze. W Grecji mieszkańcy Salonik zostali wezwani do pozostania w domach z powodu toksycznego dymu. W Pirenejach we Francji ewakuowano dziesiątki tysięcy osób, a w Katalonii w Hiszpanii ogień zniszczył już prawie 2200 hektarów. Sytuację pogarszają wysokie temperatury i silny wiatr.
3: Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział odtajnienie polskich donacji wojskowych dla Ukrainy z lat 2022 do 2026. Wśród przekazanego sprzętu znalazły się m.in. pociski PAC-3 do systemu Patriot, czołgi T-72 i Leopard 2A4 oraz śmigłowce Mi-24. Proces ujawniania szczegółów potrwa, a najwięcej uwagi przyciągnęła informacja o pociskach PAC-3, kluczowych dla obrony powietrznej. Koszt pomocy w latach 2022 do 2026 wyniósł około 15 miliardów złotych, a od 2024 roku 1,5 miliarda złotych. W Ustrzykach Dolnych policjanci odnaleźli 4-letniego chłopca, który sam spacerował ulicą Fabryczną. Dziecko, ubrane nieodpowiednio do pogody, miało ze sobą

0: grozi do 10 lat więzienia. Funkcjonariusze CBŚP i Łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali nielegalną fabrykę tytoniu w województwie łódzkim. Zabezpieczono blisko 8 ton surowca oraz kompletną linię technologiczną. Zatrzymano 3 osoby, a straty budżetu państwa mogłyby sięgnąć prawie 10 milionów złotych. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Bełchatowie. Eksperci ostrzegają przed kupowaniem pokrojonych arbuzów w folii, które mogą być źródłem groźnych bakterii. Zaleca się wybór całych owoców, które mają naturalną ochronę przed drobnoustrojami. Aby uniknąć zatrucia, arbuz należy dokładnie umyć, pokroić i przechowywać w lodówce. Sezon na najlepsze arbuzy trwa w Polsce od lipca do sierpnia. Placki ziemniaczane zyskują nową, zdrowszą odsłonę dzięki zastąpieniu mąki pszennej płatkami owsianymi. Taki trik sprawia, że placki są bardziej chrupiące i sycące, a także dostarczają więcej błonnika. Dodatkowo można je przygotować w piekarniku lub frytkownicy beztłuszczowej, co zmniejsza ich kaloryczność. To prosta zmiana, która odmienia tradycyjne danie.
1: Słuchacie Radia Super Express. Utrzymanie kabiny prysznicowej w czystości może być prostsze dzięki domowym sposobom. Wystarczy użyć mieszanki octu i sody oczyszczonej, aby skutecznie usunąć kamień i osady. Dodatkowo połączenie gliceryny z wodą destylowaną tworzy warstwę ochronną, która zapobiega powstawaniu plam. Dzięki tym prostym metodom łazienka pozostaje czysta na dłużej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 20 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Włoska willa, gwiazdy internetu i show biznesu, a na stole zaledwie dwa dania. Ślub Oli Nowak i Macieja Mazurka, choć pełen przepychu, zaskoczył skromnym menu. Goście delektowali się jedynie maltagliati z białym ragu i grillowanym stekiem z wołowiny kianina. Włoska tradycja czy oszczędność? Cóż, niektórzy mogli spodziewać się bardziej rozbudowanej uczty. Daniel Olbrychski na planie rancha czuje się jak prawdziwy król. Podczas gdy inni aktorzy muszą radzić sobie sami, Olbrychski ma do dyspozycji dwie panie, które wachlują go i chronią przed słońcem. Wygląda na to, że marzenia o królewskim traktowaniu się spełniają, przynajmniej w Jeruzalu. Ciekawe, czy reszta obsady nie zacznie zazdrościć takiego luksusu.
2: Tajemnicza śmierć Magdaleny Majtyki wciąż pozostaje zagadką, a prokuratura w Oławie prowadzi śledztwo, które jak dotąd nie przyniosło żadnych przełomowych odkryć. Sekcja zwłok i badania toksykologiczne nie dały odpowiedzi, a rodzina prosi o milczenie. Może to tylko przypadek, że w tej sprawie jest więcej pytań niż odpowiedzi? Detektyw Marczulewska sugeruje, że warto przyjrzeć się otoczeniu aktorki, ale prokuratura milczy jak zaklęta. Cóż, może kiedyś dowiemy się, co naprawdę się wydarzyło. Kuba Grabowski, znany jako Quebona Fide, obchodzi dziś swoje 35. urodziny. Ten artysta, który zaskakiwał nas nie tylko muzyką, ale i spektakularnymi metamorfozami, zakończył już karierę, ale jego dziedzictwo wciąż żyje. Od studenta filozofii do supergwiazdy, Quebo nie bał się ryzyka, a jego akcje promocyjne były niczym scenariusze filmowe. Jego historia to nie tylko diamentowe płyty, ale i odwaga w mówieniu o swoich zmaganiach, co zyskało mu ogromne wsparcie fanów.
1: Świat muzyki wstrząśnięty. Lauren Bennett, głos kultowego party rock anthem od LMFAO, zmarła w wieku zaledwie 37 lat. Artystka, która podbiła serca fanów na całym świecie, odeszła, pozostawiając po sobie niezapomniane hity i złamane serca. Jej koleżanki z zespołu GRL opublikowały wzruszające pożegnanie, podkreślając, jak wiele dla nich znaczyła. Przyczyna śmierci pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne. Jej duch na zawsze pozostanie w sercach fanów.
2: Międzyzdroje znów stały się letnią stolicą polskiej kultury, a wszystko za sprawą 29. Festiwalu Gwiazd. Jak co roku, nie zabrakło znanych twarzy i efektownych stylizacji, które przyciągnęły tłumy fanów i fotoreporterów. W Alei Gwiazd swoje dłonie odcisnęli m.in. Katarzyna Grochola i Robert Więckiewicz, a Olga Bołądź zaskoczyła wszystkich swoją bieliznianą sukienką i kowbojkami. Festiwal to nie tylko gala, ale i mnóstwo wydarzeń, które zamieniły nadmorski kurort w prawdziwe centrum artystycznych spotkań.
1: Krzysztof Skiba, niegdyś buntownik z gołym tyłkiem przed premierem, teraz zaskakuje eleganckim stylem. Lider Big Cyca, który kiedyś rozrzucał ulotki i organizował happeningi, dziś wybiera marynarki i koszule. Jego kariera to nie tylko skandale i kontrowersje, ale także felietony i książki, które wciąż przyciągają uwagę. Skiba, choć zmienił wizerunek, nadal pozostaje jednym z najważniejszych głosów swojego pokolenia.
2: Metallica zakończyła swoją 3-letnią trasę M72 World Tour, a fani mogą teraz odetchnąć z ulgą, bo nie muszą już martwić się o brak biletów. Zespół zagrał w Polsce aż 3 razy, a ich koncerty były pełne niespodzianek, jak choćby basista śpiewający po polsku "Kocham cię, kochanie moje". Scena w kształcie okręgu i rekordy frekwencji na stadionach to tylko część atrakcji, które przyciągnęły tłumy. A teraz czas na zasłużony odpoczynek dla muzyków, zanim znów wrócą na scenę jesienią. System of a Down, zespół, który jeszcze niedawno miał problemy z komunikacją i prawie zmienił wokalistę, teraz triumfalnie powraca na europejskie sceny. Już 18 i 19 lipca zagrają na warszawskim PGE Narodowym, a fani zacierają ręce na te dwa wyjątkowe koncerty. Po szalonym występie we Francji, gdzie tłumy dosłownie wstrząsnęły Stade de France, można się spodziewać, że Warszawa nie pozostanie w tyle. W roli gości specjalnych wystąpią Acid Bath i Queens of the Stone Age, więc szykuje się prawdziwa muzyczna uczta. Fani Black Sabbath mogą już zacierać ręce, bo oto nadchodzi pierwsza w pełni autoryzowana książka o tej legendarnej kapeli. The Masters of Reality – Why Black Sabbath Matter trafi na półki jeszcze w tym roku, a przedsprzedaż już ruszyła. Wydawnictwo to prawdziwa gratka dla kolekcjonerów, z limitowanymi edycjami i autografami członków zespołu. Ciekawe, czy Geezer Butler, który nie zostawił suchej nitki na okładce albumu Paranoid, tym razem będzie bardziej zadowolony z oprawy graficznej.
1: Taylor Momsen, liderka The Pretty Reckless, nie przestaje zaskakiwać. W najnowszym wywiadzie porównała twórczość Chrisa Cornella do cebuli, która nigdy się nie kończy. To chyba pierwszy raz, kiedy muzyka została opisana w tak łzawy sposób. Tymczasem zespół wydał nowy album Dear God, nagrywany w przerwach między trasami z AC/DC. Ciekawe, czy to też przypominało obieranie cebuli. Till Lindemann, niekwestionowany mistrz sceny, nie zwalnia tempa. Choć Rammstein zrobił sobie przerwę, Till nie próżnuje i właśnie zorganizował swój własny festiwal w Lipsku. Podczas Tillfest zapowiedział nową płytę koncertową, która ma być zapisem jego występu w Krakowie z grudnia zeszłego roku. Album Live in Kraków ma pojawić się już 25 września, a przedsprzedaż ruszy niebawem. Ciekawe, czy ktoś jeszcze pamięta, że Rammstein kiedyś istniał.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 3 metry na sekundę. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi z Przypek, Mirosławowi M., oskarżonemu o brutalne morderstwo bezdomnego Anatola C. Duchowny przyznał się do winy, opisując szczegóły zbrodni, do której doszło w lipcu ubiegłego roku. Mirosław M. odpowie także za wcześniejszą próbę zabójstwa tej samej ofiary. Archidiecezja warszawska zorganizowała pogrzeb zamordowanego, a arcybiskup Adrian Galbas wyraził głęboki żal i poprosił Watykan o wykluczenie duchownego ze stanu kapłańskiego. Policjanci z warszawskiej Woli przejęli ponad 10 kg kokainy o wartości blisko 3 milionów złotych. Narkotyki przemycano z Hiszpanii w specjalnie zmodyfikowanym samochodzie. Zatrzymano dwóch recydywistów, którzy usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. Dzięki tej akcji ogromna ilość narkotyków nie trafi na warszawski rynek. Prokuratura w Warszawie bada wypadek autobusu linii 186, który miał miejsce przy Dworcu Zachodnim. Autobus zderzył się z tramwajem i innymi pojazdami, a następnie wpadł do przejścia podziemnego, raniąc 6 osób. Śledczy sprawdzają, czy przyczyną mogła być awaria techniczna pojazdu oraz czy zdarzenie ma związek z podobnym incydentem na Śląsku. Kierowca autobusu zostanie przesłuchany jako świadek.
0: ESK Summer City kontynuuje swoją wakacyjną trasę. W piątek zapraszamy do Term Bania na Podhalu, gdzie czekają konkursy i letnie atrakcje. W sobotę spotkamy się na Placu Targowym w Mogile w Krakowie na wydarzeniu Lato z rewitalizacją na targowisku. To doskonała okazja na rodzinny wypoczynek z muzyką, warsztatami i zabawą dla najmłodszych.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Już jutro maturzyści poznają wyniki swoich egzaminów dojrzałości. Centralna Komisja Egzaminacyjna ujawniła, że 92 osoby miały przy sobie telefony komórkowe podczas egzaminów, a 386 prac unieważniono z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań. Pełne statystyki i wyniki zdawalności zostaną opublikowane w środę.
1: Na krakowskim osiedlu Podwawelskim odbył się protest przeciwko działalności lokalu przy ulicy Dworskiej 1, który według mieszkańców funkcjonuje jako meczet. W zgromadzeniu wzięło udział ponad 200 osób, a wydarzenie przebiegło spokojnie pod nadzorem policji. Organizatorzy podkreślili, że ich celem jest wyrażenie sprzeciwu w sposób pokojowy i zgodny z prawem. Lokalne społeczności twierdzą, że miejsce to jest centrum społecznym, a nie meczetem. W centrum Bielska-Białej doszło do pobicia 4 osób. Dzięki szybkiej reakcji policji i straży miejskiej sprawcy zostali szybko zatrzymani. Mężczyźni w wieku od 19 do 20 lat usłyszeli zarzuty pobicia o charakterze chuligańskim. Poszkodowani doznali jedynie powierzchownych obrażeń. W Zabrzu przy ulicy Knosały doszło do wybuchu w budynku jednorodzinnym. Przyczyną eksplozji było rozszczelnienie butli z gazem. Dwie osoby zostały ranne, jedna z nich trafiła do szpitala. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a policja zabezpieczyła teren.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Bytom, jedno z najstarszych miast Górnego Śląska, zachwyca bogatą historią i unikalną architekturą. Miasto łączy średniowieczny układ urbanistyczny z zabudową z przełomu XIX i XX wieku. Wśród najważniejszych zabytków znajdują się gotycki kościół Wniebowzięcia, Najświętszej Maryi Panny oraz neoklasycystyczny gmach Opery Śląskiej. Bytom to także ważny ośrodek kultury z licznymi terenami zielonymi, w tym rezerwatem Segiet, pisanym na listę UNESCO.
0: W minioną sobotę w Międzyzdrojach odbyło się wyjątkowe wydarzenie z udziałem patroli SK Summer City. Luksusowy kompleks Wave Resort and Spa zamienił się w centrum wakacyjnej rozrywki, przyciągając mieszkańców i turystów. Uczestnicy mogli cieszyć się animacjami, sportowymi rywalizacjami oraz muzyką eski, a także spróbować swoich sił w otwieraniu eskowego sejfu. Sejf został otwarty aż 3 razy, a szczęśliwcy zdobyli kultowe pomarańczowe gadżety. W Świnoujściu lisy coraz częściej pojawiają się na ulicach, co budzi niepokój mieszkańców i turystów. Urzędnicy przypominają, że choć lisy zwykle unikają ludzi, mogą być nieprzewidywalne, zwłaszcza jeśli są chore. Miasto apeluje, by nie dokarmiać dzikich zwierząt i zabezpieczać odpady, co zmniejszy ryzyko ich pojawiania się w pobliżu domów. Spacerując z psami, warto trzymać je na smyczy, by uniknąć niebezpiecznych sytuacji. W Czarnej Białostockiej odbyły się Dni Miasta, które przyciągnęły tłumy mieszkańców i turystów. Na scenie wystąpili m.in. Szeptucha, The Fellows i Voyager Music, zapewniając muzyczne emocje. W centrum miasta nie zabrakło pokazów tańca, degustacji i atrakcji przygotowanych przez SK Summer City. To coroczne święto podkreśla uroki regionu i zachęca do wspólnej zabawy.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: W miejscowości Lutynia pod Wrocławiem doszło do tragicznego zdarzenia. W jednym z domów znaleziono dwie kobiety z ranami kłutymi. 20-letnia kobieta zmarła, a jej matka walczy o życie w szpitalu. Zatrzymano podejrzanego, który jest spokrewniony z ofiarami. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Saperzy usuwają 250-kilogramową bombę lotniczą, odkrytą w centrum Wrocławia. Ewakuowano około 3000 mieszkańców, a ruch tramwajowy i autobusowy został sparaliżowany. Władze miasta apelują o stosowanie się do poleceń służb i omijanie rejonu ulicy Trzemeskiej. Mieszkańcy mogą znaleźć schronienie w szkole podstawowej numer 14 przy ulicy Zachodniej 2.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 26 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Nie potrzeba nic więcej. Lato dziś wystarcza samo w sobie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jakub Kamiński, czołowy zawodnik reprezentacji Polski, przechodzi do Benfiki Lizbona. To sensacyjny transfer, ponieważ FC Köln, które niedawno go wykupiło, sprzeda go za czterokrotnie wyższą kwotę. W Portugalii Kamiński zmierzy się z kolegami z reprezentacji, którzy grają w FC Porto. Kibice już czekają na te emocjonujące pojedynki. Cristiano Ronaldo ogłosił, że zakończył swoją przygodę z Mistrzostwami Świata. Po przegranym meczu Portugalii z Hiszpanią 0-1 w 1/8 finału legendarny piłkarz podkreślił, że odchodzi z czystym sumieniem. Ronaldo, który zdobył Mistrzostwo Europy w 2016 roku, nie wyklucza jednak dalszych występów w reprezentacji, choć już nie na mundialu. Możliwe, że zobaczymy go jeszcze na Euro 2028. Na Lumen Field w Seattle trwa emocjonujący mecz 1/8 finału mundialu 2026, gdzie Stany Zjednoczone mierzą się z Belgią. Belgia prowadzi 1-0 po golu Charlesa de Ketelaere. Belgowie dominują w posiadaniu piłki, mając 65% czasu gry. Słuchajcie nas dalej, by być na bieżąco z wynikami tego spotkania. Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska we wspinaczce, przeżyła sportowy koszmar podczas Pucharu Świata w Krakowie. Straciła rekord świata na rzecz Amerykanki Emmy Hunt, która jako pierwsza zeszła poniżej 6 sekund. Dodatkowo Mirosław została zdyskwalifikowana za falstart. To smutne zakończenie kariery, którą ogłosiła na początku tego roku. Na pocieszenie, drugie miejsce w zawodach zajęła Natalia Kałucka.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
1: Aleksander Śliwka, utytułowany siatkarz i kapitan reprezentacji Polski, dołącza na stałe do warszawskiego klubu Projekt. Jego transfer ma pomóc drużynie w walce o Mistrzostwo Polski. Śliwka, który wcześniej wspierał zespół jako zastępstwo medyczne, podpisał 2-letni kontrakt. Władze klubu liczą, że jego doświadczenie i umiejętności przyczynią się do sukcesów stołecznej drużyny. W środę, 8 lipca, w Dzianiszu odbędzie się pogrzeb Grzegorza Miętusa, byłego skoczka narciarskiego, który zmarł 4 lipca w wieku 33 lat. Uroczystości rozpoczną się o 12:30 modlitwą różańcową, a następnie o 13:00 zostanie odprawiona msza żałobna. Żona zmarłego zaapelowała o uszanowanie prywatności i powstrzymanie się od spekulacji na temat przyczyn śmierci. Grzegorz Miętus był znany z występów w Pucharze Świata i zdobycia medalu Mistrzostw Polski.
2: Iga Świątek nie obroni tytułu mistrzyni Wimbledonu. Polka odpadła z turnieju już w 3. rundzie, przegrywając z Filipinką Aleksandrą Ilą 6-7, 2-6. Mimo porażki, Świątek pokazała klasę, gratulując rywalce słowami: gratulacje, dobry mecz. To kolejny trudny moment dla Igi, która w tym sezonie nie dotarła do ćwierćfinału żadnego z wielkoszlemowych turniejów.
1: Aryna Sabalenka odpadła z Wimbledonu po przegranej z Naomi Osaką w 4. rundzie. Mimo że Białorusinka utrzyma pozycję liderki rankingu WTA, nie kryła rozczarowania swoją grą. Sabalenka przyznała, że chce zapomnieć o tenisie i wrócić w lepszej formie. To 4. konfrontacja tych zawodniczek w tym roku, ale tym razem Japonka okazała się lepsza.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Ewelina Woźniak, znana polska zawodniczka MMA, po dramatycznym starciu na gali KSW 116 w Gorzowie wraca do formy. Po poważnym urazie mostka i pobycie w szpitalu teraz zachwyca fanów swoją sylwetką w mediach społecznościowych. Woźniak spędza aktywnie czas nad wodą, co wzbudza entuzjazm jej obserwatorów. W świecie futbolu wybuchł ogromny konflikt. FIFA anulowała karę dla amerykańskiego zawodnika Holarina Baloguna, co wywołało oburzenie UEFA. Europejska Unia Piłkarska uważa, że decyzja ta podważa zaufanie do trwających mistrzostw świata. Pojawiają się też doniesienia o naciskach Donalda Trumpa na władze FIFA.
2: Etap pucharowy mundialu przynosi emocje i zaskakujące wyniki. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, chwali występ Leo Messiego w meczu Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka, ale krytykuje sędziów za kontrowersyjne decyzje. W 1/8 finału Tomaszewski stawia na Belgię przeciwko Stanom Zjednoczonym oraz Hiszpanię w derbach Półwyspu Iberyjskiego. Ciekawie zapowiadają się też starcia Meksyku z Anglią i Szwajcarii z Kolumbią.
1: Na piłkarskich Mistrzostwach Świata Norwegia zaskoczyła, eliminując Brazylię po wygranej 2-1. Bohaterem meczu został Erling Haaland, który zdobył 2 bramki, oraz bramkarz Orjan Nyland, który mimo braku klubu popisał się świetnymi interwencjami. Dzięki ich wysiłkom Norwegowie awansowali do ćwierćfinału, gdzie zmierzą się z Anglią.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: A tragiczne wieści z Wenezueli. W wyniku potężnego trzęsienia ziemi zginął Wilner Rivas, kapitan wenezuelskiej drużyny siatkarskiej, wraz z żoną i 1,5-rocznym synem. Kataklizm, który nawiedził region, spowodował śmierć ponad 3300 osób, w tym wielu znanych sportowców. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że liczba zaginionych może sięgać 50 tysięcy.
1: Erling Haaland, znany napastnik Manchesteru City, od lat związany jest z Isabel Hauksen Johansen. Para poznała się w dzieciństwie w norweskim Brenne, gdzie oboje trenowali piłkę nożną. Isabel, choć nie zajmuje się już sportem, wspiera Haalanda na stadionach i w życiu prywatnym. W grudniu 2024 roku na świat przyszedł ich pierwszy syn, co dodatkowo umocniło ich relacje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 8 metrów na sekundę. Wakacyjny deszcz prowadzi odrobinę świeżości, idealnie wpasowując się w letnią atmosferę.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W 1937 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Artur Rogowski znajdzie się w centrum burzy. Jego romans z Joanną wyjdzie na jaw, a konsekwencje będą miażdżące. Barbara Mostowiak, która dotąd traktowała Artura jak syna, odwróci się od niego, gdy zdrada stanie się faktem. Artur będzie musiał opuścić dom Mostowiaków, co zniszczy jego małżeństwo z Marysią. Mimo prób zrozumienia ze strony teściowej, Artur nie zdoła ukryć prawdy przed rodziną. Wyprowadzka z grabiny może być początkiem nowego rozdziału w jego życiu, a Joanna będzie gotowa na wszystko, by zatrzymać go przy sobie. Czy romans przemieni się w poważny związek? Czas pokaże.
0: M jak miłość szykuje emocjonujące chwile w 1937 odcinku. Po wakacyjnej przerwie Mikołaj Lipiński zrozumie, że Natalka Mostowiak wybrała Adama Karskiego. Ich spotkanie w pizzerii będzie pełne emocji, a pożegnanie może oznaczać koniec tego wątku. Mikołaj podziękuje Natalce za pomoc w trudnych chwilach, ale zrozumie, że nie ma już dla niego miejsca w jej życiu. Hania, córka Natalki, przypadkowo zdradzi, że jej mama wybrała już suknię ślubną, co potwierdzi, że związek Natalki i Adama wszedł na nowy etap. Mikołaj pogratuluje przyszłym małżonkom, co może być jego symbolicznym pożegnaniem z serialem. Czy to koniec Mikołaja w M jak miłość? Tego jeszcze nie wiadomo, ale wiele na to wskazuje. Jacek z Love is Blind otwiera nowy rozdział w swoim życiu po zakończeniu burzliwej relacji z Julitą. W najnowszym wywiadzie opowiedział o swojej nowej partnerce, Anieli, którą poznał w zupełnie codziennych okolicznościach. Ich znajomość zaczęła się na grupie biegowej, gdzie wspólne treningi przerodziły się w coś więcej. Jacek podkreśla, że to naturalny i niewymuszony sposób nawiązywania relacji, z dala od kamer i medialnego szumu. Po doświadczeniach z Julitą, Jacek stawia na spokojniejsze budowanie związku. Obecna relacja rozwija się poza medialnym zainteresowaniem, w codziennym rytmie życia. Wszystko wskazuje na to, że związek z Anielą rozwija się stabilnie i harmonijnie.
1: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięć w 979 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 16 na TVP1. Po powrocie do domu Nana musi zmierzyć się z ostrą krytyką Sennet, która nie akceptuje jej w rodzinie. Tymczasem Sinan i Ainur postanawiają zakończyć swoją udawaną relację, co może przynieść nieoczekiwane zmiany. Ibrahim próbuje odzyskać zaufanie Czarnej, a Semich zatrudnia Nanę, co wywołuje burzę emocji u Kansel. Poyraz, pełen obaw o przyszłość, otrzymuje niespodziewaną propozycję dużego zlecenia. Serial Dziedzictwo nie przestaje zaskakiwać i przyciągać widzów swoją pełną zwrotów akcji fabułą.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 433 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o 15.05 na TVP2, Don Alonso staje przed trudnym wyzwaniem związanym z siostrzeńcem Kurem, który planuje wyjazd na front. Atmosfera w rezydencji gęstnieje, gdy odkrywane są niepokojące przedmioty w jego pokoju. Tymczasem Maria rozważa opuszczenie pałacu, co budzi niepokój Salwadora. Vera zmaga się z nachalnością Santosa, a kontrowersje wywołuje obecność chorego dziecka gospodyni. Manuel, próbując oderwać się od problemów, zaczyna lekcję tanga u Blanki. Serial przenosi nas do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie miłość i tajemnice przeplatają się z codziennymi troskami. Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę w 145 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 17.20 na antenie TVP2. Sinem podejmuje kluczową decyzję o powrocie do rezydencji, co może zmienić dotychczasowy układ sił. Tymczasem Nusret i Bejza z niecierpliwością oczekują narodzin dziecka Jący, choć atmosfera jest napięta. Jąca, czując się niekomfortowo, szuka sposobu na ucieczkę od Nusreta. Cichan próbuje przekonać Hanser do zmiany pracy, co prowadzi do nowych wyzwań. Serial przyciąga widzów swoją emocjonalną głębią i zawiłymi relacjami między bohaterami. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi, Chana Tarakczy i Betty Gül Ceylan. To turecka opowieść o miłości, która pokonuje wszelkie przeszkody. W nadchodzących odcinkach M jak miłość emocje sięgną zenitu. Prawda o ojcostwie małej Zosi w końcu wyjdzie na jaw. Okazuje się, że to Jakub jest biologicznym ojcem, co może wstrząsnąć widzami. Mimo tego szokującego odkrycia, Mariusz nie zamierza opuszczać swojej żony Kasi. Ich związek, choć wystawiony na próbę, wydaje się przetrwać ten kryzys. Intryga wokół sfałszowanych wyników badań genetycznych z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. Anka i Sowiński, znani z bezwzględności, mogą wykorzystać tę sytuację do własnych celów. Czy Kasia w końcu zdecyduje się wyznać prawdę Jakubowi, to jedna z największych zagadek nowych odcinków.
1: serialu M jak Miłość pojawiły się spekulacje dotyczące powrotu postaci Anki, granej przez Weronikę Rosati. Wszystko zaczęło się od zagadki na Instagramie, gdzie Katarzyna Cichopek, Anna Mucha i Rafał Mroczek przypomnieli widzom o tej intrygującej bohaterce. Anka była dawną rywalką Magdy i nieźle namieszała w małżeństwie Budzyńskich. Choć przypomnienie jej imienia rozgrzało fanów, nie oznacza to jej powrotu na ekrany. Nagranie było częścią quizu dla fanów serialu. Mimo że Anka zapisała się w pamięci widzów jako jedna z największych rywalek Magdy, scenarzyści raczej nie planują jej powrotu. Fani muszą zadowolić się wspomnieniami o jej intrygach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1006 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Pogoda dziś spokojna i przyjazna. Lato w najłagodniejszej wersji.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Polska odtajniła wykaz przekazanej Ukrainie broni, co było odpowiedzią na polityczne ataki. W latach od 2022 do 2026 Polska przekazała Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości ponad 16 miliardów złotych, w tym kilka rakiet Patriot. Premier Tusk apeluje o odpowiedzialność, podkreślając, że pomoc dla Ukrainy była przedmiotem narodowego konsensusu. Szef MON zapewnia, że donacje nie osłabiły obrony powietrznej Polski.
2: Behawioryści obalają mit o złośliwych kotach. Zachowania takie jak drapanie mebli czy zrzucanie przedmiotów wynikają z naturalnych instynktów, a nie z chęci dokuczenia. Problemy z kuwetą mogą być sygnałem stresu lub problemów zdrowotnych. Kluczowe jest zrozumienie potrzeb kota i odpowiednia komunikacja, co pozwala na budowanie harmonijnej relacji. Początek lipca to kluczowy moment dla uprawy cukinii, gdy rośliny intensywnie owocują. Eksperci zalecają regularne dostarczanie fosforu i potasu, aby zapewnić zdrowe i smaczne plony. Unikajmy nawozów z azotem, które mogą hamować rozwój owoców. Domowy nawóz ze skórek banana to świetny sposób na naturalne wsparcie dla naszych roślin. W Bydgoszczy, na rzece Brda, policjanci uratowali mężczyznę w kryzysie emocjonalnym. Funkcjonariusze z ogniwa wodnego szybko zareagowali, wyciągając go z wody i udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki ich działaniom udało się zapobiec tragedii przed przybyciem ratowników medycznych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Fabryka gum do żucia Mars w Poznaniu, największa w Europie i druga na świecie, produkuje miliardy drażetek rocznie, które trafiają do ponad 40 krajów. Zakład działa niemal bez przerwy, a jego produkcja opiera się na nowoczesnych technologiach, takich jak roboty i autonomiczne systemy transportu. Fabryka stawia na zrównoważony rozwój, korzystając w pełni z energii odnawialnej i ograniczając emisję dwutlenku węgla. W planach są kolejne inwestycje, w tym budowa nowego autonomicznego magazynu. Nie wszystkie rośliny lubią pełne słońce. Wiele z nich, jak funkie, paprocie czy begonie, lepiej rozwija się w cieniu lub półcieniu. Zacienione miejsca w ogrodzie mogą być atutem, jeśli wybierzemy odpowiednie gatunki. Takie rośliny są często łatwiejsze w pielęgnacji i wymagają mniej wody, co jest korzystne w upalne dni. W Siedlcach policja i służba celno-skarbowa przeprowadziły akcję przeciwko nielegalnemu hazardowi. W wyniku działań zabezpieczono 31 automatów do gier oraz gotówkę o wartości ponad 385 tysięcy zł. Jedna osoba usłyszała zarzuty. Przypominamy, że organizowanie nielegalnych gier hazardowych grozi surowymi karami, w tym wysokimi grzywnami i karą więzienia. Jeśli chcesz wybielić firanki bez użycia silnych detergentów, wystarczy dodać do pralki kilka łyżek sody oczyszczonej. Ten prosty trik pozwala przywrócić tkaninom śnieżnobiałą czystość. Pranie w temperaturze do 30 stopni i na delikatnym programie ochroni materiał przed uszkodzeniami.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Koszenie trawnika zbyt krótko może prowadzić do jego osłabienia i przesuszenia. Eksperci zalecają, by podczas jednego koszenia nie usuwać więcej niż 1/3 wysokości trawy. Dzięki temu trawnik lepiej zatrzymuje wilgoć i jest bardziej odporny na suszę. Regularne koszenie na odpowiedniej wysokości pomaga utrzymać trawnik w dobrej kondycji przez cały sezon. Kalarepa, popularne polskie warzywo, okazuje się być lepszym źródłem witaminy C niż cyprusy. W 100 gramach kalarepy znajduje się około 60 do 70 mg witaminy C, podczas gdy cytryny dostarczają średnio 50 mg. Regularne spożywanie kalarepy wspiera odporność, dostarcza błonnika i wielu minerałów. To niskokaloryczne warzywo jest idealne dla dbających o sylwetkę.
0: Perfumy to coś więcej niż tylko zapach. To sposób na wyrażenie siebie. Redaktorki Beauty zdradzają, że kluczowe przy wyborze perfum są trwałość, intensywność i projekcja zapachu. Coraz więcej osób tworzy garderoby zapachowe.

0: Dobrowolnie poddał się karze, która obejmuje grzywnę oraz zakaz posiadania psów przez 5 lat. Policja apeluje o zgłaszanie przypadków przemocy wobec zwierząt, podkreślając, że każda reakcja może pomóc w ochronie czworonogów. Posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska poinformowała o śmierci swojej babci. Ceremonia pożegnania odbyła się w Bangkoku, a wpis posłanki w mediach społecznościowych wywołał wiele słów wsparcia. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, mająca polsko-tajskie korzenie, podzieliła się zdjęciami z tajskich obrzędów pogrzebowych. W trudnym dla niej czasie kondolencje złożyli jej obserwatorzy oraz mąż, Sławosz Uznański-Wiśniewski.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Szczecinie temperatura wyniesie 20 stopni, z wiatrem z prędkością 8 metrów na sekundę. Dla Krakowa przewidywana temperatura to 21 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 8 metrów na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Andrzej Grabowski, znany wszystkim jako Ferdynand Kiepski, postanowił odsłonić kulisy swojego życia. W szczerym wywiadzie wyznał, że alkohol był jego nieodłącznym towarzyszem, a scena teatralna nieraz widziała go w stanie, delikatnie mówiąc, nie najlepszym. Rozwód kosztował go fortunę, ale jak sam mówi, była to ulga po 3 latach dostawania w mordę. Grabowski, mimo burzliwej przeszłości, trzyma się zasady hulaj dusza, piekła nie ma i nie zamierza traktować życia zbyt poważnie.
2: Wersow i Frizz, ulubieńcy polskiego internetu, znowu na ustach wszystkich. Para influencerów, która już niebawem powita na świecie drugie dziecko, zorganizowała bajkowe baby shower. Pastelowe ozdoby, błękitne balony i rodzinna atmosfera. Wszystko to w otoczeniu, które mogłoby zawstydzić niejedną bajkę. A w centrum uwagi oczywiście Wersow w koronkowej sukni i ich córeczka Maja, która z dumą czeka na braciszka. Internauci nie szczędzą gratulacji, a my z niecierpliwością czekamy na kolejne wieści z życia tej niezwykłej rodziny.
1: Magda Narożna, liderka zespołu Piękni i Młodzi, wybrała się na włoskie wakacje, które początkowo przypominały bardziej horror pogodowy niż sielankę. Jednak niebo szybko się rozpogodziło, a gwiazda teraz praży się w słońcu nad jeziorem Garda, prezentując swoje wdzięki w skąpym bikini. Fani są zachwyceni, a komentarze typu Madzia, marzenie faceta, tylko potwierdzają, że włoskie wakacje to strzał w dziesiątkę. Wygląda na to, że Narożna ładuje baterie przed kolejnymi zawodowymi wyzwaniami, a jej nogi do nieba robią furorę na Instagramie. Świat telewizji pogrążył się w żałobie po odejściu Mieczysława Małysza, legendy TVP, Trzy Łódź. Ten mistrz kamery, choć zawsze w cieniu, miał nieoceniony wpływ na polską telewizję. Jego spokój i profesjonalizm były jak balsam na nerwy współpracowników podczas transmisji na żywo. Małysz, który zaczynał swoją karierę jeszcze na studiach, pozostawił po sobie nie tylko programy, ale i niezatarte wspomnienia w sercach wielu.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Wolf Alice, brytyjski zespół rockowy, zagrał swój największy koncert w karierze, zamykając mini festiwal w londyńskim Finsbury Park. W trakcie bisów zaskoczyli fanów coverem Smells Like Teen Spirit Nirwany, co wywołało prawdziwe szaleństwo. Grupa, która zdobyła serca krytyków albumem The Clearing, już w sierpniu wystąpi na festiwalu Rockowizna w Poznaniu. Ciekawe, czy znowu zaskoczą nas czymś nieoczekiwanym.
1: Joey Kramer, bębniarz Aerosmith, przeszedł prawdziwą szkołę życia. Po operacji kręgosłupa i osobistej tragedii, jaką była śmierć żony, odkrył w sobie prawdziwego byka. Mimo że 5 dekad grania na perkusji zostawiło ślad na jego zdrowiu, Kramer twierdzi, że czuje się lepiej niż kiedykolwiek. A relacje z kolegami z zespołu? Cóż, pozew przeciwko nim w 2020 roku mówi sam za siebie. Ale hej, kto by się przejmował, skoro Joey wraca do gry z nową siłą? Marilyn Manson, który jeszcze niedawno wydawał się być skończony w showbiznesie, powraca z hukiem. Po 7-letniej przerwie znów koncertuje w Europie, a już 18 lipca zagra w łódzkiej Atlas Arenie. Na setliście niespodzianka, po 9 latach wraca cover Personal Jesus od Depeche Mode. A to nie koniec nowości, bo już 14 sierpnia światło dzienne ujrzy jego nowy album One Assassination Under God, Chapter 2. Kto by pomyślał, że Manson jeszcze zaskoczy?
2: Jarocin znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie tylko dzięki muzyce. Po raz pierwszy w historii festiwalu, obok koncertów, odbędzie się branżowa konferencja Rytmy Młodych, czyli KONFA. Przez 3 dni artyści i eksperci będą debatować o współczesnym rynku muzycznym, a wszystko to w rytmie warsztatów i paneli. Czyżby Jarocin szykował się na nową muzyczną rewolucję? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Nie będzie czasu na sen, bo program trwa od 10 rano do 3 w nocy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Patti Smith, bogini panka, która jednym zdaniem zburzyła mury rock'n'rolla, zaskoczyła świat nie na scenie, ale w życiu prywatnym. Zamiast pławić się w blasku fleszy, wybrała miłość i rodzinę, co w branży muzycznej jest niemalże herezją. Zamiast rock'n'rollowego szaleństwa postawiła na proste życie, pokazując, że prawdziwy bunt nie wymaga rzucania telewizorami przez okno. Jej powrót na scenę po latach, jako dojrzała kobieta, udowodnił, że można być rewolucjonistką bez utraty duszy.
2: Lata 90. były prawdziwym koszmarem dla zespołów metalowych, a Judas Priest to doskonały przykład. Gdy Rob Halford opuścił zespół, na jego miejsce wskoczył Tim Reaper Owens, ale trafił na najgorszy możliwy moment dla heavy metalu. Owens wspomina, że jego czas w zespole był ciężki, a powrót Halforda i Bruce'a Dickinsona do Iron Maiden uratował gatunek. Co ciekawe, Judas Priest nie gra na koncertach żadnych utworów z czasów Owensa, bo jak twierdzi perkusista Scott Travis, po prostu nie ma na to czasu. Fani Owensa muszą obejść się smakiem, ponieważ jego albumy z zespołem nie są dostępne w serwisach streamingowych.
1: Open Air Festival 2026 zakończył się z hukiem, a telewizyjne transmisje przyciągnęły tłumy przed ekrany. Największym hitem okazał się koncert Zary Larsson, który zgromadził aż 546 tysięcy widzów. The Cure, mimo że byli główną gwiazdą, musieli zadowolić się drugim miejscem z 367 tysiącami fanów. Ciekawe, czy Chopin na Openerze spodziewał się, że jego muzyka przyciągnie 237 tysięcy widzów.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1010 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 18 stopni, z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 3 metry na sekundę. Ciepła pogoda sprzyja bliskości natury, lekka, przyjemna, niewymuszona.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Mieni, niedaleko Mińska Mazowieckiego, doszło do tragicznego wypadku podczas wycinki drzew. 32-letni Paweł S. zginął na miejscu po tym, jak potężny konar runął na niego, przygniatając go do ziemi. Mimo natychmiastowej reakcji służb ratunkowych, nie udało się uratować jego życia. Śledczy badają teraz dokładne okoliczności tego zdarzenia.
2: Policja z Siedlec poszukuje Marty Kania Romaniak z Kotunia, która zaginęła w niedzielę, 6 lipca. Kobieta wyszła z domu około godziny 11 i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Ma około 165 cm wzrostu, brązowe włosy i w dniu zaginięcia była ubrana w białe spodnie, w czarne pasy, różową koszulkę i szary sweter. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu. Były proboszcz parafii w Przypkach, Mirosław M., został oskarżony o zabójstwo bezdomnego Anatola C. ze szczególnym okrucieństwem oraz wcześniejsze usiłowanie jego zabójstwa. Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała akt oskarżenia do sądu. Do tragicznych wydarzeń doszło w lipcu zeszłego roku, kiedy to 68-letni bezdomny został brutalnie zaatakowany i podpalony. Sprawa wzbudza duże poruszenie ze względu na brutalność czynu i funkcję pełnioną przez oskarżonego.
1: Policjanci z Woli udaremnili międzynarodowy przemyt ponad 10 kg kokainy, ukrytej w specjalnie przerobionym samochodzie. Narkotyki o wartości blisko 3 milionów złotych miały trafić na warszawski rynek. Dwaj mężczyźni, którzy próbowali przemycić kokainę z Hiszpanii, zostali zatrzymani i tymczasowo aresztowani. Grozi im teraz od 3 do 20 lat więzienia.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Stena Real Estate AB, szwedzki gigant nieruchomości, kupił biurowiec Studio A w Warszawie za 159 milionów euro od firmy Skanska. To już druga duża transakcja między tymi firmami w stolicy. Nowoczesny budynek przyciąga najemców innowacyjnymi technologiami i wysokim standardem. Studio A oferuje 27 700 m2 przestrzeni biurowej oraz 199 miejsc parkingowych. Na stacji metra Zacisze w Warszawie pojawiła się nietypowa instalacja. Wielki, różowy jamnik przyciąga wzrok i jest widoczny z kilkuset metrów. Stacja, otwarta w 2022 roku, jest najmniej uczęszczaną w mieście, zaledwie 1500 pasażerów dziennie. Mieszkańcy wciąż częściej wybierają samochody, co budzi pytania o zasadność tej inwestycji. Ponad 200 osób protestowało wczoraj na krakowskim osiedlu Podwawelskim przeciwko działalności obiektu przy ulicy Dworskiej. Jeden, który według mieszkańców pełni funkcję meczetu. Manifestacja przebiegła spokojnie, a nad bezpieczeństwem czuwała policja. Organizatorzy zapowiadają monitorowanie sytuacji, ponieważ umowa najmu lokalu ma wygasnąć z końcem lipca. Obiekt został ponownie wystawiony do wynajęcia, ale nie wiadomo, kto będzie nowym najemcą. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała firmę Budimex do budowy obwodnicy Mierzyna. Inwestycja na drodze krajowej nr 10 ma ruszyć po podpisaniu umowy, co planowane jest na jesień tego roku. Budowa potrwa 22 miesiące, a nowa trasa ma być gotowa w pierwszej połowie 2029 roku. Obwodnica ma rozwiązać problem korków w Mierzynie, szczególnie po otwarciu zachodniej obwodnicy Szczecina.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Restauracja w hotelu Gołębiewski w Pobierowie otwiera swoje drzwi dla wszystkich, nie tylko dla gości hotelowych. Każdy może skorzystać z oferty gastronomicznej, wykupując posiłek w recepcji. Ceny wynoszą 140 zł dla dorosłych i 70 zł dla dzieci w wieku od 4 do 14 lat. W hotelu działają 3 restauracje oraz kawiarnia, w tym popularna restauracja Czerwona.
2: 8 dzieci w wieku od 12 do 14 lat stanie przed sądem rodzinnym za dewastację boiska Orlik w Bydgoszczy. Straty oszacowano na około 150 tysięcy złotych. Policja apeluje do rodziców o większą uwagę w okresie letnim. Sąd zdecyduje o konsekwencjach dla młodych wandali.
1: Jagiellonia Białystok rozpoczęła obóz przygotowawczy w austriackim Hopfgarten. Trener zabrał 28 zawodników, w tym młode talenty, takie jak Paweł Pakieła i Maksim Konanał. Obóz potrwa do 18 lipca, a drużyna rozegra 4 sparingi z zespołami z Ukrainy, Cypru, Czech i Danii. We Wrocławiu trwa akcja saperów po odkryciu bomby lotniczej o wadze 250 kg w rejonie ulicy Trzemeskiej. Ewakuowano 3000 mieszkańców, a w okolicy wprowadzono zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów. Zamknięto ulicę Legnicką oraz trasę autobusowo-tramwajową na Nowy Dwór. Służby apelują o ostrożność i unikanie rejonu działań.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Lutyni pod Wrocławiem doszło do tragicznego zdarzenia. W jednym z domów znaleziono dwie kobiety z ranami kłutymi. 20-letnia córka zmarła, a jej matka walczy o życie w szpitalu. Prawdopodobnym sprawcą jest syn i brat ofiar, który został zatrzymany przez policję. Śledczy badają okoliczności tej tragedii.
1: 24-letnia Klaudia Uciechowska, studentka z Wałbrzycha, została przetransportowana wojskowym samolotem z Pekinu do Wrocławia. Jej stan zdrowia jest bardzo ciężki, a lekarze utrzymują ją w śpiączce farmakologicznej. Klaudia cierpi na agresywny nowotwór oraz szereg innych poważnych schorzeń. Rodzina i bliscy nie tracą nadziei na jej powrót do zdrowia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1008 hektopaskali. W Białymstoku temperatura wyniesie 18 stopni z wiatrem z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla Wrocławia przewidywana temperatura to 26 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Gorąco, ale z umiarem. Lato, które nie przytłacza, a otula.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Nowy raport Ośrodka Studiów Wschodnich i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ostrzega przed rosnącą dominacją Chin w gospodarce. Chiny, które kiedyś były fabryką świata, teraz stają się jego rywalem, wykorzystując subsydia i inne narzędzia do wzmocnienia swojej pozycji. W 2025 roku deficyt handlowy Unii Europejskiej z Chinami osiągnął rekordowe 425 miliardów euro. Polska gospodarka, jako ważne ogniwo dostaw dla Europy Zachodniej, jest szczególnie narażona na chińską ekspansję. Straty w polskim przemyśle wyniosły około 11,5 miliarda euro, a zagrożonych jest około 45 tysięcy miejsc pracy. Raport podkreśla potrzebę modernizacji i uniezależnienia się od chińskich dostaw.
2: Krystyna Janda, ikona polskiego kina i teatru, mimo ponad 50-letniej kariery, otrzymuje zaskakująco niską emeryturę z ZUS. To zaledwie około 2000 zł miesięcznie. Problem niskich emerytur dotyczy wielu artystów, którzy pracują na umowach o dzieło, co nie zawsze pozwala na budowanie kapitału emerytalnego. Janda, dzięki własnym teatrom i działalności biznesowej, nie jest uzależniona od emerytury, ale nie wszyscy artyści mają takie możliwości. Sprawa ponownie wywołała dyskusję o konieczności reformy systemu emerytalnego dla twórców. Zmarł Ryszard Abramczyk, współzałożyciel firmy Abramczyk, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lidera rynku mrożonych ryb i owoców morza. Miał 75 lat. Jego śmierć poruszyła mieszkańców Bydgoszczy oraz środowisko sportowe i przedsiębiorców. Abramczyk był znany jako społecznik i mecenas sportu, wspierający lokalne kluby i akcje charytatywne. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 lipca w Bydgoszczy. Rodzina Abramczyków od lat angażowała się w pomoc potrzebującym i inicjatywy społeczne. Rząd zaprezentował nowy pakiet deregulacyjny dla firm, który ma ułatwić prowadzenie działalności i zmniejszyć biurokrację. Jedną z najważniejszych propozycji jest wprowadzenie kasy fiskalnej w telefonie, co ma obniżyć koszty i uprościć rozliczenia. Kolejna zmiana to wstępnie wypełniona deklaracja VAT, podobna do rozliczenia PIT. Przedsiębiorcy, którzy sami poprawią błędy, zapłacą tylko połowę odsetek. Rząd planuje także rozszerzenie zasady milczącej zgody, co ma przyspieszyć decyzje urzędowe. To wszystko ma uczynić polski biznes bardziej konkurencyjnym w Europie.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Wysokie ceny energii stają się coraz większym wyzwaniem dla polskiej gospodarki. Podczas pierwszego Forum Bezpieczeństwa Polski 2026 roku na Uniwersytecie Warszawskim eksperci dyskutowali o przyszłości polskiego miksu energetycznego. Kluczowym tematem była rola biometanu jako stabilizatora systemu energetycznego. Podkreślano, że lokalne źródła energii, takie jak biogazownie, mogą zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. W debacie zwrócono uwagę na konieczność rozbudowy sieci energetycznych i magazynów energii. Bez tego rozwój odnawialnych źródeł energii będzie ograniczony.
1: Seniorzy mogą obniżyć koszty paliwa dzięki karcie dużej rodziny. Od 2019 roku karta przysługuje także osobom, które wychowały co najmniej troje dzieci, nawet jeśli są już na emeryturze. Na stacjach takich jak Orlen, Shell czy Circle K można zaoszczędzić do 15 groszy na litrze paliwa premium. Dodatkowo karta oferuje rabaty na myjnie i gastronomię. To realne oszczędności dla domowego budżetu. Karta zapewnia też zniżki na przejazdy koleją, w muzeach i teatrach.
2: Pierwsze samobieżne armatochaubice K9PL wyruszyły z Korei Południowej do Polski. To kluczowy moment w modernizacji polskiej artylerii, który obejmuje nie tylko dostawy sprzętu, ale także transfer technologii. Umowa przewiduje dostarczenie 152 dział, z czego 146 to wersje K9PL, dostosowane do wymagań polskich sił zbrojnych. Wersja K9PL łączy koreańskie podwozie z polskimi systemami, takimi jak zautomatyzowany zestaw kierowania ogniem Topaz. Planowane jest także uruchomienie produkcji tych haubic w Polsce, co zwiększy udział polskiego przemysłu w projekcie.
1: Polska Grupa Zbrojeniowa i Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 podpisały umowę z amerykańską firmą Anduril Industries na rozwój i produkcję niskokosztowych pocisków manewrujących Barakuda w Polsce. Pociski te, dzięki modułowej konstrukcji, mogą być odpalane z różnych platform, w tym śmigłowców Apache i myśliwców F-35. Barakuda oferuje zasięg do ponad 900 km, a jej koszt stanowi ułamek ceny konkurencyjnych rozwiązań. Dzięki tej współpracy Polska zyska nowoczesne technologie, które mogą znacząco zwiększyć jej zdolności obronne. To krok w stronę unowocześnienia polskiego przemysłu zbrojeniowego i wzmocnienia pozycji na rynku międzynarodowym.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Centralny port komunikacyjny wkracza w kluczowy etap budowy. 5 konsorcjów budowlanych walczy o kontrakt na budowę gigantycznego terminala pasażerskiego, którego wartość może sięgnąć 10 miliardów euro. Terminal ma mieć powierzchnię 450 tysięcy metrów kwadratowych, co odpowiada ponad 63 boiskom piłkarskim. W pierwszej fazie obsłuży aż 34 miliony pasażerów rocznie, a w przyszłości nawet 44 miliony. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku, a zakończenie prac planowane jest na 2031 rok. Całkowity koszt projektu CPK szacowany jest na niecałe 132 miliardy złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Warszawie termometry wskażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 6 metrów na sekundę. W Bydgoszczy zaś możemy liczyć na 19 stopni i wiatr południowo-zachodni z prędkością do 8 metrów na sekundę. Chłodniejsze powietrze sprzyja spacerom. Po długiej wędrówce dobrze jest zatrzymać się na mrożoną kawę albo owocowe lody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają na ekrany. Choć nowe odcinki pojawią się dopiero we wrześniu, fani mogą już teraz cieszyć się ulubionymi historiami. TVP VOD udostępnia wszystkie wcześniejsze odcinki, które można oglądać w dowolnym momencie. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie losy bohaterów, którzy na stałe zagościli w sercach widzów. Na Instagramie serialu pojawiła się informacja o tej niespodziance, choć wideo promocyjne zawierało stare sceny. Wakacyjna przerwa wciąż trwa, a aktorzy pracują nad nowymi odcinkami. Już wkrótce widzowie będą mogli ponownie zanurzyć się w emocjonujących wątkach Barw Szczęścia. M jak Miłość znów zaskakuje fanów. Na najnowszym nagraniu z planu serialu pojawiła się zagadka związana z postacią Anki, która przed laty mocno namieszała w życiu Magdy i Andrzeja. Wzmianka o tej kontrowersyjnej bohaterce, granej przez Weronikę Rosati, wywołała burzliwe dyskusje wśród widzów. Anka była znana z prób odzyskania Andrzeja i zamieszania w nielegalne interesy. Choć jej imię pojawiło się w nagraniu, nie oznacza to jej powrotu do serialu. To jedynie zabawa, przygotowana przez aktorów na Instagramie. Mimo to postać Anki wciąż budzi emocje i pozostaje w pamięci fanów. Czy kiedyś wróci na ekrany? Na razie to tylko spekulacje.
0: M jak Miłość szykuje emocjonujące chwile w 1937 odcinku. Po wakacyjnej przerwie Mikołaj Lipiński zrozumie, że Natalka Mostowiak wybrała Adama Karskiego. Ich spotkanie w pizzerii będzie pełne emocji, a pożegnanie może oznaczać koniec tego wątku. Mikołaj podziękuje Natalce za pomoc w trudnych chwilach, ale zrozumie, że nie ma już dla niego miejsca w jej życiu. Hania, córka Natalki, przypadkowo zdradzi, że jej mama wybrała już suknię ślubną, co potwierdzi, że związek Natalki i Adama wszedł na nowy etap. Mikołaj pogratuluje przyszłym małżonkom, co może być jego symbolicznym pożegnaniem z serialem. Czy to koniec Mikołaja w M jak Miłość? Tego jeszcze nie wiadomo, ale wiele na to wskazuje. Serial Love is Blind znów wzbudza emocje. Damian, uczestnik pierwszej polskiej edycji, publicznie potwierdził rozpad małżeństwa z Martą. W odpowiedzi Marta opublikowała emocjonalne nagranie na Instagramie, w którym zarzuciła Damianowi jednostronne przedstawienie historii. Podkreśliła, że nie zgadza się na promowanie podcastu ich rozstaniem. Marta przyznała, że nie wiedziała o planach Damiana dotyczących ujawnienia szczegółów ich związku. Wyjaśniła, że jej odejście było spowodowane chronicznym poczuciem braku bezpieczeństwa. Mimo trudnych doświadczeń, Marta podkreśla, że nadal wierzy w piękno miłości. To nagranie pokazuje, jak różne mogą być perspektywy na zakończenie związku.
2: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 912 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 18:25 na TVP1, pułkownik Valverde staje przed dramatycznym wyzwaniem. Zmaga się z utratą wzroku, co prowadzi go do desperackiego kroku. Na szczęście czujna służąca ratuje go w ostatniej chwili. Tymczasem El Pena, nowy właściciel La Deliciosy, ma trudności z zaakceptowaniem swojej roli. Inigo i Flora ujawniają prawdę o własności lokalu, co wywołuje poruszenie wśród mieszkańców. Serial, osadzony w historycznych realiach Madrytu, przyciąga widzów intrygami i emocjonującymi wątkami. To opowieść o wielkich namiętnościach i rodzinnych tajemnicach, która zdobyła serca widzów. Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięć w 979 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 16 na TVP1. Po powrocie do domu Nana musi zmierzyć się z ostrą krytyką Sennet, która nie akceptuje jej w rodzinie. Tymczasem Sinan i Ainur postanawiają zakończyć swoją udawaną relację, co może przynieść nieoczekiwane zmiany. Ibrahim próbuje odzyskać zaufanie Czarnej, a Semih zatrudnia Nanę, co wywołuje burzę emocji u Kansel. Poyraz, pełen obaw o przyszłość, otrzymuje niespodziewaną propozycję dużego zlecenia. Serial Dziedzictwo nie przestaje zaskakiwać i przyciągać widzów swoją pełną zwrotów akcji fabułą. W najnowszym sezonie M jak Miłość Artur Rogowski staje przed trudnym wyzwaniem. W 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacjach, jego tajemnica o zdradzie z Joanną zaczyna wymykać się spod kontroli. Artur próbuje zerwać kontakt z kochanką, ale sytuacja komplikuje się, gdy Joanna nalega na spotkanie. W efekcie Artur wystawia swoją żonę Marysię, wymyślając historię o nagłej wizycie u pacjenta. Marysia, choć początkowo uspokajana, zaczyna podejrzewać, że za dziwnym zachowaniem męża kryje się coś więcej. Wkrótce może dojść do odkrycia bolesnej prawdy o zdradzie. Jesienne odcinki zapowiadają się emocjonująco, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
0: serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę w 145 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Sinem podejmuje kluczową decyzję o powrocie do rezydencji, co może zmienić dotychczasowy układ sił. Tymczasem Nusret i Bejza z niecierpliwością oczekują narodzin dziecka Jący, choć atmosfera jest napięta. Jąca, czując się niekomfortowo, szuka sposobu na ucieczkę od Nusreta. Cichan próbuje przekonać Hanser do zmiany pracy, co prowadzi do nowych wyzwań. Serial przyciąga widzów swoją emocjonalną głębią i zawiłymi relacjami między bohaterami. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi, Cana Tarakczy i Betty Gül Ceylan. To turecka opowieść o miłości, która pokonuje wszelkie przeszkody.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające, lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1006 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 21 stopni, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Ciepłe powietrze sprzyja aktywnościom, ale też pozwala się zrelaksować.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wauczu już za chwilę startuje akcja Włącz Dobrostan, która ma nas nauczyć, że o zdrowie psychiczne warto dbać, zanim zaczniemy się sypać. Na Festiwalu Dwóch Jezior pojawią się gwiazdy i eksperci, by w strefie rozmów o dobrostanie dzielić się swoimi przemyśleniami. Kuba Sienkiewicz, Bemy, a nawet Michał Szpak będą przekonywać, że rozmowa o emocjach to nie tylko moda, ale konieczność. Czyżbyśmy w końcu zrozumieli, że lepiej zapobiegać niż leczyć? Renata Pałys, znana jako Paździochowa z Świata według kiepskich, przeżyła prawdziwy koszmar podczas podróży do Międzyzdrojów. Problemy zaczęły się już przy zakupie biletu, a potem było tylko gorzej. Opóźnienia pociągu, brak papieru toaletowego i jedzenia na pokładzie to tylko niektóre z atrakcji, które zafundowało jej PKP. Aktorka nie kryła frustracji, a jej wpis na Facebooku to prawdziwa oda do chaosu w polskiej kolei. A jednak Michałowa wraca do Wilkowy. Fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą, bo Marta Lipińska pojawiła się na planie, rozwiewając wszelkie wątpliwości. Serial, mimo upływu 10 lat od ostatniego odcinka, wciąż trzyma w napięciu swoich wiernych widzów. A co z Kusym? Twórcy postanowili nie sięgać po sztuczną inteligencję, by zastąpić Pawła Królikowskiego, co na pewno ucieszy tradycjonalistów. Włoska willa, gwiazdy internetu i show biznesu, a na stole zaledwie dwa dania. Ślub Oli Nowak i Macieja Mazurka, choć pełen przepychu, zaskoczył skromnym menu. Goście delektowali się jedynie maltagliati z białym ragu i grillowanym stekiem z wołowiny kianina. Włoska tradycja czy oszczędność? Cóż, niektórzy mogli spodziewać się bardziej rozbudowanej uczty.
2: Kuba Grabowski, znany jako Quebona Fide, obchodzi dziś swoje 35. urodziny. Ten artysta, który zaskakiwał nas nie tylko muzyką, ale i spektakularnymi metamorfozami, zakończył już karierę, ale jego dziedzictwo wciąż żyje. Od studenta filozofii do supergwiazdy, Quebo nie bał się ryzyka, a jego akcje promocyjne były niczym scenariusze filmowe. Jego historia to nie tylko diamentowe płyty, ale i odwaga w mówieniu o swoich zmaganiach, co zyskało mu ogromne wsparcie fanów.
1: Świat muzyki wstrząśnięty. Lauren Bennett, głos kultowego party rock anthem od LMFAO, zmarła w wieku zaledwie 37 lat. Artystka, która podbiła serca fanów na całym świecie, odeszła, pozostawiając po sobie niezapomniane hity i złamane serca. Jej koleżanki z zespołu GRL opublikowały wzruszające pożegnanie, podkreślając, jak wiele dla nich znaczyła. Przyczyna śmierci pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne. Jej duch na zawsze pozostanie w sercach fanów. Michał Wiśniewski znowu zaskakuje. Na koncercie w Drawsku Pomorskim lider ich troje zaserwował widzom prawdziwy horror na żywo. W kaftanie bezpieczeństwa i ociekający sztuczną krwią wokalista został obezwładniony przez statystów przebranych za sanitariuszy. Choć show wywołało burzę w sieci, to nie pierwszy raz, gdy Wiśniewski sięga po takie kontrowersyjne rozwiązania. Czy to jeszcze koncert, czy już teatr grozy?
2: Międzyzdroje znów stały się letnią stolicą polskiej kultury, a wszystko za sprawą 29. Festiwalu Gwiazd. Jak co roku, nie zabrakło znanych twarzy i efektownych stylizacji, które przyciągnęły tłumy fanów i fotoreporterów. W Alei Gwiazd swoje dłonie odcisnęli m.in. Katarzyna Grochola i Robert Więckiewicz, a Olga Bołądź zaskoczyła wszystkich swoją bieliźnianą sukienką i kowbojkami. Festiwal to nie tylko gala, ale i mnóstwo wydarzeń, które zamieniły nadmorski kurort w prawdziwe centrum artystycznych spotkań. Metallica zakończyła swoją 3-letnią trasę M72 World Tour, a fani mogą teraz odetchnąć z ulgą, bo nie muszą już martwić się o brak biletów. Zespół zagrał w Polsce aż 3 razy, a ich koncerty były pełne niespodzianek, jak choćby basista śpiewający po polsku „Kocham cię, kochanie moje”. Scena w kształcie okręgu i rekordy frekwencji na stadionach to tylko część atrakcji, które przyciągnęły tłumy. A teraz czas na zasłużony odpoczynek dla muzyków, zanim znów wrócą na scenę jesienią. System of a Down, zespół, który jeszcze niedawno miał problemy z komunikacją i prawie zmienił wokalistę, teraz triumfalnie powraca na europejskie sceny. Już 18 i 19 lipca zagrają na warszawskim PGE Narodowym, a fani zacierają ręce na te dwa wyjątkowe koncerty. Po szalonym występie we Francji, gdzie tłumy dosłownie wstrząsnęły Stade de France, można się spodziewać, że Warszawa nie pozostanie w tyle. W roli gości specjalnych wystąpią Acid Bath i Queens of the Stone Age, więc szykuje się prawdziwa muzyczna uczta.
1: Bracia Gallagher znowu na ustach wszystkich. O reaktywacyjnej trasie koncertowej, która zakończyła się w Brazylii, Oasis nie zwalnia tempa. Już we wrześniu do kin trafi dokument Don't Look Back in Anger, a w przyszłym roku zespół ma zagrać 12 koncertów na Etihad Stadium. Plotki o powrocie na scenę nie cichną, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie. Czyżby szykowała się kolejna muzyczna sensacja?
2: Fani Black Sabbath mogą już zacierać ręce, bo oto nadchodzi pierwsza w pełni autoryzowana książka o tej legendarnej kapeli. The Masters of Reality – Why Black Sabbath Matter trafi na półki jeszcze w tym roku, a przedsprzedaż już ruszyła. Wydawnictwo to prawdziwa gratka dla kolekcjonerów z limitowanymi edycjami i autografami członków zespołu. Ciekawe, czy Geezer Butler, który nie zostawił suchej nitki na okładce albumu Paranoid, tym razem będzie bardziej zadowolony z oprawy graficznej.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1010 hektopaskali. Dla Torunia przewiduje się 17 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 10 metrów na sekundę. W Katowicach termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepły klimat dnia zaprasza, by pobyć bliżej siebie i bliżej przyrody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi z Przypek, Mirosławowi M., oskarżonemu o brutalne morderstwo bezdomnego Anatola C. Duchowny przyznał się do winy, opisując szczegóły zbrodni, do której doszło w lipcu ubiegłego roku. Mirosław M. odpowie także za wcześniejszą próbę zabójstwa tej samej ofiary. Archidiecezja warszawska zorganizowała pogrzeb zamordowanego, a arcybiskup Adrian Galbas wyraził głęboki żal i poprosił Watykan o wykluczenie duchownego ze stanu kapłańskiego. Dziś rano w miejscowości Łęk Przedmiejski doszło do groźnego wypadku. 21-letni kierowca Skody stracił panowanie nad autem i uderzył w drzewo. Młody mężczyzna został przewieziony do szpitala, a pojazd jest doszczętnie zniszczony. Policja bada przyczyny zdarzenia. Policjanci z warszawskiej Woli przejęli ponad 10 kg kokainy o wartości blisko 3 milionów złotych. Narkotyki przemycano z Hiszpanii w specjalnie zmodyfikowanym samochodzie. Zatrzymano dwóch recydywistów, którzy usłyszeli zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. Dzięki tej akcji ogromna ilość narkotyków nie trafi na warszawski rynek. W Skawinie znaleziono ciała 4 osób, w tym 8-dniowego niemowlęcia. Ofiary to rodzina, 27-letnia Gabrysia, jej 35-letni mąż Mateusz, ich córeczka oraz 59-letnia Zofia P. Prokuratura bada przyczyny tej tragedii i podejrzewa tzw. samobójstwo rozszerzone. Na razie motyw zbrodni pozostaje nieznany.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już jutro maturzyści poznają wyniki swoich egzaminów dojrzałości. Centralna Komisja Egzaminacyjna ujawniła, że 92 osoby miały przy sobie telefony komórkowe podczas egzaminów, a 386 prac unieważniono z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań. Pełne statystyki i wyniki zdawalności zostaną opublikowane w środę.
1: Na krakowskim osiedlu Podwawelskim odbył się protest przeciwko działalności lokalu przy ulicy Dworskiej 1, który według mieszkańców funkcjonuje jako meczet. W zgromadzeniu wzięło udział ponad 200 osób, a wydarzenie przebiegło spokojnie pod nadzorem policji. Organizatorzy podkreślili, że ich celem jest wyrażenie sprzeciwu w sposób pokojowy i zgodny z prawem. Lokalne społeczności twierdzą, że miejsce to jest centrum społecznym, a nie meczetem. W centrum Bielska Białej doszło do pobicia 4 osób. Dzięki szybkiej reakcji policji i straży miejskiej sprawcy zostali szybko zatrzymani. Mężczyźni w wieku od 19 do 20 lat usłyszeli zarzuty pobicia o charakterze chuligańskim. Poszkodowani doznali jedynie powierzchownych obrażeń. Zabrze, serce Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, to miasto o bogatej historii i unikalnym charakterze. Znane z przemysłowej przeszłości, może poszczycić się zabytkami techniki, takimi jak kopalnia Guido i wieża ciśnień z 1909 roku. Warto również zwrócić uwagę na historyczne osiedla robotnicze oraz zabytkowe kościoły, które dodają uroku temu śląskiemu miastu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Świnoujściu rośnie problem z lisami, które coraz częściej pojawiają się na ulicach i osiedlach. Mieszkańcy i turyści obawiają się o bezpieczeństwo dzieci i zwierząt domowych. Urzędnicy apelują o unikanie kontaktu z dzikimi zwierzętami i niedokarmianie ich. W przypadku spotkania z lisem zaleca się zachowanie spokoju i zgłoszenie incydentu odpowiednim służbom. Niemiecki youtuber, znany jako Freeformation, opublikował film, w którym podkreśla, że czuje się bezpieczniej spacerując nocą po polskim parku niż w Niemczech. Zauważył, że w Polsce kobiety swobodnie wracają same po zmroku, co jest rzadkością w jego ojczyźnie. Materiał wywołał falę nostalgicznych komentarzy niemieckich internautów, którzy wspominają dawne czasy, gdy ich miasta były równie spokojne. YouTuber podkreślił, że Polska może być wzorem bezpieczeństwa dla zachodnich metropolii. W Białymstoku już w czwartek rusza festiwal Wschód Kultury Inny Wymiar, który potrwa do 12 lipca. To 4 dni pełne sztuki, muzyki, warsztatów i spotkań z artystami. Wydarzenie, organizowane wspólnie z Lublinem i Rzeszowem, od lat przyciąga miłośników kultury z całej Polski. Festiwal promuje wielokulturowe dziedzictwo Podlasia, łącząc ludzi i kultury w atmosferze otwartości i dialogu.
1: W miejscowości Lutynia pod Wrocławiem doszło do tragicznego zdarzenia. W jednym z domów znaleziono dwie kobiety z ranami kłutymi. 20-letnia kobieta zmarła, a jej matka walczy o życie w szpitalu. Zatrzymano podejrzanego, który jest spokrewniony z ofiarami. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Saperzy usuwają 250-kilogramową bombę lotniczą, odkrytą w centrum Wrocławia. Ewakuowano około 3000 mieszkańców, a ruch tramwajowy i autobusowy został sparaliżowany. Władze miasta apelują o stosowanie się do poleceń służb i omijanie rejonu ulicy Trzemeskiej. Mieszkańcy mogą znaleźć schronienie w szkole podstawowej nr 14 przy ulicy Zachodniej 2.
1: Fundacja Cancer Fighters zorganizowała niespodziankę urodzinową dla 12-letniej Mai Mekan, walczącej z ostrą białaczką szpikową. Opublikowane wideo z wydarzenia poruszyło internautów, którzy masowo przesyłają życzenia zdrowia i wsparcia. Maja, znana z utworu Dis na raka, nagranego z raperem BDS-em, stała się symbolem walki z chorobą w Polsce. Fundacja od lat wspiera osoby zmagające się z nowotworami, pokazując, że diagnoza to nie wyrok.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 17 stopni i wiatrem południowo-zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 10 metrów na sekundę. Słońce rozgościło się na dobre. Dzień pachnie latem i rozgrzanym powietrzem. Warto iść na spacer.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Jakub Kamiński, czołowy zawodnik reprezentacji Polski, przechodzi do Benfiki Lizbona. To sensacyjny transfer, ponieważ FC Köln, które niedawno go wykupiło, sprzeda go za czterokrotnie wyższą kwotę. W Portugalii Kamiński zmierzy się z kolegami z reprezentacji, którzy grają w FC Porto. Kibice już czekają na te emocjonujące pojedynki. Cristiano Ronaldo ogłosił, że zakończył swoją przygodę z Mistrzostwami Świata. Po przegranym meczu Portugalii z Hiszpanią 0-1 w 1/8 finału legendarny piłkarz podkreślił, że odchodzi z czystym sumieniem. Ronaldo, który zdobył Mistrzostwo Europy w 2016 roku, nie wyklucza jednak dalszych występów w reprezentacji, choć już nie na mundialu. Możliwe, że zobaczymy go jeszcze na Euro 2028. Aleksandra Mirosław, mistrzyni olimpijska we wspinaczce, przeżyła sportowy koszmar podczas Pucharu Świata w Krakowie. Straciła rekord świata na rzecz Amerykanki Emmy Hunt, która jako pierwsza zeszła poniżej 6 sekund. Dodatkowo Mirosław została zdyskwalifikowana za falstart. To smutne zakończenie kariery, którą ogłosiła na początku tego roku. Na pocieszenie, drugie miejsce w zawodach zajęła Natalia Kałucka. W środę, 8 lipca, w Dzianiszu odbędzie się pogrzeb Grzegorza Miętusa, byłego skoczka narciarskiego, który zmarł 4 lipca w wieku 33 lat. Uroczystości rozpoczną się o 12:30 modlitwą różańcową, a następnie o 13:00 zostanie odprawiona msza żałobna. Żona zmarłego zaapelowała o uszanowanie prywatności i powstrzymanie się od spekulacji na temat przyczyn śmierci. Grzegorz Miętus był znany z występów w Pucharze Świata i zdobycia medalu Mistrzostw Polski.
0: Radio Super Express. Sport. Marta Kostiuk awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu 2026 po zwycięstwie nad Ashlyn Kruger. Ukrainka ma udany sezon, pokonując wcześniej Igę Świątek w Roland Garros i docierając tam do półfinału. Obecnie zajmuje 11 miejsce w rankingu WTA z szansą na wejście do pierwszej dziesiątki. Jej sukcesy wspiera polska trenerka Sandra Zaniewska, która podkreśla duży potencjał Kostiuk. Emocje Igi Świątek na Wimbledonie ponownie wzbudziły dyskusję o jej kondycji psychicznej. Po jednym z meczów tenisistka nie kryła łez, co skłoniło ekspertów do refleksji nad wsparciem, jakie otrzymuje. Trener mentalny Jakub B. Bączek określił jej współpracę z psycholożką Darią Abramowicz jako dziwny układ i zasugerował, że może być czas na zmiany w sztabie.
1: Aryna Sabalenka odpadła z Wimbledonu po przegranej z Naomi Osaką w 4. rundzie. Mimo że Białorusinka utrzyma pozycję liderki rankingu WTA, nie kryła rozczarowania swoją grą. Sabalenka przyznała, że chce zapomnieć o tenisie i wrócić w lepszej formie. To 4. konfrontacja tych zawodniczek w tym roku, ale tym razem Japonka okazała się lepsza. Ewelina Woźniak, znana polska zawodniczka MMA, po dramatycznym starciu na gali KSW 116 w Gorzowie wraca do formy. Po poważnym urazie mostka i pobycie w szpitalu teraz zachwyca fanów swoją sylwetką w mediach społecznościowych. Woźniak spędza aktywnie czas nad wodą, co wzbudza entuzjazm jej obserwatorów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W świecie futbolu wybuchł ogromny konflikt. FIFA anulowała karę dla amerykańskiego zawodnika Polarina Baloguna, co wywołało oburzenie UEFA. Europejska Unia Piłkarska uważa, że decyzja ta podważa zaufanie do trwających mistrzostw świata. Pojawiają się też doniesienia o naciskach Donalda Trumpa na władze FIFA.
0: Etap pucharowy mundialu przynosi emocje i zaskakujące wyniki. Jan Tomaszewski, były bramkarz reprezentacji Polski, chwali występ Leo Messiego w meczu Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka, ale krytykuje sędziów za kontrowersyjne decyzje. W 1/8 finału Tomaszewski stawia na Belgię przeciwko Stanom Zjednoczonym oraz Hiszpanię w derbach Półwyspu Iberyjskiego. Ciekawie zapowiadają się też starcia Meksyku z Anglią i Szwajcarii z Kolumbią.
1: Dziś w Mistrzostwach Świata 2026 odbędą się ostatnie mecze 1/8 finału. O 18:00 na stadionie w Atlancie zagrają Argentyna z Egiptem. Wieczorem o 22:00 w Vancouver zmierzą się Szwajcaria i Kolumbia. Oba spotkania wyłonią ostatnich ćwierćfinalistów turnieju. Na piłkarskich Mistrzostwach Świata Norwegia zaskoczyła, eliminując Brazylię po wygranej 2-1. Bohaterem meczu został Erling Haaland, który zdobył 2 bramki, oraz bramkarz Orjan Nyland, który mimo braku klubu popisał się świetnymi interwencjami. Dzięki ich wysiłkom Norwegowie awansowali do ćwierćfinału, gdzie zmierzą się z Anglią.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. A tragiczne wieści z Wenezueli. W wyniku potężnego trzęsienia ziemi zginął Wilner Rivas, kapitan wenezuelskiej drużyny siatkarskiej, wraz z żoną i 1,5-rocznym synem. Kataklizm, który nawiedził region, spowodował śmierć ponad 3300 osób, w tym wielu znanych sportowców. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że liczba zaginionych może sięgać 50 tysięcy.
1: Erling Haaland, znany napastnik Manchesteru City, od lat związany jest z Isabel Haugseng Johansen. Para poznała się w dzieciństwie w norweskim Brenne, gdzie oboje trenowali piłkę nożną. Isabel, choć nie zajmuje się już sportem, wspiera Haalanda na stadionach i w życiu prywatnym. W grudniu 2024 roku na świat przyszedł ich pierwszy syn, co dodatkowo umocniło ich relacje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1006 hektopaskali. Dla Warszawy przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Bydgoszczy termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 8 metrów na sekundę. W powietrzu dziś spokój i delikatne ciepło. Wszystko, co najlepsze w lecie.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość wraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W 1937 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Artur Rogowski znajdzie się w centrum burzy. Jego romans z Joanną wyjdzie na jaw, a konsekwencje będą miażdżące. Barbara Mostowiak, która dotąd traktowała Artura jak syna, odwróci się od niego, gdy zdrada stanie się faktem. Artur będzie musiał opuścić dom Mostowiaków, co zniszczy jego małżeństwo z Marysią. Mimo prób zrozumienia ze strony teściowej, Artur nie zdoła ukryć prawdy przed rodziną. Wyprowadzka z Grabiny może być początkiem nowego rozdziału w jego życiu, a Joanna będzie gotowa na wszystko, by zatrzymać go przy sobie. Czy romans przemieni się w poważny związek? Czas pokaże. W najnowszym odcinku Na Wspólnej, numer 4242, Bożydar Klusek postanawia otworzyć luksusową restaurację na dachu przy Wspólnej. Pomaga mu w tym przyszła synowa, Brygida, która znajduje idealne miejsce. Jednak sielankę przerywają Ilona Zdybicka i Adrian Waliszewski, którzy bezlitośnie kpią z Bożydara, doprowadzając go do wściekłości. Tymczasem Jolanta Miałczyńska przechodzi spektakularną metamorfozę, by zbliżyć się do Kluska. Jej celem jest ustawienie się finansowo po kradzieży kosztowności. Emocjonujący odcinek będzie można obejrzeć już jutro, 8 lipca, o 20.15 na TVN oraz w serwisie Max. To wydarzenie, które warto zobaczyć. Serial Rancho powraca z nowym sezonem po dekadzie przerwy. Już jesienią 2026 roku widzowie będą mogli cieszyć się 6 odcinkami pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Tymczasem już 15 sierpnia w Jeruzalu, znanym z serialu jako Wilkowyje, odbędzie się 5 jubileuszowy zlot ranchersów. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnie fanów z całej Polski i świata. Organizatorzy zapowiadają liczne atrakcje, w tym konkurs piosenki rancherskiej Wilkowyjce Reaktywacja. Fani proszeni są o wsparcie finansowe, aby zlot mógł odbyć się skromnie, ale godnie. Jeruzal zamieni się w stolicę polskiej komedii, a atmosfera będzie pełna emocji i radości.
0: Jacek z Love is Blind otwiera nowy rozdział w swoim życiu po zakończeniu burzliwej relacji z Julitą. W najnowszym wywiadzie opowiedział o swojej nowej partnerce, Anieli, którą poznał w zupełnie codziennych okolicznościach. Ich znajomość zaczęła się na grupie biegowej, gdzie wspólne treningi przerodziły się w coś więcej. Jacek podkreśla, że to naturalny i niewymuszony sposób nawiązywania relacji, z dala od kamer i medialnego szumu. Po doświadczeniach z Julitą, Jacek stawia na spokojniejsze budowanie związku. Obecna relacja rozwija się poza medialnym zainteresowaniem, w codziennym rytmie życia. Wszystko wskazuje na to, że związek z Anielą rozwija się stabilnie i harmonijnie.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Barwy szczęścia wracają na ekrany, ale tym razem w nieco innej formie. Telewizja Polska zaskoczyła fanów, udostępniając archiwalne odcinki tej popularnej telenoweli na platformie TVP VOD. Dzięki temu widzowie mogą wracać do ulubionych momentów i postaci z przeszłości, kiedy tylko zechcą. To świetna wiadomość dla tych, którzy tęsknią za swoimi ulubionymi bohaterami podczas wakacyjnej przerwy. Nowe odcinki pojawią się dopiero we wrześniu, ale już teraz można cieszyć się dawnymi historiami. Ekipa serialu wciąż pracuje nad nowymi epizodami, które mają trafić do sieci przed ich telewizyjną premierą. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, dlaczego Barwy Szczęścia są tak uwielbiane przez Polaków.
0: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 433 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o 15.05 na TVP2, Don Alonso staje przed trudnym wyzwaniem związanym z siostrzeńcem Kurem, który planuje wyjazd na front. Atmosfera w rezydencji gęstnieje, gdy odkrywane są niepokojące przedmioty w jego pokoju. Tymczasem Maria rozważa opuszczenie pałacu, co budzi niepokój Salwadora. Vera zmaga się z nachalnością Santosa, a kontrowersje wywołuje obecność chorego dziecka gospodyni. Manuel, próbując oderwać się od problemów, zaczyna lekcję tanga u Blanki. Serial przenosi nas do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie miłość i tajemnice przeplatają się z codziennymi troskami. Serial Kasia i Tomek to prawdziwy fenomen polskiej telewizji. Od premiery pierwszego odcinka minęły już 24 lata, a produkcja wciąż budzi ciepłe wspomnienia. Serial opowiadał o perypetiach pary, Kasi i Tomka, którzy z humorem i dystansem mierzyli się z codziennością. Joanna Brodzik i Paweł Wilczak stworzyli niezapomniane kreacje, a ich chemia na ekranie przyciągała miliony widzów. Serial zdobył ogromną popularność, zwłaszcza w dużych miastach, i został nagrodzony 2 telekamerami. Choć od zakończenia emisji minęło ponad 20 lat, aktorzy wciąż są kojarzeni z tymi rolami. Dziś można zobaczyć, jak zmienili się od czasów serialu, oglądając ich najnowsze zdjęcia.
1: serialu M jak Miłość pojawiły się spekulacje dotyczące powrotu postaci Anki, granej przez Weronikę Rosati. Wszystko zaczęło się od zagadki na Instagramie, gdzie Katarzyna Cichopek, Anna Mucha i Rafał Mroczek przypomnieli widzom o tej intrygującej bohaterce. Anka była dawną rywalką Magdy i nieźle namieszała w małżeństwie Budzyńskich. Choć przypomnienie jej imienia rozgrzało fanów, nie oznacza to jej powrotu na ekrany. Nagranie było częścią quizu dla fanów serialu. Mimo że Anka zapisała się w pamięci widzów jako jedna z największych rywalek Magdy, scenarzyści raczej nie planują jej powrotu. Fani muszą zadowolić się wspomnieniami o jej intrygach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1006 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 10 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 10 metrów na sekundę. Temperatura sprzyja spacerom, spotkaniom i chwilom wytchnienia na łonie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Polska odtajniła wykaz przekazanej Ukrainie broni, co było odpowiedzią na polityczne ataki. W latach od 2022 do 2026 Polska przekazała Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości ponad 16 miliardów złotych, w tym kilka rakiet Patriot. Premier Tusk apeluje o odpowiedzialność, podkreślając, że pomoc dla Ukrainy była przedmiotem narodowego konsensusu. Szef MON zapewnia, że donacje nie osłabiły obrony powietrznej Polski.
3: Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Bogucki został wpisany na listę ukraińskiej organizacji Myrotworeć jako zagrożenie dla Ukrainy. Powodem były jego wypowiedzi dotyczące Stepana Bandery i użycie terminu Małopolska Wschodnia. To wydarzenie pogłębia napięcia w polsko-ukraińskich relacjach. Organizacja oskarża Boguckiego o antyukraińską propagandę i podżeganie do nienawiści. Pod Kijowem znaleziono ciało Anastazji Bieriezowskiej, podejrzanej o próbę zabójstwa ukraińskiego oligarchy Wadima Jermołajewa. Do zamachu doszło 29 czerwca w Monako, gdzie eksplozja raniła Jermołajewa, jego żonę i syna. Śledczy ustalili, że Bieriezowska działała z pomocą innych osób. W związku ze sprawą zatrzymano dwoje podejrzanych, w tym funkcjonariusza wywiadu.
2: Emitel i sieć badawcza Łukasiewicz. Instytut Lotnictwa rozpoczęły współpracę, aby przyspieszyć rozwój infrastruktury dla dronów w Polsce. Partnerstwo obejmuje rozwój systemów monitorowania przestrzeni powietrznej oraz kształtowanie regulacji dla rynku dronowego. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa operacji bezzałogowych statków powietrznych. Dzięki temu projektowi Polska ma szansę stać się liderem w integracji technologii dronowych w Europie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Początek lipca to kluczowy moment dla uprawy cukinii, gdy rośliny intensywnie owocują. Eksperci zalecają regularne dostarczanie fosforu i potasu, aby zapewnić zdrowe i smaczne plony. Unikajmy nawozów z azotem, które mogą hamować rozwój owoców. Domowy nawóz ze skórek banana to świetny sposób na naturalne wsparcie dla naszych roślin.
2: Nie wszystkie rośliny lubią pełne słońce. Wiele z nich, jak funkie, paprocie czy begonie, lepiej rozwija się w cieniu lub półcieniu. Zacienione miejsca w ogrodzie mogą być atutem, jeśli wybierzemy odpowiednie gatunki. Takie rośliny są często łatwiejsze w pielęgnacji i wymagają mniej wody, co jest korzystne w upalne dni. Lubuscy policjanci zabezpieczyli ponad 500 sztuk odzieży i torebek z podrobionymi znakami towarowymi na targowisku w Łęknicy. Wartość przejętych przedmiotów oszacowano na co najmniej 535 tysięcy złotych. Działania były wynikiem wcześniejszej pracy operacyjnej, a zabezpieczone towary stanowią dowód w prowadzonym postępowaniu. Policja przypomina, że handel podróbkami grozi karą do 5 lat więzienia. Policjanci z warszawskiej Woli udaremnili międzynarodowy przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. Zabezpieczono ponad 10 kg kokainy ukrytej w samochodzie marki Renault. Dwaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty i trafili do tymczasowego aresztu. Wartość przechwyconej kokainy szacuje się na blisko 3 miliony złotych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Owoce mogą być nie tylko smakołykami, ale także odzwierciedleniem naszej osobowości. Wybór ulubionego owocu może zdradzić, jakie cechy charakteru posiadamy i jakich ludzi przyciągamy do swojego życia. Na przykład osoby wybierające truskawki są pełne optymizmu i ciepła, przyciągając romantyków i marzycieli. Z kolei miłośnicy arbuzów to dusze towarzystwa, które przyciągają osoby ceniące dobrą zabawę i spontaniczność. Choć to tylko zabawa, może być ciekawym sposobem na lepsze zrozumienie siebie i swojego otoczenia. Czekoladowy brąz to kolor, który zdominuje jesień 2026 roku. Ten głęboki i ciepły odcień wypiera klasyczną czerń, oferując łagodniejszą, ale równie uniwersalną alternatywę. Już teraz widoczny jest na swetrach, płaszczach i dodatkach, zarówno w modzie damskiej, jak i męskiej. Stylizacje z jego udziałem nabierają luksusowego charakteru, co czyni go idealnym wyborem dla osób ceniących elegancję i subtelność.
3: Kalarepa, popularne polskie warzywo, okazuje się być lepszym źródłem witaminy C niż cytrusy. W 100 gramach kalarepy znajduje się około 60 do 70 mg witaminy C, podczas gdy cytryny dostarczają średnio 50 mg. Regularne spożywanie kalarepy wspiera odporność, dostarcza błonnika i wielu minerałów. To niskokaloryczne warzywo jest idealne dla dbających o sylwetkę. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Prokuratura Okręgowa w Olsztynie rozbili grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych. W czerwcu zatrzymano 10 osób, które mogły doprowadzić do wypłaty 500 000 zł z tytułu fikcyjnych kolizji. Proceder trwał od 2017 roku i obejmował co najmniej 50 zdarzeń drogowych. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, a jedna osoba została tymczasowo aresztowana.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Na drodze wojewódzkiej numer 559 w Brudzeniu Dużym doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Policjant z Płocka, będący na urlopie, zabezpieczył miejsce wypadku i udzielił pierwszej pomocy poszkodowanym. Kierowca Forda, od którego wyczuwalny był alkohol, próbował uciec, ale został zatrzymany przez funkcjonariusza. Na miejscu pojawiła się policja, która przejęła dalsze działania.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1008 hektopaskali. Termometry w Szczecinie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Krakowa temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Umiarkowana temperatura to ulga dla ciała. Wieczór warto spędzić przy filiżance zielonej herbaty i dobrej książce na świeżym powietrzu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Versof i Frizz, ulubieńcy polskiego internetu, znowu na ustach wszystkich. Para influencerów, która już niebawem powita na świecie drugie dziecko, zorganizowała bajkowe baby shower. Pastelowe ozdoby, błękitne balony i rodzinna atmosfera. Wszystko to w otoczeniu, które mogłoby zawstydzić niejedną bajkę. A w centrum uwagi oczywiście Versof w koronkowej sukni i ich córeczka Maja, która z dumą czeka na braciszka. Internauci nie szczędzą gratulacji, a my z niecierpliwością czekamy na kolejne wieści z życia tej niezwykłej rodziny.
2: Madonna znowu na szczycie. Jej najnowszy album Confessions 2 rozchodzi się jak świeże bułeczki, a recenzenci nie mogą się nachwalić. W ciągu pierwszej doby zanotowano ponad 13 milionów odsłuchań na Spotify, a singiel Danceteria

0: już podbija listy przebojów. Wygląda na to, że królowa popu nie zamierza oddać tronu, a jej muzyka trafia nawet do młodszych pokoleń. Magda Narożna, liderka zespołu Piękni i Młodzi, wybrała się na włoskie wakacje, które początkowo przypominały bardziej horror pogodowy niż sielankę. Jednak niebo szybko się rozpogodziło, a gwiazda teraz praży się w słońcu nad jeziorem Garda, prezentując swoje wdzięki w skąpym bikini. Fani są zachwyceni, a komentarze typu Madzia, marzenie faceta tylko potwierdzają, że włoskie wakacje to strzał w dziesiątkę. Wygląda na to, że Narożna ładuje baterie przed kolejnymi zawodowymi wyzwaniami, a jej nogi do nieba robią furorę na Instagramie. Świat telewizji pogrążył się w żałobie po odejściu Mieczysława Małysza, legendy TVP 3 Łódź. Ten mistrz kamery, choć zawsze w cieniu, miał nieoceniony wpływ na polską telewizję. Jego spokój i profesjonalizm były jak balsam na nerwy współpracowników podczas transmisji na żywo. Małysz, który zaczynał swoją karierę jeszcze na studiach, pozostawił po sobie nie tylko programy, ale i niezatarte wspomnienia w sercach wielu.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. System of a Down, zespół, który zrewolucjonizował metal na przełomie lat 90. i 2000, ma swoje korzenie w kapeli o nazwie Soil. Założony przez Seria Tankiana i Darona Malakiana, Soil rozpadł się po jednym występie, ale to nie powstrzymało muzyków przed stworzeniem nowej formacji. Nazwa System of a Down powstała z inspiracji wierszem Malakiana, a zmiana słowa Victims na System miała zapewnić większą popularność. Cóż, kto by pomyślał, że wybór litery S w nazwie to klucz do sukcesu, by stanąć na półce obok Slayera.
0: Kirk Hammett, gitarzysta Metallica, znów zaskakuje. Jego gitara, na której zagrał podczas pożegnalnego koncertu Ozziego Osborna, została sprzedana na aukcji za oszałamiające 76 tysięcy 800 dolarów, choć prognozy mówiły o zaledwie 6 tysiącach. Dochód zasilił konto charytatywne Gibson Gives. Hammett, znany z imponującej kolekcji gitar, nie tylko kupuje, ale i oddaje instrumenty swoim idolom. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie gesty, ale kto by się tym przejmował, gdy jest się gwiazdą rocka? Krzysztof Skiba, niegdyś buntownik z gołym tyłkiem przed premierem, teraz zaskakuje eleganckim stylem. Lider Big Cyca, który kiedyś rozrzucał ulotki i organizował happeningi, dziś wybiera marynarki i koszule. Jego kariera to nie tylko skandale i kontrowersje, ale także felietony i książki, które wciąż przyciągają uwagę. Skiba, choć zmienił wizerunek, nadal pozostaje jednym z najważniejszych głosów swojego pokolenia. Marilyn Manson, który jeszcze niedawno wydawał się być skończony w showbiznesie, powraca z hukiem. Po 7-letniej przerwie znów koncertuje w Europie, a już 18 lipca zagra w łódzkiej Atlas Arenie. Na setliście niespodzianka, po 9 latach wraca cover Personal Jesus od Depeche Mode. A to nie koniec nowości, bo już 14 sierpnia światło dzienne ujrzy jego nowy album One Assassination Under God, Chapter 2. Kto by pomyślał, że Manson jeszcze zaskoczy?
1: Słuchacie Radia Super Express. Lata 90. były prawdziwym koszmarem dla zespołów metalowych, a Judas Priest to doskonały przykład. Gdy Rob Halford opuścił zespół, na jego miejsce wskoczył Tim Reaper Owens, ale trafił na najgorszy możliwy moment dla heavy metalu. Owens wspomina, że jego czas w zespole był ciężki, a powrót Halforda i Bruce'a Dickinsona do Iron Maiden uratował gatunek. Co ciekawe, Judas Priest nie gra na koncertach żadnych utworów z czasów Owensa, bo jak twierdzi perkusista Scott Travis, po prostu nie ma na to czasu. Fani Owensa muszą obejść się smakiem, ponieważ jego albumy z zespołem nie są dostępne w serwisach streamingowych. Eddie Van Halen, człowiek, który zrewolucjonizował rocka, nie potrzebował fajerwerków ani skandali, by zdobyć sławę. Podczas gdy inni gitarzyści kupowali najdroższy sprzęt, on w garażu składał swoje instrumenty z tanich części, tworząc legendarny Frankenstrat. Jego filozofia była prosta. Graj, graj, graj. A sukces przyjdzie sam. Nawet król popu, Michael Jackson, nie mógł się oprzeć jego talentowi, gdy Eddie zagrał solo w Beat It. I to za darmo, bo dla niego liczyła się tylko muzyka.
0: Open Air Festival 2026 zakończył się z hukiem, a telewizyjne transmisje przyciągnęły tłumy przed ekrany. Największym hitem okazał się koncert Zary Larsson, który zgromadził aż 546 tysięcy widzów. The Cure, mimo że byli główną gwiazdą, musieli zadowolić się drugim miejscem z 367 tysiącami fanów. Ciekawe, czy Chopin na Openerze spodziewał się, że jego muzyka przyciągnie 237 tysięcy widzów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 10 metrów na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowy może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Brak upału sprzyja większej aktywności. Jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy w Warszawie zgromadził ponad 30 tysięcy wiernych każdego dnia. Wśród uczestników znalazło się prawie 7 tysięcy delegatów z ponad 20 krajów. W trakcie wydarzenia chrzest przyjęły 592 osoby. Organizacja kongresu wymagała zaangażowania blisko 8 tysięcy wolontariuszy, którzy dbali o porządek i bezpieczeństwo uczestników. Prokuratura w Warszawie bada wypadek autobusu linii 186, który miał miejsce przy Dworcu Zachodnim. Autobus zderzył się z tramwajem i innymi pojazdami, a następnie wpadł do przejścia podziemnego, raniąc 6 osób. Śledczy sprawdzają, czy przyczyną mogła być awaria techniczna pojazdu oraz czy zdarzenie ma związek z podobnym incydentem na Śląsku. Kierowca autobusu zostanie przesłuchany jako świadek. Policja z Siedlec poszukuje Marty Kania Romaniak z Kotunia, która zaginęła w niedzielę, 6 lipca. Kobieta wyszła z domu około godziny 11 i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Ma około 165 cm wzrostu, brązowe włosy i w dniu zaginięcia była ubrana w białe spodnie, w czarne pasy, różową koszulkę i szary sweter. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu.
0: W Starym Boryszewie doszło do poważnego wypadku na drodze wojewódzkiej numer 567. Zderzyły się tam Ford i BMW, co spowodowało przewrócenie busa na bok. 6 osób trafiło do szpitala, a jedna z nich została uwolniona z wraku przy pomocy narzędzi hydraulicznych. Droga była zablokowana przez wiele godzin, a policja bada przyczyny zdarzenia.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Były proboszcz parafii w Przypkach, Mirosław M., został oskarżony o zabójstwo bezdomnego Anatola C. ze szczególnym okrucieństwem oraz wcześniejsze usiłowanie jego zabójstwa. Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała akt oskarżenia do sądu. Do tragicznych wydarzeń doszło w lipcu zeszłego roku, kiedy to 68-letni bezdomny został brutalnie zaatakowany i podpalony. Sprawa wzbudza duże poruszenie ze względu na brutalność czynu i funkcję pełnioną przez oskarżonego. Na stacji metra Zacisze w Warszawie pojawiła się nietypowa instalacja. Wielki, różowy jamnik przyciąga wzrok i jest widoczny z kilkuset metrów. Stacja, otwarta w 2022 roku, jest najmniej uczęszczaną w mieście, zaledwie 1500 pasażerów dziennie. Mieszkańcy wciąż częściej wybierają samochody, co budzi pytania o zasadność tej inwestycji. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła, że matura 2026 została unieważniona dla części zdających. Powodem są naruszenia przepisów, takie jak wniesienie telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną oraz niesamodzielne rozwiązywanie zadań. W sumie unieważniono 478 egzaminów. Szczegółowe dane zostaną opublikowane jutro, 8 lipca, wraz z wynikami matur. Ponad 200 osób protestowało wczoraj na krakowskim osiedlu Podwawelskim przeciwko działalności obiektu przy ulicy Dworskiej. Jeden, który według mieszkańców pełni funkcję meczetu. Manifestacja przebiegła spokojnie, a nad bezpieczeństwem czuwała policja. Organizatorzy zapowiadają monitorowanie sytuacji, ponieważ umowa najmu lokalu ma wygasnąć z końcem lipca. Obiekt został ponownie wystawiony do wynajęcia, ale nie wiadomo, kto będzie nowym najemcą.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Zabrzu przy ulicy Knosały doszło do wybuchu w budynku jednorodzinnym. Przyczyną eksplozji było rozszczelnienie butli z gazem. Dwie osoby zostały ranne, jedna z nich trafiła do szpitala. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a policja zabezpieczyła teren.
0: W Świnoujściu lisy coraz częściej pojawiają się na ulicach, co budzi niepokój mieszkańców i turystów. Urzędnicy przypominają, że choć lisy zwykle unikają ludzi, mogą być nieprzewidywalne, zwłaszcza jeśli są chore. Miasto apeluje, by nie dokarmiać dzikich zwierząt i zabezpieczać odpady, co zmniejszy ryzyko ich pojawiania się w pobliżu domów. Spacerując z psami, warto trzymać je na smyczy, by uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Restauracja w hotelu Gołębiewski w Pobierowie otwiera swoje drzwi dla wszystkich, nie tylko dla gości hotelowych. Każdy może skorzystać z oferty gastronomicznej, wykupując posiłek w recepcji. Ceny wynoszą 140 zł dla dorosłych i 70 zł dla dzieci w wieku od 4 do 14 lat. W hotelu działają 3 restauracje oraz kawiarnia, w tym popularna restauracja Czerwona.
1: 8 dzieci w wieku od 12 do 14 lat stanie przed sądem rodzinnym za dewastację boiska Orlik w Bydgoszczy. Straty oszacowano na około 150 tysięcy złotych. Policja apeluje do rodziców o większą uwagę w okresie letnim. Sąd zdecyduje o konsekwencjach dla młodych wandali.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Jagiellonia Białystok rozpoczęła obóz przygotowawczy w austriackim Hopfgarten. Trener zabrał 28 zawodników, w tym młode talenty, takie jak Paweł Pakieła i Maksim Konanał. Obóz potrwa do 18 lipca, a drużyna rozegra 4 sparingi z zespołami z Ukrainy, Cypru, Czech i Danii. We Wrocławiu trwa akcja saperów po odkryciu bomby lotniczej o wadze 250 kg w rejonie ulicy Trzemeskiej. Ewakuowano 3000 mieszkańców, a w okolicy wprowadzono zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów. Zamknięto ulicę Legnicką oraz trasę autobusowo-tramwajową na Nowy Dwór. Służby apelują o ostrożność i unikanie rejonu działań.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda w kraju to głównie opady deszczu. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1006 hektopaskali. W Białymstoku prognozowana temperatura wynosi 17 stopni, przy czym widoczne będzie lekkie opady deszczu. Dla Wrocławia spodziewajmy się 23 stopnie i prognozowane będzie umiarkowane opady deszczu. Wakacyjna pogoda dziś zrównoważona. Ciepło dodaje energii, ale nie męczy.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
8: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Kontrole w smażalniach ryb nad Bałtykiem ujawniły poważne nieprawidłowości. W 76% z 50 skontrolowanych lokali klienci otrzymywali inne ryby niż zamawiali. Często zamiast dorsza atlantyckiego serwowano tańszego czarniaka. W menu brakowało też informacji o alergenach i składnikach. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zapowiada sankcje dla przedsiębiorców łamiących przepisy. Warto więc dokładnie sprawdzać menu przed złożeniem zamówienia.
2: Na hurtowym rynku paliw w Polsce obserwujemy dziś zmiany cen. Benzyna nieznacznie tanieje, natomiast ceny oleju napędowego wyraźnie rosną. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę premium i olej napędowy, zaledwie o 1 złotówkę taniej niż Aramco. W porównaniu do ubiegłej soboty ceny benzyny PB95 spadły o 13 zł na metrze sześciennym, a PB98 o 12 zł. Z kolei olej napędowy podrożał o 43 zł u Orlenu i BP Europa, a o 40 zł u Aramco. Te zmiany mogą wpłynąć na ceny na stacjach paliw w najbliższych dniach. Od początku 2025 roku Polacy muszą osobno segregować tekstylia, co dla wielu było uciążliwe. Teraz coraz więcej miast wprowadza mobilne punkty odbioru odpadów, tak zwane MPSZOKI, które ułatwiają ten proces. Specjalne samochody pojawiają się w wyznaczonych miejscach, odbierając odpady bez konieczności wizyty w stacjonarnym punkcie. Dodatkowo niektóre samorządy testują system fioletowych worków, które można wystawić przed domem. Takie rozwiązania działają już w miastach takich jak Warszawa, Wrocław czy Bydgoszcz. Dzięki temu mieszkańcy mogą łatwiej i szybciej pozbyć się niepotrzebnych tekstyliów. Podczas wakacyjnych kontroli zwolnień lekarskich ujawniono wiele nadużyć. Aż 36% sprawdzonych przypadków w lipcu i sierpniu zeszłego roku wykazało nieprawidłowości. Pracownicy zamiast odpoczywać remontowali domy, pracowali na drugim etacie, czy nawet brali udział w zawodach sportowych. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą skutkować utratą prawa do zasiłku chorobowego. Zwolnienie lekarskie ma służyć leczeniu, a nie być dodatkowym urlopem. Kontrole są coraz skuteczniejsze, a konsekwencje mogą być dotkliwe.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Rząd zapowiada kolejną falę deregulacji, która ma uprościć życie przedsiębiorców i podatników. W ramach programu Deregulacja 2.0 wprowadzone zostaną m.in. darmowa aplikacja do wystawiania paragonów oraz nowe zasady interpretacji podatkowych. Urzędy będą samodzielnie wymieniać się dokumentami, co oznacza koniec z bieganiem po urzędach. Dla podatników, którzy sami poprawią błędy w deklaracjach, przewidziano obniżenie odsetek. Nowe przepisy mogą wejść w życie już na początku 2027 roku.
2: W Warszawie odbyła się kontrowersyjna konferencja, w której uczestniczyły firmy związane z nielegalnym hazardem. Mimo restrykcyjnych przepisów, nielegalne kasyna online nadal działają i promują się w Polsce. Wśród partnerów wydarzenia znalazły się podmioty objęte sankcjami, takie jak GedziBet czy 1xBet. Eksperci alarmują, że walka z szarą strefą hazardu przypomina zabawę w kotka i myszkę, gdzie państwo jest zawsze o krok z tyłu. Ministerstwo Finansów przyznaje, że konferencja miała charakter zamknięty, a wykłady prowadzone były po ukraińsku i angielsku. Problem nielegalnego hazardu w Polsce pozostaje nierozwiązany. Polska Grupa Zbrojeniowa i Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 podpisały umowę z amerykańską firmą Anduril Industries na rozwój i produkcję niskokosztowych pocisków manewrujących barakuda w Polsce. Pociski te, dzięki modułowej konstrukcji, mogą być odpalane z różnych platform, w tym śmigłowców Apache i myśliwców F-35. Barakuda oferuje zasięg do ponad 900 km, a jej koszt stanowi ułamek ceny konkurencyjnych rozwiązań. Dzięki tej współpracy Polska zyska nowoczesne technologie, które mogą znacząco zwiększyć jej zdolności obronne. To krok w stronę unowocześnienia polskiego przemysłu zbrojeniowego i wzmocnienia pozycji na rynku międzynarodowym. Wołodymyr Zełenski ponownie zaapelował do Zachodu o dostarczenie większej liczby pocisków do systemów Patriot. Ukraińcy mogą nimi skutecznie neutralizować rosyjskie rakiety balistyczne, jednak najnowsze pociski PAK-3 MSE są towarem deficytowym. Wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem znacząco uszczupliła amerykańskie zapasy, a produkcja nowych pocisków nie nadąża za popytem. Polska, jako jedno z państw frontowych, zamówiła 852 pociski, ale na dostawy trzeba będzie poczekać. Tymczasem Polska przekazała Ukrainie część swoich zapasów, co budzi kontrowersje, choć według Ministerstwa Obrony Narodowej nie wpływa to na zdolności obronne kraju.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Centralny port komunikacyjny wkracza w kluczowy etap budowy. 5 konsorcjów budowlanych walczy o kontrakt na budowę gigantycznego terminala pasażerskiego, którego wartość może sięgnąć 10 miliardów euro. Terminal ma mieć powierzchnię 450 tysięcy metrów kwadratowych, co odpowiada ponad 63 boiskom piłkarskim. W pierwszej fazie obsłuży aż 34 miliony pasażerów rocznie, a w przyszłości nawet 44 miliony. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku, a zakończenie prac planowane jest na 2031 rok. Całkowity koszt projektu CPK szacowany jest na niecałe 132 miliardy złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1004 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 8 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. To jeden z tych letnich dni, które zostają w pamięci, bo są po prostu przyjemne.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w nowym sezonie zaskoczą widzów dramatycznymi wydarzeniami wokół Kornela Jezierskiego. Szef redakcji Szoku podejmie ryzykowne decyzje finansowe, które mogą go drogo kosztować. Kornel, zafascynowany grą w internetowym kasynie, zaryzykuje duże pieniądze, licząc na szybki zysk. Wierząc w swoje szczęście, postawi na liczby wskazane przez wróżkę Jolę. Niestety, zamiast fortuny, czeka go bolesna porażka. Kornel, zamiast przyznać się do błędu, obwini Jolę i zwolni ją z redakcji. Problemy finansowe Kornela mogą stać się jednym z kluczowych wątków nowego sezonu. Jak potoczą się jego losy, dowiemy się w kolejnych odcinkach.
2: M jak miłość szykuje emocjonujące chwile w 1937 odcinku. Po wakacyjnej przerwie Mikołaj Lipiński zrozumie, że Natalka Mostowiak wybrała Adama Karskiego. Ich spotkanie w pizzerii będzie pełne emocji, a pożegnanie może oznaczać koniec tego wątku. Mikołaj podziękuje Natalce za pomoc w trudnych chwilach, ale zrozumie, że nie ma już dla niego miejsca w jej życiu. Hania, córka Natalki, przypadkowo zdradzi, że jej mama wybrała już suknię ślubną, co potwierdzi, że związek Natalki i Adama wszedł na nowy etap. Mikołaj pogratuluje przyszłym małżonkom, co może być jego symbolicznym pożegnaniem z serialem. Czy to koniec Mikołaja w M jak miłość? Tego jeszcze nie wiadomo, ale wiele na to wskazuje. Serial Love is Blind znów wzbudza emocje. Damian, uczestnik pierwszej polskiej edycji, publicznie potwierdził rozpad małżeństwa z Martą. W odpowiedzi Marta opublikowała emocjonalne nagranie na Instagramie, w którym zarzuciła Damianowi jednostronne przedstawienie historii. Podkreśliła, że nie zgadza się na promowanie podcastu ich rozstaniem. Marta przyznała, że nie wiedziała o planach Damiana dotyczących ujawnienia szczegółów ich związku. Wyjaśniła, że jej odejście było spowodowane chronicznym poczuciem braku bezpieczeństwa. Mimo trudnych doświadczeń, Marta podkreśla, że nadal wierzy w piękno miłości. To nagranie pokazuje, jak różne mogą być perspektywy na zakończenie związku.
1: Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 912 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 18.25 na TVP1, pułkownik Valverde staje przed dramatycznym wyzwaniem. Zmaga się z utratą wzroku, co prowadzi go do desperackiego kroku. Na szczęście czujna służąca ratuje go w ostatniej chwili. Tymczasem El Pena, nowy właściciel La Deliciosy, ma trudności z zaakceptowaniem swojej roli. Inigo i Flora ujawniają prawdę o własności lokalu, co wywołuje poruszenie wśród mieszkańców. Serial, osadzony w historycznych realiach Madrytu, przyciąga widzów intrygami i emocjonującymi wątkami. To opowieść o wielkich namiętnościach i rodzinnych tajemnicach, która zdobyła serca widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięć w 979 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 16 na TVP1. Po powrocie do domu Nana musi zmierzyć się z ostrą krytyką Sennet, która nie akceptuje jej w rodzinie. Tymczasem Sinan i Ainur postanawiają zakończyć swoją udawaną relację, co może przynieść nieoczekiwane zmiany. Ibrahim próbuje odzyskać zaufanie Czarnej, a Semih zatrudnia Nanę, co wywołuje burzę emocji u Kansel. Poyraz, pełen obaw o przyszłość, otrzymuje niespodziewaną propozycję dużego zlecenia. Serial Dziedzictwo nie przestaje zaskakiwać i przyciągać widzów swoją pełną zwrotów akcji fabułą. W najnowszym sezonie M jak miłość Artur Rogowski staje przed trudnym wyzwaniem. W 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacjach, jego tajemnica o zdradzie z Joanną zaczyna wymykać się spod kontroli. Artur próbuje zerwać kontakt z kochanką, ale sytuacja komplikuje się, gdy Joanna nalega na spotkanie. W efekcie Artur wystawia swoją żonę Marysię, wymyślając historię o nagłej wizycie u pacjenta. Marysia, choć początkowo uspokajana, zaczyna podejrzewać, że za dziwnym zachowaniem męża kryje się coś więcej. Wkrótce może dojść do odkrycia bolesnej prawdy o zdradzie. Jesienne odcinki zapowiadają się emocjonująco, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
2: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę w 145 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 17.20 na antenie TVP2. Sinem podejmuje kluczową decyzję o powrocie do rezydencji, co może zmienić dotychczasowy układ sił. Tymczasem Nusret i Bejza z niecierpliwością oczekują narodzin dziecka Jący, choć atmosfera jest napięta. Jąca, czując się niekomfortowo, szuka sposobu na ucieczkę od Nusreta. Cichan próbuje przekonać Hancer do zmiany pracy, co prowadzi do nowych wyzwań. Serial przyciąga widzów swoją emocjonalną głębią i zawiłymi relacjami między bohaterami. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi, Jana Tarakczy i Betty Gül Ceylan. To tureczka opowieść o miłości, która pokonuje wszelkie przeszkody. W nadchodzących odcinkach M jak miłość emocje sięgną zenitu. Prawda o ojcostwie małej Zosi w końcu wyjdzie na jaw. Okazuje się, że to Jakub jest biologicznym ojcem, co może wstrząsnąć widzami. Mimo tego szokującego odkrycia, Mariusz nie zamierza opuszczać swojej żony Kasi. Ich związek, choć wystawiony na próbę, wydaje się przetrwać ten kryzys. Intryga wokół sfałszowanych wyników badań genetycznych z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. Anka i Sowiński, znani z bezwzględności, mogą wykorzystać tę sytuację do własnych celów. Czy Kasia w końcu zdecyduje się wyznać prawdę Jakubowi? To jedna z największych zagadek nowych odcinków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1004 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 10 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 10 metrów na sekundę. Lato pokazuje dziś swoją łagodną stronę. Powietrze przyjemne i kojące.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: miasta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister rolnictwa Stefan Krajewski podkreśla, że mimo prezydenckiego weta, resort nie rezygnuje z planów wsparcia dla faktycznie aktywnych rolników. Projekt ustawy o aktywnym rolniku miał ograniczyć dopłaty dla właścicieli ziemi, którzy nie prowadzą działalności rolniczej. Ministerstwo szuka teraz innych rozwiązań, w tym cyfrowych narzędzi, by skuteczniej weryfikować beneficjentów rolniczych przywilejów. Krajewski zaznacza, że celem jest skierowanie wsparcia do prawdziwych producentów rolnych.
3: Grzegorz Braun, polski europoseł, został ponownie ukarany przez Parlament Europejski. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Roberta Metsola, ogłosiła wczoraj decyzję o nałożeniu sankcji za obraźliwe wypowiedzi Brauna wobec szefowej unijnej dyplomacji. Polityk został wykluczony na 20 dni z prac Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Obrony oraz ukarany finansowo. Kara obejmuje potrącenie równowartości 2 dni diety. Szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski, w wywiadzie dla CNN przed szczytem NATO w Ankarze podkreślił, że Rosja nie ma sił do otwartego ataku na NATO. Ostrzegł jednak przed możliwymi prowokacjami, które mogą być przeprowadzone pod fałszywą flagą. Sikorski zapewnił, że Polska ufa amerykańskim gwarancjom bezpieczeństwa i domaga się drugiej stałej bazy USA na swoim terytorium. Dodał, że NATO jest silniejsze od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, co potwierdza dołączenie do sojuszu Finlandii i Szwecji. Budowa bazy lotnictwa śmigłowcowego w Świdniku napotyka na poważne trudności. Główne problemy to przedłużające się negocjacje z portem lotniczym Lublin dotyczące ceny gruntów oraz zmiana koncepcji lokalizacji z powodu ochrony środowiska. Mimo podpisania listu intencyjnego w marcu 2024 roku, proces nabycia terenów wciąż się przeciąga. Nowa koncepcja zakłada wykorzystanie mniejszego obszaru, co wpływa na finansowe i operacyjne aspekty inwestycji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział odtajnienie polskich donacji wojskowych dla Ukrainy z lat 2022 do 2026. Wśród przekazanego sprzętu znalazły się m.in. pociski PAC-3 do systemu Patriot, czołgi T-72 i Leopard 2A4 oraz śmigłowce Mi-24. Proces ujawniania szczegółów potrwa, a najwięcej uwagi przyciągnęła informacja o pociskach PAC-3, kluczowych dla obrony powietrznej. Koszt pomocy w latach 2022 do 2023 wyniósł około 15 miliardów złotych, a od 2024 roku 1,5 miliarda złotych. Borówki, ulubione owoce lata, szybko tracą świeżość, jeśli nie są odpowiednio przechowywane. Najlepiej trzymać je w lodówce, w pojemniku z przepływem powietrza, unikając nadmiernej wilgoci. Mycie borówek warto zostawić na chwilę przed spożyciem, by dłużej cieszyć się ich smakiem. Jeśli nie zjemy ich od razu, można je zamrozić, co pozwoli na dłuższe przechowywanie.
3: Hortensje ogrodowe potrafią zmieniać kolor swoich kwiatów w zależności od pH gleby. W kwaśnym podłożu kwitną na niebiesko, a w zasadowym na różowo. To efekt dostępności glinu, który wpływa na barwę. Manipulując składem gleby, ogrodnicy mogą celowo wpływać na kolorystykę tych roślin.
2: W Bydgoszczy, na rzece Brda, policjanci uratowali mężczyznę w kryzysie emocjonalnym. Funkcjonariusze z ogniwa wodnego szybko zareagowali, wyciągając go z wody i udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki ich działaniom udało się zapobiec tragedii przed przybyciem ratowników medycznych.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Pelargonie mogą kwitnąć aż do jesieni, jeśli zadbamy o ich odpowiednią pielęgnację. Kluczem jest regularne usuwanie przekwitłych kwiatów oraz systematyczne nawożenie. Rośliny te potrzebują także dużo słońca i umiarkowanego podlewania. Dzięki tym prostym zabiegom nasz balkon czy taras pozostanie kolorowy przez całe lato i wczesną jesień. Funkcjonariusze CBŚP i Łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali nielegalną fabrykę tytoniu w województwie łódzkim. Zabezpieczono blisko 8 ton surowca oraz kompletną linię technologiczną. Zatrzymano 3 osoby, a straty budżetu państwa mogłyby sięgnąć prawie 10 milionów złotych. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Bełchatowie. Eksperci ostrzegają przed kupowaniem pokrojonych arbuzów w folii, które mogą być źródłem groźnych bakterii. Zaleca się wybór całych owoców, które mają naturalną ochronę przed drobnoustrojami. Aby uniknąć zatrucia, arbuz należy dokładnie umyć, pokroić i przechowywać w lodówce. Sezon na najlepsze arbuzy trwa w Polsce od lipca do sierpnia.
2: Gliwiccy policjanci ustalili tożsamość 16-latka podejrzewanego o rozbój na 15-letnim chłopcu w centrum handlowym. Napastnik użył przemocy, by odebrać koszulkę z emblematami klubu piłkarskiego. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego i nieletnich, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach dla młodego sprawcy. Policja zwraca uwagę na brak reakcji dorosłych świadków zdarzenia.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska poinformowała o śmierci swojej babci. Ceremonia pożegnania odbyła się w Bangkoku, a wpis posłanki w mediach społecznościowych wywołał wiele słów wsparcia. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, mająca polsko-tajskie korzenie, podzieliła się zdjęciami z tajskich obrzędów pogrzebowych. W trudnym dla niej czasie kondolencje złożyli jej obserwatorzy oraz mąż, Sławosz Uznański-Wiśniewski.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Szczecinie termometry wskażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 8 metrów na sekundę. W Krakowie zaś możemy liczyć na 20 stopni i wiatr południowo-zachodni z prędkością do 5 metrów na sekundę. Chłodniejsza temperatura pozwala na więcej aktywności. Wycieczki rowerowe czy Nordic Walking. Nie zapominajmy wciąż o nawadnianiu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wauczu już za chwilę startuje akcja Włącz Dobrostan, która ma nas nauczyć, że o zdrowie psychiczne warto dbać, zanim zaczniemy się sypać. Na festiwalu Dwóch Jezior pojawią się gwiazdy i eksperci, by w strefie rozmów o dobrostanie dzielić się swoimi przemyśleniami. Kuba Sienkiewicz, Bemy, a nawet Michał Szpak będą przekonywać, że rozmowa o emocjach to nie tylko moda, ale konieczność. Czyżbyśmy w końcu zrozumieli, że lepiej zapobiegać niż leczyć? Renata Pałys, znana jako Paździochowa z Świata według kiepskich, przeżyła prawdziwy koszmar podczas podróży do Międzyzdrojów. Problemy zaczęły się już przy zakupie biletu, a potem było tylko gorzej. Opóźnienia pociągu, brak papieru toaletowego i jedzenia na pokładzie to tylko niektóre z atrakcji, które zafundowało jej PKP. Aktorka nie kryła frustracji, a jej wpis na Facebooku to prawdziwa oda do chaosu w polskiej kolei. A jednak Michałowa wraca do Wilkowy. Fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą, bo Marta Lipińska pojawiła się na planie, rozwiewając wszelkie wątpliwości. Serial, mimo upływu 10 lat od ostatniego odcinka, wciąż trzyma w napięciu swoich wiernych widzów. A co z Kusym? Twórcy postanowili nie sięgać po sztuczną inteligencję, by zastąpić Pawła Królikowskiego, co na pewno ucieszy tradycjonalistów. Katarzyna Dowbor, znana prezenterka telewizyjna, przeżywa trudne chwile po stracie swojego ukochanego psa Stefana. Mimo kosztownego leczenia i walki o każdy dzień, nowotwór okazał się silniejszy. Dowbor nie kryje łez i przyznaje, że to dla niej ogromny cios. Cóż, nawet gwiazdy nie są odporne na życiowe dramaty.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Kuba Grabowski, znany jako Quebo na Fide, obchodzi dziś swoje 35. urodziny. Ten artysta, który zaskakiwał nas nie tylko muzyką, ale i spektakularnymi metamorfozami, zakończył już karierę, ale jego dziedzictwo wciąż żyje. Od studenta filozofii do supergwiazdy, Quebo nie bał się ryzyka, a jego akcje promocyjne były niczym scenariusze filmowe. Jego historia to nie tylko diamentowe płyty, ale i odwaga w mówieniu o swoich zmaganiach, co zyskało mu ogromne wsparcie fanów.
1: Świat muzyki wstrząśnięty. Lauren Bennett, głos kultowego party rock anthem od LMFAO, zmarła w wieku zaledwie 37 lat. Artystka, która podbiła serca fanów na całym świecie, odeszła, pozostawiając po sobie niezapomniane hity i złamane serca. Jej koleżanki z zespołu GRL opublikowały wzruszające pożegnanie, podkreślając, jak wiele dla nich znaczyła. Przyczyna śmierci pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne. Jej duch na zawsze pozostanie w sercach fanów.
2: Amy Lee z Evanescence ujawnia kulisy powstania ich największego hitu, Bring Me To Life. Okazuje się, że kultowy rapowany motyw w utworze to nie pomysł zespołu, a efekt szantażu wytwórni, która obawiała się, że kobieta na czele grupy nie sprzeda się na rynku zdominowanym przez mężczyzn. Wytwórnia chciała nawet zatrudnić rapera na stałe, ale ostatecznie zespół poszedł na kompromis, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Utwór zdobył szczyty list przebojów, a album Fallen sprzedał się w milionach egzemplarzy na całym świecie. Wolf Alice, brytyjski zespół rockowy, zagrał swój największy koncert w karierze, zamykając mini-festiwal w londyńskim Finsbury Park. W trakcie bisów zaskoczyli fanów coverem Smells Like Teen Spirit Nirvany, co wywołało prawdziwe szaleństwo. Grupa, która zdobyła serca krytyków albumem The Clearing, już w sierpniu wystąpi na festiwalu Rockowizna w Poznaniu. Ciekawe, czy znowu zaskoczą nas czymś nieoczekiwanym.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Metallica zakończyła swoją 3-letnią trasę M72 World Tour, a fani mogą teraz odetchnąć z ulgą, bo nie muszą już martwić się o brak biletów. Zespół zagrał w Polsce aż 3 razy, a ich koncerty były pełne niespodzianek, jak choćby basista śpiewający po polsku Kocham Cię, kochanie moje. Scena w kształcie okręgu i rekordy frekwencji na stadionach to tylko część atrakcji, które przyciągnęły tłumy. A teraz czas na zasłużony odpoczynek dla muzyków, zanim znów wrócą na scenę jesienią. System of a Down, zespół, który jeszcze niedawno miał problemy z komunikacją i prawie zmienił wokalistę, teraz triumfalnie powraca na europejskie sceny. Już 18 i 19 lipca zagrają na warszawskim PGE Narodowym, a fani zacierają ręce na te 2 wyjątkowe koncerty. Po szalonym występie we Francji, gdzie tłumy dosłownie wstrząsnęły Stade de France, można się spodziewać, że Warszawa nie pozostanie w tyle. W roli gości specjalnych wystąpią Acid Bath i Queens of the Stone Age, więc szykuje się prawdziwa muzyczna uczta.
1: Bracia Gallagher znowu na ustach wszystkich. Po reaktywacyjnej trasie koncertowej, która zakończyła się w Brazylii, Oasis nie zwalnia tempa. Już we wrześniu do kin trafi dokument Don't Look Back in Anger, a w przyszłym roku zespół ma zagrać 12 koncertów na Etihad Stadium. Plotki o powrocie na scenę nie cichną, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie. Czyżby szykowała się kolejna muzyczna sensacja? Patti Smith, bogini punka, która jednym zdaniem zburzyła mury rock'n'rolla, zaskoczyła świat nie na scenie, ale w życiu prywatnym. Zamiast pławić się w blasku fleszy, wybrała miłość i rodzinę, co w branży muzycznej jest niemalże herezją. Zamiast rock'n'rollowego szaleństwa postawiła na proste życie, pokazując, że prawdziwy bunt nie wymaga rzucania telewizorami przez okno. Jej powrót na scenę po latach, jako dojrzała kobieta, udowodnił, że można być rewolucjonistką bez utraty duszy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1007 hektopaskali. W Toruniu temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 10 metrów na sekundę. Dla Katowic przewidywana temperatura to 22 stopnie, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Letnia aura tworzy dziś idealne tło dla codziennych aktywności.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na drodze wojewódzkiej nr 567 w Starym Boryszewie doszło do poważnego wypadku. Zderzenie Forda z BMW spowodowało, że jeden z pojazdów przewrócił się na bok. 6 osób zostało rannych i trafiło do szpitali. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, by uwolnić uwięzionego pasażera. Droga była zablokowana przez kilka godzin.
1: Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi z Przypek, Mirosławowi M., oskarżonemu o brutalne morderstwo bezdomnego Anatola C. Duchowny przyznał się do winy, opisując szczegóły zbrodni, do której doszło w lipcu ubiegłego roku. Mirosław M. odpowie także za wcześniejszą próbę zabójstwa tej samej ofiary. Archidiecezja warszawska zorganizowała pogrzeb zamordowanego, a arcybiskup Adrian Galbas wyraził głęboki żal i poprosił Watykan o wykluczenie duchownego ze stanu kapłańskiego. W Warszawie zakończył się Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy, który zgromadził ponad 30 tysięcy uczestników każdego dnia, w tym 7 tysięcy delegatów z ponad 20 krajów. Wydarzenie odbyło się w 9 miastach Polski, przyciągając łącznie 147 tysięcy osób. Podczas kongresu ochrzczono 592 nowych wyznawców, a program tłumaczono na język angielski i polski język migowy. Nad organizacją czuwało około 8 tysięcy wolontariuszy.
0: Już jutro maturzyści poznają wyniki swoich egzaminów dojrzałości. Centralna Komisja Egzaminacyjna ujawniła, że 92 osoby miały przy sobie telefony komórkowe podczas egzaminów, a 386 prac unieważniono z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań. Pełne statystyki i wyniki zdawalności zostaną opublikowane w środę.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Na krakowskim osiedlu podwawelskim odbył się protest przeciwko działalności lokalu przy ulicy Dworskiej 1, który według mieszkańców funkcjonuje jako mecz. W zgromadzeniu wzięło udział ponad 200 osób, a wydarzenie przebiegło spokojnie pod nadzorem policji. Organizatorzy podkreślili, że ich celem jest wyrażenie sprzeciwu w sposób pokojowy i zgodny z prawem. Lokalne społeczności twierdzą, że miejsce to jest centrum społecznym, a nie meczetem. W Skawinie doszło do tragicznej zbrodni, w której zginęły 4 osoby, w tym młode małżeństwo, ich 8-dniowa córeczka oraz teściowa. Ciała odkryto w piątek, 3 lipca, w mieszkaniu w centrum miasta. Choć sprawca jest znany, motyw zbrodni pozostaje niejasny. Rodzina była dobrze znana w społeczności, a ich śmierć wstrząsnęła mieszkańcami. Zabrze, serce Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, to miasto o bogatej historii i unikalnym charakterze. Znane z przemysłowej przeszłości, może poszczycić się zabytkami techniki, takimi jak kopalnia Guido i wieża ciśnień z 1909 roku. Warto również zwrócić uwagę na historyczne osiedla robotnicze oraz zabytkowe kościoły, które dodają uroku temu śląskiemu miastu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała firmę Budimex do budowy obwodnicy Mierzyna. Inwestycja na drodze krajowej nr 10 ma ruszyć po podpisaniu umowy, co planowane jest na jesień tego roku. Budowa potrwa 22 miesiące, a nowa trasa ma być gotowa w pierwszej połowie 2029 roku. Obwodnica ma rozwiązać problem korków w Mierzynie, szczególnie po otwarciu zachodniej obwodnicy Szczecina.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Stacja Szczecin-Dąbie przeszła gruntowną modernizację, zyskując nowoczesne perony, podziemne przejście i nowe wiaty. Mimo to pojawiły się problemy z zadaszeniem na peronie numer 2, które nie chroni pasażerów przed deszczem. PKP PLK tłumaczy to nowym układem ciągów pieszych i lokalizacją tunelu. Stacja pozostaje kluczowym węzłem kolejowym dla Pomorza Zachodniego.
0: Niemiecki youtuber, znany jako Freeformation, opublikował film, w którym podkreśla, że czuje się bezpieczniej spacerując nocą po polskim parku niż w Niemczech. Zauważył, że w Polsce kobiety swobodnie wracają same po zmroku, co jest rzadkością w jego ojczyźnie. Materiał wywołał falę nostalgicznych komentarzy niemieckich internautów, którzy wspominają dawne czasy, gdy ich miasta były równie spokojne. YouTuber podkreślił, że Polska może być wzorem bezpieczeństwa dla zachodnich metropolii.
1: Dziś prokuratura ujawniła nowe informacje dotyczące tragedii w Lutyni pod Wrocławiem. 22-letni mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa swojej 20-letniej siostry oraz usiłowania zabójstwa matki. Podejrzany przyznał się do winy, a prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Tragedia miała miejsce w poniedziałek, a lokalna społeczność apeluje o powstrzymanie się od krzywdzących komentarzy.
0: Saperzy usuwają 250-kilogramową bombę lotniczą, odkrytą w centrum Wrocławia. Ewakuowano około 3000 mieszkańców, a ruch tramwajowy i autobusowy został sparaliżowany. Władze miasta apelują o stosowanie się do poleceń służb i omijanie rejonu ulicy Trzemeskiej. Mieszkańcy mogą znaleźć schronienie w szkole podstawowej nr 14 przy ulicy Zachodniej 2.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Fundacja Cancer Fighters zorganizowała niespodziankę urodzinową dla 12-letniej Mai Mekan, walczącej z ostrą białaczką Agnieszką Szpikową. Opublikowane wideo z wydarzenia poruszyło internautów, którzy masowo przesyłają życzenia zdrowia i wsparcia. Maja, znana z utworu Dis na raka, nagranego z raperem BDS-em, stała się symbolem walki z chorobą w Polsce. Fundacja od lat wspiera osoby zmagające się z nowotworami, pokazując, że diagnoza to nie wyrok.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy opady deszczu. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1006 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 17 stopni, a pogoda przyniesie lekkie opady deszczu. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 23 stopnie oraz umiarkowane opady deszczu. Brak upału sprzyja większej aktywności, jednak dalej pamiętajmy o odpowiednim nawodnieniu organizmu i kremie z filtrem.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: klimat i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Lionel Messi i Antonella Roccuzzo poznali się jako dzieci w Rosario, a ich miłość przetrwała próbę czasu i odległości. Para wzięła ślub w 2017 roku, a obecnie wychowują trzech synów podczas trwających Mistrzostw Świata. 2026 roku rodzina wspiera Messiego z trybun na każdym meczu. Na Mundialu 2026 w Dallas trwa zacięty mecz pomiędzy Portugalią a Hiszpanią. Obie drużyny walczą o awans do ćwierćfinału, a na razie wynik to 0-0. Hiszpania ma nieco większe posiadanie piłki, wynoszące 56%, ale obie drużyny oddały po jednym celnym strzale. Na boisku nie brakuje emocji, a sytuacja zmienia się z każdą minutą. Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej Belgia pokonała USA 4-1 w meczu 1/8 finału. Spotkanie zyskało dodatkowy wymiar po interwencji Donalda Trumpa, który doprowadził do odwieszenia amerykańskiego piłkarza Folarina Baloguna. Belgowie nie tylko wygrali, ale także zadrwili z Trumpa po ostatnim golu, co wywołało międzynarodowe poruszenie. Mimo kontrowersji, Balogun nie wpłynął znacząco na wynik meczu. Hiszpania pokonała Portugalię 1-0 w meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Decydującego gola w doliczonym czasie gry strzelił Mikel Merino. Wcześniej do ćwierćfinałów awansowały Maroko, Francja, Norwegia i Anglia. Wśród emocjonujących spotkań wyróżnia się zwycięstwo Anglików nad Meksykiem 3-2, mimo gry w osłabieniu.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Cristiano Ronaldo ogłosił, że zakończył swoją przygodę z Mistrzostwami Świata. Po przegranym meczu Portugalii z Hiszpanią 0-1 w 1/8 finału legendarny piłkarz podkreślił, że odchodzi z czystym sumieniem. Ronaldo, który zdobył Mistrzostwo Europy w 2016 roku, nie wyklucza jednak dalszych występów w reprezentacji, choć już nie na Mundialu. Możliwe, że zobaczymy go jeszcze na Euro 2028. Na Lumen Field w Seattle trwa emocjonujący mecz 1/8 finału Mundialu 2026, gdzie Stany Zjednoczone mierzą się z Belgią. Belgia prowadzi 1-0 po golu Charlesa de Ketelaere. Belgowie dominują w posiadaniu piłki, mając 65% czasu gry. Słuchajcie nas dalej, by być na bieżąco z wynikami tego spotkania.
2: Marta Kostiuk awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu 2026 po zwycięstwie nad Ashlyn Kruger. Ukrainka ma udany sezon, pokonując wcześniej Igę Świątek w Roland Garros i docierając tam do półfinału. Obecnie zajmuje 11 miejsce w rankingu WTA z szansą na wejście do pierwszej dziesiątki. Jej sukcesy wspiera polska trenerka Sandra Zaniewska, która podkreśla duży potencjał Kostiuk.
1: Maja Chwalińska nie wystąpi w nadchodzącym turnieju w Rumunii. To efekt kontuzji stawu skokowego, której doznała podczas meczu na Wimbledonie. Menedżer tenisistki, Piotr Szczypka, przekazał jednak, że leczenie przebiega pomyślnie i możliwy jest jej występ w Niemczech. Fani mogą więc liczyć na szybki powrót Mai na korty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas Wimbledonu łzy Igi Świątek na korcie wzbudziły dyskusję o jej odporności psychicznej. Jakub B. Bączek, trener mentalny, analizuje jej relacje z psycholożką Darią Abramowicz, określając ją jako nietypową i potencjalnie ryzykowną. Ekspert sugeruje, że 7-letnia współpraca może wymagać zmian, jeśli nie przynosi oczekiwanych efektów. Zastanawia się również, czy obecność Abramowicz na korcie jest korzystna dla Świątek. Reprezentacja Belgii awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, pokonując USA 4-1. Niestety sukces przyćmiła kontuzja Amadou Onany, który zerwał więzadło krzyżowe i nie zagra już w turnieju. Belgowie zmierzą się teraz z Hiszpanią, jednym z faworytów do tytułu. Mecz odbędzie się w piątek o 21:00.
2: Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do Chicago Fire. Razem z rodziną przygotowuje się do przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Anna Lewandowska przyznała, że obawia się tej zmiany, szczególnie ze względu na ich dwie małe córki. Para spędza ostatnie chwile relaksu na luksusowym jachcie przed wielkim wyzwaniem. Martyna Grajber-Nowakowska, znana polska siatkarka, podzieliła się w sieci zdjęciami z wakacji nad włoskim jeziorem Lago di Braies. Fotografie szybko zdobyły tysiące polubień, a fani zasypali ją komplementami. Sportsmenka zaprezentowała się w wakacyjnym stroju, co podkreśliło jej sylwetkę, wzbudzając zachwyt wśród internautów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na piłkarskich Mistrzostwach Świata Norwegia zaskoczyła, eliminując Brazylię po wygranej 2-1. Bohaterem meczu został Erling Haaland, który zdobył dwie bramki, oraz bramkarz Orjan Nyland, który mimo braku klubu popisał się świetnymi interwencjami. Dzięki ich wysiłkom Norwegowie awansowali do ćwierćfinału, gdzie zmierzą się z Anglią. Nowo otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie stał się tematem gorącej dyskusji w sieci. Znany youtuber Książulo opublikował recenzję, która wywołała ostrą reakcję Tomasza Hajty. Były piłkarz skrytykował twórcę za brak szacunku dla zmarłego założyciela sieci hoteli. Nagranie Hajty szybko zniknęło z sieci, ale internauci zdążyli je skopiować i rozpowszechnić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Letnie dni w naszym kraju bywają kapryśne, a krótki deszcz będzie idealnym dodatkiem do wakacyjnej atmosfery.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 3392 odcinku Po wakacjach Bruno zaskoczy Karolinę, przedstawiając jej intercyzę. Choć dokument nie ma ukrytych pułapek, Karolina nie będzie miała dostępu do zysków z hotelu. To ogromne pieniądze, a Bruno chce się zabezpieczyć przed ewentualnymi problemami. Karolina, mimo wątpliwości, zdecyduje się podpisać intercyzę. Prawniczka Sylwia Paszowska przypomni jej, że Bruno już raz poświęcił wiele dla tego hotelu. Po podpisaniu dokumentu para uda się do notariusza, by sfinalizować sprawy ślubne. Bruno nie pozwoli Karolinie rządzić hotelem po swojemu, bo może to się dla niego źle skończyć.
2: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a w centrum uwagi znajdzie się Emil, syn Asi. Widzowie mogą spodziewać się zmian w wyglądzie Emila, co jest naturalne, gdy młodzi aktorzy dorastają. Artem Malaszczuk, który wciela się w tę postać, przeszedł widoczną metamorfozę, ale nadal pozostaje w roli. Emil, który nie jest już tylko tłem dla dorosłych bohaterów, pokaże swój charakter i zmierzy się z nowymi wyzwaniami. W poprzednim sezonie próbował odbudować relacje z ojcem, co nie podobało się Asi. Nowe odcinki przyniosą kolejne emocjonujące wątki związane z jego dorastaniem. Jesienią widzowie będą mogli śledzić, jak Emil radzi sobie z kolejnymi etapami życia. M jak Miłość wraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W 1937 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Artur Rogowski znajdzie się w centrum burzy. Jego romans z Joanną wyjdzie na jaw, a konsekwencje będą miażdżące. Barbara Mostowiak, która dotąd traktowała Artura jak syna, odwróci się od niego, gdy zdrada stanie się faktem. Artur będzie musiał opuścić dom Mostowiaków, co zniszczy jego małżeństwo z Marysią. Mimo prób zrozumienia ze strony teściowej, Artur nie zdoła ukryć prawdy przed rodziną. Wyprowadzka z Grabiny może być początkiem nowego rozdziału w jego życiu, a Joanna będzie gotowa na wszystko, by zatrzymać go przy sobie. Czy romans przemieni się w poważny związek? Czas pokaże. W najnowszym odcinku Na Wspólnej, numer 4242, Bożydar Klusek postanawia otworzyć luksusową restaurację na dachu przy Wspólnej. Pomaga mu w tym przyszła synowa, Brygida, która znajduje idealne miejsce. Jednak sielankę przerywają Ilona Zdybicka i Adrian Baliszewski, którzy bezlitośnie kpią z Bożydara, doprowadzając go do wściekłości. Tymczasem Jolanta Miałczyńska przechodzi spektakularną metamorfozę, by zbliżyć się do Kluska. Jej celem jest ustawienie się finansowo po kradzieży kosztowności. Emocjonujący odcinek będzie można obejrzeć już jutro, 8 lipca, o 20.15 na TVN oraz w serwisie Max. To wydarzenie, które warto zobaczyć.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express. W 4243 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwa rewolucja w życiu profesor Krystyny Agier. Po powrocie z sanatorium, dotychczas surowa lekarka zaskoczy wszystkich swoją nową energią i radością. Za tą przemianą stoi tajemniczy Janusz, poznany przez internet, który wywróci jej życie do góry nogami. Nastoletnia Ula, wnuczka Krystyny, odkryje tę tajemnicę, gdy przypadkowo przechwyci wiadomość od Janusza. Czy ta nowa znajomość zamieni się w prawdziwą miłość? O tym przekonamy się już w czwartek, 9 lipca, o 20.15 na antenie TVN. Odcinek będzie dostępny również online, na platformie Max.
2: Barwy szczęścia wracają na ekrany, ale tym razem w nieco innej formie. Telewizja Polska zaskoczyła fanów, udostępniając archiwalne odcinki tej popularnej telenoweli na platformie TVP VOD. Dzięki temu widzowie mogą wracać do ulubionych momentów i postaci z przeszłości, kiedy tylko zechcą. To świetna wiadomość dla tych, którzy tęsknią za swoimi ulubionymi bohaterami podczas wakacyjnej przerwy. Nowe odcinki pojawią się dopiero we wrześniu, ale już teraz można cieszyć się dawnymi historiami. Ekipa serialu wciąż pracuje nad nowymi epizodami, które mają trafić do sieci przed ich telewizyjną premierą. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, dlaczego Barwy Szczęścia są tak uwielbiane przez Polaków.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 433 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o 15.05 na TVP2, Don Alonso staje przed trudnym wyzwaniem związanym z siostrzeńcem Kurem, który planuje wyjazd na front. Atmosfera w rezydencji gęstnieje, gdy odkrywane są niepokojące przedmioty w jego pokoju. Tymczasem Maria rozważa opuszczenie pałacu, co budzi niepokój Salwadora. Vera zmaga się z nachalnością Santosa, a kontrowersje wywołuje obecność chorego dziecka gospodyni. Manuel, próbując oderwać się od problemów, zaczyna lekcję tanga u Blanki. Serial przenosi nas do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie miłość i tajemnice przeplatają się z codziennymi troskami. Serial Kasia i Tomek to prawdziwy fenomen polskiej telewizji. Od premiery pierwszego odcinka minęły już 24 lata, a produkcja wciąż budzi ciepłe wspomnienia. Serial opowiadał o perypetiach pary, Kasi i Tomka, którzy z humorem i dystansem mierzyli się z codziennością. Joanna Brodzik i Paweł Wilczak stworzyli niezapomniane kreacje, a ich chemia na ekranie przyciągała miliony widzów. Serial zdobył ogromną popularność, zwłaszcza w dużych miastach, i został nagrodzony 2 telekamerami. Choć od zakończenia emisji minęło ponad 20 lat, aktorzy wciąż są kojarzeni z tymi rolami. Dziś można zobaczyć, jak zmienili się od czasów serialu, oglądając ich najnowsze zdjęcia.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1004 hektopaskali. W Gdańsku temperatura wyniesie 14 stopni, z wiatrem z prędkością 10 metrów na sekundę. Dla Poznania przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 10 metrów na sekundę. Dzień z przyjemną temperaturą. Warto go wykorzystać w pełni.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 18.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus, które może przekształcić w partię polityczną. Według sondażu Instytutu Badań Polster 32% Polaków popiera ten pomysł, choć większość, bo aż 68%, jest przeciwna. Pomimo sprzeciwu Jarosława Kaczyńskiego, Rozwój Plus przyciąga nowych członków, co wywołało reakcję w postaci powstania konkurencyjnego stowarzyszenia Po Pierwsze Polska, prowadzonego przez Jacka Sasina. Na szczycie NATO w Ankarze nie zaplanowano spotkania prezydenta Polski Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim. Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta podkreśla, że inicjatywa rozmów powinna wyjść ze strony ukraińskiej. Relacje między Warszawą a Kijowem są obecnie napięte, a brak spotkania pokazuje, że nie ma jeszcze przełomu w tej sprawie. Szczyt odbywa się w kontekście ważnych rozmów o bezpieczeństwie w regionie.
3: Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Bogucki został wpisany na listę ukraińskiej organizacji Myrotworeć jako zagrożenie dla Ukrainy. Powodem były jego wypowiedzi dotyczące Stepana Bandery i użycie terminu Małopolska Wschodnia. To wydarzenie pogłębia napięcia w polsko-ukraińskich relacjach. Organizacja oskarża Boguckiego o antyukraińską propagandę i podżeganie do nienawiści. Pod Kijowem znaleziono ciało Anastazji Bieriezowskiej, podejrzanej o próbę zabójstwa ukraińskiego oligarchy Wadima Jermołajewa. Do zamachu doszło 29 czerwca w Monako, gdzie eksplozja raniła Jermołajewa, jego żonę i syna. Śledczy ustalili, że Bieriezowska działała z pomocą innych osób. W związku ze sprawą zatrzymano dwoje podejrzanych, w tym funkcjonariusza wywiadu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Emitel i sieć badawcza Łukasiewicz. Instytut Lotnictwa rozpoczęły współpracę, aby przyspieszyć rozwój infrastruktury dla dronów w Polsce. Partnerstwo obejmuje rozwój systemów monitorowania przestrzeni powietrznej oraz kształtowanie regulacji dla rynku dronowego. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa operacji bezzałogowych statków powietrznych. Dzięki temu projektowi Polska ma szansę stać się liderem w integracji technologii dronowych w Europie.
3: Początek lipca to kluczowy moment dla uprawy cukinii, gdy rośliny intensywnie owocują. Eksperci zalecają regularne dostarczanie fosforu i potasu, aby zapewnić zdrowe i smaczne plony. Unikajmy nawozów z azotem, które mogą hamować rozwój owoców. Domowy nawóz ze skórek banana to świetny sposób na naturalne wsparcie dla naszych roślin.
2: Policjanci z warszawskiej Woli udaremnili międzynarodowy przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. Zabezpieczono ponad 10 kg kokainy ukrytej w samochodzie marki Renault. Dwaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty i trafili do tymczasowego aresztu. Wartość przechwyconej kokainy szacuje się na blisko 3 miliony złotych.
3: Lato to idealny czas na przygotowanie domowych kiszonek. Coraz więcej osób sięga po fermentowane warzywa, które nie tylko wzbogacają smak potraw, ale także dostarczają cennych probiotyków. Oprócz tradycyjnych ogórków, warto spróbować kiszonych buraków, marchwi czy czosnku. Te nietypowe przetwory zyskują na popularności dzięki swoim zdrowotnym właściwościom i unikalnym smakom.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Owoce mogą być nie tylko smakołykami, ale także odzwierciedleniem naszej osobowości. Wybór ulubionego owocu może zdradzić, jakie cechy charakteru posiadamy i jakich ludzi przyciągamy do swojego życia. Na przykład osoby wybierające truskawki są pełne optymizmu i ciepła, przyciągając romantyków i marzycieli. Z kolei miłośnicy arbuzów to dusze towarzystwa, które przyciągają osoby ceniące dobrą zabawę i spontaniczność. Choć to tylko zabawa, może być ciekawym sposobem na lepsze zrozumienie siebie i swojego otoczenia. Czekoladowy brąz to kolor, który zdominuje jesień 2026 roku. Ten głęboki i ciepły odcień wypiera klasyczną czerń, oferując łagodniejszą, ale równie uniwersalną alternatywę. Już teraz widoczny jest na swetrach, płaszczach i dodatkach, zarówno w modzie damskiej, jak i męskiej. Stylizacje z jego udziałem nabierają luksusowego charakteru, co czyni go idealnym wyborem dla osób ceniących elegancję i subtelność.
3: Kalarepa, popularne polskie warzywo, okazuje się być lepszym źródłem witaminy C niż cytrusy. W 100 gramach kalarepy znajduje się około 60 do 70 mg witaminy C, podczas gdy cytryny dostarczają średnio 50 mg. Regularne spożywanie kalarepy wspiera odporność, dostarcza błonnika i wielu minerałów. To niskokaloryczne warzywo jest idealne dla dbających o sylwetkę. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Prokuratura Okręgowa w Olsztynie rozbili grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych. W czerwcu zatrzymano 10 osób, które mogły doprowadzić do wypłaty 500 000 zł z tytułu fikcyjnych kolizji. Proceder trwał od 2017 roku i obejmował co najmniej 50 zdarzeń drogowych. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, a jedna osoba została tymczasowo aresztowana.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Na drodze wojewódzkiej numer 559 w Brudzeniu Dużym doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Policjant z Płocka, będący na urlopie, zabezpieczył miejsce wypadku i udzielił pierwszej pomocy poszkodowanym. Kierowca Forda, od którego wyczuwalny był alkohol, próbował uciec, ale został zatrzymany przez funkcjonariusza. Na miejscu pojawiła się policja, która przejęła dalsze działania.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Szczecina przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Krakowa zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wersow i Frizz, ulubieńcy polskiego internetu, znowu na ustach wszystkich. Para influencerów, która już niebawem powita na świecie drugie dziecko, zorganizowała bajkowe baby shower. Pastelowe ozdoby, błękitne balony i rodzinna atmosfera. Wszystko to w otoczeniu, które mogłoby zawstydzić niejedną bajkę. A w centrum uwagi oczywiście Wersow w koronkowej sukni i ich córeczka Maja, która z dumą czeka na braciszka. Internauci nie szczędzą gratulacji, a my z niecierpliwością czekamy na kolejne wieści z życia tej niezwykłej rodziny. Córka Tomasza Oświecińskiego, Maja, postanowiła zrezygnować z tradycyjnej szkoły i przejść na edukację domową. Powód? Nauczyciele, którzy zamiast wspierać młodą aktorkę, raczyli ją docinkami w stylu Nasza Gwiazda. Maja, znana z serialu Na Wspólnej, nie miała problemów z rówieśnikami, ale dorosłym najwyraźniej przeszkadzała jej kariera. Teraz, dzięki edukacji domowej, Maja może skupić się na pracy i nauce bez zbędnych komentarzy. Niespodzianka na parkiecie. Jania Lesar, słoweńska tancerka, wraca do tańca z gwiazdami, ale tym razem jako choreografka. Po burzliwych romansach i medialnych emocjach, które towarzyszyły jej poprzednim występom, teraz będzie jednym z trzech głównych twórców układów tanecznych. Czy to oznacza, że na parkiecie będzie jeszcze więcej iskier? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie.
2: Klaudia Halejcio znów na językach. Tym razem aktorka wzięła udział w czwartym sezonie programu LOL. Kto się śmieje ostatni, ale bez swojego męża, Oskara Wojciechowskiego. Choć uważa go za mistrza kamiennej twarzy, nie chciała, by pojawił się w show, bo jak sama przyznała, jego obecność mogłaby ją rozłożyć na łopatki. Cóż, wygląda na to, że Klaudia woli stawiać czoła komikom niż własnemu mężowi.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Pobierowie trwa prawdziwa burza w szklance wody, a wszystko za sprawą wizyty książula w hotelu Gołębiewski. Tomasz Hajto, były piłkarz, nie szczędził słów krytyki wobec internetowego twórcy, nazywając go chrząstką w kebabie. Książulo, znany recenzent kulinarny, nie pozostawił tego bez odpowiedzi, twierdząc, że Hajto to zwykły pomawiacz. Czyżbyśmy mieli nową, narodową telenowelę? Czas pokaże, czy ten konflikt zakończy się na słowach, czy przerodzi się w coś więcej.
2: Madonna znowu na szczycie. Jej najnowszy album Confessions 2 rozchodzi się jak świeże bułeczki, a recenzenci nie mogą się nachwalić. W ciągu pierwszej doby zanotowano ponad 13 milionów odsłuchań na Spotify, a singiel Danceteria już podbija listy przebojów. Wygląda na to, że królowa popu nie zamierza oddać tronu, a jej muzyka trafia nawet do młodszych pokoleń. Świat telewizji pogrążył się w żałobie po odejściu Mieczysława Małysza, legendy TVP, Trzy Łódź. Ten mistrz kamery, choć zawsze w cieniu, miał nieoceniony wpływ na polską telewizję. Jego spokój i profesjonalizm były jak balsam na nerwy współpracowników podczas transmisji na żywo. Małysz, który zaczynał swoją karierę jeszcze na studiach, pozostawił po sobie nie tylko programy, ale i niezatarte wspomnienia w sercach wielu.
1: System of a Down, zespół, który zrewolucjonizował metal na przełomie lat 90. i 2000, ma swoje korzenie w kapeli o nazwie Soil. Założony przez Seria Tankiana i Darona Malakiana, Soil rozpadł się po jednym występie, ale to nie powstrzymało muzyków przed stworzeniem nowej formacji. Nazwa System of a Down powstała z inspiracji wierszem Malakiana, a zmiana słowa Victims na System miała zapewnić większą popularność. Cóż, kto by pomyślał, że wybór litery S w nazwie to klucz do sukcesu, by stanąć na półce obok Slayera.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Krzysztof Skiba, niegdyś buntownik z gołym tyłkiem przed premierem, teraz zaskakuje eleganckim stylem. Lider Big Cyca, który kiedyś rozrzucał ulotki i organizował happeningi, dziś wybiera marynarki i koszule. Jego kariera to nie tylko skandale i kontrowersje, ale także felietony i książki, które wciąż przyciągają uwagę. Skiba, choć zmienił wizerunek, nadal pozostaje jednym z najważniejszych głosów swojego pokolenia. Marilyn Manson, który jeszcze niedawno wydawał się być skończony w show biznesie, powraca z hukiem. Po 7-letniej przerwie znów koncertuje w Europie, a już 18 lipca zagra w łódzkiej Atlas Arenie. Na setliście niespodzianka, po 9 latach wraca cover Personal Jesus od Depeche Mode. A to nie koniec nowości, bo już 14 sierpnia światło dzienne ujrzy jego nowy album One Assassination Under God, Chapter 2. Kto by pomyślał, że Manson jeszcze zaskoczy?
1: Eddie Van Halen, człowiek, który zrewolucjonizował rocka, nie potrzebował fajerwerków ani skandali, by zdobyć sławę. Podczas gdy inni gitarzyści kupowali najdroższy sprzęt, on w garażu składał swoje instrumenty z tanich części, tworząc legendarny Frankenstrat. Jego filozofia była prosta. Graj, graj, graj. A sukces przyjdzie sam. Nawet król popu, Michael Jackson, nie mógł się oprzeć jego talentowi, gdy Eddie zagrał solo w Beat It. I to za darmo, bo dla niego liczyła się tylko muzyka.
2: Open Air Festival 2026 zakończył się z hukiem, a telewizyjne transmisje przyciągnęły tłumy przed ekrany. Największym hitem okazał się koncert Zary Larsson, który zgromadził aż 546 tysięcy widzów. The Cure, mimo że byli główną gwiazdą, musieli zadowolić się drugim miejscem z 367 tysiącami fanów. Ciekawe, czy Chopin na Openerze spodziewał się, że jego muzyka przyciągnie 237 tysięcy widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Toruniu prognozowana temperatura to 17 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 10 metrów na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowy osiągnie 5 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy w Warszawie zgromadził ponad 30 tysięcy wiernych każdego dnia. Wśród uczestników znalazło się prawie 7 tysięcy delegatów z ponad 20 krajów. W trakcie wydarzenia chrzest przyjęły 592 osoby. Organizacja kongresu wymagała zaangażowania blisko 8 tysięcy wolontariuszy, którzy dbali o porządek i bezpieczeństwo uczestników. Warszawska restauracja Mana 2 jako pierwsza w Polsce serwuje potrawy drukowane w trójwymiarze. W menu znajdziemy roślinne zamienniki mięsa, które łudząco przypominają prawdziwe produkty, zarówno w smaku, jak i strukturze. Wśród propozycji jest m.in. wegański stek, który zaskakuje realistycznym wyglądem i smakiem. To innowacyjne podejście do kuchni wegańskiej przyciąga coraz więcej smakoszy. Policja z Siedlec poszukuje Marty Kania Romaniak z Kotunia, która zaginęła w niedzielę, 6 lipca. Kobieta wyszła z domu około godziny 11 i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Ma około 165 cm wzrostu, brązowe włosy i w dniu zaginięcia była ubrana w białe spodnie, w czarne pasy, różową koszulkę i szary sweter. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu.
2: W Starym Boryszewie doszło do poważnego wypadku na drodze wojewódzkiej numer 567. Zderzyły się tam Ford i BMW, co spowodowało przewrócenie busa na bok. 6 osób trafiło do szpitala, a jedna z nich została uwolniona z wraku przy pomocy narzędzi hydraulicznych. Droga była zablokowana przez wiele godzin, a policja bada przyczyny zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Skawinie doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z mieszkań znaleziono ciała 4 osób, młodych małżonków Gabrieli i Mateusza, ich 8-letniej córki Luizy oraz 59-letniej Zofii P., matki kobiety. Śledczy ustalili, że za tragedię odpowiada 35-letni ojciec rodziny, który po dokonaniu zbrodni odebrał sobie życie. Motyw działania sprawcy wciąż pozostaje nieznany.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła, że matura 2026 została unieważniona dla części zdających. Powodem są naruszenia przepisów, takie jak wniesienie telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną oraz niesamodzielne rozwiązywanie zadań. W sumie unieważniono 478 egzaminów. Szczegółowe dane zostaną opublikowane jutro, 8 lipca, wraz z wynikami matur. Ponad 200 osób protestowało wczoraj na krakowskim osiedlu Podwawelskim przeciwko działalności obiektu przy ulicy Dworskiej. Jeden, który według mieszkańców pełni funkcję meczetu. Manifestacja przebiegła spokojnie, a nad bezpieczeństwem czuwała policja. Organizatorzy zapowiadają monitorowanie sytuacji, ponieważ umowa najmu lokalu ma wygasnąć z końcem lipca. Obiekt został ponownie wystawiony do wynajęcia, ale nie wiadomo, kto będzie nowym najemcą. W centrum Bielska-Białej doszło do pobicia 4 osób. Dzięki szybkiej reakcji policji i straży miejskiej sprawcy zostali szybko zatrzymani. Mężczyźni w wieku od 19 do 20 lat usłyszeli zarzuty pobicia o charakterze chuligańskim. Poszkodowani doznali jedynie powierzchownych obrażeń.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura w Myszkowie wyjaśniła zagadkę śmierci 61-letniego mężczyzny, którego zwłoki znaleziono w maju w płonącym budynku gospodarczym. Śledczy wykluczyli udział osób trzecich, a sekcja zwłok potwierdziła, że mężczyzna zmarł z powodu rozległych poparzeń. Dodatkowo w jego organizmie wykryto prawie 5 promili alkoholu.
2: Stacja Szczecin-Dąbie przeszła gruntowną modernizację, zyskując nowe perony, przejście podziemne i oświetlenie. Mimo to pojawiły się głosy krytyki dotyczące wiaty na peronie drugim, która nie chroni pasażerów przed deszczem. PKP PLK tłumaczy to nowym układem komunikacyjnym, ale pasażerowie wciąż oczekują lepszej ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Szczecin-Dąbie to kluczowy węzeł komunikacyjny, z którego rocznie korzysta ponad 1 000 000 osób. Jagiellonia Białystok rozpoczęła obóz przygotowawczy w austriackim Hopfgarten. Trener zabrał 28 zawodników, w tym młode talenty, takie jak Paweł Pakieła i Maksim Konanau. Obóz potrwa do 18 lipca, a drużyna rozegra 4 sparingi z zespołami z Ukrainy, Cypru, Czech i Danii.
1: Zmarł inspiracz Waldemar Cichocki, komendant powiatowy policji w Lubinie. Miał 53 lata. Funkcjonariusze wspominają go jako doskonałego przełożonego i człowieka pełnego empatii. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 11 lipca, na cmentarzu komunalnym w Polkowicach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura we Wrocławiu postawiła zarzuty 22-letniemu mężczyźnie w związku z tragicznymi wydarzeniami w Lutyni. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa swojej 20-letniej siostry oraz usiłowania zabójstwa matki. Prokuratura planuje wystąpić do sądu o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Tragedia miała miejsce w poniedziałek, a na miejscu interweniowały służby ratunkowe.
2: We Wrocławiu trwa akcja saperów po odkryciu bomby lotniczej o wadze 250 kg w rejonie ulicy Trzemeskiej. Ewakuowano 3000 mieszkańców, a w okolicy wprowadzono zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów. Zamknięto ulicę Legnicką oraz trasę autobusowo-tramwajową na Nowy Dwór. Służby apelują o ostrożność i unikanie rejonu działań.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1006 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie lekkie opady deszczu. We Wrocławiu termometry pokażą 23 stopnie i umiarkowane opady deszczu. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W szpitalu w Mogilnie ujawniono nieprawidłowości związane z działalnością prywatnej spółki neurochirurgów. Firma miała nieoficjalnie płacić pielęgniarkom za asystę przy operacjach, oferując im 1000 zł miesięcznie pod stołem. Zabiegi mogły być wykonywane bez kompletu badań pacjentów, a także przy użyciu sprzętu bez odpowiednich atestów. To część większej afery, w której spółka wystawiała szpitalom rachunki sięgające nawet 26 tysięcy złotych za godzinę operacji. Sprawa wymaga pilnej kontroli ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia i prokuratury. Nowy raport Ośrodka Studiów Wschodnich i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ostrzega przed rosnącą dominacją Chin w gospodarce. Chiny, które kiedyś były fabryką świata, teraz stają się jego rywalem, wykorzystując subsydia i inne narzędzia do wzmocnienia swojej pozycji. W 2025 roku deficyt handlowy Unii Europejskiej z Chinami osiągnął rekordowe 425 miliardów euro. Polska gospodarka, jako ważne ogniwo dostaw dla Europy Zachodniej, jest szczególnie narażona na chińską ekspansję. Straty w polskim przemyśle wyniosły około 11,5 miliarda euro, a zagrożonych jest około 45 tysięcy miejsc pracy. Raport podkreśla potrzebę modernizacji i uniezależnienia się od chińskich dostaw. Na hurtowym rynku paliw w Polsce obserwujemy dziś zmiany cen. Benzyna nieznacznie tanieje, natomiast ceny oleju napędowego wyraźnie rosną. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę premium i olej napędowy, zaledwie o 1 złotówkę taniej niż Aramco. W porównaniu do ubiegłej soboty ceny benzyny PB95 spadły o 13 zł na metrze sześciennym, a PB98 o 12 zł. Z kolei olej napędowy podrożał o 43 zł u Orlenu i BP Europa, a o 40 zł u Aramco. Te zmiany mogą wpłynąć na ceny na stacjach paliw w najbliższych dniach.
2: Rząd zapowiada kolejną falę deregulacji, która ma uprościć życie przedsiębiorców i podatników. W ramach programu Deregulacja 2.0 wprowadzone zostaną m.in. darmowa aplikacja do wystawiania paragonów oraz nowe zasady interpretacji podatkowych. Urzędy będą samodzielnie wymieniać się dokumentami, co oznacza koniec z bieganiem po urzędach. Dla podatników, którzy sami poprawią błędy w deklaracjach, przewidziano obniżenie odsetek. Nowe przepisy mogą wejść w życie już na początku 2027 roku.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Seniorzy mogą obniżyć koszty paliwa dzięki karcie dużej rodziny. Od 2019 roku karta przysługuje także osobom, które wychowały co najmniej troje dzieci, nawet jeśli są już na emeryturze. Na stacjach takich jak Orlen, Shell czy Circle K można zaoszczędzić do 15 groszy na litrze paliwa premium. Dodatkowo karta oferuje rabaty na myjnie i gastronomię. To realne oszczędności dla domowego budżetu. Karta zapewnia też zniżki na przejazdy koleją, w muzeach i teatrach.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 i amerykańska firma Anduril Industries podpisały umowę o współpracy przy produkcji pocisków manewrujących Barracuda 500. Porozumienie przewiduje ulokowanie montażu i produkcji tych systemów w Polsce, co ma zwiększyć zdolności obronne kraju. Barracuda 500 to nowoczesne pociski dalekiego zasięgu, które mogą być produkowane masowo i przy niskich kosztach. Premier Donald Tusk podkreślił, że to ważny krok dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i bezpieczeństwa kraju. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że Polska staje się kluczowym partnerem w rozwoju technologii obronnych w Europie. Pierwsze samobieżne armatochaubice K9PL wyruszyły z Korei Południowej do Polski. To kluczowy moment w modernizacji polskiej artylerii, który obejmuje nie tylko dostawy sprzętu, ale także transfer technologii. Umowa przewiduje dostarczenie 152 dział, z czego 146 to wersje K9PL, dostosowane do wymagań polskich sił zbrojnych. Wersja K9PL łączy koreańskie podwozie z polskimi systemami, takimi jak zautomatyzowany zestaw kierowania ogniem Topaz. Planowane jest także uruchomienie produkcji tych haubic w Polsce, co zwiększy udział polskiego przemysłu w projekcie.
1: Ukraina planuje podpisać umowy dronowe z co najmniej 7 państwami NATO do końca 2026 roku. Kijów nie tylko chce być odbiorcą pomocy, ale także dostawcą wojskowego know-how. Polska od miesięcy starała się o ukraińskie technologie dronowe w zamian za MiG-29. Jednak porozumienie nie zostało osiągnięte. Minister obrony Rzeczypospolitej Polskiej zarzuca Ukrainie niedotrzymanie ustaleń. Drony to nie tylko sprzęt, ale cały system obejmujący rozpoznanie, kontrolę i szkolenie. Polska powinna aktywnie współpracować z Ukrainą, by rozwijać swoje zdolności w tej dziedzinie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Żeliwo ADI zyskuje na znaczeniu w sektorze obronnym jako alternatywa dla stali. Dzięki swojej wytrzymałości i niższej masie materiał ten jest coraz częściej wykorzystywany w produkcji pojazdów opancerzonych, artylerii i systemów bezzałogowych. ADI charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie i zdolnością do tłumienia drgań, co przekłada się na większą trwałość i mobilność sprzętu wojskowego. W produkcji amunicji żeliwo to pozwala na obniżenie kosztów i kontrolowaną fragmentację. Współczesne konflikty pokazują, że zdolność do masowej produkcji jest kluczowa, a ADI idealnie wpisuje się w te potrzeby.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Bydgoszczy przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 8 metrów na sekundę. Dla Warszawy zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót we wrześniu. W nowym sezonie widzowie zobaczą, jak mały Antoś Zduński, syn Pawła i zmarłej Franki, przechodzi wielką metamorfozę. Antosia zagra teraz Mikołaj Jankowski, który zastąpił Marka Myronenko. Paweł, po długiej nieobecności, wraca do Grabiny, by odbudować więź z synem. Antoś, który nie jest już niemowlakiem, a pełnym energii maluchem, wnosi do domu Mostowiaków wiele radości. Niania chłopca odegra ważną rolę w życiu Pawła, co może przynieść nowe wątki miłosne. Produkcja serialu doskonale radzi sobie z pracą z dziećmi, a ulubione bańki mydlane Antosia pomagają w trudnych chwilach na planie.
0: M jak miłość szykuje emocjonujące chwile. W 1937 odcinku, po wakacyjnej przerwie, Mikołaj Lipiński zrozumie, że Natalka Mostowiak wybrała Adama Karskiego. Ich spotkanie w pizzerii będzie pełne emocji, a pożegnanie może oznaczać koniec tego wątku. Mikołaj podziękuje Natalce za pomoc w trudnych chwilach, ale zrozumie, że nie ma już dla niego miejsca w jej życiu. Hania, córka Natalki, przypadkowo zdradzi, że jej mama wybrała już suknię ślubną, co potwierdzi, że związek Natalki i Adama wszedł na nowy etap. Mikołaj pogratuluje przyszłym małżonkom, co może być jego symbolicznym pożegnaniem z serialem. Czy to koniec Mikołaja w M jak miłość? Tego jeszcze nie wiadomo, ale wiele na to wskazuje. W 4243 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwa rewolucja w życiu profesor Krystyny Agier. Po powrocie z sanatorium dotychczas surowa lekarka zaskoczy wszystkich swoją nową energią i radością. Za tą przemianą stoi tajemniczy Janusz, poznany przez internet, który wywróci jej życie do góry nogami. Nastoletnia Ula, wnuczka Krystyny, odkryje tę tajemnicę, gdy przypadkowo przechwyci wiadomość od Janusza. Czy ta nowa znajomość zamieni się w prawdziwą miłość? O tym przekonamy się już w czwartek, 9 lipca, o 20:15. Na antenie TVN. Odcinek będzie dostępny również online na platformie Max.
1: Serial Rancho powraca z nowym sezonem po dekadzie przerwy. Już jesienią 2026 roku widzowie będą mogli cieszyć się 6 odcinkami pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Tymczasem już 15 sierpnia w Jeruzalu, znanym z serialu jako Wilkowyje, odbędzie się 5 jubileuszowy zlot ranchersów. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnie fanów z całej Polski i świata. Organizatorzy zapowiadają liczne atrakcje, w tym konkurs piosenki rancherskiej Wilkowyjce Reaktywacja. Fani proszeni są o wsparcie finansowe, aby zlot mógł odbyć się skromnie, ale godnie. Jeruzal zamieni się w stolicę polskiej komedii, a atmosfera będzie pełna emocji i radości.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Love is Blind znów wzbudza emocje. Damian, uczestnik pierwszej polskiej edycji, publicznie potwierdził rozpad małżeństwa z Martą. W odpowiedzi Marta opublikowała emocjonalne nagranie na Instagramie, w którym zarzuciła Damianowi jednostronne przedstawienie historii. Podkreśliła, że nie zgadza się na promowanie podcastu ich rozstaniem. Marta przyznała, że nie wiedziała o planach Damiana dotyczących ujawnienia szczegółów ich związku. Wyjaśniła, że jej odejście było spowodowane chronicznym poczuciem braku bezpieczeństwa. Mimo trudnych doświadczeń, Marta podkreśla, że nadal wierzy w piękno miłości. To nagranie pokazuje, jak różne mogą być perspektywy na zakończenie związku.
1: Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 912 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 18:25 na TVP1, pułkownik Valverde staje przed dramatycznym wyzwaniem. Zmaga się z utratą wzroku, co prowadzi go do desperackiego kroku. Na szczęście czujna służąca ratuje go w ostatniej chwili. Tymczasem El Pena, nowy właściciel La Deliciosy, ma trudności z zaakceptowaniem swojej roli. Inigo i Flora ujawniają prawdę o własności lokalu, co wywołuje poruszenie wśród mieszkańców. Serial, osadzony w historycznych realiach Madrytu, przyciąga widzów intrygami i emocjonującymi wątkami. To opowieść o wielkich namiętnościach i rodzinnych tajemnicach, która zdobyła serca widzów. Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. Już w czwartek, 9 lipca, widzowie będą mogli obejrzeć 973 odcinek. Kansel, po utracie ciąży, wikła się w coraz większe kłamstwa, a położna Siukran zaczyna ją szantażować. Tymczasem Poyraz i Nana, odrzuceni przez rodzinę, zamieszkują w stolarni i próbują znaleźć nowe mieszkanie. Ale wysokie ceny wynajmu stają się przeszkodą. Semich odkrywa, że ich małżeństwo jest fikcją i próbuje to wykorzystać, oferując Nanie pracę w kawiarni. Czy Kansel uda się ukryć prawdę, a Poyraz i Nana znajdą spokój? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1 lub online w serwisie TVP VOD.
0: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę w 145 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Sinem podejmuje kluczową decyzję o powrocie do rezydencji, co może zmienić dotychczasowy układ sił. Tymczasem Nusret i Bejza z niecierpliwością oczekują narodzin dziecka Jący, choć atmosfera jest napięta. Jąca, czując się niekomfortowo, szuka sposobu na ucieczkę od Nusreta. Cichan próbuje przekonać Hancer do zmiany pracy, co prowadzi do nowych wyzwań. Serial przyciąga widzów swoją emocjonalną głębią i zawiłymi relacjami między bohaterami. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi, Jana Tarakczy i Betty Gül Ceylan. To turecka opowieść o miłości, która pokonuje wszelkie przeszkody.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1004 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 14 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 10 metrów na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 10 metrów na sekundę. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest dobra, a w Poznaniu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 19.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister rolnictwa Stefan Krajewski podkreśla, że mimo prezydenckiego weta, resort nie rezygnuje z planów wsparcia dla faktycznie aktywnych rolników. Projekt ustawy o aktywnym rolniku miał ograniczyć dopłaty dla właścicieli ziemi, którzy nie prowadzą działalności rolniczej. Ministerstwo szuka teraz innych rozwiązań, w tym cyfrowych narzędzi, by skuteczniej weryfikować beneficjentów rolniczych przywilejów. Krajewski zaznacza, że celem jest skierowanie wsparcia do prawdziwych producentów rolnych.
3: Napięcie między Polską a Ukrainą rośnie. Szef biura prezydenta Ukrainy, Kyryło Budanow, oskarżył Polskę o przygotowywanie eskalacyjnych działań. Wskazał, że punkt kulminacyjny może nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Konflikt zaostrza się w kontekście zbliżającej się rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Grzegorz Braun, polski europoseł, został ponownie ukarany przez Parlament Europejski. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Roberta Metsola, ogłosiła wczoraj decyzję o nałożeniu sankcji za obraźliwe wypowiedzi Brauna wobec szefowej unijnej dyplomacji. Polityk został wykluczony na 20 dni z prac Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Obrony oraz ukarany finansowo. Kara obejmuje potrącenie równowartości 2 dni diety. Szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski, w wywiadzie dla CNN przed szczytem NATO w Ankarze podkreślił, że Rosja nie ma sił do otwartego ataku na NATO. Ostrzegł jednak przed możliwymi prowokacjami, które mogą być przeprowadzone pod fałszywą flagą. Sikorski zapewnił, że Polska ufa amerykańskim gwarancjom bezpieczeństwa i domaga się drugiej stałej bazy USA na swoim terytorium. Dodał, że NATO jest silniejsze od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, co potwierdza dołączenie do sojuszu Finlandii i Szwecji.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W koalicji rządzącej narasta napięcie wokół Romana Giertycha. Lewica stawia twarde ultimatum. Jeśli Giertych wejdzie do rządu, wyjdą z koalicji. Włodzimierz Czarzasty wymienił jego nazwisko jako czerwoną linię, której przekroczenie jest nieakceptowalne. Anna Maria Żukowska potwierdziła, że to stanowisko jest niezmienne. W Ottawie doszło do tragicznej zbrodni. 40-letni dentysta Mohamed Allami zamordował swoich dwóch synów, a następnie podłożył bombę pod swoim gabinetem i zginął w spalonym samochodzie. Mężczyzna pozostawił list, w którym obwiniał byłą żonę i system sprawiedliwości. Allami był na zwolnieniu warunkowym po wcześniejszych groźbach kierowanych do byłej żony. Budowa bazy lotnictwa śmigłowcowego w Świdniku napotyka na poważne trudności. Główne problemy to przedłużające się negocjacje z portem lotniczym Lublin dotyczące ceny gruntów oraz zmiana koncepcji lokalizacji z powodu ochrony środowiska. Mimo podpisania listu intencyjnego w marcu 2024 roku, proces nabycia terenów wciąż się przeciąga. Nowa koncepcja zakłada wykorzystanie mniejszego obszaru, co wpływa na finansowe i operacyjne aspekty inwestycji.
2: Borówki, ulubione owoce lata, szybko tracą świeżość, jeśli nie są odpowiednio przechowywane. Najlepiej trzymać je w lodówce, w pojemniku z przepływem powietrza, unikając nadmiernej wilgoci. Mycie borówek warto zostawić na chwilę przed spożyciem, by dłużej cieszyć się ich smakiem. Jeśli nie zjemy ich od razu, można je zamrozić, co pozwoli na dłuższe przechowywanie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Latem warto zadbać o odpowiednie nawożenie papryki, by cieszyć się obfitymi zbiorami. Naturalny nawóz można przygotować z jogurtu naturalnego i wody, co wzmacnia rośliny i chroni je przed chorobami. Wystarczy rozpuścić 3 łyżki jogurtu w 1 litrze letniej wody i podlewać ziemię wokół sadzonek co 2 do 4 tygodni.
3: Na dworcu PKP Warszawa Zachodnia doszło do incydentu, w którym 5-letnia dziewczynka została rozdzielona z rodziną. Dziecko zostało na peronie, gdy pociąg z jej bliskimi odjechał w kierunku Warszawy Centralnej. Dzięki szybkiej reakcji świadka i interwencji policji, dziewczynka bezpiecznie wróciła pod opiekę rodziców. Służby przypominają o konieczności zachowania czujności na dworcach. Pelargonie mogą kwitnąć aż do jesieni, jeśli zadbamy o ich odpowiednią pielęgnację. Kluczem jest regularne usuwanie przekwitłych kwiatów oraz systematyczne nawożenie. Rośliny te potrzebują także dużo słońca i umiarkowanego podlewania. Dzięki tym prostym zabiegom nasz balkon czy taras pozostanie kolorowy przez całe lato i wczesną jesień.
2: Pepco wprowadziło nową kolekcję damską, która łączy modę z przystępnymi cenami. W ofercie znajdziemy zwiewne sukienki, satynowe spódnice i klasyczne t-shirty, a ceny zaczynają się już od 17 zł. Kolekcja wyróżnia się naturalnymi kolorami i materiałami idealnymi na lato. To propozycje, które świetnie sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i podczas wakacyjnych wyjazdów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Olsztynie doszło do dramatycznego pościgu za 20-letnim kierowcą Dewu, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna, mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, uciekał ulicami miasta, a następnie pieszo. Został zatrzymany późnym wieczorem w podolsztyńskiej wsi. Teraz odpowie za złamanie zakazu, niezatrzymanie się do kontroli oraz spowodowanie dwóch kolizji.
3: Twarda woda w domu może prowadzić do powstawania żółtych zacieków i kamienia w toalecie. Istnieje jednak prosty sposób na ich usunięcie bez użycia silnych środków chemicznych. Wystarczy użyć proszku do prania białych ubrań, który skutecznie przywraca biel ceramice. Wystarczy wsypać go do muszli, odczekać 30 minut, a następnie wyszorować i spłukać.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Polska dziś podzielona pogodowo. Szczecin za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Krakowie można zobaczyć zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 21 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1006 hektopaskali. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wauczu już za chwilę startuje akcja Włącz Dobrostan, która ma nas nauczyć, że o zdrowie psychiczne warto dbać, zanim zaczniemy się sypać. Na Festiwalu Dwóch Jezior pojawią się gwiazdy i eksperci, by w strefie rozmów o dobrostanie dzielić się swoimi przemyśleniami. Kuba Sienkiewicz, Bemy, a nawet Michał Szpak będą przekonywać, że rozmowa o emocjach to nie tylko moda, ale konieczność. Czyżbyśmy w końcu zrozumieli, że lepiej zapobiegać niż leczyć? Renata Pałys, znana jako Paździochowa z Świata według kiepskich, przeżyła prawdziwy koszmar podczas podróży do Międzyzdrojów. Problemy zaczęły się już przy zakupie biletu, a potem było tylko gorzej. Opóźnienia pociągu, brak papieru toaletowego i jedzenia na pokładzie to tylko niektóre z atrakcji, które zafundowało jej PKP. Aktorka nie kryła frustracji, a jej wpis na Facebooku to prawdziwa oda do chaosu w polskiej kolei. A jednak Michałowa wraca do Wilkowy. Fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą, bo Marta Lipińska pojawiła się na planie, rozwiewając wszelkie wątpliwości.

0: Serial, mimo upływu 10 lat od ostatniego odcinka, wciąż trzyma w napięciu swoich wiernych widzów. A co z Kusym? Twórcy postanowili nie sięgać po sztuczną inteligencję, by zastąpić Pawła Królikowskiego, co na pewno ucieszy tradycjonalistów. Łukasz P., mąż celebrytki Sylwii Peretti, trafił do aresztu, a wszystko to za sprawą podejrzeń o wyłudzenie ponad 7,5 miliona złotych unijnego dofinansowania. Śledczy twierdzą, że projekt dotyczący neutralizacji amunicji chemicznej w Bałtyku to raczej bajka niż rzeczywistość. Sylwia Peretti, niezrażona sytuacją, wierzy w szybki powrót męża do domu, a my możemy tylko podziwiać jej niezachwianą wiarę w sprawiedliwość. Tymczasem Łukasz P. i jego brat, który również usłyszał zarzuty, czekają na rozwój wydarzeń.
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express. Kuba Grabowski, znany jako Quebo na Fide, obchodzi dziś swoje 35. urodziny. Ten artysta, który zaskakiwał nas nie tylko muzyką, ale i spektakularnymi metamorfozami, zakończył już karierę, ale jego dziedzictwo wciąż żyje. Od studenta filozofii do supergwiazdy, Quebo nie bał się ryzyka, a jego akcje promocyjne były niczym scenariusze filmowe. Jego historia to nie tylko diamentowe płyty, ale i odwaga w mówieniu o swoich zmaganiach, co zyskało mu ogromne wsparcie fanów.
0: Świat muzyki wstrząśnięty. Lauren Bennett, głos kultowego party rock anthem od LMFAO, zmarła w wieku zaledwie 37 lat. Artystka, która podbiła serca fanów na całym świecie, odeszła, pozostawiając po sobie niezapomniane hity i złamane serca. Jej koleżanki z zespołu GRL opublikowały wzruszające pożegnanie, podkreślając, jak wiele dla nich znaczyła. Przyczyna śmierci pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne. Jej duch na zawsze pozostanie w sercach fanów. Michał Wiśniewski znowu zaskakuje. Na koncercie w Drawsku Pomorskim lider Ich Troje zaserwował widzom prawdziwy horror na żywo. W kaftanie bezpieczeństwa i ociekający sztuczną krwią wokalista został obezwładniony przez statystów przebranych za sanitariuszy. Choć show wywołało burzę w sieci, to nie pierwszy raz, gdy Wiśniewski sięga po takie kontrowersyjne rozwiązania. Czy to jeszcze koncert, czy już teatr grozy?
1: Wolf Alice, brytyjski zespół rockowy, zagrał swój największy koncert w karierze, zamykając mini-festiwal w londyńskim Finsbury Park. W trakcie bisów zaskoczyli fanów coverem Smells Like Teen Spirit, Nirvany, co wywołało prawdziwe szaleństwo. Grupa, która zdobyła serca krytyków albumem The Clearing, już w sierpniu wystąpi na festiwalu Rockowizna w Poznaniu. Ciekawe, czy znowu zaskoczą nas czymś nieoczekiwanym.
2: Słuchacie Radia Super Express.
1: Jarocin znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie tylko dzięki muzyce. Po raz pierwszy w historii festiwalu, obok koncertów, odbędzie się branżowa konferencja Rytmy Młodych, czyli KONFA. Przez 3 dni artyści i eksperci będą debatować o współczesnym rynku muzycznym, a wszystko to w rytmie warsztatów i paneli. Czyżby Jarocin szykował się na nową muzyczną rewolucję? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Nie będzie czasu na sen, bo program trwa od 10 rano do 3 w nocy.
0: Bracia Gallagher znowu na ustach wszystkich. Po reaktywacyjnej trasie koncertowej, która zakończyła się w Brazylii, Oasis nie zwalnia tempa. Już we wrześniu do kin trafi dokument Don't Look Back in Anger, a w przyszłym roku zespół ma zagrać 12 koncertów na Etihad Stadium. Plotki o powrocie na scenę nie cichną, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie. Czyżby szykowała się kolejna muzyczna sensacja? System of a Down, zespół, który od 2 dekad nie wydał nowej płyty, wciąż podbija serca fanów. Ich unikalne połączenie bliskowschodnich melodii z polityczną wściekłością i wokalnymi szaleństwami Serja Tankiana nadal elektryzuje. Użytkownicy portalu Rate Your Music, znani z rygorystycznych ocen, stworzyli ranking najlepszych utworów zespołu. Choć od premiery ostatniego albumu minęło ponad 20 lat, SOAD przeżywa drugą młodość, grając na największych stadionach świata. Patti Smith, bogini punka, która jednym zdaniem zburzyła mury rock'n'rolla, zaskoczyła świat nie na scenie, ale w życiu prywatnym. Zamiast pławić się w blasku fleszy, wybrała miłość i rodzinę, co w branży muzycznej jest niemalże herezją. Zamiast rock'n'rollowego szaleństwa, postawiła na proste życie, pokazując, że prawdziwy bunt nie wymaga rzucania telewizorami przez okno. Jej powrót na scenę po latach, jako dojrzała kobieta, udowodnił, że można być rewolucjonistką bez utraty duszy.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Toruń to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 10 metrów na sekundę. W Katowicach natomiast termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Małocicach, niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego, doszło do tragicznego wypadku. 29-letni kierowca zginął, gdy jego auto wypadło z trasy i uderzyło w drzewo. Służby ratunkowe zostały powiadomione dzięki systemowi e-call. Policja bada przyczyny zdarzenia. Droga była czasowo zamknięta.
2: Na Ochocie doszło do poważnego wypadku autobusu linii 186, który zderzył się z tramwajem, a następnie wpadł do przejścia podziemnego. Rannych zostało 6 osób. Kierowca autobusu został przesłuchany, ale nie usłyszał zarzutów. Śledczy badają, czy przyczyną mogła być awaria techniczna pojazdu. Miejskie zakłady autobusowe wykluczają jednak usterkę układu przyspieszania. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. W Warszawie zakończył się Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy, który zgromadził ponad 30 tysięcy uczestników każdego dnia, w tym 7 tysięcy delegatów z ponad 20 krajów. Wydarzenie odbyło się w 9 miastach Polski, przyciągając łącznie 147 tysięcy osób. Podczas kongresu ochrzczono 592 nowych wyznawców, a program tłumaczono na język angielski i polski język migowy. Nad organizacją czuwało około 8 tysięcy wolontariuszy. W centrum Warszawy otwarto restaurację, która serwuje steki wydrukowane w technologii trójwymiarowej. Lokal Manna 2, młodsza siostra trójmiejskiego lokalu, oferuje wegańskie dania, które do złudzenia przypominają prawdziwe mięso. Główną atrakcją jest stek trójwymiarowy, ale w menu znajdziemy też inne imitacje mięs, jak kaczka w sosie słodko-kwaśnym czy kurczak w sałatce Cezar. Restauracja stawia na zabawę w oszukiwanie kubków smakowych, oferując dania, które mogą zaskoczyć nawet mięsożerców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Już jutro maturzyści poznają wyniki swoich egzaminów dojrzałości. Centralna Komisja Egzaminacyjna ujawniła, że 92 osoby miały przy sobie telefony komórkowe podczas egzaminów, a 386 prac unieważniono z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań. Pełne statystyki i wyniki zdawalności zostaną opublikowane w środę.
2: Na krakowskim osiedlu podwawelskim odbył się protest przeciwko działalności lokalu przy ulicy Dworskiej 1, który według mieszkańców funkcjonuje jako meczet. W zgromadzeniu wzięło udział ponad 200 osób, a wydarzenie przebiegło spokojnie pod nadzorem policji. Organizatorzy podkreślili, że ich celem jest wyrażenie sprzeciwu w sposób pokojowy i zgodny z prawem. Lokalne społeczności twierdzą, że miejsce to jest centrum społecznym, a nie meczetem. W Skawinie doszło do tragicznej zbrodni, w której zginęły 4 osoby, w tym młode małżeństwo, ich 8-dniowa córeczka oraz teściowa. Ciała odkryto w piątek, 3 lipca, w mieszkaniu w centrum miasta. Choć sprawca jest znany, motyw zbrodni pozostaje niejasny. Rodzina była dobrze znana w społeczności, a ich śmierć wstrząsnęła mieszkańcami. W Zabrzu przy ulicy Knosały doszło do wybuchu w budynku jednorodzinnym. Przyczyną eksplozji było rozszczelnienie butli z gazem. 2 osoby zostały ranne, jedna z nich trafiła do szpitala. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a policja zabezpieczyła teren.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Stacja Szczecin-Dąbie przeszła gruntowną modernizację, zyskując nowoczesne perony, podziemne przejście i nowe wiaty. Mimo to pojawiły się problemy z zadaszeniem na peronie numer 2, które nie chroni pasażerów przed deszczem. PKP PLK tłumaczy to nowym układem ciągów pieszych i lokalizacją tunelu. Stacja pozostaje kluczowym węzłem kolejowym dla Pomorza Zachodniego. Dziś prokuratura ujawniła nowe informacje dotyczące tragedii w Lutyni pod Wrocławiem. 22-letni mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa swojej 20-letniej siostry oraz usiłowania zabójstwa matki. Podejrzany przyznał się do winy, a prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Tragedia miała miejsce w poniedziałek, a lokalna społeczność apeluje o powstrzymanie się od krzywdzących komentarzy. W miejscowości Lutynia pod Wrocławiem doszło do tragicznego zdarzenia. W jednym z domów znaleziono 2 kobiety z ranami kłutymi. 20-letnia kobieta zmarła, a jej matka walczy o życie w szpitalu. Zatrzymano podejrzanego, który jest spokrewniony z ofiarami. Prokuratura prowadzi śledztwo w tej sprawie.
1: Saperzy usuwają 250-kilogramową bombę lotniczą, odkrytą w centrum Wrocławia. Ewakuowano około 3000 mieszkańców, a ruch tramwajowy i autobusowy został sparaliżowany. Władze miasta apelują o stosowanie się do poleceń służb i omijanie rejonu ulicy Trzemeskiej. Mieszkańcy mogą znaleźć schronienie w szkole podstawowej numer 14 przy ulicy Zachodniej 2.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Fundacja Cancer Fighters zorganizowała niespodziankę urodzinową dla 12-letniej Mai Mekan, walczącej z ostrą białaczką szpikową. Opublikowane wideo z wydarzenia poruszyło internautów, którzy masowo przesyłają życzenia zdrowia i wsparcia. Maja, znana z utworu Dis na raka, nagranego z raperem BDS-em, stała się symbolem walki z chorobą w Polsce. Fundacja od lat wspiera osoby zmagające się z nowotworami, pokazując, że diagnoza to nie wyrok.
1: Tragiczne wieści z Lubina. W wieku 53 lat zmarł nagle komendant powiatowy policji, inspektor Waldemar Cichocki. Funkcjonariusze wspominają go jako wspaniałego szefa i mentora. Pogrzeb odbędzie się w sobotę o godzinie 13 na cmentarzu komunalnym w Polkowicach.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj opady deszczu. W Białymstoku odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 21 stopni i wiatr zachodni o prędkości 10 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
7: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
8: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Sport i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Michel Olise, lider francuskiej kadry piłkarskiej, zaskakuje swoją pasją do szachów, co przekłada się na jego boiskową inteligencję. Z rankingiem ELO 1400 Olise jest nie tylko gwiazdą futbolu, ale i mistrzem królewskiej gry. Jeśli Francja pokona Maroko, a Hiszpania Belgię, możemy być świadkami niezwykłego półfinału, gdzie na boisku zmierzą się piłkarscy szachiści. Hiszpańskiej drużynie również nie brakuje miłośników szachów, co zapowiada emocjonujące starcie. Cristiano Ronaldo ogłosił, że zakończył swoją przygodę z Mistrzostwami Świata. Po przegranym meczu Portugalii z Hiszpanią 0-1 w 1/8 finału legendarny piłkarz podkreślił, że odchodzi z czystym sumieniem. Ronaldo, który zdobył Mistrzostwo Europy w 2016 roku, nie wyklucza jednak dalszych występów w reprezentacji, choć już nie na mundialu. Możliwe, że zobaczymy go jeszcze na Euro 2028. W środę, 8 lipca, w Dzianiszu odbędzie się pogrzeb Grzegorza Miętusa, byłego skoczka narciarskiego, który zmarł 4 lipca w wieku 33 lat. Uroczystości rozpoczną się o 12.30 modlitwą różańcową, a następnie o 13.00 zostanie odprawiona msza żałobna. Żona zmarłego zaapelowała o uszanowanie prywatności i powstrzymanie się od spekulacji na temat przyczyn śmierci. Grzegorz Miętus był znany z występów w Pucharze Świata i zdobycia medalu Mistrzostw Polski.
2: Iga Świątek wciąż nie może odnaleźć swojej formy na kortach. Podczas ostatnich turniejów wielkoszlemowych, Roland Garros i Wimbledonu odpadła przed ćwierćfinałami. Agnieszka Radwańska, była wiceliderka rankingu WTA, wskazuje, że największym problemem Igi jest drugi set, który staje się kluczowym momentem w jej meczach. Mimo zmiany trenera, Świątek nie zdołała jeszcze wrócić na właściwe tory.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Podczas Mistrzostw Świata Belgia pokonała Stany Zjednoczone 4-1. Mimo, że Donald Trump wymusił na FIFA anulowanie kary dla amerykańskiego zawodnika. Po meczu belgijscy piłkarze wyśmiali prezydenta USA, odtwarzając jego charakterystyczny taniec. Sytuacja wywołała burzę w piłkarskim środowisku i podzieliła internautów. Maja Chwalińska nie wystąpi w nadchodzącym turnieju w Rumunii. To efekt kontuzji stawu skokowego, której doznała podczas meczu na Wimbledonie. Menedżer tenisistki Piotr Szczypka przekazał jednak, że leczenie przebiega pomyślnie i możliwy jest jej występ w Niemczech. Fani mogą więc liczyć na szybki powrót Mai na korty. Podczas Wimbledonu łzy Igi Świątek na korcie wzbudziły dyskusję o jej odporności psychicznej. Jakub B. Bączek, trener mentalny, analizuje jej relacje z psycholożką Darią Abramowicz, określając ją jako nietypową i potencjalnie ryzykowną. Ekspert sugeruje, że 7-letnia współpraca może wymagać zmian, jeśli nie przynosi oczekiwanych efektów. Zastanawia się również, czy obecność Abramowicz na korcie jest korzystna dla Świątek. Reprezentacja Belgii awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, pokonując USA 4-1. Niestety, sukces przyćmiła kontuzja Amadou Onany, który zerwał więzadło krzyżowe i nie zagra już w turnieju. Belgowie zmierzą się teraz z Hiszpanią, jednym z faworytów do tytułu. Mecz odbędzie się w piątek o 21.00.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dramatyczny wypadek na torze we Wrocławiu podczas indywidualnego pucharu Ekstraligi U-17. W wyniku zderzenia 4 młodych żużlowców ucierpiało, a 2 z nich trafiło do szpitala. Siła kolizji była tak duża, że zniszczyła ogrodzenie toru. Mistrz świata Bartosz Zmarzlik apeluje o poprawę bezpieczeństwa na torach żużlowych.
2: Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do Chicago Fire. Razem z rodziną przygotowuje się do przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Anna Lewandowska przyznała, że obawia się tej zmiany, szczególnie ze względu na ich 2 małe córki. Para spędza ostatnie chwile relaksu na luksusowym jachcie przed wielkim wyzwaniem. Martyna Grajber-Nowakowska, znana polska siatkarka, podzieliła się w sieci zdjęciami z wakacji nad włoskim jeziorem Lago di Braies. Fotografie szybko zdobyły tysiące polubień, a fani zasypali ją komplementami. Sportsmenka zaprezentowała się w wakacyjnym stroju, co podkreśliło jej sylwetkę, wzbudzając zachwyt wśród internautów.
1: Dziś w Mistrzostwach Świata 2026 odbędą się ostatnie mecze 1/8 finału. O 18.00 na stadionie w Atlancie zagrają Argentyna z Egiptem. Wieczorem o 22.00 w Vancouver zmierzą się Szwajcaria i Kolumbia. Oba spotkania wyłonią ostatnich ćwierćfinalistów turnieju.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Nowo otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie stał się tematem gorącej dyskusji w sieci. Znany youtuber Książulo opublikował recenzję, która wywołała ostrą reakcję Tomasza Hajty. Były piłkarz skrytykował twórcę za brak szacunku dla zmarłego założyciela sieci hoteli. Nagranie Hajty szybko zniknęło z sieci, ale internauci zdążyli je skopiować i rozpowszechnić. Erling Haaland, znany napastnik Manchesteru City, od lat związany jest z Isabel Haugseng Johansen. Para poznała się w dzieciństwie w norweskim Brenne, gdzie oboje trenowali piłkę nożną. Isabel, choć nie zajmuje się już sportem, wspiera Haalanda na stadionach i w życiu prywatnym. W grudniu 2024 roku na świat przyszedł ich pierwszy syn, co dodatkowo umocniło ich relacje.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywitane z temperaturą 15 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 8 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 3392 odcinku Po wakacjach Bruno zaskoczy Karolinę, przedstawiając jej intercyzę. Choć dokument nie ma ukrytych pułapek, Karolina nie będzie miała dostępu do zysków z hotelu. To ogromne pieniądze, a Bruno chce się zabezpieczyć przed ewentualnymi problemami. Karolina, mimo wątpliwości, zdecyduje się podpisać intercyzę. Prawniczka Sylwia Paszowska przypomni jej, że Bruno już raz poświęcił wiele dla tego hotelu. Po podpisaniu dokumentu para uda się do notariusza, by sfinalizować sprawy ślubne. Bruno nie pozwoli Karolinie rządzić hotelem po swojemu, bo może to się dla niego źle skończyć.
2: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a w centrum uwagi znajdzie się Emil, syn Asi. Widzowie mogą spodziewać się zmian w wyglądzie Emila, co jest naturalne, gdy młodzi aktorzy dorastają. Artem Malaszczuk, który wciela się w tę postać, przeszedł widoczną metamorfozę, ale nadal pozostaje w roli. Emil, który nie jest już tylko tłem dla dorosłych bohaterów, pokaże swój charakter i zmierzy się z nowymi wyzwaniami. W poprzednim sezonie próbował odbudować relacje z ojcem, co nie podobało się Asi. Nowe odcinki przyniosą kolejne emocjonujące wątki związane z jego dorastaniem. Jesienią widzowie będą mogli śledzić, jak Emil radzi sobie z kolejnymi etapami życia.
1: W najnowszym 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w sobotę, 11 lipca, czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Ślub Cihana i Bejzy, który miał być radosnym wydarzeniem, przyniesie więcej dramatów niż szczęścia. Cihan, po rozwodzie z Hanser, decyduje się na ponowne małżeństwo z Bejzą, ale tylko ze względu na dziecko, które rzekomo ma się narodzić. Jednak zaraz po ceremonii Cihan postanawia opuścić Turcję na 3 miesiące, nie mogąc znieść życia z intrygantką. W tym czasie Hanser odkrywa, że jest w ciąży, ale postanawia nie mówić o tym Cihanowi. Serial zaskoczy widzów nieoczekiwanym zwrotem akcji, a tajemnica płci dziecka Hanser pozostanie nierozwiązana. Cihan wróci z zagranicy, ale utrzyma swój powrót w tajemnicy przed Bejzą, nie wiedząc o ciąży Hanser.
2: Barwy szczęścia wracają na ekrany, ale tym razem w nieco innej formie. Telewizja Polska zaskoczyła fanów, udostępniając archiwalne odcinki tej popularnej telenoweli na platformie TVP VOD. Dzięki temu widzowie mogą wracać do ulubionych momentów i postaci z przeszłości, kiedy tylko zechcą. To świetna wiadomość dla tych, którzy tęsknią za swoimi ulubionymi bohaterami podczas wakacyjnej przerwy. Nowe odcinki pojawią się dopiero we wrześniu, ale już teraz można cieszyć się dawnymi historiami. Ekipa serialu wciąż pracuje nad nowymi epizodami, które mają trafić do sieci przed ich telewizyjną premierą. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, dlaczego Barwy Szczęścia są tak uwielbiane przez Polaków.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial Dziedzictwo wkracza w emocjonującą fazę. Już w czwartek, 9 lipca, widzowie będą mogli obejrzeć 973 odcinek. Kansel, po utracie ciąży, wikła się w coraz większe kłamstwa, a położna Shukran zaczyna ją szantażować. Tymczasem Poyraz i Nana, odrzuceni przez rodzinę, zamieszkują w stolarni i próbują znaleźć nowe mieszkanie. Ale wysokie ceny wynajmu stają się przeszkodą. Semih odkrywa, że ich małżeństwo jest fikcją i próbuje to wykorzystać, oferując Nanie pracę w kawiarni. Czy Kansel uda się ukryć prawdę, a Poyraz i Nana znajdą spokój? Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1 lub online w serwisie TVP VOD. La Promesa, Pałac Tajemnic, w odcinku 429 przynosi ogromne emocje. Zraniona i zazdrosna Petra planuje zemstę na hrabim Ayali, który publicznie wyznał miłość Margaricie. Ten pełen napięcia odcinek będzie można zobaczyć już w czwartek, 9 lipca. Relacja Petry i hrabiego od zawsze była pełna mrocznych sekretów, a teraz osiąga punkt krytyczny. Petra, ogarnięta furią, nie zamierza dłużej ukrywać swojej wściekłości. Czy ujawni tajemnice, które mogą zniszczyć reputację Ayali? Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 15:05. Na TVP2, a także online w serwisie TVP VOD.
1: Serial Kasia i Tomek to prawdziwy fenomen polskiej telewizji. Od premiery pierwszego odcinka minęły już 24 lata, a produkcja wciąż budzi ciepłe wspomnienia. Serial opowiadał o perypetiach pary, Kasi i Tomka, którzy z humorem i dystansem mierzyli się z codziennością. Joanna Brodzik i Paweł Wilczak stworzyli niezapomniane kreacje, a ich chemia na ekranie przyciągała miliony widzów. Serial zdobył ogromną popularność, zwłaszcza w dużych miastach, i został nagrodzony 2 telekamerami. Choć od zakończenia emisji minęło ponad 20 lat, aktorzy wciąż są kojarzeni z tymi rolami. Dziś można zobaczyć, jak zmienili się od czasów serialu, oglądając ich najnowsze zdjęcia.
2: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 329 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w środę, 8 lipca. Rodzina Korchanów staje w obliczu dramatycznej akcji poszukiwawczej, gdy Duru i Hatice znikają bez śladu. Podejrzenia padają na Karama, który właśnie opuścił szpital psychiatryczny. Jednak nagrania z monitoringu przynoszą szokujący zwrot akcji, wskazując na Safeta. Policja wspierana przez zdesperowanych Korchanów organizuje nalot na jego dom, ale poszukiwania kończą się fiaskiem. Safet z ironicznym uśmiechem odpiera zarzuty, pozostawiając rodzinę w jeszcze większej rozpaczy. Serial można oglądać na antenie TVP. Jeden od poniedziałku do piątku o godzinie 14.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 13 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 10 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 10 metrów na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości. Kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus, które może przekształcić w partię polityczną. Według sondażu Instytutu Badań Polster 32% Polaków popiera ten pomysł, choć większość, bo aż 68%, jest przeciwna. Pomimo sprzeciwu Jarosława Kaczyńskiego, Rozwój Plus przyciąga nowych członków, co wywołało reakcję w postaci powstania konkurencyjnego stowarzyszenia Po Pierwsze Polska, prowadzonego przez Jacka Sasina.
3: Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Bogucki został wpisany na listę ukraińskiej organizacji Myrotworeć jako zagrożenie dla Ukrainy. Powodem były jego wypowiedzi dotyczące Stepana Bandery i użycie terminu Małopolska Wschodnia. To wydarzenie pogłębia napięcia w polsko-ukraińskich relacjach. Organizacja oskarża Boguckiego o antyukraińską propagandę i podżeganie do nienawiści. Polityczna burza wokół donacji dla Ukrainy nabiera tempa. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej, Cezary Tomczyk, zażądał dymisji prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, oskarżając go o ordynarne okłamywanie opinii publicznej w sprawie przekazywanego sprzętu. Tomczyk twierdzi, że osoby z otoczenia prezydenta świadomie wprowadzały w błąd. Konflikt między rządem a kancelarią prezydenta wciąż się zaostrza. Pod Kijowem znaleziono ciało Anastazji Bieriezowskiej, podejrzanej o próbę zabójstwa ukraińskiego oligarchy Wadima Jermołajewa. Do zamachu doszło 29 czerwca w Monako, gdzie eksplozja raniła Jermołajewa, jego żonę i syna. Śledczy ustalili, że Bieriezowska działała z pomocą innych osób. W związku ze sprawą zatrzymano dwoje podejrzanych, w tym funkcjonariusza wywiadu.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Emitel i sieć badawcza Łukasiewicz. Instytut Lotnictwa rozpoczęły współpracę, aby przyspieszyć rozwój infrastruktury dla dronów w Polsce. Partnerstwo obejmuje rozwój systemów monitorowania przestrzeni powietrznej oraz kształtowanie regulacji dla rynku dronowego. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa operacji bezzałogowych statków powietrznych. Dzięki temu projektowi Polska ma szansę stać się liderem w integracji technologii dronowych w Europie. Dziś, 7 lipca, szczególnie szczęśliwi mogą czuć się ci, którzy urodzili się tego dnia w 1977 roku. Numerologia wskazuje, że kombinacja liczb w ich dacie urodzenia przynosi im wyjątkową harmonię i sukces. Osoby te, będące zodiakalnymi rakami, charakteryzują się głęboką wrażliwością i analitycznym myśleniem. Liczba 7 w ich dacie urodzenia symbolizuje duchowość i poszukiwanie prawdy. W Wałbrzychu przy ulicy Gwarków doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 4 osoby z zadymionego obiektu. Współpraca z przybyłymi strażakami pozwoliła na bezpieczną ewakuację mieszkańców. Poszkodowani otrzymali pomoc medyczną, a ich stan zdrowia jest dobry. Policjanci z warszawskiej Woli udaremnili międzynarodowy przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. Zabezpieczono ponad 10 kg kokainy ukrytej w samochodzie marki Renault. Dwaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty i trafili do tymczasowego aresztu. Wartość przechwyconej kokainy szacuje się na blisko 3 miliony złotych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Lato to idealny czas na przygotowanie domowych kiszonek. Coraz więcej osób sięga po fermentowane warzywa, które nie tylko wzbogacają smak potraw, ale także dostarczają cennych probiotyków. Oprócz tradycyjnych ogórków, warto spróbować kiszonych buraków, marchwi czy czosnku. Te nietypowe przetwory zyskują na popularności dzięki swoim zdrowotnym właściwościom i unikalnym smakom.
2: Owoce mogą być nie tylko smakołykami, ale także odzwierciedleniem naszej osobowości. Wybór ulubionego owocu może zdradzić, jakie cechy charakteru posiadamy i jakich ludzi przyciągamy do swojego życia. Na przykład osoby wybierające truskawki są pełne optymizmu i ciepła, przyciągając romantyków i marzycieli. Z kolei miłośnicy arbuzów to dusze towarzystwa, które przyciągają osoby ceniące dobrą zabawę i spontaniczność. Choć to tylko zabawa, może być ciekawym sposobem na lepsze zrozumienie siebie i swojego otoczenia. Czekoladowy brąz to kolor, który zdominuje jesień 2026 roku. Ten głęboki i ciepły odcień wypiera klasyczną czerń, oferując łagodniejszą, ale równie uniwersalną alternatywę. Już teraz widoczny jest na swetrach, płaszczach i dodatkach, zarówno w modzie damskiej, jak i męskiej. Stylizacje z jego udziałem nabierają luksusowego charakteru, co czyni go idealnym wyborem dla osób ceniących elegancję i subtelność. Skrzydłokwiat, popularna roślina doniczkowa, może przestać kwitnąć mimo odpowiedniej pielęgnacji. Okazuje się, że prosty trik z użyciem tabletki asparginu, rozpuszczonej w wodzie, może pobudzić go do ponownego kwitnienia. Aspargin dostarcza roślinie potasu i magnezu, które wspierają jej wzrost i zdrowie. Ważne jest jednak, by stosować ten roztwór z umiarem, aby uniknąć nadmiaru składników mineralnych w podłożu.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
3: Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Prokuratura Okręgowa w Olsztynie rozbili grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych. W czerwcu zatrzymano 10 osób, które mogły doprowadzić do wypłaty 500 000 zł z tytułu fikcyjnych kolizji. Proceder trwał od 2017 roku i obejmował co najmniej 50 zdarzeń drogowych. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, a jedna osoba została tymczasowo aresztowana.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1006 hektopaskali. W Szczecinie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 14 stopni. Z drugiej strony kraju w Krakowie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 21 stopni. Aktualne pomiary wskazują, że w Szczecinie powietrze jest umiarkowane, a w Krakowie dobre.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Tym żyje świat.
1: Gorąco mi. To ostatnie słowa, jakie 80-letni mężczyzna miał wypowiedzieć do swojego własnego wnuka, 22-letniego Mateusza B., kiedy płomienie trawiły jego ciało. Wcześniej chłopak brutalnie pobił własnych dziadków, a następnie podpalił dom. To, co początkowo wydawało się nieszczęśliwym wypadkiem, okazało się bezwzględnym morderstwem. Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni.
2: Pokój Zbrodni.
1: 18 stycznia 2022 roku na terenie wsi Dubaśno pod gminą Nowy Dwór na Podlasiu w jednym z domów jednorodzinnych wybuchł pożar. Płomienie z drogi zauważyli strażnicy graniczni i żołnierze, którzy akurat

puścić 22-letni Mateusz B. Feralnego dnia Mateusz miał odwieźć swoją mamę do lekarza w pobliskiej miejscowości. Nieduży dom na parterze zamieszkiwał właśnie z nią, młodszą siostrą oraz dziadkami. Był młody, po szkole średniej, wcześniej niekarany. Miał pracę, więc raczej nie narzekał na problemy finansowe. Po odwiezieniu matki do lekarza wrócił do wspólnego domu, bo twierdził, że zapomniał zabrać jakichś dokumentów. Gdy wszedł do środka, niemal od razu zaczepiła go jego babcia. Zaczęli rozmawiać. Jednym z tematów, jak okazało się w toku śledztwa, były problemy chłopaka. Miał nerwice, tracił nad sobą panowanie. Dzień wcześniej zerwał z ukochaną dziewczyną. Babcia podczas rozmowy miała go pocieszać. Mówiła, że wszystko jakoś się ułoży, że zapisze wnuka do psychologa. Oboje płakali. Nagle, zupełnie niespodziewanie, 22-latek uderzył kobietę pięścią w twarz. Coś mu się nie spodobało. Popchnął babcię tak mocno, że upadła na ziemię. Wtedy na niej usiadł, zaczął okładać pięściami i dusić do nieprzytomności. Krzyki i odgłosy walki usłyszał 80-letni mąż kobiety, dziadek Mateusza B. Wbiegł do pokoju i próbował go odciągnąć. Przykucnął nad żoną, a wtedy sprawca całą swoją agresję skupił właśnie na nim. Chwycił za drewniany taboret, który leżał w kuchni, a potem zaczął bez opamiętania okładać nim dziadka. Uderzał go po twarzy i głowie, doprowadzając do złamania kości podstawy czaszki, kości czołowej i złamania kości twarzy czaszki ze złamanym nosem i szczęką. Obrażeń i stłuczeń, jak wykazała przeprowadzona później sekcja zwłok, było znacznie więcej. 80-latek ostatecznie upadł bez sił na ziemię, a wtedy Mateusz B. wybiegł z domu do stodoły, skąd zabrał baniak z benzyną. Wrócił na miejsce zbrodni, by wzniecić pożar. Nie oblał jednak płynem mebli czy podłogi, tylko skierował strumień bezpośrednio na swojego dziadka. Polał mężczyznę benzyną po głowie i plecach, a na koniec podpalił. 80-latek ostatkami sił miał wypowiedzieć do wnuka ostatnie słowa: gorąco mi. Mateusz B. zignorował jednak błagania o pomoc, wybił okno w kuchni i przez nie uciekł z płonącej pułapki. Wtedy chwycił za kolejny baniak benzyny, oblał wnętrze i przedmioty w domu, znów wyszedł na zewnątrz i wszystko podpalił. Chciał w ten sposób zatrzeć ślady. Mateusz B. próbował po wszystkim załatwić sobie także alibi. Ponownie wsiadł w samochód i pojechał po matkę do lekarza. Po drodze zatrzymał się na komisariacie policji i zgłosił napaść. Twierdził, że zaatakował go jego kolega, co później okazało się nieprawdą. Kiedy Mateusz B. i jego matka wrócili do domu, na miejscu były już służby. 22-latek udawał zaskoczonego, brał czynny udział w poszukiwaniach dziadka i babci, pomagał służbom. Był pobudzony, niespokojny, ale nie wzbudziło to większych podejrzeń, ponieważ uznano, że martwił się losem bliskich. Stał się jeszcze bardziej nerwowy, kiedy wyszło na jaw, że jego babcia przeżyła pożar. Dzięki temu, że żołnierze zauważyli płomienie i zareagowali błyskawicznie, a ona sama znalazła w sobie siłę, by przemieścić się z daleka od ognia. Tyle szczęścia nie miał 80-letni mężczyzna, jej mąż, którego obrażenia po pobiciu i bezpośrednie polanie benzyną, a później podpalenie, przyczyniło się do śmierci na miejscu. Zaledwie po 2 dniach od pożaru Mateusz B. został zatrzymany. I choć nie było bezpośrednich świadków, którzy mogliby potwierdzić, że w domu doszło na przykład do awantury, to 22-latek na wstępnym etapie śledztwa sam opowiedział o tym, jak doszło do tragedii. Ze szczegółami zeznawał, jak doprowadził do pożaru. Jego słowa potwierdzał też eksperyment procesowy, w którym podejrzany brał udział. Wyjaśnienia pokrywały się również z pozostałymi dowodami w sprawie. Kiedy Mateusz B. został zatrzymany, zamknął się w sobie. Nie nawiązywał kontaktów z otoczeniem, a biegli psychiatrzy ocenili jego osobowość jako narcystyczną. Potrafił manipulować ludźmi do osiągania celów. Nie patrzył na konsekwencje swoich zachowań. Był mocno skoncentrowany na sobie. Śledczy podkreślali, że to osoba niedojrzała, nieodpowiedzialna, niezważająca na cenę działań, jakie podejmuje. Nie miał szacunku zarówno do członków rodziny, jak i innych ludzi, co potwierdziły liczne zeznania świadków. Biegli ustalili, że 22-latek miał także zmniejszoną zdolność do przeżywania poczucia winy i stwierdzili, że ma wysoki stopień deprawacji w sferze społecznej, emocjonalnej i moralnej. W toku sprawy wykluczono, jakoby Mateusz B. mógł działać w afekcie. Zdaniem prokuratury był osobą poczytalną i w pełni świadomą tego, co robi. Wiedział, że zostawia dziadków na pewną śmierć. Rok po tragicznym pożarze 22-latek stanął przed sądem. Jego mama i siostra odmówiły składania zeznań. Podczas pierwszej rozprawy, która odbyła się 19 stycznia 2023 roku, Mateusz B. nie przyznał się do winy, mimo że w czasie trwania śledztwa zrobił to, opowiadając ze szczegółami, jak dokonał zbrodni. Podkreślał, że zmarnował życie sobie i całej rodzinie, że zrobił coś potwornego. Dodawał, że jako morderca nie zasługuje na to, żeby dalej żyć, bo co to za życie? Na sali sądowej nagle stwierdził, że nie miał żadnych zatargów z dziadkami. Wyjaśniał

Jedynie, że czasem mieli do niego pretensje, bo robił co chce, bo za późno wracał do domu. Młody mężczyzna często zalewał się łzami. Gdy pozwolono mu zabrać głos, stwierdził, że chce wszystkich przeprosić za to, co zrobił. Powiedział, że nie wie, co się stało i dlaczego. Następnie Mateusz B. odmówił składania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania. Gdy przed sądem stanęła babcia oskarżonego, której udało się przeżyć spotkanie z bezlitosnym wnukiem, wszyscy liczyli na to, że okoliczności sprawy zostaną pogłębione. Jej zeznania zostały wyłączone z jawności ze względu na bezpieczeństwo kobiety. Ona jednak ku zaskoczeniu śledczych odmówiła odpowiedzi na pytania. Gdy sędzia zarządziła przerwę, a kobieta wyszła z sali rozpraw, zalała się łzami. Po chwili z pomieszczenia wyprowadzono też Mateusza B., skutego w kajdanki. Ich wzrok spotkał się na korytarzu. Wtedy 22-latek wyszeptał do babci jedno słowo: przepraszam. 3 kwietnia 2023 roku Mateusz B. pojawił się w sądzie na wysłuchaniu wyroku. Był ubrany w dres, pozostawał niewzruszony. Prokuratura od początku procesu domagała się 25 lat więzienia za to, co zrobił. Oskarżyła go o zabójstwo dziadka i usiłowanie zabójstwa babci. Wszystko ze szczególnym okrucieństwem. Motywem zbrodni miały być nieporozumienia pomiędzy Mateuszem a dziadkami odnośnie do zasad panujących w domu. Obrona chciała uniewinnienia Mateusza B., wskazywała na błędy popełniane podczas śledztwa. Sąd nie dał jednak temu wiary i uznał, że 22-latek jest wysoce zdeprawowany oraz był w pełni świadomy swoich działań. Sędzia stwierdziła podczas odczytywania wyroku, że była to zbrodnia, która godziła w najcenniejsze dobro, jakie posiada człowiek. Mężczyzna słuchał uzasadnienia, siedząc na ławie oskarżonych, z opuszczoną głową. Jedyne słowa, jakie wypowiedział, to krótkie tak, gdy zapytano go, czy rozumie treść wyroku. Na sam koniec zdaje się, że babcia wybaczyła mu to, co zrobił. Odmawiając zeznań, postanowiła chronić ukochanego wnuka, mimo przerażających czynów, jakich się dopuścił. Być może czuła, że nie był sobą, bo wiedziała, że w przyszłości mierzył się z różnymi problemami w swoim życiu. Nad poczuciem sprawiedliwości zwyciężyła babcina miłość do wnuka. Sąd jednak, po przeanalizowaniu wszystkich dowodów w sprawie, uznał Mateusza B. za winnego. Mężczyzna został skazany na 25 lat więzienia.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wersow i Friz, ulubieńcy polskiego internetu, znowu na ustach wszystkich. Para influencerów, która już niebawem powita na świecie drugie dziecko, zorganizowała bajkowe baby shower. Pastelowe ozdoby, błękitne balony i rodzinna atmosfera. Wszystko to w otoczeniu, które mogłoby zawstydzić niejedną bajkę. A w centrum uwagi oczywiście Wersow w koronkowej sukni i ich córeczka Maja, która z dumą czeka na braciszka. Internauci nie szczędzą gratulacji, a my z niecierpliwością czekamy na kolejne wieści z życia tej niezwykłej rodziny. Córka Tomasza Oświecińskiego, Maja, postanowiła zrezygnować z tradycyjnej szkoły i przejść na edukację domową. Powód? Nauczyciele, którzy zamiast wspierać młodą aktorkę, raczyli ją docinkami w stylu Nasza Gwiazda. Maja, znana z serialu Na Wspólnej, nie miała problemów z rówieśnikami, ale dorosłym najwyraźniej przeszkadzała jej kariera. Teraz, dzięki edukacji domowej, Maja może skupić się na pracy i nauce bez zbędnych komentarzy. Niespodzianka na parkiecie. Jania Lesar, słoweńska tancerka, wraca do tańca z gwiazdami, ale tym razem jako choreografka. Po burzliwych romansach i medialnych emocjach, które towarzyszyły jej poprzednim występom, teraz będzie jednym z trzech głównych twórców układów tanecznych. Czy to oznacza, że na parkiecie będzie jeszcze więcej iskier? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie.
2: Klaudia Halejcio znów na językach. Tym razem aktorka wzięła udział w czwartym sezonie programu LOL. Kto się śmieje ostatni, ale bez swojego męża, Oskara Wojciechowskiego. Choć uważa go za mistrza kamiennej twarzy, nie chciałaby pojawił się w show, bo jak sama przyznała, jego obecność mogłaby ją rozłożyć na łopatki. Cóż, wygląda na to, że Klaudia woli stawiać czoła komikom niż własnemu mężowi.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Pobierowie trwa prawdziwa burza w szklance wody, a wszystko za sprawą wizyty książula w hotelu Gołębiowskim. Tomasz Hajto, były piłkarz, nie szczędził słów krytyki wobec internetowego twórcy, nazywając go chrząstką w kebabie. Książulo, znany recenzent kulinarny, nie pozostawił tego bez odpowiedzi, twierdząc, że Hajto to zwykły pomawiacz. Czyżbyśmy mieli nową, narodową telenowelę? Czas pokaże, czy ten konflikt zakończy się na słowach, czy przerodzi się w coś więcej.
2: Madonna znowu na szczycie. Jej najnowszy album Confessions 2 rozchodzi się jak świeże bułeczki, a recenzenci nie mogą się nachwalić. W ciągu pierwszej doby zanotowano ponad 13 milionów odsłuchań na Spotify, a singiel Danceteria już podbija listy przebojów. Wygląda na to, że królowa popu nie zamierza oddać tronu, a jej muzyka trafia nawet do młodszych pokoleń. Anna Lewandowska nawet na wakacjach nie odpuszcza treningu. Tym razem pokazała, jak ćwiczy na luksusowym jachcie, udowadniając, że mata i odrobina motywacji wystarczą, by zadbać o formę. W tle Robert Lewandowski z sześciopakiem, a Anna w maciupieńkim bikini, które przyciągnęło więcej uwagi niż sam trening. Cóż, kto by pomyślał, że wakacyjny relaks może być tak intensywny?
1: Amy Lee z Evanescence ujawnia kulisy powstania ich największego hitu Bring Me To Life. Okazuje się, że kultowy rapowany motyw w utworze to nie pomysł zespołu, a efekt szantażu wytwórni, która obawiała się, że kobieta na czele grupy nie sprzeda się na rynku zdominowanym przez mężczyzn. Wytwórnia chciała nawet zatrudnić rapera na stałe, ale ostatecznie zespół poszedł na kompromis, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Utwór zdobył szczyty list przebojów, a album Fallen sprzedał się w milionach egzemplarzy na całym świecie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: David Lee Roth, znany z szalonych pomysłów, w latach 90. chciał założyć cover band Van Halen, mimo że Eddie Van Halen wciąż koncertował i nagrywał z zespołem. Joe Satriani, który miał dołączyć do tego projektu, wspomina, jak próbował przekonać Rota, że to absurdalny pomysł. Satriani ostatecznie odmówił, ale w 2024 roku dołączył do supergrupy Samiego Hagara, gdzie musiał nauczyć się partii Van Halena. Cóż, niektórzy mają naprawdę ambitne wizje, nawet jeśli są trochę oderwane od rzeczywistości. Krzysztof Skiba, niegdyś buntownik z gołym tyłkiem przed premierem, teraz zaskakuje eleganckim stylem. Lider Big Cyca, który kiedyś rozrzucał ulotki i organizował happeningi, dziś wybiera marynarki i koszule. Jego kariera to nie tylko skandale i kontrowersje, ale także felietony i książki, które wciąż przyciągają uwagę. Skiba, choć zmienił wizerunek, nadal pozostaje jednym z najważniejszych głosów swojego pokolenia. Marilyn Manson, który jeszcze niedawno wydawał się być skończony w show biznesie, powraca z hukiem. Po siedmioletniej przerwie znów koncertuje w Europie, a już 18 lipca zagra w łódzkiej Atlas Arenie. Na setliście niespodzianka, po 9 latach wraca cover Personal Jesus od Depeche Mode. A to nie koniec nowości, bo już 14 sierpnia światło dzienne ujrzy jego nowy album One Assassination Under God, Chapter 2. Kto by pomyślał, że Manson jeszcze zaskoczy? Open Air Festival 2026 zakończył się z hukiem, a telewizyjne transmisje przyciągnęły tłumy przed ekrany. Największym hitem okazał się koncert Zary Larsson, który zgromadził aż 546 tysięcy widzów. The Cure, mimo że byli główną gwiazdą, musieli zadowolić się drugim miejscem z 367 tysiącami fanów. Ciekawe, czy Chopin na Openerze spodziewał się, że jego muzyka przyciągnie 237 tysięcy widzów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Toruniu prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 10 metrów na sekundę. Natomiast w Katowicach termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Radio Super Express. Tym dziś żyje Polska.
1: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
2: Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy w Warszawie zgromadził ponad 30 tysięcy wiernych każdego dnia. Wśród uczestników znalazło się prawie 7 tysięcy delegatów z ponad 20 krajów. W trakcie wydarzenia chrzest przyjęły 592 osoby. Organizacja kongresu wymagała zaangażowania blisko 8 tysięcy wolontariuszy, którzy dbali o porządek i bezpieczeństwo uczestników. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi z Przypek, Mirosławowi M., oskarżonemu o brutalne morderstwo bezdomnego Anatola C. Duchowny przyznał się do winy, opisując szczegóły zbrodni, do której doszło w lipcu ubiegłego roku. Mirosław M. odpowie także za wcześniejszą próbę zabójstwa tej samej ofiary. Archidiecezja warszawska zorganizowała pogrzeb zamordowanego, a arcybiskup Adrian Galbas wyraził głęboki żal i poprosił Watykan o wykluczenie duchownego ze stanu kapłańskiego. Tragiczny wypadek w Małocicach pod Nowym Dworem Mazowieckim. 29-letni kierowca z Lublina zginął, gdy jego samochód wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Zdarzenie miało miejsce w poniedziałek około godziny 16. Okoliczności wypadku badają policjanci pod nadzorem prokuratora. Droga w miejscu zdarzenia była zablokowana na czas działań służb. Na Dworcu Zachodnim w Warszawie doszło do niecodziennego zdarzenia. 5-letnia dziewczynka z Niemiec została sama na peronie, gdy jej rodzina odjechała pociągiem. Policja szybko zareagowała, zapewniając dziecku bezpieczeństwo. Na szczęście rodzina i dziewczynka spotkali się ponownie na komisariacie. W Józefowie pod Warszawą doszło do groźnego wypadku. Dwaj nastolatkowie na hulajnodze elektrycznej zderzyli się z samochodem marki BMW. Chłopcy trafili do szpitala z ogólnymi potłuczeniami, ale dzięki kaskom uniknęli poważniejszych urazów. Przypomnijmy, że od czerwca obowiązuje nakaz noszenia kasków przez młodzież do 16 roku życia. Policja z Siedlec poszukuje Marty Kania Romaniak z Kotunia, która zaginęła w niedzielę, 6 lipca. Kobieta wyszła z domu około godziny 11 i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Ma około 165 cm wzrostu, brązowe włosy i w dniu zaginięcia była ubrana w białe spodnie, w czarne pasy, różową koszulkę i szary sweter. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła, że matura 2026 została unieważniona dla części zdających. Powodem są naruszenia przepisów, takie jak wniesienie telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną oraz niesamodzielne rozwiązywanie zadań. W sumie unieważniono 478 egzaminów. Szczegółowe dane zostaną opublikowane jutro, 8 lipca, wraz z wynikami matur. Ponad 200 osób protestowało wczoraj na krakowskim osiedlu Podwawelskim przeciwko działalności obiektu przy ulicy Dworskiej. Jeden, który według mieszkańców pełni funkcję meczetu. Manifestacja przebiegła spokojnie, a nad bezpieczeństwem czuwała policja. Organizatorzy zapowiadają monitorowanie sytuacji, ponieważ umowa najmu lokalu ma wygasnąć z końcem lipca. Obiekt został ponownie wystawiony do wynajęcia, ale nie wiadomo, kto będzie nowym najemcą. W centrum Bielska-Białej doszło do pobicia 4 osób. Dzięki szybkiej reakcji policji i straży miejskiej sprawcy zostali szybko zatrzymani. Mężczyźni w wieku od 19 do 20 lat usłyszeli zarzuty pobicia o charakterze chuligańskim. Poszkodowani doznali jedynie powierzchownych obrażeń.
3: Już 26 lipca w katowickim Nikiszowcu odbędzie się jarmark u babci Anny, towarzyszący odpustowi ku czci świętej Anny. Na odwiedzających czeka ponad 180 wystawców z całej Polski, oferujących rękodzieło, lokalne smakołyki i atrakcje dla dzieci. Organizatorzy zapewniają bezpłatną komunikację, by ułatwić dojazd na to wyjątkowe wydarzenie. Jarmark potrwa od 10 do 20, a jego niepowtarzalny klimat przyciąga co roku tłumy gości.
2: Zabrze, serce Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. To miasto o bogatej historii i unikalnym charakterze. Znane z przemysłowej przeszłości, może poszczycić się zabytkami techniki, takimi jak kopalnia Guido i wieża ciśnień z 1909 roku. Warto również zwrócić uwagę na historyczne osiedla robotnicze oraz zabytkowe kościoły, które dodają uroku temu śląskiemu miastu.
3: Niemiecki youtuber, znany jako Freeformation, opublikował film, w którym podkreśla, że czuje się bezpieczniej spacerując nocą po polskim parku niż w Niemczech. Zauważył, że w Polsce kobiety swobodnie wracają same po zmroku, co jest rzadkością w jego ojczyźnie. Materiał wywołał falę nostalgicznych komentarzy niemieckich internautów, którzy wspominają dawne czasy, gdy ich miasta były równie spokojne. YouTuber podkreślił, że Polska może być wzorem bezpieczeństwa dla zachodnich metropolii.
2: Zmarł inspirajs Waldemar Cichocki, komendant powiatowy policji w Lubinie. Miał 53 lata. Funkcjonariusze wspominają go jako doskonałego przełożonego i człowieka pełnego empatii. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 11 lipca, na cmentarzu komunalnym w Polkowicach.
3: We Wrocławiu trwa akcja saperów po odkryciu bomby lotniczej o wadze 250 kg w rejonie ulicy Trzemeskiej. Ewakuowano 3000 mieszkańców, a w okolicy wprowadzono zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów. Zamknięto ulicę Legnicką oraz trasę autobusowo-tramwajową na Nowy Dwór. Służby apelują o ostrożność i unikanie rejonu działań.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj opady deszczu. W Białymstoku odczujemy temperaturę 16 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 21 stopni i wiatr zachodni o prędkości 10 metrów na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Kontrole w smażalniach ryb nad Bałtykiem ujawniły poważne nieprawidłowości. W 76% z 50 skontrolowanych lokali klienci otrzymywali inne ryby niż zamawiali. Często zamiast dorsza atlantyckiego serwowano tańszego czarniaka. W menu brakowało też informacji o alergenach i składnikach. Inspekcja jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych zapowiada sankcje dla przedsiębiorców łamiących przepisy. Warto więc dokładnie sprawdzać menu przed złożeniem zamówienia. Rząd zaprezentował nowy pakiet deregulacyjny dla firm, który ma ułatwić prowadzenie działalności i zmniejszyć biurokrację. Jedną z najważniejszych propozycji jest wprowadzenie kasy fiskalnej w telefonie, co ma obniżyć koszty i uprościć rozliczenia. Kolejna zmiana to wstępnie wypełniona deklaracja VAT, podobna do rozliczenia PIT. Przedsiębiorcy, którzy sami poprawią błędy, zapłacą tylko połowę odsetek. Rząd planuje także rozszerzenie zasady milczącej zgody, co ma przyspieszyć decyzje urzędowe. To wszystko ma uczynić polski biznes bardziej konkurencyjnym w Europie. Polski rynek pracy coraz bardziej opiera się na pracownikach z zagranicy. Na koniec stycznia w Polsce pracowało 1 milion 119 tysięcy cudzoziemców, co stanowi wzrost o ponad 7% w porównaniu do roku poprzedniego. Najliczniejszą grupą są Ukraińcy, których liczba wynosi 757 tysięcy. Pracownicy z zagranicy wypełniają luki kadrowe w kluczowych sektorach, takich jak budownictwo, logistyka i produkcja. Aż 38% cudzoziemców pracuje na umowach cywilnoprawnych, co pokazuje elastyczność rynku pracy. Eksperci przewidują, że rola zagranicznych pracowników w polskiej gospodarce będzie nadal rosła. Wysokie ceny energii stają się coraz większym wyzwaniem dla polskiej gospodarki. Podczas pierwszego Forum Bezpieczeństwa Polski 2026 roku na Uniwersytecie Warszawskim eksperci dyskutowali o przyszłości polskiego miksu energetycznego. Kluczowym tematem była rola biometanu jako stabilizatora systemu energetycznego. Podkreślano, że lokalne źródła energii, takie jak biogazownie, mogą zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju. W debacie zwrócono uwagę na konieczność rozbudowy sieci energetycznych i magazynów energii. Bez tego rozwój odnawialnych źródeł energii będzie ograniczony.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Biedronka wprowadza nowy katalog pełen letnich inspiracji. Wśród nich wyróżnia się plecak Wild Trek, który zawiera kompleksowy zestaw survivalowy. Idealny dla miłośników outdooru. Oferuje m.in. śpiwór termiczny, filtr do wody i radio FM. Dla podróżujących dostępny jest rejestrator jazdy 3 w jednym Yeti Max oraz powerbank z panelem solarnym. Na letnie wieczory Biedronka proponuje zestaw do karaoke z efektownym oświetleniem. To tylko niektóre z nowości, które mogą umilić wakacyjne dni. Na szczycie NATO w Ankarze podpisano przełomowe porozumienie dotyczące produkcji pocisków Barracuda 500M. Polska wraz ze Stanami Zjednoczonymi, Estonią i Łotwą stanie się kluczowym ośrodkiem produkcyjnym w Europie. Zakłady Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Bydgoszczy będą odpowiedzialne za wytwarzanie tego nowoczesnego uzbrojenia. Inicjatywa ma wzmocnić wschodnią flankę NATO i uniezależnić region od zagranicznych dostaw. Estonia i Łotwa już wyraziły zainteresowanie zakupem systemu B500M. To przykład nowego modelu współpracy transatlantyckiej, łączącego amerykańskie technologie z europejskimi możliwościami produkcyjnymi.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa i Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 podpisały umowę z amerykańską firmą Anduril Industries na rozwój i produkcję niskokosztowych pocisków manewrujących Barracuda w Polsce. Pociski te, dzięki modułowej konstrukcji, mogą być odpalane z różnych platform, w tym śmigłowców Apache i myśliwców F-35. Barracuda oferuje zasięg do ponad 900 km, a jej koszt stanowi ułamek ceny konkurencyjnych rozwiązań. Dzięki tej współpracy Polska zyska nowoczesne technologie, które mogą znacząco zwiększyć jej zdolności obronne. To krok w stronę unowocześnienia polskiego przemysłu zbrojeniowego i wzmocnienia pozycji na rynku międzynarodowym. Żeliwo ADI zyskuje na znaczeniu w sektorze obronnym jako alternatywa dla stali. Dzięki swojej wytrzymałości i niższej masie, materiał ten jest coraz częściej wykorzystywany w produkcji pojazdów opancerzonych, artylerii i systemów bezzałogowych. ADI charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie i zdolnością do tłumienia drgań, co przekłada się na większą trwałość i mobilność sprzętu wojskowego. W produkcji amunicji żeliwo to pozwala na obniżenie kosztów i kontrolowaną fragmentację. Współczesne konflikty pokazują, że zdolność do masowej produkcji jest kluczowa, a ADI idealnie wpisuje się w te potrzeby.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Centralny port komunikacyjny wkracza w kluczowy etap budowy. 5 konsorcjów budowlanych walczy o kontrakt na budowę gigantycznego terminala pasażerskiego, którego wartość może sięgnąć 10 miliardów euro. Terminal ma mieć powierzchnię 450 tysięcy metrów kwadratowych, co odpowiada ponad 63 boiskom piłkarskim. W pierwszej fazie obsłuży aż 34 miliony pasażerów rocznie, a w przyszłości nawet 44 miliony. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku, a zakończenie prac planowane jest na 2031 rok. Całkowity koszt projektu CPK szacowany jest na niecałe 132 miliardy złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Bydgoszczy termometry wskażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. W Warszawie zaś możemy liczyć na tak samo 17 stopni i wiatr południowo-zachodni z prędkością do 5 metrów na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają na ekrany. Choć nowe odcinki pojawią się dopiero we wrześniu, fani mogą już teraz cieszyć się ulubionymi historiami. TVP VOD udostępnia wszystkie wcześniejsze odcinki, które można oglądać w dowolnym momencie. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie losy bohaterów, którzy na stałe zagościli w sercach widzów. Na Instagramie serialu pojawiła się informacja o tej niespodziance, choć wideo promocyjne zawierało stare sceny. Wakacyjna przerwa wciąż trwa, a aktorzy pracują nad nowymi odcinkami. Już wkrótce widzowie będą mogli ponownie zanurzyć się w emocjonujących wątkach barw szczęścia.
2: M jak miłość szykuje emocjonujące chwile w 1937 odcinku. Po wakacyjnej przerwie Mikołaj Lipiński zrozumie, że Natalka Mostowiak wybrała Adama Karskiego. Ich spotkanie w pizzerii będzie pełne emocji, a pożegnanie może oznaczać koniec tego wątku. Mikołaj podziękuje Natalce za pomoc w trudnych chwilach, ale zrozumie, że nie ma już dla niego miejsca w jej życiu. Hania, córka Natalki, przypadkowo zdradzi, że jej mama wybrała już suknię ślubną, co potwierdzi, że związek Natalki i Adama wszedł na nowy etap. Mikołaj pogratuluje przyszłym małżonkom, co może być jego symbolicznym pożegnaniem z serialem. Czy to koniec Mikołaja w M jak miłość? Tego jeszcze nie wiadomo, ale wiele na to wskazuje.
1: W najnowszym odcinku Na Wspólnej, numer 4242, Bożydar Klusek postanawia otworzyć luksusową restaurację na dachu przy Wspólnej. Pomaga mu w tym przyszła synowa, Brygida, która znajduje idealne miejsce. Jednak sielankę przerywają Ilona Zdybicka i Adrian Waliszewski, którzy bezlitośnie kpią z Bożydara, doprowadzając go do wściekłości. Tymczasem Jolanta Miałczyńska przechodzi spektakularną metamorfozę, by zbliżyć się do Kluska. Jej celem jest ustawienie się finansowo po kradzieży kosztowności. Emocjonujący odcinek będzie można obejrzeć już jutro, 8 lipca, o 20.15 na TVN oraz w serwisie Max. To wydarzenie, które warto zobaczyć. Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 912 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 18.25 na TVP1, pułkownik Valverde staje przed dramatycznym wyzwaniem. Zmaga się z utratą wzroku, co prowadzi go do desperackiego kroku. Na szczęście czujna służąca ratuje go w ostatniej chwili. Tymczasem El Pena, nowy właściciel La Deliciosy, ma trudności z zaakceptowaniem swojej roli. Inigo i Flora ujawniają prawdę o własności lokalu, co wywołuje poruszenie wśród mieszkańców. Serial, osadzony w historycznych realiach Madrytu, przyciąga widzów intrygami i emocjonującymi wątkami. To opowieść o wielkich namiętnościach i rodzinnych tajemnicach, która zdobyła serca widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięć w 979 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 16 na TVP1. Po powrocie do domu Nana musi zmierzyć się z ostrą krytyką Sennet, która nie akceptuje jej w rodzinie. Tymczasem Sinan i Ainur postanawiają zakończyć swoją udawaną relację, co może przynieść nieoczekiwane zmiany. Ibrahim próbuje odzyskać zaufanie Czarnej, a Semih zatrudnia Nanę, co wywołuje burzę emocji u Kansel. Poyraz, pełen obaw o przyszłość, otrzymuje niespodziewaną propozycję dużego zlecenia. Serial Dziedzictwo nie przestaje zaskakiwać i przyciągać widzów swoją pełną zwrotów akcji fabułą.
2: Serial Na dobre i na złe zaskakuje widzów emocjonującymi wieściami. Emilia Komarnicka-Klynstra, odgrywająca rolę dr Agaty Woźnickiej, ogłosiła zakończenie pracy na planie najnowszego sezonu. Fani zastanawiają się, czy to oznacza definitywne pożegnanie z ich ulubioną bohaterką. Aktorka uspokaja, że to jedynie koniec zdjęć przed wakacyjną przerwą. Nowe odcinki serialu powrócą na antenę TVP już we wrześniu. Premierowy odcinek nowego sezonu tradycyjnie zostanie wyemitowany w pierwszą środę września. Widzowie mogą więc odetchnąć z ulgą i czekać na kolejne emocjonujące przygody w Leśnej Górze. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 433 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o 15.05 na TVP2, Don Alonso staje przed trudnym wyzwaniem związanym z siostrzeńcem Kurem, który planuje wyjazd na front. Atmosfera w rezydencji gęstnieje, gdy odkrywane są niepokojące przedmioty w jego pokoju. Tymczasem Maria rozważa opuszczenie pałacu, co budzi niepokój Salwadora. Vera zmaga się z nachalnością Santosa, a kontrowersje wywołuje obecność chorego dziecka gospodyni. Manuel, próbując oderwać się od problemów, zaczyna lekcję tanga u Blanki. Serial przenosi nas do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie miłość i tajemnice przeplatają się z codziennymi troskami. Ksiądz Stokrzt. serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę w 145. odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 17.20 na antenie TVP2. Sinem podejmuje kluczową decyzję o powrocie do rezydencji, co może zmienić dotychczasowy układ sił. Tymczasem Nusret i Bejza z niecierpliwością oczekują narodzin dziecka Jońcy, choć atmosfera jest napięta. Jońca, czując się niekomfortowo, szuka sposobu na ucieczkę od Nusreta. Cichan próbuje przekonać Hanser do zmiany pracy, co prowadzi do nowych wyzwań. Serial przyciąga widzów swoją emocjonalną głębią i zawiłymi relacjami między bohaterami. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi, Chana Tarakczy i Betty Gül Ceylan. To turecka opowieść o miłości, która pokonuje wszelkie przeszkody.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1004 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 13 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 19 stopni Celsjusza. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Minister rolnictwa Stefan Krajewski podkreśla, że mimo prezydenckiego weta, resort nie rezygnuje z planów wsparcia dla faktycznie aktywnych rolników. Projekt ustawy o aktywnym rolniku miał ograniczyć dopłaty dla właścicieli ziemi, którzy nie prowadzą działalności rolniczej. Ministerstwo szuka teraz innych rozwiązań, w tym cyfrowych narzędzi, by skuteczniej weryfikować beneficjentów rolniczych przywilejów. Krajewski zaznacza, że celem jest skierowanie wsparcia do prawdziwych producentów rolnych.
3: Napięcie między Polską a Ukrainą rośnie. Szef biura prezydenta Ukrainy, Kryło Budanow, oskarżył Polskę o przygotowywanie eskalacyjnych działań. Wskazał, że punkt kulminacyjny może nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Konflikt zaostrza się w kontekście zbliżającej się rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Grzegorz Braun, polski europoseł, został ponownie ukarany przez Parlament Europejski. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Roberta Metsola, ogłosiła wczoraj decyzję o nałożeniu sankcji za obraźliwe wypowiedzi Brauna wobec szefowej unijnej dyplomacji. Polityk został wykluczony na 20 dni z prac Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Obrony oraz ukarany finansowo. Kara obejmuje potrącenie równowartości 2 dni diety. W koalicji rządzącej narasta napięcie wokół Romana Giertycha. Lewica stawia twarde ultimatum. Jeśli Giertych wejdzie do rządu, wyjdą z koalicji. Włodzimierz Czarzasty wymienił jego nazwisko jako czerwoną linię, której przekroczenie jest nieakceptowalne. Anna Maria Żukowska potwierdziła, że to stanowisko jest niezmienne.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: W Ottawie doszło do tragicznej zbrodni. 40-letni dentysta Mohamed Allami zamordował swoich dwóch synów, a następnie podłożył bombę pod swoim gabinetem i zginął w spalonym samochodzie. Mężczyzna pozostawił list, w którym obwiniał byłą żonę i system sprawiedliwości. Allami był na zwolnieniu warunkowym po wcześniejszych groźbach kierowanych do byłej żony.
2: Polska i Stany Zjednoczone podpisały dziś w Warszawie przełomową deklarację intencji w dziedzinie współpracy kosmicznej. Porozumienie obejmuje między innymi wsparcie satelitarne, wczesne ostrzeganie rakietowe oraz przeciwdziałanie zakłóceniom GPS, co ma wzmocnić bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej oraz amerykańskich sił kosmicznych. Nowa współpraca ma na celu rozwijanie interoperacyjności i wspólne ćwiczenia wojskowe.
3: Budowa bazy lotnictwa śmigłowcowego w Świdniku napotyka na poważne trudności. Główne problemy to przedłużające się negocjacje z portem lotniczym Lublin dotyczące ceny gruntów oraz zmiana koncepcji lokalizacji z powodu ochrony środowiska. Mimo podpisania listu intencyjnego w marcu 2024 roku, proces nabycia terenów wciąż się przeciąga. Nowa koncepcja zakłada wykorzystanie mniejszego obszaru, co wpływa na finansowe i operacyjne aspekty inwestycji.
2: Borówki, ulubione owoce lata, szybko tracą świeżość, jeśli nie są odpowiednio przechowywane. Najlepiej trzymać je w lodówce, w pojemniku z przepływem powietrza, unikając nadmiernej wilgoci. Mycie borówek warto zostawić na chwilę przed spożyciem, by dłużej cieszyć się ich smakiem. Jeśli nie zjemy ich od razu, można je zamrozić, co pozwoli na dłuższe przechowywanie.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Początek lipca to kluczowy moment dla uprawy cukinii, gdy rośliny intensywnie owocują. Eksperci zalecają regularne dostarczanie fosforu i potasu, aby zapewnić zdrowe i smaczne plony. Unikajmy nawozów z azotem, które mogą hamować rozwój owoców. Domowy nawóz ze skórek banana to świetny sposób na naturalne wsparcie dla naszych roślin.
3: Na dworcu PKP Warszawa Zachodnia doszło do incydentu, w którym 5-letnia dziewczynka została rozdzielona z rodziną. Dziecko zostało na peronie, gdy pociąg z jej bliskimi odjechał w kierunku Warszawy Centralnej. Dzięki szybkiej reakcji świadka i interwencji policji, dziewczynka bezpiecznie wróciła pod opiekę rodziców. Służby przypominają o konieczności zachowania czujności na dworcach. Pelargonie mogą kwitnąć aż do jesieni, jeśli zadbamy o ich odpowiednią pielęgnację. Kluczem jest regularne usuwanie przekwitłych kwiatów oraz systematyczne nawożenie. Rośliny te potrzebują także dużo słońca i umiarkowanego podlewania. Dzięki tym prostym zabiegom nasz balkon czy taras pozostanie kolorowy przez całe lato i wczesną jesień.
2: Pepco wprowadziło nową kolekcję damską, która łączy modę z przystępnymi cenami. W ofercie znajdziemy zwiewne sukienki, satynowe spódnice i klasyczne t-shirty. A ceny zaczynają się już od 17 zł. Kolekcja wyróżnia się naturalnymi kolorami i materiałami idealnymi na lato. To propozycje, które świetnie sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i podczas wakacyjnych wyjazdów.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Olsztynie doszło do dramatycznego pościgu za 20-letnim kierowcą Dewu, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna, mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, uciekał ulicami miasta, a następnie pieszo. Został zatrzymany późnym wieczorem w podolsztyńskiej wsi. Teraz odpowie za złamanie zakazu, niezatrzymanie się do kontroli oraz spowodowanie dwóch kolizji.
3: Twarda woda w domu może prowadzić do powstawania żółtych zacieków i kamienia w toalecie. Istnieje jednak prosty sposób na ich usunięcie bez użycia silnych środków chemicznych. Wystarczy użyć proszku do prania białych ubrań, który skutecznie przywraca biel ceramice. Wystarczy wsypać go do muszli, odczekać 30 minut, a następnie wyszorować i spłukać.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 14 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr południowo-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, a w Krakowie dobra.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz, ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekret Królowej Ringu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: rzeczy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
2: Magda Narożna, liderka zespołu Piękni i Młodzi, wybrała się na włoskie wakacje, które początkowo przypominały bardziej horror pogodowy niż sielankę. Jednak niebo szybko się rozpogodziło, a gwiazda teraz praży się w słońcu nad jeziorem Garda, prezentując swoje wdzięki w skąpym bikini. Fani są zachwyceni, a komentarze typu Madzia, marzenie faceta tylko potwierdzają, że włoskie wakacje to strzał w dziesiątkę. Wygląda na to, że Narożna ładuje baterie przed kolejnymi zawodowymi wyzwaniami, a jej nogi do nieba robią furorę na Instagramie. Łukasz P., mąż celebrytki Sylwii Peretti, trafił do aresztu, a wszystko to za sprawą podejrzeń o wyłudzenie ponad 7,5 miliona złotych unijnego dofinansowania. Śledczy twierdzą, że projekt dotyczący neutralizacji amunicji chemicznej w Bałtyku to raczej bajka niż rzeczywistość. Sylwia Peretti, niezrażona sytuacją, wierzy w szybki powrót męża do domu, a my możemy tylko podziwiać jej niezachwianą wiarę w sprawiedliwość. Tymczasem Łukasz P. i jego brat, który również usłyszał zarzuty, czekają na rozwój wydarzeń.
3: Krzysztof Skorulski, znany z programu Rolnik szuka żony, w końcu znalazł miłość, choć nie przed kamerami. Po nieudanej próbie z Agnieszką, która wywołała niemałe zamieszanie w finale show, Rolnik szybko odnalazł szczęście z Magdaleną z Łomży. W lipcu po raz pierwszy pokazał światu swoją narzeczoną, a na jej palcu błyszczy już pierścionek zaręczynowy. Fani programu mogą odetchnąć z ulgą, bo Krzysztof wreszcie znalazł swoją drugą połówkę, a wszystko to przy zbieraniu czereśni. Kuba Grabowski, znany jako Quebona Fide, obchodzi dziś swoje 35. urodziny. Ten artysta, który zaskakiwał nas nie tylko muzyką, ale i spektakularnymi metamorfozami, zakończył już karierę, ale jego dziedzictwo wciąż żyje. Od studenta filozofii do supergwiazdy, Quebo nie bał się ryzyka, a jego akcje promocyjne były niczym scenariusze filmowe. Jego historia to nie tylko diamentowe płyty, ale i odwaga w mówieniu o swoich zmaganiach, co zyskało mu ogromne wsparcie fanów.
1: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Świat muzyki wstrząśnięty. Lauren Bennett, głos kultowego party rock anthem od LMFAO, zmarła w wieku zaledwie 37 lat. Artystka, która podbiła serca fanów na całym świecie, odeszła, pozostawiając po sobie niezapomniane hity i złamane serca. Jej koleżanki z zespołu GRL opublikowały wzruszające pożegnanie, podkreślając, jak wiele dla nich znaczyła. Przyczyna śmierci pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne. Jej duch na zawsze pozostanie w sercach fanów.
3: System of a Down, zespół, który zrewolucjonizował metal na przełomie lat 90. i 2000, ma swoje korzenie w kapeli o nazwie Soil. Założony przez Seria Tankiana i Darona Malakiana, Soil rozpadł się po jednym występie, ale to nie powstrzymało muzyków przed stworzeniem nowej formacji. Nazwa System of a Down powstała z inspiracji wierszem Malakiana, a zmiana słowa Victims na System miała zapewnić większą popularność. Cóż, kto by pomyślał, że wybór litery S w nazwie to klucz do sukcesu, by stanąć na półce obok Slayera? System of a Down, zespół, który jeszcze niedawno miał problemy z komunikacją i prawie zmienił wokalistę, teraz triumfalnie powraca na europejskie sceny. Już 18 i 19 lipca zagrają na Warszawie.

0: takim PGE narodowym, a fani zacierają ręce na te dwa wyjątkowe koncerty. Po szalonym występie we Francji, gdzie tłumy dosłownie wstrząsnęły Stade de France, można się spodziewać, że Warszawa nie pozostanie w tyle. W roli gości specjalnych wystąpią Acid Bath i Queens of the Stone Age, więc szykuje się prawdziwa muzyczna uczta. Jarocin znowu na ustach wszystkich, ale tym razem nie tylko dzięki muzyce. Po raz pierwszy w historii festiwalu, obok koncertów, odbędzie się branżowa konferencja Rytmy Młodych, czyli KONFA. Przez 3 dni artyści i eksperci będą debatować o współczesnym rynku muzycznym, a wszystko to w rytmie warsztatów i paneli. Czyżby Jarocin szykował się na nową muzyczną rewolucję? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Nie będzie czasu na sen, bo program trwa od 10 rano do 3 w nocy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Patti Smith, bogini panka, która jednym zdaniem zburzyła mury rock'n'rolla, zaskoczyła świat nie na scenie, ale w życiu prywatnym. Zamiast pławić się w blasku fleszy, wybrała miłość i rodzinę, co w branży muzycznej jest niemalże herezją. Zamiast rock'n'rollowego szaleństwa, postawiła na proste życie, pokazując, że prawdziwy bunt nie wymaga rzucania telewizorami przez okno. Jej powrót na scenę po latach, jako dojrzała kobieta, udowodnił, że można być rewolucjonistką bez utraty duszy. U2 po 9 latach ciszy w końcu wraca z nowym materiałem. Singiel Street of Dreams zapowiada ich długo oczekiwany album, a teledysk do utworu nakręcono w Meksyku, gdzie burza i awaria prądu dodały dramatyzmu całej produkcji. Fani z pewnością nie mogą się doczekać, co jeszcze zespół przygotował na swoje 50-lecie. Czyżby powrót do rockowych korzeni miał być ich tajną bronią?
0: Eddie Van Halen, człowiek, który zrewolucjonizował rocka, nie potrzebował fajerwerków ani skandali, by zdobyć sławę. Podczas gdy inni gitarzyści kupowali najdroższy sprzęt, on w garażu składał swoje instrumenty z tanich części, tworząc legendarny Frankenstrat. Jego filozofia była prosta. Graj, graj, graj. A sukces przyjdzie sam. Nawet król popu, Michael Jackson, nie mógł się oprzeć jego talentowi, gdy Eddie zagrał solo w Beat It. I to za darmo, bo dla niego liczyła się tylko muzyka.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1006 hektopaskali. Termometry w Toruniu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Katowic temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na Dworcu Zachodnim w Warszawie doszło do niecodziennego incydentu. 5-letnia dziewczynka z Niemiec została sama na peronie, gdy jej rodzina odjechała pociągiem. Policja szybko zaopiekowała się dzieckiem i połączyła je z rodzicami. Na szczęście wszystko zakończyło się dobrze. W Józefowie pod Warszawą doszło do groźnego wypadku z udziałem hulajnogi elektrycznej i samochodu marki BMW. Dwaj nastolatkowie, którzy jechali hulajnogą, zderzyli się z autem, ale dzięki kaskom uniknęli poważniejszych obrażeń. Obaj chłopcy trafili do szpitala z potłuczeniami. Przypominamy, że od czerwca obowiązuje nakaz noszenia kasków dla osób poniżej 16 roku życia na hulajnogach i rowerach. Na Ochocie doszło do poważnego wypadku autobusu linii 186, który zderzył się z tramwajem, a następnie wpadł do przejścia podziemnego. Rannych zostało 6 osób. Kierowca autobusu został przesłuchany, ale nie usłyszał zarzutów. Śledczy badają, czy przyczyną mogła być awaria techniczna pojazdu. Miejskie zakłady autobusowe wykluczają jednak usterkę układu przyspieszania. Prokuratura prowadzi śledztwo w kierunku sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. W Warszawie zakończył się Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy, który zgromadził ponad 30 tysięcy uczestników każdego dnia, w tym 7 tysięcy delegatów z ponad 20 krajów. Wydarzenie odbyło się w 9 miastach Polski, przyciągając łącznie 147 tysięcy osób. Podczas kongresu ochrzczono 592 nowych wyznawców, a program tłumaczono na język angielski i polski język migowy. Nad organizacją czuwało około 8 tysięcy wolontariuszy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Już jutro maturzyści poznają wyniki swoich egzaminów dojrzałości. Centralna Komisja Egzaminacyjna ujawniła, że 92 osoby miały przy sobie telefony komórkowe podczas egzaminów, a 386 prac unieważniono z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań. Pełne statystyki i wyniki zdawalności zostaną opublikowane w środę.
1: 27-letni kierowca BMW z Myślenic został zatrzymany przez policję z powodu nieprzepisowych modyfikacji auta. Przyciemnione lampy i szyby wzbudziły podejrzenia funkcjonariuszy. Dodatkowo jego koszulka z napisem o grupie Speed przyciągnęła uwagę. Kontrola zakończyła się mandatem w wysokości 2000 zł i zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego.
0: W Kawinie doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z mieszkań znaleziono ciała 4 osób. Młodych małżonków Gabrieli i Mateusza, ich 8-dniowej córki Luizy oraz 59-letniej Zofii P., matki kobiety. Śledczy ustalili, że za tragedię odpowiada 35-letni ojciec rodziny, który po dokonaniu zbrodni odebrał sobie życie. Motyw działania sprawcy wciąż pozostaje nieznany.
1: W Dąbrowie Tarnowskiej doszło do nietypowej kolizji drogowej, gdy na maskę samochodu spadł dron. Uszkodzona została szyba i maska pojazdu. Policja przypomina, że nawet niewielkie drony mogą stanowić zagrożenie i za takie zdarzenia grożą surowe konsekwencje. Operatorzy dronów muszą pamiętać o obowiązkach, takich jak rejestracja i zakaz latania pod wpływem alkoholu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura w Myszkowie wyjaśniła zagadkę śmierci 61-letniego mężczyzny, którego zwłoki znaleziono w maju w płonącym budynku gospodarczym. Śledczy wykluczyli udział osób trzecich, a sekcja zwłok potwierdziła, że mężczyzna zmarł z powodu rozległych poparzeń. Dodatkowo w jego organizmie wykryto prawie 5 promili alkoholu. Stacja Szczecin-Dąbie przeszła gruntowną modernizację, zyskując nowoczesne perony, podziemne przejście i nowe wiaty. Mimo to pojawiły się problemy z zadaszeniem na peronie numer 2, które nie chroni pasażerów przed deszczem. PKP PLK tłumaczy to nowym układem ciągów pieszych i lokalizacją tunelu. Stacja pozostaje kluczowym węzłem kolejowym dla Pomorza Zachodniego. Dziś prokuratura ujawniła nowe informacje dotyczące tragedii w Lutyni pod Wrocławiem. 22-letni mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa swojej 20-letniej siostry oraz usiłowania zabójstwa matki. Podejrzany przyznał się do winy, a prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Tragedia miała miejsce w poniedziałek, a lokalna społeczność apeluje o powstrzymanie się od krzywdzących komentarzy.
0: Saperzy usuwają 250-kilogramową bombę lotniczą, odkrytą w centrum Wrocławia. Ewakuowano około 3000 mieszkańców, a ruch tramwajowy i autobusowy został sparaliżowany. Władze miasta apelują o stosowanie się do poleceń służb i omijanie rejonu ulicy Trzemeskiej. Mieszkańcy mogą znaleźć schronienie w szkole podstawowej numer 14 przy ulicy Zachodniej 2. Słuchacie Radia Super Express.
1: Fundacja Cancer Fighters zorganizowała niespodziankę urodzinową dla 12-letniej Mai Mekan, walczącej z ostrą białaczką szpikową. Opublikowane wideo z wydarzenia poruszyło internautów, którzy masowo przesyłają życzenia zdrowia i wsparcia. Maja, znana z utworu Dis na raka, nagranego z raperem BDS-em, stała się symbolem walki z chorobą w Polsce. Fundacja od lat wspiera osoby zmagające się z nowotworami, pokazując, że diagnoza to nie wyrok.
0: Tragiczne wieści z Lubina. W wieku 53 lat zmarł nagle komendant powiatowy policji, inspektor Waldemar Cichocki. Funkcjonariusze wspominają go jako wspaniałego szefa i mentora. Pogrzeb odbędzie się w sobotę o godzinie 13 na cmentarzu komunalnym w Polkowicach.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Nad naszym krajem dzisiaj opady deszczu. W Białymstoku odczujemy temperaturę 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Wrocławia będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 21 stopni i wiatr zachodni o prędkości 10 metrów na sekundę. Stan powietrza w tej chwili w obu miastach można ocenić jako umiarkowany, co jest dość typowe dla sezonu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
7: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
8: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Na Mundialu 2026 w Atlancie trwa mecz 1/8 finału pomiędzy Argentyną a Egiptem. Egipt prowadzi 1-0 po golu Yassera Ibrahima. Spotkanie jest zacięte, a Argentyna częściej utrzymuje się przy piłce, jednak nie oddała jeszcze celnego strzału. Kto wygra to starcie i awansuje do ćwierćfinału? Dowiemy się już niebawem. Hiszpania pokonała Portugalię 1-0 w meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Decydującego gola w doliczonym czasie gry strzelił Mikel Merino. Wcześniej do ćwierćfinałów awansowały Maroko, Francja, Norwegia i Anglia. Wśród emocjonujących spotkań wyróżnia się zwycięstwo Anglików nad Meksykiem 3-2, mimo gry w osłabieniu. Na Lumen Field w Seattle trwa emocjonujący mecz 1/8 finału Mundialu 2026, gdzie Stany Zjednoczone mierzą się z Belgią. Belgia prowadzi 1-0 po golu Charlesa de Ketelaere. Belgowie dominują w posiadaniu piłki, mając 65% czasu gry. Słuchajcie nas dalej, by być na bieżąco z wynikami tego spotkania. Rafał Majka, były kolarz, pojawił się w autokarze drużyny UAE Team Emirates, ale nie wraca do peletonu. To część zdjęć do nowego serialu dokumentalnego o jego karierze, realizowanego przez Papaya Films. Premiera planowana jest na wiosnę 2027 roku. Zdjęcia kręcone są m.in. podczas Tour de France, Tour de Pologne i w rodzinnych stronach Majki.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Iga Świątek wciąż nie może odnaleźć swojej formy na kortach. Podczas ostatnich turniejów wielkoszlemowych, Roland Garros i Wimbledonu odpadła przed ćwierćfinałami. Agnieszka Radwańska, była wiceliderka rankingu WTA, wskazuje, że największym problemem Igi jest drugi set, który staje się kluczowym momentem w jej meczach. Mimo zmiany trenera, Świątek nie zdołała jeszcze wrócić na właściwe tory. Marta Kostiuk awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu 2026 po zwycięstwie nad Ashlyn Kruger. Ukrainka ma udany sezon, pokonując wcześniej Igę Świątek w Roland Garros i docierając tam do półfinału. Obecnie zajmuje 11 miejsce w rankingu WTA z szansą na wejście do pierwszej dziesiątki. Jej sukcesy wspiera polska trenerka Sandra Zaniewska, która podkreśla duży potencjał Kostiuk.
1: Podczas Mistrzostw Świata Belgia pokonała Stany Zjednoczone 4-1, mimo że Donald Trump wymusił na FIFA anulowanie kary dla amerykańskiego zawodnika. Po meczu belgijscy piłkarze wyśmiali prezydenta USA, odtwarzając jego charakterystyczny taniec. Sytuacja wywołała burzę w piłkarskim środowisku i podzieliła internautów. Podczas Wimbledonu łzy Igi Świątek na korcie wzbudziły dyskusję o jej odporności psychicznej. Jakub B. Bączek, trener mentalny, analizuje jej relacje z psycholożką Darią Abramowicz, określając ją jako nietypową i potencjalnie ryzykowną. Ekspert sugeruje, że 7-letnia współpraca może wymagać zmian, jeśli nie przynosi oczekiwanych efektów. Zastanawia się również, czy obecność Abramowicz na korcie jest korzystna dla Świątek.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Katarzyna Piter awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu w grze podwójnej. Polska tenisistka, grając z Czeszką Anną Siskową, pokonała duet Noskowa-Sramkowa 7-5, 6-4. To jedyna Polka, która wciąż ma szansę na sukces w tym prestiżowym turnieju. W kolejnej rundzie zmierzą się z parą Dabrowski-Stefani.
1: Dramatyczny wypadek na torze we Wrocławiu podczas indywidualnego pucharu Ekstraligi U-17. W wyniku zderzenia 4 młodych żużlowców ucierpiało, a 2 z nich trafiło do szpitala. Siła kolizji była tak duża, że zniszczyła ogrodzenie toru. Mistrz świata Bartosz Zmarzlik apeluje o poprawę bezpieczeństwa na torach żużlowych.
2: Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do Chicago Fire. Razem z rodziną przygotowuje się do przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Anna Lewandowska przyznała, że obawia się tej zmiany, szczególnie ze względu na ich dwie małe córki. Para spędza ostatnie chwile relaksu na luksusowym jachcie przed wielkim wyzwaniem.
1: Francuski piłkarz Michael Olise, lider drużyny narodowej, zaskakuje nie tylko na boisku, ale i przy szachownicy. Jego umiejętności strategiczne, rozwijane dzięki pasji do szachów, wpływają na jego grę w piłkę nożną. Olise, z wysokim rankingiem ELO, jest uznawany przez Thierry'ego Henry'ego za spełnienie marzeń. Jeśli Francja pokona Maroko, a Hiszpania Belgię, możemy być świadkami wyjątkowego półfinału z udziałem piłkarzy szachistów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na piłkarskich Mistrzostwach Świata Norwegia zaskoczyła, eliminując Brazylię po wygranej 2-1. Bohaterem meczu został Erling Haaland, który zdobył 2 bramki, oraz bramkarz Orjan Nyland, który mimo braku klubu popisał się świetnymi interwencjami. Dzięki ich wysiłkom Norwegowie awansowali do ćwierćfinału, gdzie zmierzą się z Anglią. Nowo otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie stał się tematem gorącej dyskusji w sieci. Znany youtuber Książulo opublikował recenzję, która wywołała ostrą reakcję Tomasza Hajty. Były piłkarz skrytykował twórcę za brak szacunku dla zmarłego założyciela sieci hoteli. Nagranie Hajty szybko zniknęło z sieci, ale internauci zdążyli je skopiować i rozpowszechnić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1001 hektopaskali. Dla Bydgoszczy przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. W Warszawie termometry pokażą podobnie 17 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Lecz już nie.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 3392 odcinku Po wakacjach Bruno zaskoczy Karolinę, przedstawiając jej intercyzę. Choć dokument nie ma ukrytych pułapek, Karolina nie będzie miała dostępu do zysków z hotelu. To ogromne pieniądze, a Bruno chce się zabezpieczyć przed ewentualnymi problemami. Karolina, mimo wątpliwości, zdecyduje się podpisać intercyzę. Prawniczka Sylwia Paszowska przypomni jej, że Bruno już raz poświęcił wiele dla tego hotelu. Po podpisaniu dokumentu para uda się do notariusza, by sfinalizować sprawy ślubne. Bruno nie pozwoli Karolinie rządzić hotelem po swojemu, bo może to się dla niego źle skończyć.
3: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a w centrum uwagi znajdzie się Emil, syn Asi. Widzowie mogą spodziewać się zmian w wyglądzie Emila, co jest naturalne, gdy młodzi aktorzy dorastają. Artem Malaszczuk, który wciela się w tę postać, przeszedł widoczną metamorfozę, ale nadal pozostaje w roli. Emil, który nie jest już tylko tłem dla dorosłych bohaterów, pokaże swój charakter i zmierzy się z nowymi wyzwaniami. W poprzednim sezonie próbował odbudować relacje z ojcem, co nie podobało się Asi. Nowe odcinki przyniosą kolejne emocjonujące wątki związane z jego dorastaniem. Jesienią widzowie będą mogli śledzić, jak Emil radzi sobie z kolejnymi etapami życia.
2: W najnowszym 142 odcinku tureckiego serialu Panna Młoda, który zostanie wyemitowany w sobotę, 11 lipca, czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Ślub Cihana i Bejzy, który miał być radosnym wydarzeniem, przyniesie więcej dramatów niż szczęścia. Cihan, po rozwodzie z Hanser, decyduje się na ponowne małżeństwo z Bejzą, ale tylko ze względu na dziecko, które rzekomo ma się narodzić. Jednak zaraz po ceremonii Cihan postanawia opuścić Turcję na 3 miesiące, nie mogąc znieść życia z intrygantką. W tym czasie Hanser odkrywa, że jest w ciąży, ale postanawia nie mówić o tym Cihanowi. Serial zaskoczy widzów nieoczekiwanym zwrotem akcji, a tajemnica płci dziecka Hanser pozostanie nierozwiązana. Cihan wróci z zagranicy, ale utrzyma swój powrót w tajemnicy przed Bejzą, nie wiedząc o ciąży Hanser.
3: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót we wrześniu. W nowym sezonie widzowie zobaczą, jak mały Antoś Zduński, syn Pawła i zmarłej Franki, przechodzi wielką metamorfozę. Antosia zagra teraz Mikołaj Jankowski, który zastąpił Marka Myronenko. Paweł, po długiej nieobecności, wraca do Grabiny, by odbudować więź z synem. Antoś, który nie jest już niemowlakiem, a pełnym energii maluchem, wnosi do domu Mostowiaków wiele radości. Niania chłopca odegra ważną rolę w życiu Pawła, co może przynieść nowe wątki miłosne. Produkcja serialu doskonale radzi sobie z pracą z dziećmi, a ulubione bańki mydlane Antosia pomagają w trudnych chwilach na planie.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: W 4243 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwa rewolucja w życiu profesor Krystyny Agier. Po powrocie z sanatorium dotychczas surowa lekarka zaskoczy wszystkich swoją nową energią i radością. Za tą przemianą stoi tajemniczy Janusz, poznany przez internet, który wywróci jej życie do góry nogami. Nastoletnia Ula, wnuczka Krystyny, odkryje tę tajemnicę, gdy przypadkowo przechwyci wiadomość od Janusza. Czy ta nowa znajomość zamieni się w prawdziwą miłość? O tym przekonamy się już w czwartek, 9 lipca o 20:15 na antenie TVN. Odcinek będzie dostępny również online na platformie Max.
3: Serial Rancho powraca z nowym sezonem po dekadzie przerwy. Już jesienią 2026 roku widzowie będą mogli cieszyć się 6 odcinkami pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Tymczasem już 15 sierpnia w Jeruzalu, znanym z serialu jako Wilkowyje, odbędzie się 5 jubileuszowy zlot ranchersów. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnie fanów z całej Polski i świata. Organizatorzy zapowiadają liczne atrakcje, w tym konkurs piosenki rancherskiej Wilkowyjce Reaktywacja. Fani proszeni są o wsparcie finansowe, aby zlot mógł odbyć się skromnie, ale godnie. Jeruzal zamieni się w stolicę polskiej komedii, a atmosfera będzie pełna emocji i radości. Barwy szczęścia wracają na ekrany, ale tym razem w nieco innej formie. Telewizja Polska zaskoczyła fanów, udostępniając archiwalne odcinki tej popularnej telenoweli na platformie TVP VOD. Dzięki temu widzowie mogą wracać do ulubionych momentów i postaci z przeszłości, kiedy tylko zechcą. To świetna wiadomość dla tych, którzy tęsknią za swoimi ulubionymi bohaterami podczas wakacyjnej przerwy. Nowe odcinki pojawią się dopiero we wrześniu, ale już teraz można cieszyć się dawnymi historiami. Ekipa serialu wciąż pracuje nad nowymi epizodami, które mają trafić do sieci przed ich telewizyjną premierą. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, dlaczego Barwy Szczęścia są tak uwielbiane przez Polaków. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 329 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w środę, 8 lipca. Rodzina Korchanów staje w obliczu dramatycznej akcji poszukiwawczej, gdy Duru i Hatice znikają bez śladu. Podejrzenia padają na Karama, który właśnie opuścił szpital psychiatryczny. Jednak nagrania z monitoringu przynoszą szokujący zwrot akcji, wskazując na Safeta. Policja wspierana przez zdesperowanych Korchanów organizuje nalot na jego dom, ale poszukiwania kończą się fiaskiem. Safet z ironicznym uśmiechem odpiera zarzuty, pozostawiając rodzinę w jeszcze większej rozpaczy. Serial można oglądać na antenie TVP, jeden od poniedziałku do piątku o godzinie 14.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 10 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 19 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 10 metrów na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus, które może przekształcić w partię polityczną. Według sondażu Instytutu Badań Polster 32% Polaków popiera ten pomysł, choć większość, bo aż 68%, jest przeciwna. Pomimo sprzeciwu Jarosława Kaczyńskiego, Rozwój Plus przyciąga nowych członków, co wywołało reakcję w postaci powstania konkurencyjnego stowarzyszenia Po Pierwsze Polska, prowadzonego przez Jacka Sasina.
3: Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Zbigniew Bogucki, został wpisany na listę ukraińskiej organizacji Myrotworeć jako zagrożenie dla Ukrainy. Powodem były jego wypowiedzi dotyczące Stepana Bandery i użycie terminu Małopolska Wschodnia. To wydarzenie pogłębia napięcia w polsko-ukraińskich relacjach. Organizacja oskarża Boguckiego o antyukraińską propagandę i podżeganie do nienawiści. Polityczna burza wokół donacji dla Ukrainy nabiera tempa. Wiceszef Ministerstwa Obrony Narodowej, Cezary Tomczyk, zażądał dymisji prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, oskarżając go o ordynarne okłamywanie opinii publicznej w sprawie przekazywanego sprzętu. Tomczyk twierdzi, że osoby z otoczenia prezydenta świadomie wprowadzały w błąd. Konflikt między rządem a kancelarią prezydenta wciąż się zaostrza.
2: Donald Trump rozpoczął szczyt NATO w Ankarze od ostrej krytyki europejskich sojuszników za brak wsparcia w konflikcie z Iranem. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział możliwość zniesienia sankcji na Turcję i rozważenie sprzedaży myśliwców F-35. W tle tych wydarzeń prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ponowił apel o członkostwo swojego kraju w NATO. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreślił konieczność zwiększenia zdolności wojskowych Europy, zapowiadając duże inwestycje zbrojeniowe.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
3: Pod Kijowem znaleziono ciało Anastazji Bieriezowskiej, podejrzanej o próbę zabójstwa ukraińskiego oligarchy Wadima Jermołajewa. Do zamachu doszło 29 czerwca w Monako, gdzie eksplozja raniła Jermołajewa, jego żonę i syna. Śledczy ustalili, że Bieriezowska działała z pomocą innych osób. W związku ze sprawą zatrzymano dwoje podejrzanych, w tym funkcjonariusza wywiadu.
2: Emitel i sieć badawcza Łukasiewicz, Instytut Lotnictwa, rozpoczęły współpracę, aby przyspieszyć rozwój infrastruktury dla dronów w Polsce. Partnerstwo obejmuje rozwój systemów monitorowania przestrzeni powietrznej oraz kształtowanie regulacji dla rynku dronowego. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa operacji bezzałogowych statków powietrznych. Dzięki temu projektowi Polska ma szansę stać się liderem w integracji technologii dronowych w Europie.
3: W Mirosławcu otwarto nowoczesny, wielofunkcyjny budynek Wojskowego Portu Lotniczego. W uroczystości uczestniczył wiceminister Stanisław Wziątek. Nowy obiekt ma usprawnić operacje lotnicze i zapewnić żołnierzom lepsze warunki pracy. To ważna inwestycja w rozwój infrastruktury wojskowej i bezpieczeństwo państwa. Latem warto zadbać o odpowiednie nawożenie papryki, by cieszyć się obfitymi zbiorami. Naturalny nawóz można przygotować z jogurtu naturalnego i wody, co wzmacnia rośliny i chroni je przed chorobami. Wystarczy rozpuścić 3 łyżki jogurtu w 1 litrze letniej wody i podlewać ziemię wokół sadzonek co 2 do 4 tygodni.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na drodze ekspresowej S3 policja zatrzymała kierowcę BMW, który jechał z prędkością 238 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 118 km na godzinę. 52-letni mężczyzna został ukarany mandatem w wysokości 2500 zł oraz 15 punktami karnymi. Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość to jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. Szczególną ostrożność zaleca się w okresie wakacyjnym, gdy ruch na drogach jest wzmożony. Dziś, 7 lipca, szczególnie szczęśliwi mogą czuć się ci, którzy urodzili się tego dnia w 1977 roku. Numerologia wskazuje, że kombinacja liczb w ich dacie urodzenia przynosi im wyjątkową harmonię i sukces. Osoby te, będące zodiakalnymi rakami, charakteryzują się głęboką wrażliwością i analitycznym myśleniem. Liczba 7 w ich dacie urodzenia symbolizuje duchowość i poszukiwanie prawdy. W Wałbrzychu przy ulicy Gwarków doszło do pożaru w budynku wielorodzinnym. Policjanci jako pierwsi dotarli na miejsce i uratowali 4 osoby z zadymionego obiektu. Współpraca z przybyłymi strażakami pozwoliła na bezpieczną ewakuację mieszkańców. Poszkodowani otrzymali pomoc medyczną, a ich stan zdrowia jest dobry.
3: Lato to idealny czas na przygotowanie domowych kiszonek. Coraz więcej osób sięga po fermentowane warzywa, które nie tylko wzbogacają smak potraw, ale także dostarczają cennych probiotyków. Oprócz tradycyjnych ogórków, warto spróbować kiszonych buraków, marchwi czy czosnku. Te nietypowe przetwory zyskują na popularności dzięki swoim zdrowotnym właściwościom i unikalnym smakom.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Owoce mogą być nie tylko smakołykami, ale także odzwierciedleniem naszej osobowości. Wybór ulubionego owocu może zdradzić, jakie cechy charakteru posiadamy i jakich ludzi przyciągamy do swojego życia. Na przykład osoby wybierające truskawki są pełne optymizmu i ciepła, przyciągając romantyków i marzycieli. Z kolei miłośnicy arbuzów to dusze towarzystwa, które przyciągają osoby ceniące dobrą zabawę i spontaniczność. Choć to tylko zabawa, może być ciekawym sposobem na lepsze zrozumienie siebie i swojego otoczenia.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsze prognozy wskazują na lekkie opady deszczu nad Polską. W Szczecinie termometry wskażą 14 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. W Krakowie zaś możemy liczyć na 19 stopni i wiatr południowo-zachodni z prędkością do 4 metry na sekundę. W Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Krakowa sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wersow i Frizz, ulubieńcy polskiego internetu, znowu na ustach wszystkich. Para influencerów, która już niebawem powita na świecie drugie dziecko, zorganizowała bajkowe baby shower. Pastelowe ozdoby, błękitne balony i rodzinna atmosfera. Wszystko to w otoczeniu, które mogłoby zawstydzić niejedną bajkę. A w centrum uwagi oczywiście Wersow w koronkowej sukni i ich córeczka Maja, która z dumą czeka na braciszka. Internauci nie szczędzą gratulacji, a my z niecierpliwością czekamy na kolejne wieści z życia tej niezwykłej rodziny.
2: W Wauczu już za chwilę startuje akcja Włącz Dobrostan, która ma nas nauczyć, że o zdrowie psychiczne warto dbać, zanim zaczniemy się sypać. Na Festiwalu Dwóch Jezior pojawią się gwiazdy i eksperci, by w strefie rozmów o dobrostanie dzielić się swoimi przemyśleniami. Kuba Sienkiewicz, Bemy, a nawet Michał Szpak będą przekonywać, że rozmowa o emocjach to nie tylko moda, ale konieczność. Czyżbyśmy w końcu zrozumieli, że lepiej zapobiegać niż leczyć?
1: Córka Tomasza Oświecińskiego, Maja, postanowiła zrezygnować z tradycyjnej szkoły i przejść na edukację domową. Powód? Nauczyciele, którzy zamiast wspierać młodą aktorkę, raczyli ją docinkami w stylu Nasza Gwiazda. Maja, znana z serialu Na Wspólnej, nie miała problemów z rówieśnikami, ale dorosłym najwyraźniej przeszkadzała jej kariera. Teraz, dzięki edukacji domowej, Maja może skupić się na pracy i nauce bez zbędnych komentarzy. W Pobierowie trwa prawdziwa burza w szklance wody, a wszystko za sprawą wizyty książula w hotelu Gołębiewski. Tomasz Hajto, były piłkarz, nie szczędził słów krytyki wobec internetowego twórcy, nazywając go chrząstką w kebabie. Książulo, znany recenzent kulinarny, nie pozostawił tego bez odpowiedzi, twierdząc, że Hajto to zwykły pomawiacz. Czyżbyśmy mieli nową, narodową telenowelę? Czas pokaże, czy ten konflikt zakończy się na słowach, czy przerodzi się w coś więcej.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Madonna znowu na szczycie. Jej najnowszy album Confessions 2 rozchodzi się jak świeże bułeczki, a recenzenci nie mogą się nachwalić. W ciągu pierwszej doby zanotowano ponad 13 milionów odsłuchań na Spotify, a singiel Danceteria już podbija listy przebojów. Wygląda na to, że królowa popu nie zamierza oddać tronu, a jej muzyka trafia nawet do młodszych pokoleń.
1: Jerzy Boćkowski, legenda polskiego dziennikarstwa, odszedł w wieku 83 lat. Człowiek, który przez dekady był twarzą dziennika telewizyjnego, teraz dołączył do chóru niebian, jak to pięknie ujęła jego rodzina, cytując Szekspira. Od Moskwy po giełdę, Boćkowski pozostawił po sobie ślad w każdym zakątku mediów. Ciekawe, czy teraz, gdziekolwiek jest, prowadzi wywiady z aniołami.
2: Fani ciężkich brzmień, szykujcie się na prawdziwą muzyczną apokalipsę. Ghost Kid, niemiecka formacja z horrorowym zacięciem, powraca do Polski po 2 latach, by 15 października w Krakowie zaserwować mieszankę metalcore'u i elektroniki, która zmrozi krew w żyłach. Występ w Hype Parku to nie tylko koncert, to prawdziwy spektakl grozy, a przed główną gwiazdą scenę rozgrzeją aż 3 zespoły. Bilety już w sprzedaży, ale uwaga, ceny rosną jak grzyby po deszczu. Krzysztof Skiba, niegdyś buntownik z gołym tyłkiem przed premierem, teraz zaskakuje eleganckim stylem. Lider Big Cyca, który kiedyś rozrzucał ulotki i organizował happeningi, dziś wybiera marynarki i koszule. Jego kariera to nie tylko skandale i kontrowersje, ale także felietony i książki, które wciąż przyciągają uwagę. Skiba, choć zmienił wizerunek, nadal pozostaje jednym z najważniejszych głosów swojego pokolenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Marilyn Manson, który jeszcze niedawno wydawał się być skończony w show biznesie, powraca z hukiem. Po 7-letniej przerwie znów koncertuje w Europie, a już 18 lipca zagra w łódzkiej Atlas Arenie. Na setliście niespodzianka. Po 9 latach wraca cover Personal Jesus od Depeche Mode. A to nie koniec nowości, bo już 14 sierpnia światło dzienne ujrzy jego nowy album One Assassination Under God, Chapter 2. Kto by pomyślał, że Manson jeszcze zaskoczy? Bracia Gallagher znowu na ustach wszystkich. Po reaktywacyjnej trasie koncertowej, która zakończyła się w Brazylii, Oasis nie zwalnia tempa. Już we wrześniu do kin trafi dokument Don't Look Back in Anger, a w przyszłym roku zespół ma zagrać 12 koncertów na Etihad Stadium. Plotki o powrocie na scenę nie cichną, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie. Czyżby szykowała się kolejna muzyczna sensacja? System of a Down, zespół, który od 2 dekad nie wydał nowej płyty, wciąż podbija serca fanów. Ich unikalne połączenie bliskowschodnich melodii z polityczną wściekłością i wokalnymi szaleństwami Serja Tankiana nadal elektryzuje. Użytkownicy portalu Rate Your Music, znani z rygorystycznych ocen, stworzyli ranking najlepszych utworów zespołu. Choć od premiery ostatniego albumu minęło ponad 20 lat, Soad przeżywa drugą młodość, grając na największych stadionach świata.
1: Ach, Depeche Mode. Zespół, który nie tylko podbił światowe listy przebojów, ale i własne życie zamienił w rockowy dramat. Podczas trasy promującej album Songs of Faith and Devotion, Dave Gahan niemalże zszedł z tego świata, a jego uzależnienie od narkotyków stało się legendą. Andy Fletcher, zmęczony widokiem kolegów pogrążających się w nałogach, zrezygnował z koncertowania, a Alan Wilder postanowił opuścić tonący statek. Mimo to Depeche Mode przetrwało, choć ich historia to prawdziwy rollercoaster emocji i skandali.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 10 metrów na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Obecnie w Toruniu powietrze jest umiarkowane, podczas gdy w Katowicach jakość powietrza jest dobre.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. I've been watching you.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy w Warszawie zgromadził ponad 30 tysięcy wiernych każdego dnia. Wśród uczestników znalazło się prawie 7 tysięcy delegatów z ponad 20 krajów. W trakcie wydarzenia chrzest przyjęły 592 osoby. Organizacja kongresu wymagała zaangażowania blisko 8 tysięcy wolontariuszy, którzy dbali o porządek i bezpieczeństwo uczestników.
2: W Małocicach, niedaleko Nowego Dworu Mazowieckiego, doszło do tragicznego wypadku. 29-letni kierowca zginął, gdy jego auto wypadło z trasy i uderzyło w drzewo. Służby ratunkowe zostały powiadomione dzięki systemowi e-call. Policja bada przyczyny zdarzenia. Droga była czasowo zamknięta.
1: Na Dworcu Zachodnim w Warszawie doszło do niecodziennego zdarzenia. 5-letnia dziewczynka z Niemiec została sama na peronie, gdy jej rodzina odjechała pociągiem. Policja szybko zareagowała, zapewniając dziecku bezpieczeństwo. Na szczęście rodzina i dziewczynka spotkali się ponownie na komisariacie. W Józefowie pod Warszawą doszło do groźnego wypadku. Dwaj nastolatkowie na hulajnodze elektrycznej zderzyli się z samochodem marki BMW. Chłopcy trafili do szpitala z ogólnymi potłuczeniami, ale dzięki kaskom uniknęli poważniejszych urazów. Przypomnijmy, że od czerwca obowiązuje nakaz noszenia kasków przez młodzież do 16 roku życia.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Krakowie prokuratura oskarżyła mężczyznę o znęcanie się nad 148 pytonami królewskimi. Węże znaleziono w ciasnych pojemnikach w piwnicy bloku. Sprawa wyszła na jaw, gdy jeden z węży zasnął na klatce schodowej. Oskarżonemu grozi do 3 lat więzienia, ale nie przyznaje się do winy. W Dąbrowie Tarnowskiej doszło do nietypowej kolizji, gdy na jadący samochód spadł dron. Na szczęście kierującej nic się nie stało, choć pojazd został uszkodzony. Policja przypomina, że takie zdarzenie traktowane jest jak kolizja drogowa, a operator drona może ponieść odpowiedzialność cywilną i karną. Latanie dronem w Polsce wymaga uprawnień i przestrzegania przepisów, w tym zakazu sterowania pod wpływem alkoholu. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła, że matura 2026 została unieważniona dla części zdających. Powodem są naruszenia przepisów, takie jak wniesienie telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną oraz niesamodzielne rozwiązywanie zadań. W sumie unieważniono 478 egzaminów. Szczegółowe dane zostaną opublikowane jutro, 8 lipca, wraz z wynikami matur.
2: W Myślenicach policjanci zatrzymali 27-latka, który jechał BMW z niezgodnymi z przepisami przyciemnianymi szybami i lampami. Podczas kontroli okazało się, że samochód miał także zmodyfikowany układ wydechowy, co skutkowało mandatem w wysokości 2000 zł. Kierowca, ubrany w koszulkę z napisem odnoszącym się do policyjnej grupy Speed, musiał zdjąć folię z szyb na miejscu. Policja przypomina, że wszelkie modyfikacje pojazdów muszą być zgodne z prawem.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Już 26 lipca w katowickim Nikiszowcu odbędzie się jarmark u babci Anny, towarzyszący odpustowi ku czci świętej Anny. Na odwiedzających czeka ponad 180 wystawców z całej Polski, oferujących rękodzieło, lokalne smakołyki i atrakcje dla dzieci. Organizatorzy zapewniają bezpłatną komunikację, by ułatwić dojazd na to wyjątkowe wydarzenie. Jarmark potrwa od 10 do 20, a jego niepowtarzalny klimat przyciąga co roku tłumy gości. Niemiecki youtuber, znany jako Freeformation, opublikował film, w którym podkreśla, że czuje się bezpieczniej spacerując nocą po polskim parku niż w Niemczech. Zauważył, że w Polsce kobiety swobodnie wracają same po zmroku, co jest rzadkością w jego ojczyźnie. Materiał wywołał falę nostalgicznych komentarzy niemieckich internautów, którzy wspominają dawne czasy, gdy ich miasta były równie spokojne. YouTuber podkreślił, że Polska może być wzorem bezpieczeństwa dla zachodnich metropolii. Stacja Szczecin-Dąbie przeszła gruntowną modernizację, zyskując nowe perony, przejście podziemne i oświetlenie. Mimo to pojawiły się głosy krytyki dotyczące wiaty na peronie drugim, która nie chroni pasażerów przed deszczem. PKP PLK tłumaczy to nowym układem komunikacyjnym, ale pasażerowie wciąż oczekują lepszej ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Szczecin-Dąbie to kluczowy węzeł komunikacyjny, z którego rocznie korzysta ponad 1 000 000 osób.
1: Zmarł inspirant Waldemar Cichocki, komendant powiatowy policji w Lubinie. Miał 53 lata. Funkcjonariusze wspominają go jako doskonałego przełożonego i człowieka pełnego empatii. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 11 lipca, na cmentarzu komunalnym w Polkowicach.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura we Wrocławiu postawiła zarzuty 22-letniemu mężczyźnie w związku z tragicznymi wydarzeniami w Lutyni. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa swojej 20-letniej siostry oraz usiłowania zabójstwa matki. Prokuratura planuje wystąpić do sądu o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Tragedia miała miejsce w poniedziałek, a na miejscu interweniowały służby ratunkowe.
2: We Wrocławiu trwa akcja saperów po odkryciu bomby lotniczej o wadze 250 kg w rejonie ulicy Trzemeskiej. Ewakuowano 3000 mieszkańców, a w okolicy wprowadzono zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów. Zamknięto ulicę Legnicką oraz trasę autobusowo-tramwajową na Nowy Dwór. Służby apelują o ostrożność i unikanie rejonu działań.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terytorium naszego kraju dominuje dzisiaj opady deszczu. Prognozy wskazują na ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1006 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 17 stopni, a niebo przyniesie lekkie opady deszczu. We Wrocławiu zobaczymy 21 stopni i umiarkowane opady deszczu. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Na hurtowym rynku paliw w Polsce obserwujemy dziś zmiany cen. Benzyna nieznacznie tanieje, natomiast ceny oleju napędowego wyraźnie rosną. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę premium i olej napędowy, zaledwie o 1 złotówkę taniej niż Aramco. W porównaniu do ubiegłej soboty ceny benzyny PB95 spadły o 13 zł na metrze sześciennym, a PB98 o 12 zł. Z kolei olej napędowy podrożał o 43 zł u Orlenu i BP Europa, a o 40 zł u Aramco. Te zmiany mogą wpłynąć na ceny na stacjach paliw w najbliższych dniach. Od początku 2025 roku Polacy muszą osobno segregować tekstylia, co dla wielu było uciążliwe. Teraz coraz więcej miast wprowadza mobilne punkty odbioru odpadów, tak zwane MPSZOKI, które ułatwiają ten proces. Specjalne samochody pojawiają się w wyznaczonych miejscach, odbierając odpady bez konieczności wizyty w stacjonarnym punkcie. Dodatkowo niektóre samorządy testują system fioletowych worków, które można wystawić przed domem. Takie rozwiązania działają już w miastach takich jak Warszawa, Wrocław czy Bydgoszcz. Dzięki temu mieszkańcy mogą łatwiej i szybciej pozbyć się niepotrzebnych tekstyliów.
2: Zmarł Ryszard Abramczyk, współzałożyciel firmy Abramczyk, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, lidera rynku mrożonych ryb i owoców morza. Miał 75 lat. Jego śmierć poruszyła mieszkańców Bydgoszczy oraz środowisko sportowe i przedsiębiorców. Abramczyk był znany jako społecznik i mecenas sportu, wspierający lokalne kluby i akcje charytatywne. Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 lipca w Bydgoszczy. Rodzina Abramczyków od lat angażowała się w pomoc potrzebującym i inicjatywy społeczne. Rząd zapowiada kolejną falę deregulacji, która ma uprościć życie przedsiębiorców i podatników. W ramach programu Deregulacja 2.0 wprowadzone zostaną m.in. darmowa aplikacja do wystawiania paragonów oraz nowe zasady interpretacji podatkowych. Urzędy będą samodzielnie wymieniać się dokumentami, co oznacza koniec z bieganiem po urzędach. Dla podatników, którzy sami poprawią błędy w deklaracjach, przewidziano obniżenie odsetek. Nowe przepisy mogą wejść w życie już na początku 2027 roku.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
2: Biedronka wprowadza nowy katalog pełen letnich inspiracji. Wśród nich wyróżnia się plecak Wild Trek, który zawiera kompleksowy zestaw survivalowy. Idealny dla miłośników outdooru. Oferuje m.in. śpiwór termiczny, filtr do wody i radio FM. Dla podróżujących dostępny jest rejestrator jazdy 3 w jednym Yeti Max oraz powerbank z panelem solarnym. Na letnie wieczory Biedronka proponuje zestaw do karaoke z efektownym oświetleniem. To tylko niektóre z nowości, które mogą umilić wakacyjne dni. Komisja Europejska przedstawiła 5 dużych projektów obronnych EDPCI, które mogą znacząco wpłynąć na przyszłość europejskiego przemysłu wojskowego. Projekty dotyczą dronów, obrony powietrznej, kosmosu, ochrony dna morskiego oraz bezpieczeństwa wschodniej flanki Unii Europejskiej. Dla Polski kluczowe są 3 z nich: Eastern Flank Watch, obrona powietrzna i przeciwrakietowa oraz systemy dronowe. Projekty te mają na celu wzmocnienie europejskiego przemysłu obronnego i są zgodne z priorytetami NATO. Wartość inwestycji w te projekty może sięgać nawet 100 miliardów euro, a ich realizacja zależy od zaangażowania państw członkowskich. Ukraina również bierze udział w 4 z 5 projektów, co podkreśla jej znaczenie w europejskiej strategii obronnej. Pierwsze samobieżne armatochaubice K9PL wyruszyły z Korei Południowej do Polski. To kluczowy moment w modernizacji polskiej artylerii, który obejmuje nie tylko dostawy sprzętu, ale także transfer technologii. Umowa przewiduje dostarczenie 152 dział, z czego 146 to wersje K9PL, dostosowane do wymagań polskich sił zbrojnych. Wersja K9PL łączy koreańskie podwozie z polskimi systemami, takimi jak zautomatyzowany zestaw kierowania ogniem Topaz. Planowane jest także uruchomienie produkcji tych chałbic w Polsce, co większy udział polskiego przemysłu w projekcie. Na szczycie NATO w Ankarze podpisano przełomowe porozumienie dotyczące produkcji pocisków Barracuda 500M. Polska wraz ze Stanami Zjednoczonymi, Estonią i Łotwą stanie się kluczowym ośrodkiem produkcyjnym w Europie. Zakłady Polskiej Grupy Zbrojeniowej w Bydgoszczy będą odpowiedzialne za wytwarzanie tego nowoczesnego uzbrojenia. Inicjatywa ma wzmocnić wschodnią flankę NATO i uniezależnić region od zagranicznych dostaw. Estonia i Łotwa już wyraziły zainteresowanie zakupem systemu B500M. To przykład nowego modelu współpracy transatlantycznej. Transatlantyckiej, łączącego amerykańskie technologie z europejskimi możliwościami produkcyjnymi.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Wołodymyr Zełenski ponownie zaapelował do Zachodu o dostarczenie większej liczby pocisków do systemów Patriot. Ukraińcy mogą nimi skutecznie neutralizować rosyjskie rakiety balistyczne, jednak najnowsze pociski, PAK-3 MSE, są towarem deficytowym. Wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem znacząco uszczupliła amerykańskie zapasy, a produkcja nowych pocisków nie nadąża za popytem. Polska, jako jedno z państw frontowych, zamówiła 852 pociski, ale na dostawy trzeba będzie poczekać. Tymczasem Polska przekazała Ukrainie część swoich zapasów, co budzi kontrowersje, choć według Ministerstwa Obrony Narodowej nie wpływa to na zdolności obronne kraju.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Bydgoszcz to miasto przywitane z temperaturą 17 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 7 metrów na sekundę. W Warszawie natomiast termometry tak samo pokażą 17 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają na ekrany. Choć nowe odcinki pojawią się dopiero we wrześniu, fani mogą już teraz cieszyć się ulubionymi historiami. TVP VOD udostępnia wszystkie wcześniejsze odcinki, które można oglądać w dowolnym momencie. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie losy bohaterów, którzy na stałe zagościli w sercach widzów. Na Instagramie serialu pojawiła się informacja o tej niespodziance, choć wideo promocyjne zawierało stare sceny. Wakacyjna przerwa wciąż trwa, a aktorzy pracują nad nowymi odcinkami. Już wkrótce widzowie będą mogli ponownie zanurzyć się w emocjonujących wątkach barw szczęścia.
2: M jak miłość szykuje emocjonujące chwile w 1937 odcinku. Po wakacyjnej przerwie Mikołaj Lipiński zrozumie, że Natalka Mostowiak wybrała Adama Karskiego. Ich spotkanie w pizzerii będzie pełne emocji, a pożegnanie może oznaczać koniec tego wątku. Mikołaj podziękuje Natalce za pomoc w trudnych chwilach, ale zrozumie, że nie ma już dla niego miejsca w jej życiu. Hania, córka Natalki, przypadkowo zdradzi, że jej mama wybrała już suknię ślubną, co potwierdzi, że związek Natalki i Adama wszedł na nowy etap. Mikołaj pogratuluje przyszłym małżonkom, co może być jego symbolicznym pożegnaniem z serialem. Czy to koniec Mikołaja w M jak miłość? Tego jeszcze nie wiadomo, ale wiele na to wskazuje.
1: W najnowszym odcinku Na Wspólnej, numer 4242, Bożydar Klusek postanawia otworzyć luksusową restaurację na dachu przy Wspólnej. Pomaga mu w tym przyszła synowa, Brygida, która znajduje idealne miejsce. Jednak sielankę przerywają Ilona Zdybicka i Adrian Waliszewski, którzy bezlitośnie kpią z Bożydara, doprowadzając go do wściekłości. Tymczasem Jolanta Miałczyńska przechodzi spektakularną metamorfozę, by zbliżyć się do Kluska. Jej celem jest ustawienie się finansowo po kradzieży kosztowności. Emocjonujący odcinek będzie można obejrzeć już jutro, 8 lipca o 20.15 na TVN oraz w serwisie Max. To wydarzenie, które warto zobaczyć. Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 912 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 18.25 na TVP1, pułkownik Valverde staje przed dramatycznym wyzwaniem. Zmaga się z utratą wzroku, co prowadzi go do desperackiego kroku. Na szczęście czujna służąca ratuje go w ostatniej chwili. Tymczasem El Pena, nowy właściciel La Deliciosy, ma trudności z zaakceptowaniem swojej roli. Inigo i Flora ujawniają prawdę o własności lokalu, co wywołuje poruszenie wśród mieszkańców. Serial, osadzony w historycznych realiach Madrytu, przyciąga widzów intrygami i emocjonującymi wątkami. To opowieść o wielkich namiętnościach i rodzinnych tajemnicach, która zdobyła serca widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięć w 979 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 16 na TVP1. Po powrocie do domu Nana musi zmierzyć się z ostrą krytyką Sennet, która nie akceptuje jej w rodzinie. Tymczasem Sinan i Ainur postanawiają zakończyć swoją udawaną relację, co może przynieść nieoczekiwane zmiany. Ibrahim próbuje odzyskać zaufanie Czarnej, a Semih zatrudnia Nanę, co wywołuje burzę emocji u Kansel. Poyraz, pełen obaw o przyszłość, otrzymuje niespodziewaną propozycję dużego zlecenia. Serial Dziedzictwo nie przestaje zaskakiwać i przyciągać widzów swoją pełną zwrotów akcji fabułą.
2: Serial Na dobre i na złe zaskakuje widzów emocjonującymi wieściami. Emilia Komarnicka-Klinstra, odgrywająca rolę dr Agaty Woźnickiej, ogłosiła zakończenie pracy na planie najnowszego sezonu. Fani zastanawiają się, czy to oznacza definitywne pożegnanie z ich ulubioną bohaterką. Aktorka uspokaja, że to jedynie koniec zdjęć przed wakacyjną przerwą. Nowe odcinki serialu powrócą na antenę TVP już we wrześniu. Premierowy odcinek nowego sezonu tradycyjnie zostanie wyemitowany w pierwszą środę września. Widzowie mogą więc odetchnąć z ulgą i czekać na kolejne emocjonujące przygody w Leśnej Górze. La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 433 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o 15.05 na TVP2, Don Alonso staje przed trudnym wyzwaniem związanym z siostrzeńcem Kurem, który planuje wyjazd na front. Atmosfera w rezydencji gęstnieje, gdy odkrywane są niepokojące przedmioty w jego pokoju. Tymczasem Maria rozważa opuszczenie pałacu, co budzi niepokój Salwadora. Vera zmaga się z nachalnością Santosa, a kontrowersje wywołuje obecność chorego dziecka gospodyni. Manuel, próbując oderwać się od problemów, zaczyna lekcję tanga u Blanki. Serial przenosi nas do Hiszpanii z początku XX wieku, gdzie miłość i tajemnice przeplatają się z codziennymi troskami. Ksiądz Doksz. serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę w 145. odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 17.20 na antenie TVP2. Sinem podejmuje kluczową decyzję o powrocie do rezydencji, co może zmienić dotychczasowy układ sił. Tymczasem Nusret i Bejza z niecierpliwością oczekują narodzin dziecka Jący, choć atmosfera jest napięta. Jąca, czując się niekomfortowo, szuka sposobu na ucieczkę od Nusreta. Cichan próbuje przekonać Hancer do zmiany pracy, co prowadzi do nowych wyzwań. Serial przyciąga widzów swoją emocjonalną głębią i zawiłymi relacjami między bohaterami. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi, Chana Tarakczy i Betty Gül Ceylan. To turecka opowieść o miłości, która pokonuje wszelkie przeszkody.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 10 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 9 metrów na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Polska odtajniła wykaz przekazanej Ukrainie broni, co było odpowiedzią na polityczne ataki. W latach od 2022 do 2026 Polska przekazała Ukrainie sprzęt wojskowy o wartości ponad 16 miliardów złotych, w tym kilka rakiet Patriot. Premier Tusk apeluje o odpowiedzialność, podkreślając, że pomoc dla Ukrainy była przedmiotem narodowego konsensusu. Szef MON zapewnia, że donacje nie osłabiły obrony powietrznej Polski.
2: Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Bogucki został wpisany na listę ukraińskiej organizacji Myrotworeć jako zagrożenie dla Ukrainy. Powodem były jego wypowiedzi dotyczące Stepana Bandery i użycie terminu Małopolska Wschodnia. To wydarzenie pogłębia napięcia w polsko-ukraińskich relacjach. Organizacja oskarża Boguckiego o antyukraińską propagandę i podżeganie do nienawiści. Pod Kijowem znaleziono ciało Anastazji Bieriezowskiej, podejrzanej o próbę zabójstwa ukraińskiego oligarchy Wadima Jermołajewa. Do zamachu doszło 29 czerwca w Monako, gdzie eksplozja raniła Jermołajewa, jego żonę i syna. Śledczy ustalili, że Bieriezowska działała z pomocą innych osób. W związku ze sprawą zatrzymano dwoje podejrzanych, w tym funkcjonariusza wywiadu.
0: Emitel i sieć badawcza Łukasiewicz. Instytut Lotnictwa rozpoczęły współpracę, aby przyspieszyć rozwój infrastruktury dla dronów w Polsce. Partnerstwo obejmuje rozwój systemów monitorowania przestrzeni powietrznej oraz kształtowanie regulacji dla rynku dronowego. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa operacji bezzałogowych statków powietrznych. Dzięki temu projektowi Polska ma szansę stać się liderem w integracji technologii dronowych w Europie.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. Początek lipca to kluczowy moment dla uprawy cukinii, gdy rośliny intensywnie owocują. Eksperci zalecają regularne dostarczanie fosforu i potasu, aby zapewnić zdrowe i smaczne plony. Unikajmy nawozów z azotem, które mogą hamować rozwój owoców. Domowy nawóz ze skórek banana to świetny sposób na naturalne wsparcie dla naszych roślin.
0: Nie wszystkie rośliny lubią pełne słońce. Wiele z nich, jak funkie, paprocie czy begonie, lepiej rozwija się w cieniu lub półcieniu. Zacienione miejsca w ogrodzie mogą być atutem, jeśli wybierzemy odpowiednie gatunki. Takie rośliny są często łatwiejsze w pielęgnacji i wymagają mniej wody, co jest korzystne w upalne dni. Lubuscy policjanci zabezpieczyli ponad 500 sztuk odzieży i torebek z podrobionymi znakami towarowymi na targowisku w Łęknicy. Wartość przejętych przedmiotów oszacowano na co najmniej 535 tysięcy złotych. Działania były wynikiem wcześniejszej pracy operacyjnej, a zabezpieczone towary stanowią dowód w prowadzonym postępowaniu. Policja przypomina, że handel podróbkami grozi karą do 5 lat więzienia. Policjanci z warszawskiej Woli udaremnili międzynarodowy przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. Zabezpieczono ponad 10 kg kokainy ukrytej w samochodzie marki Renault. Dwaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty i trafili do tymczasowego aresztu. Wartość przechwyconej kokainy szacuje się na blisko 3 miliony złotych.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Owoce mogą być nie tylko smakołykami, ale także odzwierciedleniem naszej osobowości. Wybór ulubionego owocu może zdradzić, jakie cechy charakteru posiadamy i jakich ludzi przyciągamy do swojego życia. Na przykład osoby wybierające truskawki są pełne optymizmu i ciepła, przyciągając romantyków i marzycieli. Z kolei miłośnicy arbuzów to dusze towarzystwa, które przyciągają osoby ceniące dobrą zabawę i spontaniczność. Choć to tylko zabawa, może być ciekawym sposobem na lepsze zrozumienie siebie i swojego otoczenia. Czekoladowy brąz to kolor, który zdominuje jesień 2026 roku. Ten głęboki i ciepły odcień wypiera klasyczną czerń, oferując łagodniejszą, ale równie uniwersalną alternatywę. Już teraz widoczny jest na swetrach, płaszczach i dodatkach, zarówno w modzie damskiej, jak i męskiej. Stylizacje z jego udziałem nabierają luksusowego charakteru, co czyni go idealnym wyborem dla osób ceniących elegancję i subtelność.
2: Kalarepa, popularne polskie warzywo, okazuje się być lepszym źródłem witaminy C niż cytrusy. W 100 gramach kalarepy znajduje się około 60 do 70 mg witaminy C, podczas gdy cytryny dostarczają średnio 50 mg. Regularne spożywanie kalarepy wspiera odporność, dostarcza błonnika i wielu minerałów. To niskokaloryczne warzywo jest idealne dla dbających o sylwetkę. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Prokuratura Okręgowa w Olsztynie rozbili grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych. W czerwcu zatrzymano 10 osób, które mogły doprowadzić do wypłaty 500 000 zł z tytułu fikcyjnych kolizji. Proceder trwał od 2017 roku i obejmował co najmniej 50 zdarzeń drogowych. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, a jedna osoba została tymczasowo aresztowana.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Na drodze wojewódzkiej numer 559 w Brudzeniu Dużym doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Policjant z Płocka, będący na urlopie, zabezpieczył miejsce wypadku i udzielił pierwszej pomocy poszkodowanym. Kierowca Forda, od którego wyczuwalny był alkohol, próbował uciec, ale został zatrzymany przez funkcjonariusza. Na miejscu pojawiła się policja, która przejęła dalsze działania.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1008 hektopaskali. Dla Szczecina przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. W Krakowie termometry pokażą 19 stopni, a wiatr osiągnie 4 metry na sekundę. W nocy dzisiaj w obydwóch miastach jakość powietrza będzie dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audio Bóg czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wersow i Friz, ulubieńcy polskiego internetu, znowu na ustach wszystkich. Para influencerów, która już niebawem powita na świecie drugie dziecko, zorganizowała bajkowe baby shower. Pastelowe ozdoby, błękitne balony i rodzinna atmosfera. Wszystko to w otoczeniu, które mogłoby zawstydzić niejedną bajkę. A w centrum uwagi oczywiście Wersow w koronkowej sukni i ich córeczka Maja, która z dumą czeka na braciszka. Internauci nie szczędzą gratulacji, a my z niecierpliwością czekamy na kolejne wieści z życia tej niezwykłej rodziny.
2: Madonna znowu na szczycie. Jej najnowszy album Confessions 2 rozchodzi się jak świeże bułeczki, a recenzenci nie mogą się nachwalić. W ciągu pierwszej doby zanotowano ponad 13 milionów odsłuchań na Spotify, a singiel Danceteria już podbija listy przebojów. Wygląda na to, że królowa popu nie zamierza oddać tronu, a jej muzyka trafia nawet do młodszych pokoleń. Magda Narożna, liderka zespołu Piękni i Młodzi, wybrała się na włoskie wakacje, które początkowo przypominały bardziej horror pogodowy niż sielankę. Jednak niebo szybko się rozpogodziło, a gwiazda teraz praży się w słońcu nad jeziorem Garda, prezentując swoje wdzięki w skąpym bikini. Fani są zachwyceni, a komentarze typu Madzia, marzenie faceta tylko potwierdzają, że włoskie wakacje to strzał w dziesiątkę. Wygląda na to, że Narożna ładuje baterie przed kolejnymi zawodowymi wyzwaniami, a jej nogi do nieba robią furorę na Instagramie. Świat telewizji pogrążył się w żałobie po odejściu Mieczysława Małysza, legendy TVP, Trzy Łódź. Ten mistrz kamery, choć zawsze w cieniu, miał nieoceniony wpływ na polską telewizję. Jego spokój i profesjonalizm były jak balsam na nerwy współpracowników podczas transmisji na żywo. Małysz, który zaczynał swoją karierę jeszcze na studiach, pozostawił po sobie nie tylko programy, ale i niezatarte wspomnienia w sercach wielu.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: System of a Down, zespół, który zrewolucjonizował metal na przełomie lat 90. i 2000, ma swoje korzenie w kapeli o nazwie Soil. Założony przez Serja Tankiana i Darona Malakiana, Soil rozpadł się po jednym występie, ale to nie powstrzymało muzyków przed stworzeniem nowej formacji. Nazwa System of a Down powstała z inspiracji wierszem Malakiana, a zmiana słowa Victims na System miała zapewnić większą popularność. Cóż, kto by pomyślał, że wybór litery S w nazwie to klucz do sukcesu, by stanąć na półce obok Slayera.
2: Kirk Hammett, gitarzysta Metallica, znów zaskakuje. Jego gitara, na której zagrał podczas pożegnalnego koncertu Ozziego Osborna, została sprzedana na aukcji za oszałamiające 76 tysięcy 800 dolarów, choć prognozy mówiły o zaledwie 6 tysiącach. Dochód zasilił konto charytatywne Gibson Gives. Hammett, znany z imponującej kolekcji gitar, nie tylko kupuje, ale i oddaje instrumenty swoim idolom. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na takie gesty, ale kto by się tym przejmował, gdy jest się gwiazdą rocka? Krzysztof Skiba, niegdyś buntownik z gołym tyłkiem przed premierem, teraz zaskakuje eleganckim stylem. Lider Big Cyca, który kiedyś rozrzucał ulotki i organizował happeningi, dziś wybiera marynarki i koszule. Jego kariera to nie tylko skandale i kontrowersje, ale także felietony i książki, które wciąż przyciągają uwagę. Skiba, choć zmienił wizerunek, nadal pozostaje jednym z najważniejszych głosów swojego pokolenia. Marilyn Manson, który jeszcze niedawno wydawał się być skończony w show biznesie, powraca z hukiem. Po 7-letniej przerwie znów koncertuje w Europie, a już 18 lipca zagra w łódzkiej Atlas Arenie. Na setliście niespodzianka, po 9 latach wraca cover Personal Jesus od Depeche Mode. A to nie koniec nowości, bo już 14 sierpnia światło dzienne ujrzy jego nowy album One Assassination Under God, Chapter 2. Kto by pomyślał, że Manson jeszcze zaskoczy?
0: Słuchacie Radia Super Express. Lata 90. były prawdziwym koszmarem dla zespołów metalowych, a Judas Priest to doskonały przykład. Gdy Rob Halford opuścił zespół, na jego miejsce wskoczył Tim Reaper Owens, ale trafił na najgorszy możliwy moment dla heavy metalu. Owens wspomina, że jego czas w zespole był ciężki, a powrót Halforda i Bruce'a Dickinsona do Iron Maiden uratował gatunek. Co ciekawe, Judas Priest nie gra na koncertach żadnych utworów z czasów Owensa, bo jak twierdzi perkusista Scott Travis, po prostu nie ma na to czasu. Fani Owensa muszą obejść się smakiem, ponieważ jego albumy z zespołem nie są dostępne w serwisach streamingowych. Eddie Van Halen, człowiek, który zrewolucjonizował rocka, nie potrzebował fajerwerków ani skandali, by zdobyć sławę. Podczas gdy inni gitarzyści kupowali najdroższy sprzęt, on w garażu składał swoje instrumenty z tanich części, tworząc legendarny Frankenstrat. Jego filozofia była prosta: graj, graj, graj, a sukces przyjdzie sam.

0: Nawet król popu, Michael Jackson, nie mógł się oprzeć jego talentowi, gdy Eddie zagrał solo w Beat It. I to za darmo, bo dla niego liczyła się tylko muzyka.
1: Open Air Festival 2026 zakończył się z hukiem, a telewizyjne transmisje przyciągnęły tłumy przed ekrany. Największym hitem okazał się koncert Zary Larsson, który zgromadził aż 546 tysięcy widzów. The Cure, mimo że byli główną gwiazdą, musieli zadowolić się drugim miejscem z 367 tysiącami fanów. Ciekawe, czy Chopin na Openerze spodziewał się, że jego muzyka przyciągnie 237 tysięcy widzów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Torunia przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Katowic zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr południowo-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
4: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy w Warszawie zgromadził ponad 30 tysięcy wiernych każdego dnia. Wśród uczestników znalazło się prawie 7 tysięcy delegatów z ponad 20 krajów. W trakcie wydarzenia chrzest przyjęły 592 osoby. Organizacja kongresu wymagała zaangażowania blisko 8 tysięcy wolontariuszy, którzy dbali o porządek i bezpieczeństwo uczestników. Prokuratura w Warszawie bada wypadek autobusu linii 186, który miał miejsce przy Dworcu Zachodnim. Autobus zderzył się z tramwajem i innymi pojazdami, a następnie wpadł do przejścia podziemnego, raniąc 6 osób. Śledczy sprawdzają, czy przyczyną mogła być awaria techniczna pojazdu oraz czy zdarzenie ma związek z podobnym incydentem na Śląsku. Kierowca autobusu zostanie przesłuchany jako świadek. Policja z Siedlec poszukuje Marty Kania Romaniak z Kotunia, która zaginęła w niedzielę, 6 lipca. Kobieta wyszła z domu około godziny 11 i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Ma około 165 cm wzrostu, brązowe włosy i w dniu zaginięcia była ubrana w białe spodnie, w czarne pasy, różową koszulkę i szary sweter. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu.
2: W Starym Boryszewie doszło do poważnego wypadku na drodze wojewódzkiej numer 567. Zderzyły się tam Ford i BMW, co spowodowało przewrócenie busa na bok. 6 osób trafiło do szpitala, a jedna z nich została uwolniona z wraku przy pomocy narzędzi hydraulicznych. Droga była zablokowana przez wiele godzin, a policja bada przyczyny zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Były proboszcz parafii w Przypkach, Mirosław M., został oskarżony o zabójstwo bezdomnego Anatola C. ze szczególnym okrucieństwem oraz wcześniejsze usiłowanie jego zabójstwa. Prokuratura Okręgowa w Radomiu skierowała akt oskarżenia do sądu. Do tragicznych wydarzeń doszło w lipcu zeszłego roku, kiedy to 68-letni bezdomny został brutalnie zaatakowany i podpalony. Sprawa wzbudza duże poruszenie ze względu na brutalność czynu i funkcję pełnioną przez oskarżonego. Na stacji metra Zacisze w Warszawie pojawiła się nietypowa instalacja. Wielki, różowy jamnik przyciąga wzrok i jest widoczny z kilkuset metrów. Stacja, otwarta w 2022 roku, jest najmniej uczęszczaną w mieście, zaledwie 1500 pasażerów dziennie. Mieszkańcy wciąż częściej wybierają samochody, co budzi pytania o zasadność tej inwestycji. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła, że matura 2026 została unieważniona dla części zdających. Powodem są naruszenia przepisów, takie jak wniesienie telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną oraz niesamodzielne rozwiązywanie zadań. W sumie unieważniono 478 egzaminów. Szczegółowe dane zostaną opublikowane jutro, 8 lipca, wraz z wynikami matur. Ponad 200 osób protestowało wczoraj na krakowskim osiedlu podwawelskim przeciwko działalności obiektu przy ulicy Dworskiej. Jeden, który według mieszkańców pełni funkcję meczetu. Manifestacja przebiegła spokojnie, a nad bezpieczeństwem czuwała policja. Organizatorzy zapowiadają monitorowanie sytuacji, ponieważ umowa najmu lokalu ma wygasnąć z końcem lipca. Obiekt został ponownie wystawiony do wynajęcia, ale nie wiadomo, kto będzie nowym najemcą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Zabrzu przy ulicy Knosały doszło do wybuchu w budynku jednorodzinnym. Przyczyną eksplozji było rozszczelnienie butli z gazem. Dwie osoby zostały ranne, jedna z nich trafiła do szpitala. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a policja zabezpieczyła teren.
2: W Świnoujściu lisy coraz częściej pojawiają się na ulicach, co budzi niepokój mieszkańców i turystów. Urzędnicy przypominają, że choć lisy zwykle unikają ludzi, mogą być nieprzewidywalne, zwłaszcza jeśli są chore. Miasto apeluje, by nie dokarmiać dzikich zwierząt i zabezpieczać odpady, co zmniejszy ryzyko ich pojawiania się w pobliżu domów. Spacerując z psami, warto trzymać je na smyczy, by uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Restauracja w hotelu Gołębiewski w Pobierowie otwiera swoje drzwi dla wszystkich, nie tylko dla gości hotelowych. Każdy może skorzystać z oferty gastronomicznej, wykupując posiłek w recepcji. Ceny wynoszą 140 zł dla dorosłych i 70 zł dla dzieci w wieku od 4 do 14 lat. W hotelu działają 3 restauracje oraz kawiarnia, w tym popularna restauracja Czerwona.
1: 8 dzieci w wieku od 12 do 14 lat stanie przed sądem rodzinnym za dewastację boiska Orlik w Bydgoszczy. Straty oszacowano na około 150 tysięcy złotych. Policja apeluje do rodziców o większą uwagę w okresie letnim. Sąd zdecyduje o konsekwencjach dla młodych wandali.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Jagiellonia Białystok rozpoczęła obóz przygotowawczy w austriackim Hopfgarten. Trener zabrał 28 zawodników, w tym młode talenty, takie jak Paweł Pakieła i Maksim Konanał. Obóz potrwa do 18 lipca, a drużyna rozegra 4 sparingi z zespołami z Ukrainy, Cypru, Czech i Danii. We Wrocławiu trwa akcja saperów po odkryciu bomby lotniczej o wadze 250 kg w rejonie ulicy Trzemeskiej. Ewakuowano 3000 mieszkańców, a w okolicy wprowadzono zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów. Zamknięto ulicę Legnicką oraz trasę autobusowo-tramwajową na Nowy Dwór. Służby apelują o ostrożność i unikanie rejonu działań.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Białymstoku prognozowana temperatura to 17 stopni, z wiatrem południowo-zachodnim wiejącym z prędkością 6 metrów na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą także 17 stopni, a wiatr zachodni osiągnie 8 metrów na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Kontrole w smażalniach ryb nad Bałtykiem ujawniły poważne nieprawidłowości. W 76% z 50 skontrolowanych lokali klienci otrzymywali inne ryby niż zamawiali. Często zamiast dorsza atlantyckiego serwowano tańszego czarniaka. W menu brakowało też informacji o alergenach i składnikach. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych zapowiada sankcje dla przedsiębiorców łamiących przepisy. Warto więc dokładnie sprawdzać menu przed złożeniem zamówienia.
2: Na hurtowym rynku paliw w Polsce obserwujemy dziś zmiany cen. Benzyna nieznacznie tanieje, natomiast ceny oleju napędowego wyraźnie rosną. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę premium i olej napędowy, zaledwie o 1 złotówkę taniej niż Aramco. W porównaniu do ubiegłej soboty ceny benzyny PB95 spadły o 13 zł na metrze sześciennym, a PB98 o 12 zł. Z kolei olej napędowy podrożał o 43 zł u Orlenu i BP Europa, a o 40 zł u Aramco. Te zmiany mogą wpłynąć na ceny na stacjach paliw w najbliższych dniach. Od początku 2025 roku Polacy muszą osobno segregować tekstylia, co dla wielu było uciążliwe. Teraz coraz więcej miast wprowadza mobilne punkty odbioru odpadów, tak zwane MPSZOKI, które ułatwiają ten proces. Specjalne samochody pojawiają się w wyznaczonych miejscach, odbierając odpady bez konieczności wizyty w stacjonarnym punkcie. Dodatkowo niektóre samorządy testują system fioletowych worków, które można wystawić przed domem. Takie rozwiązania działają już w miastach takich jak Warszawa, Wrocław czy Bydgoszcz. Dzięki temu mieszkańcy mogą łatwiej i szybciej pozbyć się niepotrzebnych tekstyliów. Podczas wakacyjnych kontroli zwolnień lekarskich ujawniono wiele nadużyć. Aż 36% sprawdzonych przypadków w lipcu i sierpniu zeszłego roku wykazało nieprawidłowości. Pracownicy zamiast odpoczywać remontowali domy, pracowali na drugim etacie, czy nawet brali udział w zawodach sportowych. Eksperci ostrzegają, że takie działania mogą skutkować utratą prawa do zasiłku chorobowego. Zwolnienie lekarskie ma służyć leczeniu, a nie być dodatkowym urlopem. Kontrole są coraz skuteczniejsze, a konsekwencje mogą być dotkliwe.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express. Rząd zapowiada kolejną falę deregulacji, która ma uprościć życie przedsiębiorców i podatników. W ramach programu Deregulacja 2.0 wprowadzone zostaną m.in. darmowa aplikacja do wystawiania paragonów oraz nowe zasady interpretacji podatkowych. Urzędy będą samodzielnie wymieniać się dokumentami, co oznacza koniec z bieganiem po urzędach. Dla podatników, którzy sami poprawią błędy w deklaracjach, przewidziano obniżenie odsetek. Nowe przepisy mogą wejść w życie już na początku 2027 roku.
2: W Warszawie odbyła się kontrowersyjna konferencja, w której uczestniczyły firmy związane z nielegalnym hazardem. Mimo restrykcyjnych przepisów, nielegalne kasyna online nadal działają i promują się w Polsce. Wśród partnerów wydarzenia znalazły się podmioty objęte sankcjami, takie jak GedziBet czy 1xBet. Eksperci alarmują, że walka z szarą strefą hazardu przypomina zabawę w kotka i myszkę, gdzie państwo jest zawsze o krok z tyłu. Ministerstwo Finansów przyznaje, że konferencja miała charakter zamknięty, a wykłady prowadzone były po ukraińsku i angielsku. Problem nielegalnego hazardu w Polsce pozostaje nierozwiązany. Polska Grupa Zbrojeniowa i Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 podpisały umowę z amerykańską firmą Anduril Industries na rozwój i produkcję niskokosztowych pocisków manewrujących barakuda w Polsce. Pociski te, dzięki modułowej konstrukcji, mogą być odpalane z różnych platform, w tym śmigłowców Apache i myśliwców F-35. Barakuda oferuje zasięg do ponad 900 km, a jej koszt stanowi ułamek ceny konkurencyjnych rozwiązań. Dzięki tej współpracy Polska zyska nowoczesne technologie, które mogą znacząco zwiększyć jej zdolności obronne. To krok w stronę unowocześnienia polskiego przemysłu zbrojeniowego i wzmocnienia pozycji na rynku międzynarodowym. Wołodymyr Zełenski ponownie zaapelował do Zachodu o dostarczenie większej liczby pocisków do systemów Patriot. Ukraińcy mogą nimi skutecznie neutralizować rosyjskie rakiety balistyczne, jednak najnowsze pociski, PAK-3 MSE, są towarem deficytowym. Wojna Stanów Zjednoczonych z Iranem znacząco uszczupliła amerykańskie zapasy, a produkcja nowych pocisków nie nadąża za popytem. Polska, jako jedno z państw frontowych, zamówiła 852 pociski, ale na dostawy trzeba będzie poczekać. Tymczasem Polska przekazała Ukrainie część swoich zapasów, co budzi kontrowersje, choć według Ministerstwa Obrony Narodowej nie wpływa to na zdolności obronne kraju.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Centralny port komunikacyjny wkracza w kluczowy etap budowy. 5 konsorcjów budowlanych walczy o kontrakt na budowę gigantycznego terminala pasażerskiego, którego wartość może sięgnąć 10 miliardów euro. Terminal ma mieć powierzchnię 450 tysięcy metrów kwadratowych, co odpowiada ponad 63 boiskom piłkarskim. W pierwszej fazie obsłuży aż 34 miliony pasażerów rocznie, a w przyszłości nawet 44 miliony. Budowa ma ruszyć w przyszłym roku, a zakończenie prac planowane jest na 2031 rok. Całkowity koszt projektu CPK szacowany jest na niecałe 132 miliardy złotych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Bydgoszczy prognozowana temperatura to 17 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 7 metrów na sekundę. Natomiast w Warszawie termometry pokażą 19 stopni, a wiatr południowo-zachodni osiągnie 5 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia w nowym sezonie zaskoczą widzów dramatycznymi wydarzeniami wokół Kornela Jezierskiego. Szef redakcji Szoku podejmie ryzykowne decyzje finansowe, które mogą go drogo kosztować. Kornel, zafascynowany grą w internetowym kasynie, zaryzykuje duże pieniądze, licząc na szybki zysk. Wierząc w swoje szczęście, postawi na liczby wskazane przez wróżkę Jolę. Niestety, zamiast fortuny, czeka go bolesna porażka. Kornel, zamiast przyznać się do błędu, obwini Jolę i zwolni ją z redakcji. Problemy finansowe Kornela mogą stać się jednym z kluczowych wątków nowego sezonu. Jak potoczą się jego losy, dowiemy się w kolejnych odcinkach.
2: M jak miłość szykuje emocjonujące chwile w 1937 odcinku. Po wakacyjnej przerwie Mikołaj Lipiński zrozumie, że Natalka Mostowiak wybrała Adama Karskiego. Ich spotkanie w pizzerii będzie pełne emocji, a pożegnanie może oznaczać koniec tego wątku. Mikołaj podziękuje Natalce za pomoc w trudnych chwilach, ale zrozumie, że nie ma już dla niego miejsca w jej życiu. Hania, córka Natalki, przypadkowo zdradzi, że jej mama wybrała już suknię ślubną, co potwierdzi, że związek Natalki i Adama wszedł na nowy etap. Mikołaj pogratuluje przyszłym małżonkom, co może być jego symbolicznym pożegnaniem z serialem. Czy to koniec Mikołaja w M jak miłość? Tego jeszcze nie wiadomo, ale wiele na to wskazuje. Serial Love is Blind znów wzbudza emocje. Damian, uczestnik pierwszej polskiej edycji, publicznie potwierdził rozpad małżeństwa z Martą. W odpowiedzi Marta opublikowała emocjonalne nagranie na Instagramie, w którym zarzuciła Damianowi jednostronne przedstawienie historii. Podkreśliła, że nie zgadza się na promowanie podcastu ich rozstaniem. Marta przyznała, że nie wiedziała o planach Damiana dotyczących ujawnienia szczegółów ich związku. Wyjaśniła, że jej odejście było spowodowane chronicznym poczuciem braku bezpieczeństwa. Mimo trudnych doświadczeń, Marta podkreśla, że nadal wierzy w piękno miłości. To nagranie pokazuje, jak różne mogą być perspektywy na zakończenie związku.
1: Serial Akacjowa 38 wkracza w emocjonującą fazę. W 912 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 18:25 na TVP1, pułkownik Valverde staje przed dramatycznym wyzwaniem. Zmaga się z utratą wzroku, co prowadzi go do desperackiego kroku. Na szczęście czujna służąca ratuje go w ostatniej chwili. Tymczasem El Pena, nowy właściciel La Deliciosy, ma trudności z zaakceptowaniem swojej roli. Inigo i Flora ujawniają prawdę o własności lokalu, co wywołuje poruszenie wśród mieszkańców. Serial, osadzony w historycznych realiach Madrytu, przyciąga widzów intrygami i emocjonującymi wątkami. To opowieść o wielkich namiętnościach i rodzinnych tajemnicach, która zdobyła serca widzów.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo wkracza w nowy etap emocji i napięć w 979 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 16 na TVP1. Po powrocie do domu Nana musi zmierzyć się z ostrą krytyką Sennet, która nie akceptuje jej w rodzinie. Tymczasem Sinan i Ainur postanawiają zakończyć swoją udawaną relację, co może przynieść nieoczekiwane zmiany. Ibrahim próbuje odzyskać zaufanie Czarnej, a Semih zatrudnia Nanę, co wywołuje burzę emocji u Kansel. Poyraz, pełen obaw o przyszłość, otrzymuje niespodziewaną propozycję dużego zlecenia. Serial Dziedzictwo nie przestaje zaskakiwać i przyciągać widzów swoją pełną zwrotów akcji fabułą. W najnowszym sezonie M jak miłość Artur Rogowski staje przed trudnym wyzwaniem. W 1937 odcinku, który zostanie wyemitowany po wakacjach, jego tajemnica o zdradzie z Joanną zaczyna wymykać się spod kontroli. Artur próbuje zerwać kontakt z kochanką, ale sytuacja komplikuje się, gdy Joanna nalega na spotkanie. W efekcie Artur wystawia swoją żonę Marysię, wymyślając historię o nagłej wizycie u pacjenta. Marysia, choć początkowo uspokajana, zaczyna podejrzewać, że za dziwnym zachowaniem męża kryje się coś więcej. Wkrótce może dojść do odkrycia bolesnej prawdy o zdradzie. Jesienne odcinki zapowiadają się emocjonująco, a widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój wydarzeń.
2: Serial Panna Młoda wkracza w emocjonującą fazę w 145 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o godzinie 17:20 na antenie TVP2. Sinem podejmuje kluczową decyzję o powrocie do rezydencji, co może zmienić dotychczasowy układ sił. Tymczasem Nusret i Bejza z niecierpliwością oczekują narodzin dziecka Jący, choć atmosfera jest napięta. Jąca, czując się niekomfortowo, szuka sposobu na ucieczkę od Nusreta. Cichan próbuje przekonać Hanser do zmiany pracy, co prowadzi do nowych wyzwań. Serial przyciąga widzów swoją emocjonalną głębią i zawiłymi relacjami między bohaterami. W obsadzie zobaczymy m.in. Talię Celebi, Jana Tarakczy i Betty Gül Ceylan. To tureczka opowieść o miłości, która pokonuje wszelkie przeszkody. W nadchodzących odcinkach M jak miłość emocje sięgną zenitu. Prawda o ojcostwie małej Zosi w końcu wyjdzie na jaw. Okazuje się, że to Jakub jest biologicznym ojcem, co może wstrząsnąć widzami. Mimo tego szokującego odkrycia, Mariusz nie zamierza opuszczać swojej żony Kasi. Ich związek, choć wystawiony na próbę, wydaje się przetrwać ten kryzys. Intryga wokół sfałszowanych wyników badań genetycznych z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. Anka i Sowiński, znani z bezwzględności, mogą wykorzystać tę sytuację do własnych celów. Czy Kasia w końcu zdecyduje się wyznać prawdę Jakubowi? To jedna z największych zagadek nowych odcinków.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr zachodni osiągnie prędkość 10 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 9 metrów na sekundę. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Minister rolnictwa Stefan Krajewski podkreśla, że mimo prezydenckiego weta, resort nie rezygnuje z planów wsparcia dla faktycznie aktywnych rolników. Projekt ustawy o aktywnym rolniku miał ograniczyć dopłaty dla właścicieli ziemi, którzy nie prowadzą działalności rolniczej. Ministerstwo szuka teraz innych rozwiązań, w tym cyfrowych narzędzi, by skuteczniej weryfikować beneficjentów rolniczych przywilejów. Krajewski zaznacza, że celem jest skierowanie wsparcia do prawdziwych producentów rolnych.
0: Grzegorz Braun, polski europoseł, został ponownie ukarany przez Parlament Europejski. Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego, Roberta Metsola, ogłosiła wczoraj decyzję o nałożeniu sankcji za obraźliwe wypowiedzi Brauna wobec szefowej unijnej dyplomacji. Polityk został wykluczony na 20 dni z prac Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Obrony oraz ukarany finansowo. Kara obejmuje potrącenie równowartości 2 dni diety. Szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski, w wywiadzie dla CNN przed szczytem NATO w Ankarze podkreślił, że Rosja nie ma sił do otwartego ataku na NATO. Ostrzegł jednak przed możliwymi prowokacjami, które mogą być przeprowadzone pod fałszywą flagą. Sikorski zapewnił, że Polska ufa amerykańskim gwarancjom bezpieczeństwa i domaga się drugiej stałej bazy USA na swoim terytorium. Dodał, że NATO jest silniejsze od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, co potwierdza dołączenie do sojuszu Finlandii i Szwecji. Budowa bazy lotnictwa śmigłowcowego w Świdniku napotyka na poważne trudności. Główne problemy to przedłużające się negocjacje z portem lotniczym Lublin dotyczące ceny gruntów oraz zmiana koncepcji lokalizacji z powodu ochrony środowiska. Mimo podpisania listu intencyjnego w marcu 2024 roku, proces nabycia terenów wciąż się przeciąga. Nowa koncepcja zakłada wykorzystanie mniejszego obszaru, co wpływa na finansowe i operacyjne aspekty inwestycji.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express. Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział odtajnienie polskich donacji wojskowych dla Ukrainy z lat 2022 do 2026. Wśród przekazanego sprzętu znalazły się m.in. pociski PAC-3 do systemu Patriot, czołgi T-72 i Leopard 2A4 oraz śmigłowce Mi-24. Proces ujawniania szczegółów potrwa, a najwięcej uwagi przyciągnęła informacja o pociskach PAC-3, kluczowych dla obrony powietrznej. Koszt pomocy w latach 2022 do 2023 wyniósł około 15 miliardów złotych, a od 2024 roku 1,5 miliarda złotych. Borówki, ulubione owoce lata, szybko tracą świeżość, jeśli nie są odpowiednio przechowywane. Najlepiej trzymać je w lodówce, w pojemniku z przepływem powietrza, unikając nadmiernej wilgoci. Mycie borówek warto zostawić na chwilę przed spożyciem, by dłużej cieszyć się ich smakiem. Jeśli nie zjemy ich od razu, można je zamrozić, co pozwoli na dłuższe przechowywanie.
0: Hortensje ogrodowe potrafią zmieniać kolor swoich kwiatów w zależności od pH gleby. W kwaśnym podłożu kwitną na niebiesko, a w zasadowym na różowo. To efekt dostępności glinu, który wpływa na barwę. Manipulując składem gleby, ogrodnicy mogą celowo wpływać na kolorystykę tych roślin.
1: W Bydgoszczy, na rzece Brda, policjanci uratowali mężczyznę w kryzysie emocjonalnym. Funkcjonariusze z ogniwa wodnego szybko zareagowali, wyciągając go z wody i udzielając pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzięki ich działaniom udało się zapobiec tragedii przed przybyciem ratowników medycznych.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Pelargonie mogą kwitnąć aż do jesieni, jeśli zadbamy o ich odpowiednią pielęgnację. Kluczem jest regularne usuwanie przekwitłych kwiatów oraz systematyczne nawożenie. Rośliny te potrzebują także dużo słońca i umiarkowanego podlewania. Dzięki tym prostym zabiegom nasz balkon czy taras pozostanie kolorowy przez całe lato i wczesną jesień. Funkcjonariusze CBŚP i Łódzkiej Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali nielegalną fabrykę tytoniu w województwie łódzkim. Zabezpieczono blisko 8 ton surowca oraz kompletną linię technologiczną. Zatrzymano 3 osoby, a straty budżetu państwa mogłyby sięgnąć prawie 10 milionów złotych. Śledztwo prowadzi prokuratura rejonowa w Bełchatowie. Eksperci ostrzegają przed kupowaniem pokrojonych arbuzów w folii, które mogą być źródłem groźnych bakterii. Zaleca się wybór całych owoców, które mają naturalną ochronę przed drobnoustrojami. Aby uniknąć zatrucia, arbuz należy dokładnie umyć, pokroić i przechowywać w lodówce. Sezon na najlepsze arbuzy trwa w Polsce od lipca do sierpnia.
1: Gliwiccy policjanci ustalili tożsamość 16-latka podejrzewanego o rozbój na 15-letnim chłopcu w centrum handlowym. Napastnik użył przemocy, by odebrać koszulkę z emblematami klubu piłkarskiego. Sprawa trafiła do sądu rodzinnego i nieletnich, który zdecyduje o dalszych konsekwencjach dla młodego sprawcy. Policja zwraca uwagę na brak reakcji dorosłych świadków zdarzenia.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Posłanka Aleksandra Uznańska-Wiśniewska poinformowała o śmierci swojej babci. Ceremonia pożegnania odbyła się w Bangkoku, a wpis posłanki w mediach społecznościowych wywołał wiele słów wsparcia. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, mająca polsko-tajskie korzenie, podzieliła się zdjęciami z tajskich obrzędów pogrzebowych. W trudnym dla niej czasie kondolencje złożyli jej obserwatorzy oraz mąż, Sławosz Uznański-Wiśniewski.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest bezchmurne niebo oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć umiarkowane opady deszczu, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1010 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wauczu, już za chwilę startuje akcja Włącz Dobrostan, która ma nas nauczyć, że o zdrowie psychiczne warto dbać, zanim zaczniemy się sypać. Na festiwalu Dwóch Jezior pojawią się gwiazdy i eksperci, by w strefie rozmów o dobrostanie dzielić się swoimi przemyśleniami. Kuba Sienkiewicz, Bemy, a nawet Michał Szpak będą przekonywać, że rozmowa o emocjach to nie tylko moda, ale konieczność. Czyżbyśmy w końcu zrozumieli, że lepiej zapobiegać niż leczyć? Renata Pałys, znana jako Paździochowa z Świata według kiepskich, przeżyła prawdziwy koszmar podczas podróży do Międzyzdrojów. Problemy zaczęły się już przy zakupie biletu, a potem było tylko gorzej. Opóźnienia pociągu, brak papieru toaletowego i jedzenia na pokładzie to tylko niektóre z atrakcji, które zafundowało jej PKP. Aktorka nie kryła frustracji, a jej wpis na Facebooku to prawdziwa oda do chaosu w polskiej kolei. A jednak Michałowa wraca do Wilkowy. Fani Rancha mogą odetchnąć z ulgą, bo Marta Lipińska pojawiła się na planie, rozwiewając wszelkie wątpliwości. Serial, mimo upływu 10 lat od ostatniego odcinka, wciąż trzyma w napięciu swoich wiernych widzów. A co z Kusym? Twórcy postanowili nie sięgać po sztuczną inteligencję, by zastąpić Pawła Królikowskiego, co na pewno ucieszy tradycjonalistów. Katarzyna Dowbor, znana prezenterka telewizyjna, przeżywa trudne chwile po stracie swojego ukochanego psa Stefana. Mimo kosztownego leczenia i walki o każdy dzień, nowotwór okazał się silniejszy. Dowbor nie kryje łez i przyznaje, że to dla niej ogromny cios. Cóż, nawet gwiazdy nie są odporne na życiowe dramaty.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Kuba Grabowski, znany jako Quebo na Fide, obchodzi dziś swoje 35. urodziny. Ten artysta, który zaskakiwał nas nie tylko muzyką, ale i spektakularnymi metamorfozami, zakończył już karierę, ale jego dziedzictwo wciąż żyje. Od studenta filozofii do supergwiazdy, Quebo nie bał się ryzyka, a jego akcje promocyjne były niczym scenariusze filmowe. Jego historia to nie tylko diamentowe płyty, ale i odwaga w mówieniu o swoich zmaganiach, co zyskało mu ogromne wsparcie fanów.
1: Świat muzyki wstrząśnięty. Lauren Bennett, głos kultowego party rock anthem od LMFAO, zmarła w wieku zaledwie 37 lat. Artystka, która podbiła serca fanów na całym świecie, odeszła, pozostawiając po sobie niezapomniane hity i złamane serca. Jej koleżanki z zespołu GRL opublikowały wzruszające pożegnanie, podkreślając, jak wiele dla nich znaczyła. Przyczyna śmierci pozostaje tajemnicą, ale jedno jest pewne. Jej duch na zawsze pozostanie w sercach fanów.
2: Amy Lee z Evanescence ujawnia kulisy powstania ich największego hitu, Bring Me To Life. Okazuje się, że kultowy rapowany motyw w utworze to nie pomysł zespołu, a efekt szantażu wytwórni, która obawiała się, że kobieta na czele grupy nie sprzeda się na rynku zdominowanym przez mężczyzn. Wytwórnia chciała nawet zatrudnić rapera na stałe, ale ostatecznie zespół poszedł na kompromis, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Utwór zdobył szczyty list przebojów, a album Fallen sprzedał się w milionach egzemplarzy na całym świecie. Wolf Alice, brytyjski zespół rockowy, zagrał swój największy koncert w karierze, zamykając mini-festiwal w londyńskim Finsbury Park. W trakcie bisów zaskoczyli fanów coverem Smells Like Teen Spirit Nirvany, co wywołało prawdziwe szaleństwo. Grupa, która zdobyła serca krytyków albumem The Clearing, już w sierpniu wystąpi na festiwalu Rockowizna w Poznaniu. Ciekawe, czy znowu zaskoczą nas czymś nieoczekiwanym.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Metallica zakończyła swoją 3-letnią trasę M72 World Tour, a fani mogą teraz odetchnąć z ulgą, bo nie muszą już martwić się o brak biletów. Zespół zagrał w Polsce aż 3 razy, a ich koncerty były pełne niespodzianek, jak choćby basista śpiewający po polsku Kocham Cię, kochanie moje. Scena w kształcie okręgu i rekordy frekwencji na stadionach to tylko część atrakcji, które przyciągnęły tłumy. A teraz czas na zasłużony odpoczynek dla muzyków, zanim znów wrócą na scenę jesienią. System of a Down, zespół, który jeszcze niedawno miał problemy z komunikacją i prawie zmienił wokalistę, teraz triumfalnie powraca na europejskie sceny. Już 18 i 19 lipca zagrają na warszawskim PGE Narodowym, a fani zacierają ręce na te 2 wyjątkowe koncerty. Po szalonym występie we Francji, gdzie tłumy dosłownie wstrząsnęły Stade de France, można się spodziewać, że Warszawa nie pozostanie w tyle. W roli gości specjalnych wystąpią Acid Bath i Queens of the Stone Age, więc szykuje się prawdziwa muzyczna uczta.
1: Bracia Gallagher znowu na ustach wszystkich. Po reaktywacyjnej trasie koncertowej, która zakończyła się w Brazylii, Oasis nie zwalnia tempa. Już we wrześniu do kin trafi dokument Don't Look Back in Anger, a w przyszłym roku zespół ma zagrać 12 koncertów na Etihad Stadium. Plotki o powrocie na scenę nie cichną, a fani z niecierpliwością czekają na potwierdzenie. Czyżby szykowała się kolejna muzyczna sensacja? Patti Smith, bogini punka, która jednym zdaniem zburzyła mury rock'n'rolla, zaskoczyła świat nie na scenie, ale w życiu prywatnym. Zamiast pławić się w blasku fleszy, wybrała miłość i rodzinę, co w branży muzycznej jest niemalże herezją. Zamiast rock'n'rollowego szaleństwa postawiła na proste życie, pokazując, że prawdziwy bunt nie wymaga rzucania telewizorami przez okno. Jej powrót na scenę po latach, jako dojrzała kobieta, udowodnił, że można być rewolucjonistką bez utraty duszy.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Toruniu małe zachmurzenie i temperatura 15 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 9 metrów na sekundę. W Katowicach lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1010 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na drodze wojewódzkiej nr 567 w Starym Boryszewie doszło do poważnego wypadku. Zderzenie Forda z BMW spowodowało, że jeden z pojazdów przewrócił się na bok. 6 osób zostało rannych i trafiło do szpitali. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu, by uwolnić uwięzionego pasażera. Droga była zablokowana przez kilka godzin.
2: Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu proboszczowi z Przypek, Mirosławowi M., oskarżonemu o brutalne morderstwo bezdomnego Anatola C. Duchowny przyznał się do winy, opisując szczegóły zbrodni, do której doszło w lipcu ubiegłego roku. Mirosław M. odpowie także za wcześniejszą próbę zabójstwa tej samej ofiary. Archidiecezja warszawska zorganizowała pogrzeb zamordowanego, a arcybiskup Adrian Galbas wyraził głęboki żal i poprosił Watykan o wykluczenie duchownego ze stanu kapłańskiego. W Warszawie zakończył się Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy, który zgromadził ponad 30 tysięcy uczestników każdego dnia, w tym 7 tysięcy delegatów z ponad 20 krajów. Wydarzenie odbyło się w 9 miastach Polski, przyciągając łącznie 147 tysięcy osób. Podczas kongresu ochrzczono 592 nowych wyznawców, a program tłumaczono na język angielski i polski język migowy. Nad organizacją czuwało około 8 tysięcy wolontariuszy.
1: Już jutro maturzyści poznają wyniki swoich egzaminów dojrzałości. Centralna Komisja Egzaminacyjna ujawniła, że 92 osoby miały przy sobie telefony komórkowe podczas egzaminów, a 386 prac unieważniono z powodu niesamodzielnego rozwiązywania zadań. Pełne statystyki i wyniki zdawalności zostaną opublikowane w środę.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na krakowskim osiedlu podwawelskim odbył się protest przeciwko działalności lokalu przy ulicy Dworskiej 1, który według mieszkańców funkcjonuje jako mecz. W zgromadzeniu wzięło udział ponad 200 osób, a wydarzenie przebiegło spokojnie pod nadzorem policji. Organizatorzy podkreślili, że ich celem jest wyrażenie sprzeciwu w sposób pokojowy i zgodny z prawem. Lokalne społeczności twierdzą, że miejsce to jest centrum społecznym, a nie meczetem. W Skawinie doszło do tragicznej zbrodni, w której zginęły 4 osoby, w tym młode małżeństwo, ich 8-dniowa córeczka oraz teściowa. Ciała odkryto w piątek, 3 lipca, w mieszkaniu w centrum miasta. Choć sprawca jest znany, motyw zbrodni pozostaje niejasny. Rodzina była dobrze znana w społeczności, a ich śmierć wstrząsnęła mieszkańcami. Zabrze, serce Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, to miasto o bogatej historii i unikalnym charakterze. Znane z przemysłowej przeszłości, może poszczycić się zabytkami techniki, takimi jak kopalnia Guido i wieża ciśnień z 1909 roku. Warto również zwrócić uwagę na historyczne osiedla robotnicze oraz zabytkowe kościoły, które dodają uroku temu śląskiemu miastu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała firmę Budimex do budowy obwodnicy Mierzyna. Inwestycja na drodze krajowej nr 10 ma ruszyć po podpisaniu umowy, co planowane jest na jesień tego roku. Budowa potrwa 22 miesiące, a nowa trasa ma być gotowa w pierwszej połowie 2029 roku. Obwodnica ma rozwiązać problem korków w Mierzynie, szczególnie po otwarciu zachodniej obwodnicy Szczecina.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Stacja Szczecin-Dąbie przeszła gruntowną modernizację, zyskując nowoczesne perony, podziemne przejście i nowe wiaty. Mimo to pojawiły się problemy z zadaszeniem na peronie numer 2, które nie chroni pasażerów przed deszczem. PKP PLK tłumaczy to nowym układem ciągów pieszych i lokalizacją tunelu. Stacja pozostaje kluczowym węzłem kolejowym dla Pomorza Zachodniego.
1: Niemiecki youtuber, znany jako Freeformation, opublikował film, w którym podkreśla, że czuje się bezpieczniej spacerując nocą po polskim parku niż w Niemczech. Zauważył, że w Polsce kobiety swobodnie wracają same po zmroku, co jest rzadkością w jego ojczyźnie. Materiał wywołał falę nostalgicznych komentarzy niemieckich internautów, którzy wspominają dawne czasy, gdy ich miasta były równie spokojne. YouTuber podkreślił, że Polska może być wzorem bezpieczeństwa dla zachodnich metropolii.
2: Dziś prokuratura ujawniła nowe informacje dotyczące tragedii w Lutyni pod Wrocławiem. 22-letni mężczyzna usłyszał zarzuty zabójstwa swojej 20-letniej siostry oraz usiłowania zabójstwa matki. Podejrzany przyznał się do winy, a prokuratura wnioskuje o jego tymczasowe aresztowanie. Tragedia miała miejsce w poniedziałek, a lokalna społeczność apeluje o powstrzymanie się od krzywdzących komentarzy.
1: Saperzy usuwają 250-kilogramową bombę lotniczą, odkrytą w centrum Wrocławia. Ewakuowano około 3000 mieszkańców, a ruch tramwajowy i autobusowy został sparaliżowany. Władze miasta apelują o stosowanie się do poleceń służb i omijanie rejonu ulicy Trzemeskiej. Mieszkańcy mogą znaleźć schronienie w szkole podstawowej nr 14 przy ulicy Zachodniej 2.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Fundacja Cancer Fighters zorganizowała niespodziankę urodzinową dla 12-letniej Mai Mekan, walczącej z ostrą białaczką szpikową. Opublikowane wideo z wydarzenia poruszyło internautów, którzy masowo przesyłają życzenia zdrowia i wsparcia. Maja, znana z utworu Dis na raka, nagranego z raperem BDS-em, stała się symbolem walki z chorobą w Polsce. Fundacja od lat wspiera osoby zmagające się z nowotworami, pokazując, że diagnoza to nie wyrok.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 9 metrów na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 9 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Lionel Messi i Antonella Roccuzzo poznali się jako dzieci w Rosario, a ich miłość przetrwała próbę czasu i odległości. Para wzięła ślub w 2017 roku, a obecnie wychowują trzech synów podczas trwających Mistrzostw Świata. 2026 roku rodzina wspiera Messiego z trybun na każdym meczu. Na Mundialu 2026 w Dallas trwa zacięty mecz pomiędzy Portugalią a Hiszpanią. Obie drużyny walczą o awans do ćwierćfinału, a na razie wynik to 0-0. Hiszpania ma nieco większe posiadanie piłki, wynoszące 56%, ale obie drużyny oddały po jednym celnym strzale. Na boisku nie brakuje emocji, a sytuacja zmienia się z każdą minutą. Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej Belgia pokonała USA 4-1 w meczu 1/8 finału. Spotkanie zyskało dodatkowy wymiar po interwencji Donalda Trumpa, który doprowadził do odwieszenia amerykańskiego piłkarza Folarina Baloguna. Belgowie nie tylko wygrali, ale także zadrwili z Trumpa po ostatnim golu, co wywołało międzynarodowe poruszenie. Mimo kontrowersji, Balogun nie wpłynął znacząco na wynik meczu. Hiszpania pokonała Portugalię 1-0 w meczu 1/8 finału Mistrzostw Świata 2026. Decydującego gola w doliczonym czasie gry strzelił Mikel Merino. Wcześniej do ćwierćfinałów awansowały Maroko, Francja, Norwegia i Anglia. Wśród emocjonujących spotkań wyróżnia się zwycięstwo Anglików nad Meksykiem 3-2, mimo gry w osłabieniu.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
1: Cristiano Ronaldo ogłosił, że zakończył swoją przygodę z Mistrzostwami Świata. Po przegranym meczu Portugalii z Hiszpanią 0-1 w 1/8 finału legendarny piłkarz podkreślił, że odchodzi z czystym sumieniem. Ronaldo, który zdobył Mistrzostwo Europy w 2016 roku, nie wyklucza jednak dalszych występów w reprezentacji, choć już nie na Mundialu. Możliwe, że zobaczymy go jeszcze na Euro 2028. Na Lumen Field w Seattle trwa emocjonujący mecz 1/8 finału Mundialu 2026, gdzie Stany Zjednoczone mierzą się z Belgią. Belgia prowadzi 1-0 po golu Charlesa de Ketelaere. Belgowie dominują w posiadaniu piłki, mając 65% czasu gry. Słuchajcie nas dalej, by być na bieżąco z wynikami tego spotkania.
2: Marta Kostiuk awansowała do ćwierćfinału Wimbledonu 2026 po zwycięstwie nad Ashlyn Kruger. Ukrainka ma udany sezon, pokonując wcześniej Igę Świątek w Roland Garros i docierając tam do półfinału. Obecnie zajmuje 11 miejsce w rankingu WTA z szansą na wejście do pierwszej dziesiątki. Jej sukcesy wspiera polska trenerka Sandra Zaniewska, która podkreśla duży potencjał Kostiuk.
1: Maja Chwalińska nie wystąpi w nadchodzącym turnieju w Rumunii. To efekt kontuzji stawu skokowego, której doznała podczas meczu na Wimbledonie. Menedżer tenisistki, Piotr Szczypka, przekazał jednak, że leczenie przebiega pomyślnie i możliwy jest jej występ w Niemczech. Fani mogą więc liczyć na szybki powrót Mai na korty.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Podczas Wimbledonu łzy Igi Świątek na korcie wzbudziły dyskusję o jej odporności psychicznej. Jakub B. Bączek, trener mentalny, analizuje jej relacje z psycholożką Darią Abramowicz, określając ją jako nietypową i potencjalnie ryzykowną. Ekspert sugeruje, że 7-letnia współpraca może wymagać zmian, jeśli nie przynosi oczekiwanych efektów. Zastanawia się również, czy obecność Abramowicz na korcie jest korzystna dla Świątek. Reprezentacja Belgii awansowała do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, pokonując USA 4-1. Niestety sukces przyćmiła kontuzja Amadou Onany, który zerwał więzadło krzyżowe i nie zagra już w turnieju. Belgowie zmierzą się teraz z Hiszpanią, jednym z faworytów do tytułu. Mecz odbędzie się w piątek o 21:00.
2: Robert Lewandowski opuszcza FC Barcelonę i przenosi się do Chicago Fire. Razem z rodziną przygotowuje się do przeprowadzki do Stanów Zjednoczonych. Anna Lewandowska przyznała, że obawia się tej zmiany, szczególnie ze względu na ich dwie małe córki. Para spędza ostatnie chwile relaksu na luksusowym jachcie przed wielkim wyzwaniem. Martyna Grajber-Nowakowska, znana polska siatkarka, podzieliła się w sieci zdjęciami z wakacji nad włoskim jeziorem Lago di Braies. Fotografie szybko zdobyły tysiące polubień, a fani zasypali ją komplementami. Sportsmenka zaprezentowała się w wakacyjnym stroju, co podkreśliło jej sylwetkę, wzbudzając zachwyt wśród internautów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Na piłkarskich Mistrzostwach Świata Norwegia zaskoczyła, eliminując Brazylię po wygranej 2-1. Bohaterem meczu został Erling Haaland, który zdobył dwie bramki, oraz bramkarz Orjan Nyland, który mimo braku klubu popisał się świetnymi interwencjami. Dzięki ich wysiłkom Norwegowie awansowali do ćwierćfinału, gdzie zmierzą się z Anglią. Nowo otwarty hotel Gołębiewski w Pobierowie stał się tematem gorącej dyskusji w sieci. Znany youtuber Książulo opublikował recenzję, która wywołała ostrą reakcję Tomasza Hajty. Były piłkarz skrytykował twórcę za brak szacunku dla zmarłego założyciela sieci hoteli. Nagranie Hajty szybko zniknęło z sieci, ale internauci zdążyli je skopiować i rozpowszechnić.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się niewielkie zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1005 hektopaskali. Obecnie w Bydgoszczy powietrze jest dobre, podczas gdy w Warszawie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia powracają z nowym sezonem pełnym emocji. Już w 3392 odcinku Po wakacjach Bruno zaskoczy Karolinę, przedstawiając jej intercyzę. Choć dokument nie ma ukrytych pułapek, Karolina nie będzie miała dostępu do zysków z hotelu. To ogromne pieniądze, a Bruno chce się zabezpieczyć przed ewentualnymi problemami. Karolina, mimo wątpliwości, zdecyduje się podpisać intercyzę. Prawniczka Sylwia Paszowska przypomni jej, że Bruno już raz poświęcił wiele dla tego hotelu. Po podpisaniu dokumentu para uda się do notariusza, by sfinalizować sprawy ślubne. Bruno nie pozwoli Karolinie rządzić hotelem po swojemu, bo może to się dla niego źle skończyć.
2: Barwy szczęścia wracają z nowym sezonem, a w centrum uwagi znajdzie się Emil, syn Asi. Widzowie mogą spodziewać się zmian w wyglądzie Emila, co jest naturalne, gdy młodzi aktorzy dorastają. Artem Malaszczuk, który wciela się w tę postać, przeszedł widoczną metamorfozę, ale nadal pozostaje w roli. Emil, który nie jest już tylko tłem dla dorosłych bohaterów, pokaże swój charakter i zmierzy się z nowymi wyzwaniami. W poprzednim sezonie próbował odbudować relacje z ojcem, co nie podobało się Asi. Nowe odcinki przyniosą kolejne emocjonujące wątki związane z jego dorastaniem. Jesienią widzowie będą mogli śledzić, jak Emil radzi sobie z kolejnymi etapami życia. M jak Miłość wraca z nowym sezonem pełnym emocji i dramatów. W 1937 odcinku, który pojawi się po wakacyjnej przerwie, Artur Rogowski znajdzie się w centrum burzy. Jego romans z Joanną wyjdzie na jaw, a konsekwencje będą miażdżące. Barbara Mostowiak, która dotąd traktowała Artura jak syna, odwróci się od niego, gdy zdrada stanie się faktem. Artur będzie musiał opuścić dom Mostowiaków, co zniszczy jego małżeństwo z Marysią. Mimo prób zrozumienia ze strony teściowej, Artur nie zdoła ukryć prawdy przed rodziną. Wyprowadzka z Grabiny może być początkiem nowego rozdziału w jego życiu, a Joanna będzie gotowa na wszystko, by zatrzymać go przy sobie. Czy romans przemieni się w poważny związek? Czas pokaże. W najnowszym odcinku Na Wspólnej, numer 4242, Bożydar Klusek postanawia otworzyć luksusową restaurację na dachu przy Wspólnej. Pomaga mu w tym przyszła synowa, Brygida, która znajduje idealne miejsce. Jednak sielankę przerywają Ilona Zdybicka i Adrian Baliszewski, którzy bezlitośnie kpią z Bożydara, doprowadzając go do wściekłości. Tymczasem Jolanta Miałczyńska przechodzi spektakularną metamorfozę, by zbliżyć się do Kluska. Jej celem jest ustawienie się finansowo po kradzieży kosztowności. Emocjonujący odcinek będzie można obejrzeć już jutro, 8 lipca, o 20.15 na TVN oraz w serwisie Max. To wydarzenie, które warto zobaczyć.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: W 4243 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwa rewolucja w życiu profesor Krystyny Agier. Po powrocie z sanatorium, dotychczas surowa lekarka zaskoczy wszystkich swoją nową energią i radością. Za tą przemianą stoi tajemniczy Janusz, poznany przez internet, który wywróci jej życie do góry nogami. Nastoletnia Ula, wnuczka Krystyny, odkryje tę tajemnicę, gdy przypadkowo przechwyci wiadomość od Janusza. Czy ta nowa znajomość zamieni się w prawdziwą miłość? O tym przekonamy się już w czwartek, 9 lipca, o 20.15 na antenie TVN. Odcinek będzie dostępny również online, na platformie Max.
2: Barwy szczęścia wracają na ekrany, ale tym razem w nieco innej formie. Telewizja Polska zaskoczyła fanów, udostępniając archiwalne odcinki tej popularnej telenoweli na platformie TVP VOD. Dzięki temu widzowie mogą wracać do ulubionych momentów i postaci z przeszłości, kiedy tylko zechcą. To świetna wiadomość dla tych, którzy tęsknią za swoimi ulubionymi bohaterami podczas wakacyjnej przerwy. Nowe odcinki pojawią się dopiero we wrześniu, ale już teraz można cieszyć się dawnymi historiami. Ekipa serialu wciąż pracuje nad nowymi epizodami, które mają trafić do sieci przed ich telewizyjną premierą. To doskonała okazja, by przypomnieć sobie, dlaczego Barwy Szczęścia są tak uwielbiane przez Polaków.
1: La Promesa, Pałac Tajemnic, wkracza w nowy etap emocji i napięcia. W 433 odcinku, który zostanie wyemitowany 15 lipca o 15.05 na TVP2, Don Alonso staje przed trudnym wyzwaniem związanym z siostrzeńcem Kurem, który planuje wyjazd na front. Atmosfera w rezydencji gęstnieje, gdy odkrywane są niepokojące przedmioty w jego pokoju. Tymczasem Maria rozważa opuszczenie pałacu, co budzi niepokój Salwadora. Vera zmaga się z nachalnością Santosa, a kontrowersje wywołuje obecność chorego dziecka gospodyni. Manuel, próbując oderwać się od problemów, zaczyna lekcję tanga u Blanki. Serial przenosi nas do Hiszpanii, z początku XX wieku, gdzie miłość i tajemnice przeplatają się z codziennymi troskami. Serial Kasia i Tomek to prawdziwy fenomen polskiej telewizji. Od premiery pierwszego odcinka minęły już 24 lata, a produkcja wciąż budzi ciepłe wspomnienia. Serial opowiadał o perypetiach pary, Kasi i Tomka, którzy z humorem i dystansem mierzyli się z codziennością. Joanna Brodzik i Paweł Wilczak stworzyli niezapomniane kreacje, a ich chemia na ekranie przyciągała miliony widzów. Serial zdobył ogromną popularność, zwłaszcza w dużych miastach, i został nagrodzony 2 telekamerami. Choć od zakończenia emisji minęło ponad 20 lat, aktorzy wciąż są kojarzeni z tymi rolami. Dziś można zobaczyć, jak zmienili się od czasów serialu, oglądając ich najnowsze zdjęcia.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Gdańsku prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Poznaniu możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą też 14 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1008 hektopaskali. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje dobry, natomiast w Poznaniu jest określany jako umiarkowany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Mateusz Morawiecki założył Stowarzyszenie Rozwój Plus, które może przekształcić w partię polityczną. Według sondażu Instytutu Badań Polster 32% Polaków popiera ten pomysł, choć większość, bo aż 68%, jest przeciwna. Pomimo sprzeciwu Jarosława Kaczyńskiego, Rozwój Plus przyciąga nowych członków, co wywołało reakcję w postaci powstania konkurencyjnego stowarzyszenia Po Pierwsze Polska, prowadzonego przez Jacka Sasina. Na szczycie NATO w Ankarze nie zaplanowano spotkania prezydenta Polski Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim. Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta podkreśla, że inicjatywa rozmów powinna wyjść ze strony ukraińskiej. Relacje między Warszawą a Kijowem są obecnie napięte, a brak spotkania pokazuje, że nie ma jeszcze przełomu w tej sprawie. Szczyt odbywa się w kontekście ważnych rozmów o bezpieczeństwie w regionie.
2: Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniew Bogucki został wpisany na listę ukraińskiej organizacji Myrotworeć jako zagrożenie dla Ukrainy. Powodem były jego wypowiedzi dotyczące Stepana Bandery i użycie terminu Małopolska Wschodnia. To wydarzenie pogłębia napięcia w polsko-ukraińskich relacjach. Organizacja oskarża Boguckiego o antyukraińską propagandę i podżeganie do nienawiści. Pod Kijowem znaleziono ciało Anastazji Bieriezowskiej, podejrzanej o próbę zabójstwa ukraińskiego oligarchy Wadima Jermołajewa. Do zamachu doszło 29 czerwca w Monako, gdzie eksplozja raniła Jermołajewa, jego żonę i syna. Śledczy ustalili, że Bieriezowska działała z pomocą innych osób. W związku ze sprawą zatrzymano dwoje podejrzanych, w tym funkcjonariusza wywiadu.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Emitel i sieć badawcza Łukasiewicz. Instytut Lotnictwa rozpoczęły współpracę, aby przyspieszyć rozwój infrastruktury dla dronów w Polsce. Partnerstwo obejmuje rozwój systemów monitorowania przestrzeni powietrznej oraz kształtowanie regulacji dla rynku dronowego. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa operacji bezzałogowych statków powietrznych. Dzięki temu projektowi Polska ma szansę stać się liderem w integracji technologii dronowych w Europie.
2: Początek lipca to kluczowy moment dla uprawy cukinii, gdy rośliny intensywnie owocują. Eksperci zalecają regularne dostarczanie fosforu i potasu, aby zapewnić zdrowe i smaczne plony. Unikajmy nawozów z azotem, które mogą hamować rozwój owoców. Domowy nawóz ze skórek banana to świetny sposób na naturalne wsparcie dla naszych roślin.
0: Policjanci z warszawskiej Woli udaremnili międzynarodowy przemyt narkotyków z Hiszpanii do Polski. Zabezpieczono ponad 10 kg kokainy ukrytej w samochodzie marki Renault. Dwaj zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty i trafili do tymczasowego aresztu. Wartość przechwyconej kokainy szacuje się na blisko 3 miliony złotych.
2: Lato to idealny czas na przygotowanie domowych kiszonek. Coraz więcej osób sięga po fermentowane warzywa, które nie tylko wzbogacają smak potraw, ale także dostarczają cennych probiotyków. Oprócz tradycyjnych ogórków, warto spróbować kiszonych buraków, marchwi czy czosnku. Te nietypowe przetwory zyskują na popularności dzięki swoim zdrowotnym właściwościom i unikalnym smakom.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Owoce mogą być nie tylko smakołykami, ale także odzwierciedleniem naszej osobowości. Wybór ulubionego owocu może zdradzić, jakie cechy charakteru posiadamy i jakich ludzi przyciągamy do swojego życia. Na przykład osoby wybierające truskawki są pełne optymizmu i ciepła, przyciągając romantyków i marzycieli. Z kolei miłośnicy arbuzów to dusze towarzystwa, które przyciągają osoby ceniące dobrą zabawę i spontaniczność. Choć to tylko zabawa, może być ciekawym sposobem na lepsze zrozumienie siebie i swojego otoczenia. Czekoladowy brąz to kolor, który zdominuje jesień 2026 roku. Ten głęboki i ciepły odcień wypiera klasyczną czerń, oferując łagodniejszą, ale równie uniwersalną alternatywę. Już teraz widoczny jest na swetrach, płaszczach i dodatkach, zarówno w modzie damskiej, jak i męskiej. Stylizacje z jego udziałem nabierają luksusowego charakteru, co czyni go idealnym wyborem dla osób ceniących elegancję i subtelność.
2: Kalarepa, popularne polskie warzywo, okazuje się być lepszym źródłem witaminy C niż cytrusy. W 100 gramach kalarepy znajduje się około 60 do 70 mg witaminy C, podczas gdy cytryny dostarczają średnio 50 mg. Regularne spożywanie kalarepy wspiera odporność, dostarcza błonnika i wielu minerałów. To niskokaloryczne warzywo jest idealne dla dbających o sylwetkę. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Prokuratura Okręgowa w Olsztynie rozbili grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem odszkodowań komunikacyjnych. W czerwcu zatrzymano 10 osób, które mogły doprowadzić do wypłaty 500 000 zł z tytułu fikcyjnych kolizji. Proceder trwał od 2017 roku i obejmował co najmniej 50 zdarzeń drogowych. Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty, a jedna osoba została tymczasowo aresztowana.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Na drodze wojewódzkiej numer 559 w Brudzeniu Dużym doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Policjant z Płocka, będący na urlopie, zabezpieczył miejsce wypadku i udzielił pierwszej pomocy poszkodowanym. Kierowca Forda, od którego wyczuwalny był alkohol, próbował uciec, ale został zatrzymany przez funkcjonariusza. Na miejscu pojawiła się policja, która przejęła dalsze działania.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni w Szczecinie, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Krakowie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 7 metrów na sekundę. W tej chwili powietrze w obu miastach oceniane jest jako dobre, co jest korzystne dla zdrowia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Wersow i Friz, ulubieńcy polskiego internetu, znowu na ustach wszystkich. Para influencerów, która już niebawem powita na świecie drugie dziecko, zorganizowała bajkowe baby shower. Pastelowe ozdoby, błękitne balony i rodzinna atmosfera. Wszystko to w otoczeniu, które mogłoby zawstydzić niejedną bajkę. A w centrum uwagi oczywiście Wersow w koronkowej sukni i ich córeczka Maja, która z dumą czeka na braciszka. Internauci nie szczędzą gratulacji, a my z niecierpliwością czekamy na kolejne wieści z życia tej niezwykłej rodziny. Córka Tomasza Oświecińskiego, Maja, postanowiła zrezygnować z tradycyjnej szkoły i przejść na edukację domową. Powód? Nauczyciele, którzy zamiast wspierać młodą aktorkę, raczyli ją docinkami w stylu Nasza Gwiazda. Maja, znana z serialu Na Wspólnej, nie miała problemów z rówieśnikami, ale dorosłym najwyraźniej przeszkadzała jej kariera. Teraz, dzięki edukacji domowej, Maja może skupić się na pracy i nauce bez zbędnych komentarzy. Niespodzianka na parkiecie. Jania Lesar, słoweńska tancerka, wraca do tańca z gwiazdami, ale tym razem jako choreografka. Po burzliwych romansach i medialnych emocjach, które towarzyszyły jej poprzednim występom, teraz będzie jednym z trzech głównych twórców układów tanecznych. Czy to oznacza, że na parkiecie będzie jeszcze więcej iskier? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Emocji nie zabraknie.
2: Klaudia Halejcio znów na językach. Tym razem aktorka wzięła udział w czwartym sezonie programu LOL. Kto się śmieje ostatni, ale bez swojego męża, Oskara Wojciechowskiego. Choć uważa go za mistrza kamiennej twarzy, nie chciała, by pojawił się w show, bo jak sama przyznała, jego obecność mogłaby ją rozłożyć na łopatki. Cóż, wygląda na to, że Klaudia woli stawiać czoła komikom niż własnemu mężowi.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: W Pobierowie trwa prawdziwa burza w szklance wody, a wszystko za sprawą wizyty książula w hotelu Gołębiewski. Tomasz Hajto, były piłkarz, nie szczędził słów krytyki wobec internetowego twórcy, nazywając go chrząstką w kebabie. Książulo, znany recenzent kulinarny, nie pozostawił tego bez odpowiedzi, twierdząc, że Hajto to zwykły pomawiacz. Czyżbyśmy mieli nową, narodową telenowelę? Czas pokaże, czy ten konflikt zakończy się na słowach, czy przerodzi się w coś więcej.
2: Madonna znowu na szczycie. Jej najnowszy album Confessions 2 rozchodzi się jak świeże bułeczki, a recenzenci nie mogą się nachwalić. W ciągu pierwszej doby zanotowano ponad 13 milionów odsłuchań na Spotify, a singiel Danceteria już podbija listy przebojów. Wygląda na to, że królowa popu nie zamierza oddać tronu, a jej muzyka trafia nawet do młodszych pokoleń. Świat telewizji pogrążył się w żałobie po odejściu Mieczysława Małysza, legendy TVP, Trzy Łódź. Ten mistrz kamery, choć zawsze w cieniu, miał nieoceniony wpływ na polską telewizję. Jego spokój i profesjonalizm były jak balsam na nerwy współpracowników podczas transmisji na żywo. Małysz, który zaczynał swoją karierę jeszcze na studiach, pozostawił po sobie nie tylko programy, ale i niezatarte wspomnienia w sercach wielu.
1: System of a Down, zespół, który zrewolucjonizował metal na przełomie lat 90. i 2000, ma swoje korzenie w kapeli o nazwie Soil. Założony przez Seria Tankiana i Darona Malakiana, Soil rozpadł się po jednym występie, ale to nie powstrzymało muzyków przed stworzeniem nowej formacji. Nazwa System of a Down powstała z inspiracji wierszem Malakiana, a zmiana słowa Victims na System miała zapewnić większą popularność. Cóż, kto by pomyślał, że wybór litery S w nazwie to klucz do sukcesu, by stanąć na półce obok Slayera?
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Krzysztof Skiba, niegdyś buntownik z gołym tyłkiem przed premierem, teraz zaskakuje eleganckim stylem. Lider Big Cyca, który kiedyś rozrzucał ulotki i organizował happeningi, dziś wybiera marynarki i koszule. Jego kariera to nie tylko skandale i kontrowersje, ale także felietony i książki, które wciąż przyciągają uwagę. Skiba, choć zmienił wizerunek, nadal pozostaje jednym z najważniejszych głosów swojego pokolenia. Marilyn Manson, który jeszcze niedawno wydawał się być skończony w show biznesie, powraca z hukiem. Po siedmioletniej przerwie znów koncertuje w Europie, a już 18 lipca zagra w łódzkiej Atlas Arenie. Na setliście niespodzianka, po 9 latach wraca cover Personal Jesus od Depeche Mode. A to nie koniec nowości, bo już 14 sierpnia światło dzienne ujrzy jego nowy album One Assassination Under God, Chapter 2. Kto by pomyślał, że Manson jeszcze zaskoczy?
1: Eddie Van Halen, człowiek, który zrewolucjonizował rocka, nie potrzebował fajerwerków ani skandali, by zdobyć sławę.

0: Podczas gdy inni gitarzyści kupowali najdroższy sprzęt, on w garażu składał swoje instrumenty z tanich części, tworząc legendarny Frankenstrat. Jego filozofia była prosta. Graj, graj, graj. A sukces przyjdzie sam. Nawet król popu, Michael Jackson, nie mógł się oprzeć jego talentowi, gdy Eddie zagrał solo w Beat It. I to za darmo, bo dla niego liczyła się tylko muzyka.
1: Open Air Festival 2026 zakończył się z hukiem, a telewizyjne transmisje przyciągnęły tłumy przed ekrany. Największym hitem okazał się koncert Zary Larsson, który zgromadził aż 546 tysięcy widzów. The Cure, mimo że byli główną gwiazdą, musieli zadowolić się drugim miejscem z 367 tysiącami fanów. Ciekawe, czy Chopin na Openerze spodziewał się, że jego muzyka przyciągnie 237 tysięcy widzów.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1010 hektopaskali. W Toruniu małe zachmurzenie, a odczuwalna temperatura wyniesie 15 stopni. Z drugiej strony kraju, w Katowicach, na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Międzynarodowy Kongres Świadków Jehowy w Warszawie zgromadził ponad 30 tysięcy wiernych każdego dnia. Wśród uczestników znalazło się prawie 7 tysięcy delegatów z ponad 20 krajów. W trakcie wydarzenia chrzest przyjęły 592 osoby. Organizacja kongresu wymagała zaangażowania blisko 8 tysięcy wolontariuszy, którzy dbali o porządek i bezpieczeństwo uczestników. Warszawska restauracja Mana 2 jako pierwsza w Polsce serwuje potrawy drukowane w trójwymiarze. W menu znajdziemy roślinne zamienniki mięsa, które łudząco przypominają prawdziwe produkty, zarówno w smaku, jak i strukturze. Wśród propozycji jest m.in. wegański stek, który zaskakuje realistycznym wyglądem i smakiem. To innowacyjne podejście do kuchni wegańskiej przyciąga coraz więcej smakoszy. Policja z Siedlec poszukuje Marty Kania Romaniak z Kotunia, która zaginęła w niedzielę, 6 lipca. Kobieta wyszła z domu około godziny 11 i od tego czasu nie nawiązała kontaktu z rodziną. Ma około 165 cm wzrostu, brązowe włosy i w dniu zaginięcia była ubrana w białe spodnie, w czarne pasy, różową koszulkę i szary sweter. Policja apeluje do wszystkich, którzy mogą mieć informacje o jej miejscu pobytu.
2: W Starym Boryszewie doszło do poważnego wypadku na drodze wojewódzkiej numer 567. Zderzyły się tam Ford i BMW, co spowodowało przewrócenie busa na bok. 6 osób trafiło do szpitala, a jedna z nich została uwolniona z wraku przy pomocy narzędzi hydraulicznych. Droga była zablokowana przez wiele godzin, a policja bada przyczyny zdarzenia.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Skawinie doszło do tragicznego odkrycia. W jednym z mieszkań znaleziono ciała 4 osób. Młodych małżonków Gabrieli i Mateusza, ich 8-letniej córki Luizy oraz 59-letniej Zofii P., matki kobiety. Śledczy ustalili, że za tragedię odpowiada 35-letni ojciec rodziny, który po dokonaniu zbrodni odebrał sobie życie. Motyw działania sprawcy wciąż pozostaje nieznany.
1: Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła, że matura 2026 została unieważniona dla części zdających. Powodem są naruszenia przepisów, takie jak wniesienie telefonów komórkowych na salę egzaminacyjną oraz niesamodzielne rozwiązywanie zadań. W sumie unieważniono 478 egzaminów. Szczegółowe dane zostaną opublikowane jutro, 8 lipca, wraz z wynikami matur. Ponad 200 osób protestowało wczoraj na krakowskim osiedlu Podwawelskim przeciwko działalności obiektu przy ulicy Dworskiej. Jeden, który według mieszkańców pełni funkcję meczetu. Manifestacja przebiegła spokojnie, a nad bezpieczeństwem czuwała policja. Organizatorzy zapowiadają monitorowanie sytuacji, ponieważ umowa najmu lokalu ma wygasnąć z końcem lipca. Obiekt został ponownie wystawiony do wynajęcia, ale nie wiadomo, kto będzie nowym najemcą. W centrum Bielska-Białej doszło do pobicia 4 osób. Dzięki szybkiej reakcji policji i straży miejskiej sprawcy zostali szybko zatrzymani. Mężczyźni w wieku od 19 do 20 lat usłyszeli zarzuty pobicia o charakterze chuligańskim. Poszkodowani doznali jedynie powierzchownych obrażeń.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura w Myszkowie wyjaśniła zagadkę śmierci 61-letniego mężczyzny, którego zwłoki znaleziono w maju w płonącym budynku gospodarczym. Śledczy wykluczyli udział osób trzecich, a sekcja zwłok potwierdziła, że mężczyzna zmarł z powodu rozległych poparzeń. Dodatkowo w jego organizmie wykryto prawie 5 promili alkoholu.
2: Stacja Szczecin-Dąbie przeszła gruntowną modernizację, zyskując nowe perony, przejście podziemne i oświetlenie. Mimo to pojawiły się głosy krytyki dotyczące wiaty na peronie drugim, która nie chroni pasażerów przed deszczem. PKP PLK tłumaczy to nowym układem komunikacyjnym, ale pasażerowie wciąż oczekują lepszej ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Szczecin-Dąbie to kluczowy węzeł komunikacyjny, z którego rocznie korzysta ponad 1 000 000 osób. Jagiellonia Białystok rozpoczęła obóz przygotowawczy w austriackim Hopfgarten. Trener zabrał 28 zawodników, w tym młode talenty, takie jak Paweł Pakieła i Maksim Konanau. Obóz potrwa do 18 lipca, a drużyna rozegra 4 sparingi z zespołami z Ukrainy, Cypru, Czech i Danii.
1: Zmarł inspirans Waldemar Cichocki, komendant powiatowy policji w Lubinie. Miał 53 lata. Funkcjonariusze wspominają go jako doskonałego przełożonego i człowieka pełnego empatii. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 11 lipca, na cmentarzu komunalnym w Polkowicach.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Prokuratura we Wrocławiu postawiła zarzuty 22-letniemu mężczyźnie w związku z tragicznymi wydarzeniami w Lutyni. Mężczyzna przyznał się do zabójstwa swojej 20-letniej siostry oraz usiłowania zabójstwa matki. Prokuratura planuje wystąpić do sądu o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Tragedia miała miejsce w poniedziałek, a na miejscu interweniowały służby ratunkowe.
2: We Wrocławiu trwa akcja saperów po odkryciu bomby lotniczej o wadze 250 kg w rejonie ulicy Trzemeskiej. Ewakuowano 3000 mieszkańców, a w okolicy wprowadzono zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów. Zamknięto ulicę Legnicką oraz trasę autobusowo-tramwajową na Nowy Dwór. Służby apelują o ostrożność i unikanie rejonu działań.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 12 stopni w Białymstoku. Z wiatrem południowo-zachodnim o sile 9 metrów na sekundę. We Wrocławiu zauważymy małe zachmurzenie, temperaturę 15 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 8 metrów na sekundę. W Białymstoku jakość powietrza jest dobra, jednak dla Wrocławia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
7: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W szpitalu w Mogilnie ujawniono nieprawidłowości związane z działalnością prywatnej spółki neurochirurgów. Firma miała nieoficjalnie płacić pielęgniarkom za asystę przy operacjach, oferując im 1000 zł miesięcznie pod stołem. Zabiegi mogły być wykonywane bez kompletu badań pacjentów, a także przy użyciu sprzętu bez odpowiednich atestów. To część większej afery, w której spółka wystawiała szpitalom rachunki sięgające nawet 26 tysięcy złotych za godzinę operacji. Sprawa wymaga pilnej kontroli ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia i prokuratury. Nowy raport Ośrodka Studiów Wschodnich i Związku Przedsiębiorców i Pracodawców ostrzega przed rosnącą dominacją Chin w gospodarce. Chiny, które kiedyś były fabryką świata, teraz stają się jego rywalem, wykorzystując subsydia i inne narzędzia do wzmocnienia swojej pozycji. W 2025 roku deficyt handlowy Unii Europejskiej z Chinami osiągnął rekordowe 425 miliardów euro. Polska gospodarka, jako ważne ogniwo dostaw dla Europy Zachodniej, jest szczególnie narażona na chińską ekspansję. Straty w polskim przemyśle wyniosły około 11,5 miliarda euro, a zagrożonych jest około 45 tysięcy miejsc pracy. Raport podkreśla potrzebę modernizacji i uniezależnienia się od chińskich dostaw. Na hurtowym rynku paliw w Polsce obserwujemy dziś zmiany cen. Benzyna nieznacznie tanieje, natomiast ceny oleju napędowego wyraźnie rosną. Orlen i BP Europa oferują najtańszą benzynę premium i olej napędowy, zaledwie o 1 złotówkę taniej niż Aramco. W porównaniu do ubiegłej soboty ceny benzyny PB95 spadły o 13 zł na metrze sześciennym, a PB98 o 12 zł. Z kolei olej napędowy podrożał o 43 zł u Orlenu i BP Europa, a o 40 zł u Aramco. Te zmiany mogą wpłynąć na ceny na stacjach paliw w najbliższych dniach.
2: Rząd zapowiada kolejną falę deregulacji, która ma uprościć życie przedsiębiorców i podatników. W ramach programu Deregulacja 2.0 wprowadzone zostaną m.in. darmowa aplikacja do wystawiania paragonów oraz nowe zasady interpretacji podatkowych. Urzędy będą samodzielnie wymieniać się dokumentami, co oznacza koniec z bieganiem po urzędach. Dla podatników, którzy sami poprawią błędy w deklaracjach, przewidziano obniżenie odsetek. Nowe przepisy mogą wejść w życie już na początku 2027 roku.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Seniorzy mogą obniżyć koszty paliwa dzięki karcie dużej rodziny. Od 2019 roku karta przysługuje także osobom, które wychowały co najmniej troje dzieci, nawet jeśli są już na emeryturze. Na stacjach takich jak Orlen, Shell czy Circle K można zaoszczędzić do 15 groszy na litrze paliwa premium. Dodatkowo karta oferuje rabaty na myjnie i gastronomię. To realne oszczędności dla domowego budżetu. Karta zapewnia też zniżki na przejazdy koleją, w muzeach i teatrach.
2: Polska Grupa Zbrojeniowa, Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 i amerykańska firma Anduril Industries podpisały umowę o współpracy przy produkcji pocisków manewrujących Barracuda 500. Porozumienie przewiduje ulokowanie montażu i produkcji tych systemów w Polsce, co ma zwiększyć zdolności obronne kraju. Barracuda 500 to nowoczesne pociski dalekiego zasięgu, które mogą być produkowane masowo i przy niskich kosztach. Premier Donald Tusk podkreślił, że to ważny krok dla polskiego przemysłu zbrojeniowego i bezpieczeństwa kraju. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że Polska staje się kluczowym partnerem w rozwoju technologii obronnych w Europie. Pierwsze samobieżne armatochaubice K9PL wyruszyły z Korei Południowej do Polski. To kluczowy moment w modernizacji polskiej artylerii, który obejmuje nie tylko dostawy sprzętu, ale także transfer technologii. Umowa przewiduje dostarczenie 152 dział, z czego 146 to wersje K9PL, dostosowane do wymagań polskich sił zbrojnych. Wersja K9PL łączy koreańskie podwozie z polskimi systemami, takimi jak zautomatyzowany zestaw kierowania ogniem Topaz. Planowane jest także uruchomienie produkcji tych haubic w Polsce, co zwiększy udział polskiego przemysłu w projekcie.
1: Ukraina planuje podpisać umowy dronowe z co najmniej 7 państwami NATO do końca 2026 roku. Kijów nie tylko chce być odbiorcą pomocy, ale także dostawcą wojskowego know-how. Polska od miesięcy starała się o ukraińskie technologie dronowe w zamian za MiG-29. Jednak porozumienie nie zostało osiągnięte. Minister obrony Rzeczypospolitej Polskiej zarzuca Ukrainie niedotrzymanie ustaleń. Drony to nie tylko sprzęt, ale cały system obejmujący rozpoznanie, kontrolę i szkolenie. Polska powinna aktywnie współpracować z Ukrainą, by rozwijać swoje zdolności w tej dziedzinie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Żeliwo ADI zyskuje na znaczeniu w sektorze obronnym jako alternatywa dla stali. Dzięki swojej wytrzymałości i niższej masie materiał ten jest coraz częściej wykorzystywany w produkcji pojazdów opancerzonych, artylerii i systemów bezzałogowych. ADI charakteryzuje się wysoką odpornością na zużycie i zdolnością do tłumienia drgań, co przekłada się na większą trwałość i mobilność sprzętu wojskowego. W produkcji amunicji żeliwo to pozwala na obniżenie kosztów i kontrolowaną fragmentację. Współczesne konflikty pokazują, że zdolność do masowej produkcji jest kluczowa, a ADI idealnie wpisuje się w te potrzeby.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 14 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 9 metrów na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 16 stopni i wiatr zachodni o prędkości 8 metrów na sekundę. Jakość powietrza w tej chwili w obydwóch miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: M jak miłość szykuje się na emocjonujący powrót we wrześniu. W nowym sezonie widzowie zobaczą, jak mały Antoś Zduński, syn Pawła i zmarłej Franki, przechodzi wielką metamorfozę. Antosia zagra teraz Mikołaj Jankowski, który zastąpił Marka Myronenko. Paweł, po długiej nieobecności, wraca do Grabiny, by odbudować więź z synem. Antoś, który nie jest już niemowlakiem, a pełnym energii maluchem, wnosi do domu Mostowiaków wiele radości. Niania chłopca odegra ważną rolę w życiu Pawła, co może przynieść nowe wątki miłosne. Produkcja serialu doskonale radzi sobie z pracą z dziećmi, a ulubione bańki mydlane Antosia pomagają w trudnych chwilach na planie.
0: M jak miłość szykuje emocjonujące chwile w 1937 odcinku. Po wakacyjnej przerwie Mikołaj Lipiński zrozumie, że Natalka Mostowiak wybrała Adama Karskiego. Ich spotkanie w pizzerii będzie pełne emocji, a pożegnanie może oznaczać koniec tego wątku. Mikołaj podziękuje Natalce za pomoc w trudnych chwilach, ale zrozumie, że nie ma już dla niego miejsca w jej życiu. Hania, córka Natalki, przypadkowo zdradzi, że jej mama wybrała już suknię ślubną, co potwierdzi, że związek Natalki i Adama wszedł na nowy etap. Mikołaj pogratuluje przyszłym małżonkom, co może być jego symbolicznym pożegnaniem z serialem. Czy to koniec Mikołaja w M jak miłość? Tego jeszcze nie wiadomo, ale wiele na to wskazuje. W 4243 odcinku serialu Na Wspólnej czeka nas prawdziwa rewolucja w życiu profesor Krystyny Agier. Po powrocie z sanatorium dotychczas surowa lekarka zaskoczy wszystkich swoją nową energią i radością. Za tą przemianą stoi tajemniczy Janusz, poznany przez internet, który wywróci jej życie do góry nogami. Nastoletnia Ula, wnuczka Krystyny, odkryje tę tajemnicę, gdy przypadkowo przechwyci wiadomość od Janusza. Czy ta nowa znajomość zamieni się w prawdziwą miłość? O tym przekonamy się już w czwartek, 9 lipca o 20:15 na antenie TVN. Odcinek będzie dostępny również online na platformie Max.
1: Serial Rancho powraca z nowym sezonem po dekadzie przerwy. Już jesienią 2026 roku widzowie będą mogli cieszyć się 6 odcinkami pod tytułem Rancho – Zemsta Wiedźm. Tymczasem już 15 sierpnia w Jeruzalu, znanym z serialu jako Wilkowyje, odbędzie się 5 jubileuszowy zlot ranchersów. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnie fanów z całej Polski i świata. Organizatorzy zapowiadają liczne atrakcje, w tym konkurs piosenki rancherskiej Wilkowyjce Reaktywacja. Fani proszeni są o wsparcie finansowe, aby zlot mógł odbyć się skromnie, ale godnie. Jeruzal zamieni się w stolicę polskiej komedii, a atmosfera będzie pełna emocji i radości.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Serial Love is Blind znów wzbudza emocje.

0: druga. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy. Minister rolnictwa Stefan Krajewski podkreśla, że mimo prezydenckiego weta, resort nie rezygnuje z planów wsparcia dla faktycznie aktywnych rolników. Projekt ustawy o aktywnym rolniku miał ograniczyć dopłaty dla właścicieli ziemi, którzy